0: prostytutki w oparach lepszych fajek, w oparach wódki, wszyscy artyści. To prostytutki w oparach lepszych fajek, w oparach wódki.
1: Yeah.

0: Słuchasz Czwórki.
1: Thank you.

słyszę spinacz, odpuść, jak grzechy winowajcom. Szeregi młotków jak u Floydów, za ścianą pachnie szamą tajską. Więc biorę hajs, bo śmieszą mnie wąty, rzucane dziarsko. Najpierw się sączy, potem wątroby marskość. Próbują parsknąć, parsknąć nie może dzisiaj. Nie można kartą, łycha na karton, sam równowagę chwytaj. Pardon, jak się kto pyta, dosyta na

0: Czwórka. Polskie Radio.
1: Gramy.
2: Gramy.
3: Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz.
4: Czuję stan skupienia, teraz widzę więcej.

0: Czwórka. Polskie Radio.
1: Gramy.
2: Gramy.
1: Teraz gramy.
3: No tak. I nie jest do śmiechu z tym, ej.

Tam bici się ciągle przygląda i się zastanawia, kim jesteś. A po chwili leży ci w nogach, bo chce, byś się czuła bezpiecznie. Też z mamą na ciebie patrzymy i sobie myślimy, kim będziesz. Bardzo byśmy sobie życzyli, żebyś

Nasze życie to jest film i składa się z jasnych kolorów, ej. Lekarz pokazał mi bit, potem poszedł odbierać poród, ej. Upłynęło parę chwil i mi cię przywieźli gondolą, ej. A ja się poczułem jak mistrz.

Mętnik, który raz już pisze list do was. Staram się być tym, kim on chciałbym był, lecz na każdej z dróg czyha wilkołak. Ej, jestem Mikołaj, świat się zmienia tak jak my, zobacz. Staram się być tym, kim on chciałbym był, lecz na każdej z dróg

błądzę w mroku jakieś pół tysiąca stąd. Pomiędzy stanami kąta, węzłami wejściówek. Żadna przemiana, starczył mi rok. Umiałem zabić się za to, co teraz daje się głupie. Nie lubię nie być obok, pół na pół nie żyć z tobą. Nie lubię czuć, że nie umiałbym bez tego już. Kurz lepiej oczy mi do snu gdzieś na nowo. Na koniec

za kawę, dużo chcą pieniędzy. Weź bierz to, będzie hit. Razem z chłopakami trochę pojeździmy z tym.

że czas mu wtyczkę wyjąć. Zmywa już zagrywką, czas powiedzieć adios. Pytasz, czemu rap gra jeszcze mi nie zbrzydła? To za mikrofonem sklejam połamane skrzydła.

0: Czwórka. Polskie Radio.
1: Gramy.
2: Gramy.
1: Gramy w czwórce.
3: It don't make sense if I stay here, but everywhere I move just doesn't feel like home. I know I never call and you've been on your own, sitting wasting time, been awake since five. W nocy tylko myślę, ale nie śpię. Wiem, że jestem tak daleko, tego nie chcę. Weź ten jeden wielki oddech, łap powietrze. And we can make this right, been awake since

Dziewczyn na ulicy gorzej. Czasem idzie dosyć gładko, czasem idzie gorzej. Gdy młodzieńcza zazdrość staje mi na drodze, jak ona podoba ci się, no to idź się ożeń. To był chyba rok 2009, może jednak później, tak do końca nie wiem. Nie wiem skąd ten smutek, znów mnie dopadł czerwiec. Ja na słońcu blednę, chowam się na mieście. Kiedy wieczór zmienia się w świt, coś do

Przeminęły lata, ja z tym samym składem. Chociaż trochę z nas wychodzą małe chamy latem. Półtora dekady temu miałem, damy radę. Na CD, dzisiaj lecę takim samym śladem. Teraz każda mała wada nagrywana w HD. Bogu dzięki, nasze gafy przeminęły z wiatrem. Dzisiaj zawsze się uśmiecham, gdy na błędy patrzę. Z perspektywy czasu wszystkie raczej nie

0: właśnie wyszło. Bistro, Wisła, czysta disco. Wszędzie, wszyscy, wszystko.
1: Czwórka. Polskie Radio.
2: Najlepsze z najlepszych. Sport. Goście, rozmowy, ciekawostki.
3: Rozmowy, ciekawostki.
2: Gramy i zaczynamy.
3: Gramy, gramy i zaczynamy.

0: awards for us, more sore losers.
1: Mordo, to już klasyk.
2: Najlepsze z najlepszych w czwórce. Goście, rozmowy, ciekawostki. Zacznij dzień najlepiej. Czas na sport.
3: Czas na sport.
2: Na rozgrzewkę w czwórce. Zaprasza Michał Piwowarek.
4: Rozgrzewki wracają w czwórce. Po wakacyjnej przerwie będziemy budzić Was od poniedziałku do soboty w składzie Weronika Puszkar, Piotrek Galus i moja skromna osoba. Ja zachęcam do tego, żeby już teraz wyciszyć budzik i będę próbował Was wyciągnąć z łóżek dla Waszego dobra, chociaż rozumiem, że o tej porze może każdy z Was mieć trochę inne zdanie w tej sprawie. Jeśli właśnie szykujecie się do pracy, szukacie drugiej skarpetki albo negocjujecie ze sobą jeszcze może kilka minut pod kołdrą, koniecznie zostańcie z czwórką, niezależnie co robicie. Ja w tej godzinie będę szukał pomysłów na to, jak się ruszać, czego spróbować i jak znaleźć sport dla siebie. Taki sport, do którego nie trzeba się zmuszać i z nikim ani z niczym negocjować. Dziś propozycja to pilates dla facetów. Oczywiście mam nadzieję, że uda się z tej rozmowy też wyciągnąć coś dla każdej pani, ale teraz pytanie, co widzicie, kiedy słyszycie pilates? Pewnie matę, pewnie spokojne ćwiczenia, może salę, do której facet czułby się troszkę niezręcznie wchodząc. I brawo, te wszystkie skojarzenia są jak najbardziej prawidłowe, ale dziś tym skojarzeniom przyjrzymy się troszkę dokładniej, bo jest tak, że chłop może lubić siłownię, może lubić podnosić ciężary, biegać, grać w różnego rodzaju sporty i jest to osoba dość wytrenowana, ale kiedy dostaje zadanie, wykonaj teraz lekki, niewielki ruch, powoli, dokładnie, bez pomagania sobie ciałem, nagle pojawia się w głowie tego chłopa taka myśl, dlaczego to jest takie trudne? Właśnie, i na te pytania odpowie pilates. Czy siła zawsze idzie w parze z kontrolą ruchu? Czym właściwie różni się mobilność od stabilizacji? I czy chłop, facet, który ledwo sięga własnych sznurowadeł, powinien się najpierw trochę porozciągać, czy właśnie od razu pójść na zajęcia z pilatesu?
2: Czwórce, dbamy o waszą formę.
4: W studiu pojawili się goście. Są ze mną Edyta Morwińska, instruktorka pilatesu i założycielka studia w Grodzisku Mazowieckim. Cześć, dzień dobry, witaj.
5: Witam.
4: W czwórce. I Krzysztof Okrasa, instruktor prowadzący tam zajęcia z pilatesu dla mężczyzn. Dzień
6: witam
4: dobry,
6: serdecznie.
4: Witaj w czwórce. Słuchajcie, no to zacznijmy w takim razie od waszego poranka. Co się wydarzyło, zanim przyjechaliście do studia czwórki, tu na godzinę siódmą? Czy już wystartowaliście z jakimś treningiem? Jak w ogóle wygląda taki wasz poranny rozruch jako instruktorów? Czy może jest tak, że szewc bez butów chodzi?
5: Szewc nie może chodzić bez butów. Akurat w naszym zawodzie musimy o to dbać, ale też to jest jakiegoś rodzaju miłość, która nas do tego zawodu pchnęła, więc to jest nasza rutyna. Ja jestem już dzisiaj po godzinnej macie. Akurat obecnie w moim studiu odbywa się kurs instruktorski, więc miałam możliwość poćwiczenia sobie w najlepszym towarzystwie.
4: Krzysztof, czy ty każdy poranek też zaczynasz treningowo?
6: No, mentalnie bardziej, ale pilates prowadzę dwa razy w tygodniu, grupę męską głównie i to mi dużo daje radości.
4: To zacznijmy od waszej historii właśnie pilatesowej. Jak to się stało, że ten rodzaj treningu pojawił się w waszym życiu i co sprawiło, że został z wami na dłużej, aż do momentu, że jesteście oboje instruktorami, prowadzicie zajęcia, jesteście właścicielami studia?

0: U mnie było tak, że ja nigdy nie byłam tą dziewczynką, która chodzi na WF z chęcią w podskokach. Ja raczej byłam tą osobą, która stroniła od aktywności fizycznej. Zawsze mi się to kojarzyło z takim dużym zmęczeniem, właśnie brakiem siły, brakiem koordynacji. Więc już jako dorosła osoba, jak już urodziłam dzieci, zauważyłam, że mam bardzo duże deficyty właśnie w tym zakresie. Dlatego najpierw chodziłam na rehabilitację, fizjoterapię i u mnie ta droga do tej aktywności, do tej sprawności właśnie przeszła przez pewnego rodzaju dysfunkcję w narządzie ruchu. Więc najpierw byłam jako klient fizjoterapeuty, ale potem znalazłam tą aktywność, która mimo tego, że czas leci, sprawia, że czuję się lepiej, jestem silniejsza i sprawniejsza.
1: Pilates jest w ostatnim czasie odmieniany przez naprawdę wiele przypadków. Do niego jest jeszcze dołączany często ten dodatkowy element o przyrządowaniu, czyli ten pilates na reformerach, coś bardzo popularnego. Ale wróćmy do klasycznej wersji tego treningu. No właśnie, mimo to, że jest odmieniany, ale jeśli ktoś nie do końca, słuchając nas w tym momencie, wie, co to jest ten pilates, czy to takie bardziej rozciąganie, czy to jakieś właśnie leżenie na macie, czym jest w twoich słowach?
0: Sztuka obsługi ciała. Tutaj nie mówimy akurat, że zachwycamy się maszynami. One są po to, żeby wyedukować człowieka, ale po to tylko właśnie, żeby ten człowiek wyedukowany wiedział, jak się poruszać, jak być sprawnym, jak się przemieszczać, jak długo fajnie żyć w sprawności.
1: No dobrze, to teraz w takim razie pytanie do Krzysztofa. Jakie ty miałeś swoje pierwsze wyobrażenia o pilatesie, zanim jeszcze spotkałeś Edytę w studiu, zacząłeś ćwiczyć, chyba że twój pilates pierwszy był w innym miejscu? No jakie miałeś w ogóle wyobrażenia o tym treningu i co takiego się stało w twoim życiu, albo co cię zachęciło do tego, żeby jako facet pójść na taki trening?
2: Wiesz, jestem po operacji kręgosłupa, można powiedzieć zabiegu, ale to tak wysocy mężczyźni tak często mają. I po półtora roku bodajże po operacji już były zwiastuny, że coś jest nie tak, nie? Okay. Znów tam bóle i tak dalej. Gdzieś tam przeglądałem socjale i na studiu pilatesowym u Edyty był zdrowy kręgosłup i tak dalej. Mówię, pilates to panie i piłki, tak. Miałem takie pojęcie o tym. Nie wiedziałem wtedy o tym, że pilates jest od Józefa Pilatesa, że to mężczyzna stworzył pilates dla mężczyzn, a nie dla kobiet, prawda? I tak się zaczęło. Poszedłem na zajęcia i mówię, wow.
1: I jak bardzo inne było to, co zastałeś na sali względem tych wyobrażeń, czyli tych kobiet i piłek?
2: Wiesz, to w ogóle się nie da tego połączyć. No bo to nie były kobiety i piłki. To był faktycznie, tak jak powiedziałeś, reformery, maszyny. Zrozumienie tych ćwiczeń to w ogóle nie to. To nie był WF, to nie jest WF, to nie jest rozciąganie. To jest, wydaje mi się, że jak chodzisz na przykład na siłowniach, ja kiedyś chodziłem częściej, i wyciskasz ten ciężar, a tutaj nie ma tego ciężaru i tak sobie patrzymy, gdzie jest reszta, gdzie są ciężary, gdzie więcej kilogramów. Tak. A okazuje się, że możesz zrobić 100 kilogramów na klatce, a na treningu nie jesteś w stanie utrzymać swojej nogi w powietrzu. Ciężar tylko własnego ciała. O co chodzi? No, tak to wygląda.
1: Edyta mówi o pilatesie jako o sztuce obsługi ciała. Czy ty się podpisujesz pod tą definicją? Może ty dodasz jeszcze coś innego do tego, jak ty rozumiesz, jak ty przeżywasz jako facet ten trening?
2: No, ja bym ci powiedział, że dla nas, dla facetów, to wydaje mi się, że to jest bardziej jak serwis samochodu. Zmieniasz olej po to, żeby dbać o niego, żeby na dłużej starczył.
1: Fajne.
2: Chodzisz na pilates po to, żeby dłużej ten organizm ci wystarczył. Samochód możesz sobie zmienić. Jak o niego nie zadbasz, o ciało gorzej, nie? Tak to wygląda.
1: My toczymy rozmowę wokół pilatesu dla facetów, ale czy ty masz, Edyta, takie przekonanie, że może te moje założenia dotyczące właśnie tej rozmowy trochę głupawe są, bo powinniśmy wyrzucić cały ten wątek i po prostu rozmawiać o pilatesie? Czy jednak to wciąż jest jakimś tematem? Czy panów w ogóle przybywa? Czy pojawiają się osoby z dużymi oczami, kiedy widzą w ofercie takie zajęcia?
0: U mnie w studiu jest bardzo dużo mężczyzn i u mnie w studiu od samego początku mieliśmy, wiadomo, że nieporównywalną ilość, większość jednak kobiet, ale bardzo dużo mężczyzn i cały czas przychodzą na zajęcia indywidualne, dlatego właśnie była wielka potrzeba, żeby mieć trenera mężczyznę, który będzie prowadził grupy tylko dedykowane dla mężczyzn. To nikt bardziej niż Krzysztof nie rozumie w studiu potrzeby takiego męskiego ciała, więc u mnie, jak widzę to zaniepokojenie pana, który widzi swoją żonę na zajęciach albo w mediach społecznościowych dziewczynę, która

0: ćwiczą pilates, jest bardzo duże. Ale takimi ambasadorami zmian są kobiety, które właśnie nawet nie tyle, że zachęcają, chociaż Krzysztof prawdopodobnie zaraz powie, że to właśnie panowie najpierw kupują, dostają jako voucher pierwsze wejście do niego na zajęcia od swoich żon, które są moimi klientkami. Oni po prostu widzą realne zmiany w swoich kobietach, swoich żonach, swoich dziewczynach i to ich tam trochę zachęca, żeby przychodzić na zajęcia.
1: Krzysztof, palce w uszy poprosimy na moment. Ja muszę teraz tylko z Edytą kilka słów zamienić. Czy widziałaś w nim od samego początku jakiś potencjał, że to może być człowiek, który będzie za jakiś czas prowadził treningi u ciebie w studiu?
0: To jest rzeczywiście, te palce w uszach poproszę, bo to chodziło o to, że w nauczaniu mężczyzny chodzi o to, że ja jako kobieta mówię, a on robi. I to jest bardzo mała ilość dialogu w tym momencie. To jest ja nauczam, a on się uczy. I to jest trudne, jeżeli jest kobieta i mężczyzna. Mężczyźni raczej to oni chcą być tymi nauczycielami. I tutaj zobaczyłam, że w momencie, kiedy ja zaczęłam mu mówić, a on zaczął to rozumieć i wykonywać to, co ja mu mówię, to wtedy zobaczyłam ten talent polegający na tym, że on po prostu przepięknie słuchał i przechodziło to przez jego ciało i zaczęło mi to pokazywać. I później fachowym okiem mojej wspaniałej mentorki posiłkowałam się, żeby ona również zobaczyła w tym człowieku talent i potem już poszło bardzo łatwo.
1: Krzysztof, macham do ciebie teraz, żebyś wyjął już palce z uszu. My rozmawialiśmy z Edytą o tym, czy zobaczyła w tobie potencjał już na samym początku. A teraz mam pytanie do ciebie, czy miałaś jakiekolwiek myśli podczas pierwszych treningów, że to jest coś takiego, czy możesz się zająć na dłużej, wręcz zaczniesz być, no właśnie, instruktorem, będziesz przekazywał wiedzę o tym rodzaju treningu dalej?
2: Wiesz, nie myślałem tak o tym, aczkolwiek od zawsze chyba mam trzy córki i od zawsze lubię uczyć na snowboardzie, jeżdżę na wrotkach, rolkach, desce, więc jak ktoś nie potrafi, super, nauczę chętnie. Daje mi to dużą satysfakcję, więc jak tutaj w studiu poznałem podczas szkolenia instruktorkę i tam mieliśmy jakieś spotkanie typu lekcje i ona tak też mówi, mógłbyś prowadzić, mógłbyś być nauczycielem. Ona lata po świecie, czyli mówię, to takie słowa były, które osoby, które wie, co mówi, no bo to nie był kolega, który nie ma o tym pojęcia, tylko ona mówi, mógłbyś być nauczycielem. I mówię, tak? No i był kolejny kurs, po prostu zapisałem się, mówię, ekstra. I ruszyło.
1: I teraz twoje zajęcia odbywają się tylko w męskim kręgu? Prowadzisz zajęcia tylko dla panów?
2: Tak, głównie tak. Oczywiście prowadzę, mogę też poprowadzić z paniami, bo jeżeli jest wyjazd pilatesowy, jak najbardziej tak. Mamy wyjazd z grupą ludzi ze studia i tam prowadzę też z kobietami.
1: To nie dobra, problem, ale skupmy się w takim razie na tych panach. Na pewno w tym męskim kręgu tworzy się jakaś troszkę inna energia na tych zajęciach niż na zajęciach z paniami. Czy to jest jakieś moje błędne wyobrażenie? Możesz oddać trochę charakter, jaka jest dynamika tych zajęć, jaka jest atmosfera, jeśli to są jednak ćwiczenia, które wciąż kojarzą się z jakąś lekkością, delikatnością. Oczywiście to już obaliliście, ale mimo wszystko jest, i są tylko panowie, których zazwyczaj widujemy w pakerniach. Jak się buduje ta męska atmosfera tam i jak ona w ogóle u was wygląda?
2: Wiesz co?
1: Ja może też mam mylne pojęcie na ten temat, bo nie byłem nigdy na pilatesie dla panów.
2: Serdecznie zapraszam.
1: Okay. Wiesz,
2: to zobaczysz. Wiesz, na pewno jest inna atmosfera, dlatego też pani nie ma u nas na zajęciach, bo czasem jest pytanie, dlaczego nie możemy być? Mówimy, ćwiczenia są te same, tylko na pewno słownictwo nieco inne. Prawda? No bo mimo tego, że czasami robimy ćwiczenie, na przykład mówię, a teraz robisz wydech i jakbyś dmuchał na piórko. Ktoś mówi, co to za ćwiczenie? Pot leci ci po plecach, a ty każesz dmuchać jak na piórko. Tak, po prostu z lekkością. No i ta atmosfera, co mogę ci powiedzieć? Jest inna, bo jest męska, jest faktycznie jakaś taka więź, że jak się widzimy, to mi brakuje chłopaków, im trochę brakuje przyjścia, jak się nie widzimy i tak dalej. Ktoś powie, zadałem pytanie, mówię, co sądzicie, dlaczego przychodzicie na pilates, jak wiedziałem, że przyjdę do ciebie. I na przykład było, bo przyszedłem do ciebie, bo cię znam i bolą mnie plecy. Mówię, i co teraz, przychodzisz do mnie i nadal bolą cię plecy? Mówi, nie, jest duża zmiana i dlatego tak to wygląda.
3: W najlepszych z najlepszych trzymamy formę. Dość tego siedzenia.
1: Michał Piwowarek niezmiennie przy mikrofonie. Wracamy do rozgrzewki, a dziś rozmawiamy o pilatesie dla facetów. Ze mną cały czas Edyta Morwińska i Krzysztof Okrasa. To nasi dzisiejsi

0: goście. I teraz mówić będziemy o konkretach. Jeśli ktoś słucha nas od początku, zaciekawił się tym tematem i tu myślimy o tych osobach, o których no dziś rozmawiamy, czyli po prostu o facetach w połączeniu z pilatesem, no oni sobie myślą, że okej, rano jak wychodzę do roboty, zakładam sznurowane buty, ledwo mogę się do nich schylić, żeby je zawiązać na prostej nodze. Może i to fajne, może i to fajnie brzmi, może coś tam w tych plecach się poprawi, no ale przecież ja nie mam żadnego przygotowania. Może ja najpierw sobie pochodzę na jakieś rozciąganie, może trochę więcej na basen, może jakoś siłownię odpuszczę, żeby to moje ciało takie się trochę lżejsze zrobiło. Co zrobić z takim myśleniem i jak zachęcić, żeby po prostu taka osoba no, odłączyła to myślenie, bo wiem, że ono jest nieprawidłowe.
1: Tak, no nie sabotować tego, po prostu podjąć decyzję. Idę i wybrać studio tam, gdzie są wyedukowani nauczyciele. No bo my nie jesteśmy ani trenerami, ani instruktorami, jesteśmy nauczycielami, czyli generalnie potrafimy nauczyć. I czasami nawet chyba lepszym jest ten klient, który nigdy nigdzie nie był. Bo on jest jak taka niezapisana karta. Po prostu żyje, porusza się w bardzo małym zakresie, mierzy się z codziennym bólem. I wtedy my go nauczymy od początku. Czasami jak ktoś do nas przychodzi, kto miał kontuzję albo uprawiał sporty wyczynowe, albo takie przekraczające jego możliwości, wtedy musimy zrobić tak zwaną reedukację. Czyli oduczyć go tego, co do tej pory robił i nie działa, i nauczyć nowych rzeczy. Ale tak naprawdę nauczyciel, którego człowiek powinien wybrać, mężczyzna powinien wybrać, no powinien mieć już doświadczenie, powinien mieć na to no, wystarczająco duże wykształcenie, żeby umieć to zrobić. I w tym momencie to jest kwestia już trochę zaufania też. A myślę, że już każdy zna kogoś, kto chodził na pilates. Więc myślę, że w takich rozmowach między ludźmi, podczas wakacji, podczas wyjazdów, już można poznać tą osobę, która chodzi na pilates. I ona jest tą najlepszą reklamą studia, do którego człowiek powinien pójść.
0: Ale panów w tym świecie wciąż jest, podejrzewam, niewiele. Wy też prowadzicie swoje zajęcia w podwarszawskiej miejscowości, więc siłą rzeczy ta społeczność mieszkańców jest odrobinę mniejsza. Nie mniej. Jednak jeśli ktoś się już zdecyduje, czy jeśli on przyjdzie na twoje zajęcia, Krzysztofie, to czy to jest też taka historia o właśnie zaopiekowaniu się nowym uczestnikiem, czy wy już po prostu ciśniecie swoje ćwiczenia, no a ta osoba jakoś próbuje dogonić, nadgonić, jak to wygląda w tej kwestii, bo to też się na pewno pojawia w głowach uczestników, że czy ja nadrobię, czy ja mogę dołączyć, czy czekać na nowy sezon, czy do grupy od zera, jak to w ogóle wygląda?
2: Wiesz, no u nas w moim przypadku to jest tak, że faktycznie jak pojawia się nowy facet, tak powiem, no to jest taki back to fundamental. Wszyscy o tym wiedzą, on jest nowy, jest zapoznanie, jest przygotowanie, no bo dlaczego? Musimy mu to opowiedzieć. I każdy był kiedyś pierwszy raz, więc nie zarzuca grupa, że ojej, dzisiaj robimy coś od początku i tak dalej. Oni to nawet to lubią te momenty, no bo wracamy, prawda? Wracasz, przypominasz sobie początki swoje również. No i każdy miał ten swój pierwszy dzień. Jak przyjdzie facet drugi raz na zajęcia, to ci powiem, że to jest nienauczone, to chłopaki zaczynają bić brawo, że on wszedł drugi raz na zajęcia. Świetne to jest. No, także tak wygląda. Nie trzeba się przygotowywać, nie trzeba gonić. Wiadomo, że jeżeli byś przyszedł na zajęcia i będziesz odstawał bardzo od grupy, mimo tego poświęconego czasu tobie, no to wtedy proponujemy jednak może spotkać się jeden na jeden w studiu, zapoznać bardziej z lekcją.
0: No dobrze, i teraz ktoś, kto nas słucha, jest już przekonany, że nie musi mieć specjalnego zaplecza, wie, że zostanie zaopiekowany, jeśli chodzi o grupę. No ale co my robimy w takich sytuacjach, kiedy szukamy nowych zajęć? Odpalamy komputer, wpisujemy pilates w Google i zgaduję, i tu jestem prawie pewien, że mam rację, że większość wyników, jakie pojawią się teraz w tych czasach, szczególnie tu mówię o dużym mieście, w którym nadajemy czwórka, czyli pilates, czyli Warszawa, w 90% przypadków pewnie pojawią się pilatesy na reformerach. Czy to jest dobry pomysł, żeby właśnie na te mityczne reformery ruszyć po raz pierwszy?
1: Tak, no właśnie wszystkie reformery, krzesła, kadilaki, beczki, one są stworzone po to, żeby pomóc szybciej zrozumieć ruch. A tak naprawdę tym szczytem góry jest mata. Mata jest najtrudniejsza. Nam się wydaje, że mata jest najłatwiejsza. To jest wszystko na odwrót. Maszyny mają nam pomóc uzyskać opór, wydłużenie, poczucie swoich mięśni głębokich. Na macie ta edukacja dużo dłużej by zajmowała czasu.

0: Więc to jest w ogóle zupełnie, dobrze, że zapytałeś to pytanie, bo to jest zupełnie właśnie zmiana tego myślenia. Mhm. Wszyscy myślą, że muszą być jacyś, żeby wejść na te reformery. To jest nieprawda.
1: Okay.
0: To są narzędzia, które mają ci pomóc szybciej zrozumieć.
1: Czyli chłopaki na reformery.
0: Chłopaki na maszyny.
1: Parafrazując, ale nawet jeśli pójdziemy na pierwszy trening, zostaniemy zaopiekowani,

0: i czym w przypadku pilatesu regularność jest? To jest jeden trening w tygodniu, dwa, trzy? Jak to wygląda?
1: Myślę, że jeden trening w tygodniu to jest wystarczający. Mhm. Co on nam daje? No na pewno na pilatesie budujemy mięśni, których nie widać. Mhm. To jest taki stalowy kord, kręgosłup, trzymający kręgosłup, czyli odciążamy kręgosłup, później nie boli cię szyja, nie bolą cię plecy, no bo pracujesz cały czas nad tym, prawda? Znów wracając jak do tego serwisu samochodu. Dbasz? Na dłużej ci służy, prawda? Nie wiem, czy odpowiedziałem na twoje pytanie.
2: Ale też można powiedzieć, że to, co nauczył się u Krzysztofa panowie, to potem oni mogą to przenieść od razu na sposób, w jaki chodzą, wchodzą po schodach, biegają, koszą trawę. To są takie rzeczy, ten trening jest bardzo funkcjonalny, więc ten raz w tygodniu przy dzisiejszych czasach jest wystarczający, dlatego że potem my uczymy, jak oni powinni to wkładać w inne aktywności. No, jazda na rowerze, nie wiem, naprawianie czegoś w domu, funkcjonowanie w swoim ciele.
0: Skoro nie dokładamy kilogramów, tak jak w siłowni na sztandze, nie poprawiamy czasu na kilometr, nie sprawdzamy, o ile wyżej udało nam się skoczyć, to jak w pilatesie liczy się sukces, czyli jak widzi się te cele, po które przyszliśmy, no bo pewnie każdy z jakimiś przychodzi.
2: Mówimy o takim mierzeniu. Mhm. Jak to zmierzyć, tak, że to dobrze idzie. No i znowu, to nie jest jakiś sport sylwetkowy. Tutaj nie możemy zmierzyć obwodów, nie stawiamy na wadze. Ale to jest coś tak bardzo subtelnego, ale tak bardzo widocznego. Chodzisz inaczej. Budzisz się i masz inną energię do działania. Ten wyrzut też endorfin jest inny. Inaczej funkcjonujesz w ogóle w każdym aspekcie. Na przykład zauważamy właśnie robiąc te wyjazdy, że tam ludzie, z którymi pracujemy, to są nasi klienci, to są zazwyczaj 45+, to oni nagle, jak namawiamy, idziemy na supy, okej, idziemy na kajaki, okej, wchodzimy w góry, okej. Te wszystkie aktywności, które do tej pory dla nich były być może nieosiągalne, oni mierzą, że to jest częściej, jest okej. Idziemy tańczyć, okej. Próbujemy zupełnie nowych rzeczy, bo wiemy już, że to zaufanie do ciała jest większe, więc mierzymy to w ten sposób. Inaczej chodzimy, mamy inne czucie z ciała, mamy mniej bólu w ciele, aż do zera, a więcej przyjemności. To jest takie niemierzalne, ale obserwowane. W ogóle to można policzyć. Józef Pilates powiedział, że po 10 zajęciach poczujesz różnicę, po 20 zobaczysz, a po 30 będziesz mieć kompletnie nowe ciało. Więc my nawet czasami prosimy naszych klientów, że licz sobie te pierwsze 10 i zobaczysz.
0: Bardzo ciekawe. A jeszcze chciałem pomyśleć i porozmawiać o łączeniu pilatesu z treningami. I właśnie jakie jest wasze myślenie? Czy jeśli ktoś trenuje regularnie padel albo regularnie biega, regularnie chodzi do siłowni, wstaw tu jakikolwiek inny sport, pilates będzie uzupełnieniem, czy wy wolicie myśleć o tym jako, że pilates jest taką bazą kształtującą i pilnującą, żeby nasze ciało było w ryzach i dobrze funkcjonowało i do tego dokładamy sport.
1: Dokładnie tak. Pilates jest, no jeżeli twój organizm, będzie sprawnie działał, kręgosłup, miał to podparcie, silny fundament, no to zbudujesz na tym sportowca kogokolwiek, prawda? Zresztą wystarczy zobaczyć na piłkarzy. Większość piłkarzy ćwiczy pilates. No dlaczego? Bo dają im to jakieś wymierne korzyści, prawda?
0: Zostawmy w takim razie na koniec naszych słuchaczy z malutkim podarkiem. Wyłączamy część słuchających nas w samochodach, ale ci, którzy są teraz w domu, pytanie do Edyty. Co możemy zrobić we własnym zaciszu własnego domu już dziś, już teraz? Jakie ćwiczenia, które będą gdzieś tam około pilatesowe, z którymi fajnie zacząć dzień?
2: Bardzo fajnym nie ćwiczeniem, ale takim edukacją w zakresie, to jest takie skanowanie swojego ciała. Najpierw musimy wejść od tego, kim ja dzisiaj jestem, jak ja się dzisiaj czuję. Czy ja mam dzisiaj napięte barki, czy ja może mam zaciśnięte pięści, czy ja może mam zaciśnięte szczęki, czy może jest mi zimno, jestem teraz właśnie skulona, siedzę sobie przy krześle, a może właśnie siedzę już kolejną godzinę i nawet nie wstałam od biurka. Więc czasami zamiast dokładać sobie więcej, szybciej, mocniej, dalej, zróbmy taki moment uważności, jak ja się właściwie czuję. Czy ja w ogóle dzisiaj piłam wodę? czy ja dzisiaj oddycham świeżym powietrzem, czy ja potrafię zamknąć oczy i zobaczyć, jak ja oddycham, czy mój oddech jest spłycony, przyspieszony, zestresowany, czy ja potrafię po prostu, nie wiem, ziewnąć sobie albo głębiej

0: pooddychać i dopiero od tego fundamentu, kim ja dzisiaj jestem, dopiero na tym możemy zacząć ćwiczyć, podnieść sobie tętno, sprawdzić zakresy, a tak naprawdę wstać teraz od biurka, otworzyć okno i się po prostu przeciągnąć. To jest jak najbardziej pilatesowe.
1: Krzysztofie, czy dodałbyś jeszcze coś do tego? Może ty masz jakiś jeszcze inny ulubiony rodzaj pilatesowego przebudzenia się samego początku dnia?
2: Wiesz, no tutaj chyba Edyta wyczerpała trochę temat, aczkolwiek oddech, też głęboki oddech, taki, który poczujesz, że przejdzie przez twoje całe ciało, a nie tylko przez napięte barki lub szczękę czy cokolwiek, nie?
1: Głęboki w takim oddech, razie, to jest to. Panowie, oddychajmy głęboko, wszyscy oddychajmy głęboko, ale dziś jednak nasza rozmowa skupiona była wokół treningu pilatesu dla mężczyzn. W ten świat zaprosili was i mnie, Edyta Morwińska i Krzysztof Okrasa. Bardzo wam serdecznie dziękuję za to spotkanie.
3: To są najlepsze z najlepszych w czwórce. Goście, rozmowy, ciekawostki. Nie zdążyłeś posłuchać? Zajrzyj na czwórka.online.

0: Najlepsze z najlepszych. W czwórce. O sportową formę dba Weronika Puszkar.
1: Weronika Puszkar.
0: Rozgrzewka.
1: Rozgrzewka.
0: W czwórce.
2: Cześć, dzień dobry. Do weekendu jest już coraz bliżej, to ja zachęcam Was, żebyście wyskoczyli z łóżek i wskoczyli w sportowe ciuchy. Przydadzą się, dlatego że ja jak zwykle zabieram Was na poranny trening. Bardzo przyjemny, od razu mówię, bo chciałabym, żebyśmy dzisiaj poćwiczyli w terenie. W parku albo w lesie, korzystając jeszcze z pięknej jesieni i z tego, że temperatury nie dają nam aż tak bardzo mocno w kość. A poza tym, że otacza nas piękna przyroda, że otaczają nas te wszystkie drzewa, że słyszymy śpiew ptaków, to w parku na przykład można znaleźć wiele elementów infrastruktury, które idealnie zastąpią nam maszyny na siłowni. O co dokładnie chodzi, o tym już za kilka minut porozmawiam z moim gościem. Także wstajemy, pijemy szklankę wody na początek, kawa będzie potem, jak wrócimy z treningu. No i lecimy, lecimy do parku, do lasu na poranny trening, na poranny jogging i nie tylko, bo tych ćwiczeń będzie co najmniej kilka.
0: Czwórka rozrusza cię od rana.
2: Piękny mamy w tym roku początek jesieni i ja sprawdzałam pogody, że owszem, będzie jeszcze różnie, no bo tak z tą pogodą jest w październiku i w listopadzie, że czasami mamy piękne, bardzo ciepłe dni, właściwie jeszcze się zastanawiamy, czy może to jeszcze lato, no ale też jest mnóstwo takich dni, kiedy pada deszcz, kiedy jest szaro, kiedy mgła utrzymuje się na przykład przez większość dnia, jest wiatr, no i wcale nam się nie chce wtedy wychodzić na zewnątrz, a my mimo wszystko będziemy Was zachęcać do tego, żebyście wychodzili, mało tego, żebyście na zewnątrz uprawiali sport. Dzisiaj razem ze mną jest Katarzyna Czerwińska, trener przygotowania motorycznego, trener personalny, multimedalistka Mistrzostw Polski. Cześć Kasia.
3: Dzień dobry, witam Was serdecznie.
2: Czy Tobie zdarza się uprawiać sport na zewnątrz, nawet kiedy nie ma tak pięknej pogody?
3: Tak, zdecydowanie. Mimo nieraz mało sprzyjających warunków atmosferycznych, konsekwentnie wykonuję treningi na dworzu.
2: I po prostu wychodzisz, biegasz, idziesz do parku, jak to wygląda?
3: Mówi się, że nie ma złej pogody, tylko jest nieodpowiedni strój. Takim moim hitem z gadżetów, które zawsze używam, kiedy pada deszcz, jest czapka z daszkiem. Dzięki daszkowi nie pada prosto w oczy, co jest według mnie największym utrudnieniem przy realizacji, zwłaszcza jednostek biegowych. Poza tym kurteczka przeciwdeszczowa, oddychająca, no i przede wszystkim pozytywne nastawienie.
2: I powiedziałaś o tej czapce z daszkiem, od razu pomyślałam sobie, że to jest w ogóle idealny gadżet, niezależnie od tego, jaka jest pogoda, no bo latem, kiedy świeci słońce, jesienią nawet, kiedy świeci słońce, chroni nas przed tym promieniowaniem.
3: Dokładnie tak. Zarówno sprawdza się w czasie lata, od słońca nas chroni, tak samo od deszczu w trakcie jesieni czy wiosny, a także polecam zakładać ją na zimową czapeczkę w momencie, w którym pruszy śnieg.
2: No właśnie, bo rzeczywiście bardzo różnie ta pogoda o tej porze roku wygląda. Czyli ta czapka z daszkiem też się sprawdza, kiedy pada deszcz, a kaptur, czy raczej tego nie polecasz, jeżeli chcemy biegać na przykład?
3: Kaptur w trakcie treningu raczej nie przydaje się i tutaj uważam, że może bardziej utrudniać ćwiczenia czy bieganie, natomiast świetnie sprawdzi się po treningu. Czyli w momencie, w którym kończymy trening, jesteśmy jeszcze rozgrzani, ale wieje wiatr, jest chłodno, fajnie założyć ten kapturek, żeby tutaj ciepło przez głowę nam nie ulatywało.
2: Zakładasz jakieś inne sportowe buty, kiedy pada deszcz?
3: Tak, mam takie specjalne z membraną wodoodporną i tutaj w zasadzie we wszystkich sklepach sportowych

0: je, są dostępne w bogatej, w bogatym asortymencie i wyborze. I tak samo jeszcze tutaj fajnie się sprawdzają skarpetki oddychające, które tak samo już tutaj jak ta czapka są całoroczne, ponieważ oddychające skarpety zapobiegają odparzeniom w trakcie upału, jak również w trakcie deszczu, kiedy mamy bardzo przemoknięte buty, skarpetki oddychające, no tutaj utrzymują nam ciepłotę stóp. I dlatego zawsze staram się o nich pamiętać i to jest mój najlepszy wybór na trening.
1: No to nie miałam pojęcia, że nawet skarpetki dostosowuje się do treningu. A jeszcze wracając do butów, bo myślałam, że tutaj wybiera się buty pod kątem tego, czy one się może mniej ślizgają. Nie wiem, czy w ogóle są takie buty na rynku.
0: Tak, jak najbardziej. Tutaj nie ślizgają, czyli chodzi nam o przyczepność. Przyczepność gwarantuje bieżnik. Odpowiedni bieżnik, czyli podeszwa buta, może tutaj też również nam wspomóc, zwłaszcza przy szybszym bieganiu. I tutaj zdecydowanie też na półkach sportowych mamy wybór bogatej wersji różnych podeszw.
1: Czy ty miałaś taki moment, że po prostu zdecydowałaś się zamienić salę, siłownię taką klimatyzowaną na siłownię na zewnątrz, czy w ogóle na uprawianie sportu na zewnątrz? Czy to po prostu samo przyszło?
0: Troszeczkę chyba potrzebowałam przełamania rutyny treningowej i większego urozmaicenia. Poza tym na co dzień pracuję również w zamkniętych pomieszczeniach, dlatego jak tylko mogę korzystać z kontaktu z naturą, to zawsze jest to mój pierwszy wybór.
1: No właśnie, dlaczego warto? Dlaczego warto wyjść na przykład do parku i tam zrobić trening?
0: Przede wszystkim jest to nie tylko trening dla zdrowia, dla naszej kondycji, ale również dla umysłu i psychiki. Tutaj przebywanie w naturze zdecydowanie obniża poziom stresu. Kontakt z zielenią, z naturą obniża poziom kortyzolu. Oprócz tego przebywanie w naturze zdecydowanie poprawia nasz nastrój. No i też wpływa bardzo korzystnie na zwiększenie odporności psychicznej, ponieważ zieleń jakby sprzyja wyciszeniu i regeneracji przebodźcowanego u wszystkich mózgu. Mhm.
1: A ty masz jakieś swoje ulubione miejsca, parki, lasy, w których trenujesz?
0: Tak, bardzo lubię trenować w Lesie Kabackim i pobliskim Parku Kultury Powsin, no i oczywiście w Łazienkach Królewskich.
1: Czyli liczy się też to, co masz dookoła, nie tylko nawet, żeby było zielono.
0: Zdecydowanie tak i tutaj po prostu jest taka sytuacja, że w momencie, w którym przebywamy w otoczeniu, w którym się dobrze czujemy, odczucie wysiłku jest niższe, przez co możemy wykonywać efektywniejszy i przyjemniejszy trening. I też w momencie, w którym wybieramy się w nasze takie miejsce, trening nie jest wówczas jakimś przykrym obowiązkiem i zazwyczaj wychodzimy na niego z większym entuzjazmem i z większą przyjemnością, co sprzyja pozytywnemu kształtowaniu dobrych nawyków, a mianowicie regularnego trenowania.
1: No to trochę wyprzedziłaś moje pytania, bo ja zastanawiałam się, czy taki trening, który wykonujemy w parku, w lesie, na zewnątrz i nie mamy profesjonalnych maszyn, czy on może być tak samo efektywny jak ten zrobiony na siłowni?
0: Tak. Jest troszeczkę inny charakter wysiłku i troszkę ma inne właściwości, natomiast jeżeli naszym głównym celem jest zdrowie, kondycja, dobre samopoczucie, to jak najbardziej możemy efektywnie i skutecznie trenować na zewnątrz.
1: Kasia, to jakie ćwiczenia możemy wykonywać w parku? Nawet wykorzystując różne elementy przyrody, która się tam znajduje, drzewa, ławki, no tak wyobrażam sobie, że takie elementy infrastruktury mogą się przydać.
0: Tak, i tutaj właśnie te naturalne elementy, o których wspomniałaś, są świetnymi punktami podparcia. I tutaj na przykład możemy wykorzystać drzewa i jedno z najbardziej popularnych ćwiczeń, czyli wall sit, tak zwane krzesełko w oparciu o drzewo. A i tak samo możemy wykorzystywać ławki. Tutaj świetnie się sprawdzą różne warianty pompek, dipsów, czyli odwrotnych pompek, czy jakichś form brzuszków. A także fajnie wykorzystać krawężniki i tutaj jednym z moich ulubionych ćwiczeń wzmacniających staw

0: Kukowy jest są wspięcia na palce.
1: To o ten wall seat, tak? Dobrze powiedziałam.
0: Tak.
1: Jeszcze cię dopytam. Czy to jest wygodne, bo my jednak opieramy się o drzewo, które ma taką chropowatą fakturę, mam na myśli ten korzeń, więc no tak sobie wyobrażam, że za długo w takiej pozycji pewnie nie wytrzymamy, ale może to też wyzwanie.
0: Tak, to jest również wyzwanie i tak jak wspomniałam, takie urozmaicenie treningu, bo takie drzewo trzeba oczywiście znaleźć i też uważam, że dodatkowe jakieś trudności wynikające z naturalnego środowiska także nam budują odporność psychiczną, ponieważ wystawiając się na większe przebywanie poza strefą komfortu, w naturalny sposób wzmacniamy pewność siebie i mamy więcej energii do innych wyzwań dnia codziennego.
1: A jak to się wiąże z tą pewnością siebie?
0: Przełamując swoje bariery, wychodząc poza strefę komfortu w trakcie ćwiczeń, kiedy jest nam trudno, a my mimo wszystko dajemy z siebie wszystko, udaje nam się zrealizować konkretne cele treningowe, bardzo wzrasta nam poczucie satysfakcji i samozadowolenia, a to bezpośrednio przyczynia się do większej pewności siebie w innych aspektach dnia codziennego.
1: Czyli masz na myśli, że wychodzimy ze strefy komfortu, czyli z takiej siłowni, gdzie może wszystkie te maszyny już są dostosowane pod nas i nagle okazuje się, że musimy sobie sami poradzić, poszukać jakiegoś odpowiedniego drzewa, żeby tam wykonać dane ćwiczenie. No i też nie ma żadnego trenera dookoła, który mógłby nam pomóc.
0: Tak, ale tutaj jakby miałam też na myśli ogólnie pod kątem walorów jakby i korzyści dla pod kątem psychologicznym z wykonywanych ćwiczeń i tutaj zarówno i na siłowni i w parku. Mhm. Natomiast to urozmaicenie terenu również angażuje dodatkowe mięśnie głębokie i mięśnie stabilizacyjne i to bezpośrednio przyczynia się do tej efektywności treningu na zewnątrz.
1: Dzisiaj z nami jest Katarzyna Czerwińska, trener przygotowania motorycznego, trener personalny, multimedalistka Mistrzostw Polski.
2: To są najlepsze z najlepszych w czwórce. Goście, rozmowy, ciekawostki. Czwórce. Dbamy o waszą formę.
1: Słuchacie rozgrzewki w czwórce. Dzisiaj próbujemy wyciągnąć was do parku albo może nawet do lasu po to, żebyście właśnie tam uprawiali sport, a pomaga mi w tym, żeby was przekonać Katarzyna Czerwińska, która jest trenerem przygotowania motorycznego, trenerem personalnym i multimedalistką Mistrzostw Polski. Zaczęłaś mówić o tym, z czego możemy skorzystać w parku albo nawet w lesie, z jakich elementów tamtejszej infrastruktury, żeby wykonywać konkretne ćwiczenia. Chciałam jeszcze wrócić do tych ławek, bo powiedziałaś, że można robić tam pompki, tak?
0: Tak, zdecydowanie. I tutaj ławka może nam różnicować jakby grupę odbiorców, ponieważ w zależności jak się ustawimy i gdzie się ustawimy, z której strony ławki, możemy albo sobie utrudnić, albo ułatwić ćwiczenie, czyli dzięki temu mogą wykonywać te pompki zarówno osoby początkujące, jak i bardziej zaawansowane. I tutaj fajnie się sprawdzają nie tylko same pompki, ale również różne warianty podporów. I ja w swoich treningach bardzo lubię je miksować, czyli łączę najpierw serię pompek, następnie seria podporów, czyli utrzymywania statycznej pozycji w napięciu całego ciała.
1: To ja jeszcze cię dopytam, w jaki sposób zrobimy to trochę prościej? Z której strony ławki te pompki są lżejsze?
0: Zasada jest taka, im wyższy punkt podparcia, tym łatwiej. Czyli osobom bardzo początkującym i tutaj szeroka grupa również przede wszystkim kobiet, najlepiej sprawdzi się oparcie z tyłu. Czyli tam jak plecy opieramy, od tyłu ławki jest najwyższy punkt podparcia i tutaj zdecydowanie polecałabym zacząć od tego.
1: No to myślałam, że odwrotnie. Że jednak z przodu wykonuje się to trochę prościej. A jeszcze ci weszłam w słowo wcześniej. Mówiłeś, że jeszcze mamy kilka elementów w parku, które można wykorzystać.
0: Tak, bo park to nie tylko ćwiczenia z oporem własnego ciała, ale również wspaniałe miejsce do treningu wytrzymałościowego. Mam tu na myśli ścieżki. w których

0: możemy wykonywać zarówno interwały, jak i szeroko pojęty trening cardio. I
1: to tutaj... Ja cię jeszcze właśnie tak poproszę o takie wyjaśnienie, zakładając, że może słuchają nas też laicy. Co masz na myśli, wymieniając to cardio i jeszcze to, że mamy tam różne obciążenia?
0: Trening wytrzymałościowy.
1: Tak, trening wytrzymałościowy. Ścieżka mi się kojarzy po prostu z tym, że biegniemy.
0: Tak, i tutaj możemy właśnie różnicować bodźce, a mianowicie świetnie sprawdzą się same podstawowe dynamiczne marsze, tak samo marszobiegi i dla bardziej zaawansowanych biegi. Mhm. I tutaj nie dość, że mamy naturę, zieleń piękną, to jeszcze przygotowane ścieżki dla naszego większego komfortu. Uważam, że są jednym z najlepszych wyborów miejsca treningowego.
1: I jeszcze zakładam, że nasz mózg bardzo lubi nowe ścieżki.
0: Zdecydowanie tak. I tutaj właśnie to urozmaicenie, o którym wspominałam wcześniej, bardzo regeneruje umysł.
1: Ty regularnie też organizujesz takie sportowe eventy w parkach na przykład. Co tam się dzieje?
0: Tak, przede wszystkim jestem organizatorem cyklu Trenuj formę, segreguj z głową. Jest to projekt Sport kocha recykling Europejskiej Platformy Recyklingu. To jest trening ogólnorozwojowy w przepięknym Parku Kultury Powsin, który łączy ze sobą aktywność fizyczną z dbałością o naturę. Mhm. I te eventy mają również charakter edukacyjny, ponieważ promujemy recykling, zdrowy i zdrowy styl życia.
1: To ja jeszcze cię dopytam, czy może też zauważyłaś na sobie albo na ludziach, którzy przychodzą na te spotkania, że to, że uprawiacie sport w otoczeniu drzew, w otoczeniu ptaków, może czasami jakichś zwierząt, to wpływa na waszą koncentrację i na motywację podczas ćwiczeń?
0: Zdecydowanie tak. Koncentracja, motywacja i dodatkowe endorfiny, czyli pozytywna energia, tworzące niesamowitą atmosferę. Dla mnie jako trenera wspaniałą rzeczą jest fakt, w którym przychodzą na te treningi wszyscy, bez względu na wiek, poziom sprawności. Ćwiczą w grupie bardzo konsekwentnie, także się męczymy. Natomiast po treningu, mimo tego zmęczenia wysiłkiem fizycznym, wszyscy odczuwają więcej energii niż przed.
1: No ja myślę sobie, że też to, co nas motywuje, to to, że jest grupa z nami.
0: Tak, to jest zdecydowanie dodatkowy bodziec i tutaj jest to również jeden z atutów parków i też tutaj chciałabym wspomnieć o siłowniach plenerowych, które coraz częściej pojawiają się na mapie miast, parków, a nawet lasów, z której korzystają, do której dostęp mają tak naprawdę wszyscy i całą dobę. Co więcej, niewymagany jest karnet, także atutów jest naprawdę mnóstwo, a ćwiczenie w otoczeniu innych osób zdecydowanie sprzyja motywacji i dodatkowej motywacji i większej efektywności treningu.
1: No ja pamiętam, jak kilka lat temu chodziłam regularnie na parkrun. To jest takie wydarzenie, które polega na tym, że różne osoby spotykają się, no akurat wtedy to było o godzinie 9 rano w każdą sobotę i biegną 5 kilometrów.
0: Tak.
1: Szczerze mówiąc, kiedyś myślałam, że 5 kilometrów to mało, według mnie nie, że ja byłam bardzo zmęczona, kiedy dobiegłam do mety, ale właśnie to, że biegły inne osoby obok mnie, to mnie to motywowało, żeby się nie zatrzymywać i żeby nie maszerować, tylko żeby rzeczywiście cały czas biec, nawet takim średnim tempem. No i udało mi się to zawsze ukończyć.
0: No to gratuluję.
1: To jeszcze na koniec, z jakimi największymi wyzwaniami logistycznymi albo takimi technicznymi mierzysz się podczas ćwiczeń w terenie? Zastanawiam się, czy coś takiego jest, czy może właśnie jakieś elementy infrastruktury, które no teraz już wykorzystujesz z łatwością, a na początku były wyzwaniem.
0: Myślę, że tutaj mogłabym powiązać warunki atmosferyczne. W momencie, kiedy jesteśmy, kiedy wykonujemy ćwiczenia po deszczu, no niestety jest ślisko. Także nawet drabinki i różne inne urządzenia dostępne w parkach

0: mogą tutaj stanowić większe wyzwanie i trudność.
1: Ale mimo to zachęcamy, no bo to wiadomo, przyjdzie się raz i później już będzie się chciało trenować tylko na zewnątrz. Szczególnie teraz, jeszcze kiedy nie ma zimy.
0: Tak, zdecydowanie. Przed nami piękna, mam nadzieję, piękna polska jesień. A temperatury są jak najbardziej optymalne do treningów. I tutaj zarówno do początkujących i spokojnych jednostek treningowych, jak również do tych szybszych, bardziej wymagających, które z kolei nie są wskazane do uprawiania latem.
1: A podasz jakieś przykłady ćwiczeń, które wykonujecie na Twoich spotkaniach?
0: Oczywiście. Przede wszystkim są to różne warianty przysiadów, wykroków, wspomnianych wcześniej ulubionych moich wspięć na palce, a także różnych ćwiczeń równoważnych.
1: I te ćwiczenia jeszcze przy drzewie, to też robicie, tak?
0: Tak, przy drzewie i też przede wszystkim staramy się wszystko robić na trawie.
1: No i zawsze można Ciebie zapytać w razie czego, gdyby nam coś nie szło. A powiedz, jak zapisać się na te wydarzenia? Czy to są regularne spotkania?
0: Na wydarzenie nie trzeba się zapisywać. Wstęp jest otwarty dla wszystkich i tutaj serdecznie zapraszam. Cykl Trenuj formę, segreguj z głową 2020. 26 w minioną niedzielę zakończył się. Natomiast gorąco zachęcam i zapraszam do śledzenia naszych mediów społecznościowych, ponieważ w edycji 2027 będzie jeszcze więcej spotkań. Natomiast obecnie do połowy grudnia serdecznie zapraszam na treningi plenerowe ogólnorozwojowe ze mną do Parku Kultury Powsin, które odbywają się w każdy piątek o godzinie 17.
1: Ale to też pewnie informacje na Twoim Facebooku?
0: Na moim Facebooku czy na Facebooku Parku Kultury.
1: Tak, i to są zajęcia darmowe?
0: Tak, tak. Tutaj też nie ma zapisów. Wstęp jest bezpłatny. Tutaj jest projekt współfinansowany przez Miasto Stołeczne Warszawa.
1: No to jak najbardziej warto skorzystać. Katarzyna Czerwińska, trener przygotowania motorycznego, trener personalny i multimedalistka Mistrzostw Polski była razem z nami. Bardzo Ci dziękuję za spotkanie.
0: Bardzo dziękuję, serdecznie zapraszam na eventy i życzę udanych treningów w plenerze.
2: Najlepsze z najlepszych. Sport. Nie zdążyłeś posłuchać? Zajrzyj na czwórka.online. Czwórka.online. Najlepsze z najlepszych. Tego nie możesz przegapić.

0: Autopromocja.
1: Kiedy zaczyna się weekend? W piątek o 8 rano. Dlaczego? Bo wtedy zaczynamy PPC, czyli piątkowy poranek czwórki. Krócej, mocniej, fajniej, jak to w weekend. Dużo muzyki, różnej i jeszcze więcej energii. Tak, by udanie wejść w najlepszy czas tygodnia. Słyszymy się w każdy piątek od 8. Zapraszam, Bartek Czarkowski.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Panie Pascalu,
3: tak?
2: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
3: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
2: A to pędzę, lecę, pa!
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
6: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
5: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
7: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
5: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
7: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
0: Po reklamie.

0: na sportowo.
1: Cześć, dzień dobry. Z tej strony Piotrek Galus. Witajcie w piątkowej rozgrzewce w czwórce. Dziś wskakujemy do wody. I uwaga! Dlaczego jedni przepływają kilometry bez większego wysiłku, a inni po dwóch długościach basenu walczą o oddech? Będzie również o tym, jak nauczyć się dobrze pływać kraulem i czy popularna żabka z głową nad wodą rzeczywiście może szkodzić kręgosłupowi. Sprawdzimy też, który styl pływacki najlepiej rozwija ciało i jakie błędy najczęściej popełniamy na basenie. Moim gościem będzie Adam Dubiel, mistrz świata i Europy w ratownictwie wodnym. Zajrzymy również za kulisy tej niezwykle wymagającej dyscypliny sportu. Przed nami godzina praktycznej wiedzy, sportowych ciekawostek i dobrej energii. Zaczynamy rozgrzewkę. Ladies and gentlemen.

0: O sportową formę dba Piotr Galus.
1: Sportowy przedporanek w czwórce. Dziś zanurzymy się nie głęboko, bo zaledwie w basenie i zastanowimy się nad tym, dlaczego jedni potrafią przepłynąć kilometry bez zadyszki, a inni po dwóch długościach basenu walczą o oddech. I też pomyślimy o tym, czy popularna żabka z głową nad wodą rzeczywiście może przeciążyć kręgosłup. Już teraz o tym wszystkim będę rozmawiał z mistrzem świata i Europy w ratownictwie wodnym. Adam Dubiel jest naszym gościem. Ostatnio w czwórce Weronika Puszkar również rozmawiała o pływaniu, o tym, jak wpływa na głowę. My dziś o tym, jak będzie wpływało na ciało. Zacznijmy od samego trenera. Czy trener pływania wchodzi do basenu z podopiecznym?
2: To zależy od umiejętności tak naprawdę.
1: Trenera?
2: Może nie trenera, ale zawsze na pierwszych zajęciach, no to trener musi też wychwycić te umiejętności, które posiada albo dziecko, albo już osoba dorosła. No jeśli ktoś boi się wody, no to fajnie jest z taką osobą wejść najpierw do wody, pokazać takie początki oswajania się z tą wodą, żeby jednak ta osoba, którą będziemy uczyć, no nie bała się tej wody i na spokojnie mogła się gdzieś tam zanurzyć głowę. No i dopiero później w takich późniejszych lekcjach czy zajęciach, no to wtedy już trener nie wchodzi do wody, a no jednak te pierwsze zajęcia z takimi osobami początkującymi, no to warto jest wejść z taką osobą do wody, żeby też poczuła się dużo pewniej.
1: Odniosę to do treningów prowadzonych w klubie, nie pod wodą, gdzie trener i ja bardzo często po prostu koryguję ruch podopiecznego ręką, widzę dokładnie, co się dzieje, mogę zobaczyć to dookoła. Jak to wygląda w waszej pracy? Co wy widzicie, co możecie zobaczyć lub też co wam się może wydaje?
2: Tutaj jeśli chodzi o pracę taką trenera na basenie, no to są dwie takie strony, bo jeśli jednak wejdzie ten trener do wody, no to może sobie zerknąć też, jak taka osoba pracuje pod wodą. Jednak ta widoczność na basenie jest troszkę inna z góry, a inna z pod wody, więc fajnie jest taką osobą początkującą, zwłaszcza wejść do wody, pokazać ten ruch, żeby ta osoba też poczuła ten prawidłowe pociągnięcie ręką, prawidłową pracę nóg, aby też poczuła, ale większość trenerów już uczy z zewnątrz basenu, bo jednak z zewnątrz basenu można więcej zobaczyć. Z pod wody, no widzimy te malutkie detale, ale jednak taką całościową pracę, no to już trener musi dojrzeć wszystko z zewnątrz.
1: Kiedy już pytałem cię o twoją pracę, to teraz przejdźmy dalej i zacznijmy od czegoś, co widzimy w sumie na każdym basenie, bo jedni sobie pływają bardzo spokojnie, niemal bez wysiłku, tak to przynajmniej wygląda, a inni po 25 metrach ledwo łapią oddech. Z czego wynika ta różnica? Ja mogę odpowiedzieć, że z kondycji, może za dużo ruchów naraz, może pływanie ma polegać na tym, żeby tę energię oszczędzać, okiem trenera pływania. Jak to wygląda?
2: Ja taką radę dałbym nad wszystkim, którzy czy początkującym, czy już troszkę lepiej pływającym, często nawet triatlonistom, którzy też próbują doskonalić swoje pływanie. Woda lubi luz. Woda lubi luz, nie lubi jak ktoś się spina, a to jest najczęstszy problem, no bo jednak ktoś jak nie czuje się pewnie w tej wodzie, no to się spina. A jeśli ktoś się spina, no to wtedy to ciało idzie tak naprawdę dużo głębiej pod tą wodę, no i dużo więcej siły tracimy na to, żeby to ciało w ogóle utrzymać na tej powierzchni, niż przesuwać się do przodu, więc to tak naprawdę najpierw powinniśmy się troszkę wyluzować w tej wodzie, a dopiero potem już pracować tak naprawdę nad techniką, żeby podszkolić te nasze umiejętności, a najpierw trzeba by taką złapać pewność siebie w tej wodzie. No to myślę, że to jest takie jedno z ważniejszych cech.
1: O tym, żeby się wyluzować, myślę, że moglibyśmy zarejestrować całą audycję. My już chcemy dzisiaj mówić w kierunku tych i dla tych, którzy są już wyluzowani w wodzie, ale na przykład nadal nie potrafią pływać kraulem. Obiecuję, że wyciągnę jak najwięcej informacji od Adama. Czyli tak naprawdę a propos tego wyluzowania, to trzeba nauczyć się lewitować trochę na tej wodzie, tak dryfować bez ruszania rękoma. Jak już tego się nauczymy, to wtedy możemy nauczyć się tego luzu podczas pływania.
2: Takim też drugim najważniejszym, no to jest oddech w tej wodzie, tak, żeby, bo często ludzie, którzy pływają, biorą tak naprawdę taki oddech ratujący życie, czyli głęboki wdech i później też nie potrafią tego oddechu uspokoić w tej wodzie, a ten spokojny oddech, no powoduje, że my też dużo swobodniej czujemy się w tej wodzie. Możemy skupić się też na innych rzeczach, pracy rąk, pracy nóg, żeby to ciało było spokojniejsze w tej wodzie.
1: Czy można regularnie chodzić na basen, a mimo to przez lata pływać nieprawidłowo? Jakie ty najczęściej błędy obserwujesz, jak tak rano sobie chodzisz na ten basen i patrzysz na podopiecznych i nie tylko?
2: Chodząc codziennie o 6 tak naprawdę na basen 6 dni w tygodniu,

0: Bo niedzielę oczywiście staram się robić wolną, ale...
1: I idę po południu na basen.
0: Nie, popołudniami na szczęście już nie chodzę na basen, staram się wszystko robić rano, ale tak jak obserwuję ludzi chodzących na basen i są to przeważnie ludzie, którzy chodzą codziennie. Codziennie chodzą osoby, które trenują same, to są tak zwanymi samoukami w basenie. Popełniają gdzieś tam, może nie masę błędów, ale błędy, które można by łatwo poprawić. Ale
1: co to są za błędy, które ty obserwujesz i tak razą w oczy? I wiem, że z pozycji trenera chciałbyś pomóc wszystkim, ale nie da się, bo jesteś skupiony na swoich ludziach.
0: Dużo osób pływa tak zwaną tą żabką dyrektorską, tak, z głową nad wodą, a tu tak naprawdę przydatna taka wskazówka do tego, żeby po prostu tą głowę położyć. Żeby ta głowa, szyja nie była napięta cały czas, no bo to jednak każde napięcie tego ciała, no to powoduje, że się szybciej męczymy, tak? Czy nawet pływając żabką, czy nawet potem kraulem, no ta głowa jest bardzo ważna nawet w kwestii tego oddechu.
1: I nawet wtedy, kiedy jesteśmy dyrektorami, mając dyrektorskie obowiązki, warto by tę głowę zanurzyć.
0: Tak, tak, no bo ta głowa spowoduje, no też inne ułożenie ciała w wodzie, no nie ukrywam, w każdym stylu, im wyżej leży się na wodzie, no to tym swobodniej nam się jest przesuwać też do przodu.
1: Ale tak sobie myślę, większość z nas pochyla dzisiaj głowę w dół, obciążamy szyję w zupełnie innym kierunku, wisząc nad smartfonami. Może byłby to dobry ruch podczas żabki dyrektorskiej?
0: Tutaj nie ukrywam, że ten ruch na pewno by pomógł ludziom swobodniej też się poruszać w tej wodzie, opuszczenie tej głowy w dół. No oprócz oczywiście stylu grzbietowego, gdzie leżymy na plecach, no to też tą głowę staramy się trzymać w linii ciała, tak, żeby nie była ani wysoko podniesiona, no bo to też każde podniesienie głowy, no to spowoduje nam obniżenie bioder i nóg wtedy w dół, no to wtedy będziemy, te nogi będą pracowały bardziej na to, żeby to ciało wynieść do góry, niż żeby właśnie nas przesuwały do przodu.
1: Czyli ta głowa wystająca ponad lustro wody to jest taki jeden z największych błędów, który obserwujesz. Czy coś jeszcze?
0: Pływając stylem dowolnym, tak, czyli tak zwanym kraulem, najczęstszym popełnianym błędem, no, jest sam ruch nawet ramion, tak, czyli to pociągnięcie pod wodą ręki. Większość osób prowadził tą rękę pierwszą, czyli łokieć, tak? Czyli głaszczemy sobie tą ręką wodę tak naprawdę, a nie
1: przesuwamy.
0: Tak, nie przesuwamy, staramy się, żeby ten opór wody był na dłoni, ale też na całym przedramieniu. Żeby jednak pomóc sobie tą ręką, zrobić ten tak zwany chwyt wody i jednak przesunąć się do przodu, a nie tylko gdzieś tam głaskać sobie tą wodę.
1: Nie głaskać wodę, tylko potraktować może wodę jak drabina, po której się wspinamy, tylko w leżąca drabina?
0: Można tak to nazwać i też trzeba pamiętać o tak zwanym wysokim łokciu, tak? Żeby jednak pod wodą rękę przesuwać równomiernie, czyli dłoń była na wysokości łokcia, a nie łokieć pierwszy, żeby szedł właśnie pod wodą.
1: Słuchajcie, załóżmy, że chcielibyście nauczyć się pływać kraulem. O tym, od czego zacząć, od oddychania, czy może od pracy nóg, czy ułożenia całego ciała. Za chwilę w rozgrzewce w czwórce naszym gościem jest Adam Dubiel.

0: Czwórka rozrusza cię od rana.
1: O tym, czy zawsze trzeba pływać szybciej i mocniej, decydujecie wy. Czasami wystarczy poprawić technikę, ale w sumie pojawia nam się kolejne pytanie, jaki styl wybrać, żeby rzeczywiście pływanie nam służyło. Ja się przyznaję, kraulem potrafię przepłynąć kilka metrów, ale nie potrafię oddychać. I nad tym chciałbym się pochylić, bo wiem, że wiele osób żabką potrafi, pieskiem potrafi, na plecach również, ale ten kraul będzie sprawiał nam problem. Adam Dubiel jest naszym gościem. Dlaczego podczas kraula tak szybko się męczymy?
2: No właśnie tu duże znaczenie ma ta pozycja na wodzie, tak? Czyli głowa musi być opuszczona troszkę niżej. Głowa powinna pracować cały czas przy lustrze na poziomie wody, tak? Ona nie powinna iść wyżej przy oddechu.
1: Czyli chcesz powiedzieć, że głowa powinna być ułożona neutralnie w stosunku do całego kręgosłupa. Ani za nisko nie powinniśmy opuszczać brody, ani nie powinniśmy zadzierać głowy. I głowa powinna pracować tak samo, jak prowadzimy tułów. Ja to tak sobie przynajmniej wyobrażam.
2: Potwierdzam tą twoją teorię, ale też głowę tak naprawdę jak pracują ręce, czyli głowa powinna być ucho ręki, która w danym momencie nie pracuje. Ucho powinno być przyklejone do ręki. Cały czas przy braniu wdechu ta głowa powinna być jak najbliżej ręki.
1: Chcesz powiedzieć, że skręcamy głową raz w lewo, raz w prawo, czy podczas tego ruchu to naturalnie wychodzi, ponieważ wysuwając i wystawiając na przykład lewą rękę nad lustro wody, dotykamy i tak głową do ramienia i to jest właśnie taki moment i element, gdzie ta głowa powinna skręcić, ale ten ruch nie jest jakiś szczególny, mocno prawo-lewo.
2: Nie, tutaj prawo-lewo tak naprawdę oddychając na przykład na prawą stronę, powinniśmy się skupić, żeby podnosząc głowę, najpierw podnosić brodę, czyli w tą stronę powinniśmy pójść, żeby nasze usta wychodziły i tak naprawdę biorąc oddech na prawą stronę, tylko prawe oko powinno nam wyjść nad wodę, tak? Lewe oko powinno być schowane jeszcze pod wodą, żeby tej głowy nie podnosić do góry, ponieważ...
1: Jak mamy się tego nauczyć? To jest bardzo skomplikowane. Jedno oko pod wodą, drugie oko nad wodą, a usta gdzie? I dlaczego oddychamy tylko na jedną stronę?
2: Nie, tutaj akurat dałem przykład, to jest też analogicznie, pracując na drugą stronę, wtedy sobie analogicznie dostosowujemy to do siebie, choć nie ukrywam, że większość osób pływając oddycha sobie na jedną stronę, ponieważ jest wygodniej albo już ileś lat pływało się na tą jedną stronę. Ciężej już się potem przerzucić na dwie strony. Aczkolwiek przy takim krótszym pływaniu rekreacyjnym albo nawet takim swobodnym, no to nie ma takiej różnicy, czy oddychamy na dwie strony, na jedną. Pracowałbym zawsze z każdym, żeby jednak tą słabszą stronę też sobie ćwiczyć.
1: A powiedz mi, czy są jakieś ćwiczenia poza basenem, poza wodą, aby poprawić kraula, czy te elementy, o których teraz opowiadamy, możemy ćwiczyć na dywanie w salonie?
2: Może na dywanie w salonie nie, ale poleciłbym ćwiczenia takie z gumami do rozgrzewki. Można sobie jedną stronę zawinąć, przyczepić sobie do czegoś, drugą stronę zawinąć sobie na rękę i po prostu nawet w tej pozycji takiej poziomej ruch sobie taki mały do ćwiczenia tej ręki, bo fajnie tutaj łokieć zostaje wysoko, no i tak naprawdę prowadzimy tylko dłoni przed ramię, więc to jest taka imitacja tego ruchu, który mamy w wodzie i to myślę, że to jest takie fajne ćwiczenie dla osób, które gdzieś tam nie rozumieją może tego jeszcze chwytu wody, wysokiego łokcia, no to tutaj sama ta guma będzie imitowała nam ten ruch, który robimy w wodzie.
1: Mam dla ciebie zadanie specjalne. Chciałbym, abyś trochę oczami wyobraźni i głosem posterował naszymi słuchaczami. Jeżeli nie miałbyś kontaktu wzrokowego i byłbyś jedynie słyszalny na basenie i miałbyś osobę, która chciałaby się nauczyć kraulem w basenie, już w wodzie i musisz taką osobę poprowadzić tylko i wyłącznie głosem. I to jest to zadanie specjalne.
2: Połóż się na wodzie, wysuwając jedną rękę przed siebie, ale także spróbuj wysunąć bark tej wysuniętej ręki za linię barków. Drugą rękę przytrzymaj sobie przy udzie. Następnie, biorąc wdech na lewą stronę, staraj się odchylić głowę do boku, tak aby nie odrywać głowy od wysuniętej ręki. Staraj się nie odrywać tej głowy od ręki, ale także wziąć wdech, aby nie przekręcać się całkiem na bok, żeby nie było to 90 stopni. Biorąc wdech, staraj się wynurzyć głowę najpierw od brody, tak aby właśnie nie odrywać tej głowy od ręki i weź lekki wdech, żeby to nie był wdech ratujący życie, tylko wdech podobny do tego, którym sobie maszerujemy.
1: Mam nadzieję, że ktoś, kto tego słucha, nie zanurzył się na stałe pod wodą. Jednak okazuje się, że nauka pływania tylko głosem przez radio może być skomplikowana. Przyznam szczerze, że dużo łatwiej komuś wytłumaczyć przez radio przysiad. To w takim razie, słuchajcie, podjęliśmy się tej próby. To jest najważniejsze. Jedno ćwiczenie, które poleciłbyś komuś, kto chciałby poprawić technikę

0: kraula już podczas następnej wizyty na basenie?
1: No myślę, że to jest właśnie ten wdech. Z deseczką ćwiczyć sobie ten wdech, ale także dla osób, które czują się gorzej, założyć sobie płetwy. Na pewno te płetwy nam pomogą.
0: Dodadzą tego tak. Do prędkości i ciało będzie łatwiej unosiło się nad ziemią.
1: Prędkości, ale także...
0: Nad wodą,
1: ale także doda też troszkę pewności siebie, żebyśmy mogli się skupić na pracy ramion, ale także na tym oddechu, a nie żebyśmy walczyli w ogóle w wodzie, abyśmy się utrzymali na powierzchni.
0: Słuchaj, bardzo często myślę teraz o pracownikach biurowych, myślę o studentach, myślę o tych, którzy dużo przebywają w komunikacji miejskiej, stoją, siedzą i często słyszymy, kiedy bolą nas plecy, idź na basen. I czy pływanie rzeczywiście pomaga, czy też na przykład źle dobrany styl pływacki może tylko nasilić dolegliwości? I na przykład przy bólu pleców, myślę, taka żabka dyrektorska będzie raczej niekoniecznie dobrym wyborem.
1: Przy bolących plecach, no ta żabka jednak no, nie byłaby dobrym wyborem. Ale pływanie innymi stylami najlepiej grzbietem, tak? Bo wtedy mniej angażuje ruchy głową i troszkę łatwiej nam się rozluźnić. Ale z drugiej strony patrząc, nie każda osoba tym grzbietem lubi pływać, no bo to jednak ani się nie widzi dna, ani gdzieś tam nie ma się tego czucia takiego, gdzie jesteśmy dokładnie, jak leżymy jednak na plecach. Ale jednak ten styl grzbietowy na te bolące plecy jest najlepszy, najzdrowszy. Ale trzeba też pamiętać, że jednak niby sport to zdrowie, tak, ale ten sport już wyczynowy, no to jednak trzeba już tam uważać na te wszystkie kontuzje i jednak z głową podchodzić do aktywności fizycznej.
0: Jak wszędzie warto po prostu mieć trenera. Adamie, a teraz o tym, co się dzieje aktualnie w świecie ratownictwa wodnego, na jakim etapie są twoje przygotowania? No jesteś mistrzem świata, mistrzem Europy w ratownictwie wodnym. Co nas wszystkich czeka? Gdzie będziemy tobie i wam kibicować?
1: No w tym roku troszkę kalendarz startów nam się pozmieniał, bo zawsze tak zawody rangi mistrzowskie mieliśmy na przełomie sierpnia i września. W tym roku z powodu lokalizacji Mistrzostw Świata, a będą odbywały się one w Republice Południowej Afryki na początku grudnia w Port Elizabeth. Tam jeszcze nigdy nie byliśmy na zawodach, więc mamy nadzieję, że podołamy temu zadaniu i będziemy starali się obronić tytuł wywalczony przed 2 lata w Australii. No i mam nadzieję, że będzie cała Polska gdzieś tam będzie trzymała za nas kciuki. Wiem, że sportowe ratownictwo wodne może nie jest jakimś rozpoznawalnym w Polsce sportem, ale staramy się gdzieś tam być w tych mediach, starać się promować to ratownictwo wodne, bo uważam jednak, że ten sport no, ma duże zaplecze i dużo gdzieś tam i dzieci, i młodzieży można było zachęcić do trenowania tego sportu. Może nie mamy tak monotonnego sportu jak samo pływanie, bo nasz sport nie tylko polega na pływaniu w basenie, ale też startujemy na plaży, więc myślę, że każdy znalazłby jakąś konkurencję dla siebie.
0: Ja myślę, że w ogóle ratownictwo wodne jest bardzo hybrydowe, bo tak to można dzisiaj nazwać i każdy ratownik wodny jest hybrydowym atletą.
1: Każdy ratownik, który pracuje na plaży, no to jednak i musi mieć trochę z tego pływania, musiał gdzieś tam styknąć się trochę z tym pływaniem, no bo jednak ta pewność siebie przy ratowaniu drugiej osoby, no to musi być bardzo duża, no bo też nie możemy wbiegać do wody, ratować kogoś też nie będąc pewnych swoich umiejętności. Więc tak naprawdę każdy ratownik pracujący na plaży mógłby, myślę, po części z powodzeniem także startować na takich zawodach ratowniczych nad morzem, tak? Ponieważ no, wiadomo, ta część plażowa i basenowa troszkę się różnią od siebie, troszkę inne umiejętności są potrzebne, ale myślę, że no, każdy ratownik pracujący mógłby się sprawdzić z nami na zawodach.
0: Jest jeszcze jeden wątek, w sumie, o którym nigdy nie mówiliśmy. Służba wojskowa, bo ty również jesteś wojskowym.
1: Tak, jak najbardziej. Jestem żołnierzem Wojska Polskiego. Służę w takiej jednostce sportowców. Jest to Centralny Wojskowy Zespół Sportowy, który zrzesza najlepszych sportowców ze sportów indywidualnych. Pełnimy w wojsku taką funkcję reprezentatywną. Wyjeżdżamy na zawody, staramy się też promować to wojsko na arenie i polskiej, i międzynarodowej.
0: Mam nadzieję, że ci, którzy chcą nauczyć się pływać kraulem lub poprawić tę technikę, znaleźli w naszej rozmowie chociaż jedną taką rzecz. Ja trzymam kciuki za ciebie i za wszystkich ratowników. Powodzenia w RPA.
1: Dziękuję bardzo.
0: Adam Dubiel był naszym gościem.

Hey, 繰り返す出会い別れ、次会う時もきっと音の中で、どこでも行くこのままで、旅は道連れ、世は情け。

0: Czwórce dbamy o waszą formę.
1: Słuchajcie Czwórki, powoli kończymy rozgrzewkę. Razem z Adamem Dubielem, mistrzem świata i Europy w ratownictwie wodnym, sprawdziliśmy, jak pływać lepiej, dlaczego technika jest ważniejsza od siły i na jakie błędy uważać podczas wizyty na basenie. Mam nadzieję, że zachęciliśmy was do wskoczenia do wody, nawet jeśli do tej pory basen kojarzył się wam głównie z wakacjami. A jutro o 7 w rozgrzewce zmieniamy dyscyplinę. Będzie muzyka, szybka praca nóg i sporo potu. Moim gościem będzie Roman Krieger, nauczyciel Shuffle Dance z Shuffle Warsaw. Sprawdzimy, czy taniec zastąpi moje cardio i jak nauczyć się pierwszych kroków i dlaczego shuffle wciąga ludzi niezależnie od wieku. Ja nazywam się Piotrek Galus. Dzięki za dzisiaj. Życzę wam dobrego piątku i pamiętajcie, każda okazja do ruchu jest dobra. Do usłyszenia jutro o 7 rano w Czwórce.

0: Autopromocja.
1: Ja przynoszę wyniki.
2: A ja zakwasy.
1: Ja wiem, kto wygrał, kto przegrał i kto ma formę życia.
2: A ja wiem, kto po pierwszym treningu nie będzie mógł zejść po schodach.
1: Czyli ja sport przez duże S.
2: A ja sport przez dobra. Od poniedziałku zaczynam na serio.
1: Będą wydarzenia, zawodnicy, aktualności i rzeczy, które warto oglądać.
2: Do tego ciało, głowa, regeneracja i rekreacja i pytanie, czy spacer się liczy?
1: A liczy się, jeśli ma wynik?
2: Liczy się, jeśli człowiek wraca z niego lepszy, a nie połamany.
3: Jeden zna wyniki, drugi zna zakwasy. Razem ogarniają sport i rekreację. Michał Piwowarek i Jędrzej Rosiewicz. Niedziela od 15 do 18.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Marian, a po całym tygodniu pracy?
5: W końcu za

0: Zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
1: I jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
2: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
3: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
2: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
4: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
2: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
4: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
5: Prowadzenie firmy to wystarczająco dużo wyzwań. Dlatego sprawy związane z flotą warto zostawić jednemu partnerowi. Poznaj Volkswagen dla biznesu. Szeroka gama modeli, elastyczne finansowanie i niezawodny serwis w jednym miejscu. Dzięki kompleksowej obsłudze możesz skupić się na tym, co naprawdę rozwija Twój biznes. O resztę zadbamy my. Volkswagen dla biznesu. Napędza Twój rozwój. Sprawdź na Volkswagen.pl.
6: Volkswagen. Po reklamie.
7: Tak jak my.

0: Jest punktualnie godzina 8.
1: Pogoda.
0: Czas na pierwszą w tym dniu prognozę pogody na antenie radiowej czwórki i muszę powiedzieć, że jest to też pierwsza od bardzo dawna prognoza pogody, którą nie bardzo chcę przedstawiać, ponieważ nie jest jakoś wyjątkowo obiecująca. Zacznę od temperatury, która teraz w różnych miejscach Polski najcieplej było o godzinie 7 w okolicach Ustki, prawie 13 stopni, najchłodniej w Zakopanem, tam zaledwie 6 stopni. Na pozostałym obszarze od 8, 9 do 11 stopni. Ale to są temperatury, które możecie spotkać teraz rano, wychodząc na zewnątrz. W ciągu dnia będzie ciut cieplej, ale bez szaleństw. Tylko 11 stopni na Suwalszczyźnie, 9 na Podhalu, czyli właśnie te rzeczone okolice Zakopanego. Jeśli gdzieś będzie najcieplej dzisiaj, no bo gdzieś musi być, to 15 stopni w Trójmieście i w Polsce Centralnej. A oprócz tego dość dużo chmur. Jedyne miejsce, w którym na pewno nie będzie padać, według oczywiście synoptyków, to południowy zachód Polski, czyli pas Wrocław-Katowice do Krakowa. Tam raczej mogą pojawić się chmury, ale bez deszczu. Wszędzie indziej możemy takich przelotnych opadów się spodziewać. Więcej o temperaturach po godzinie 9.
1: Autopromocja.
2: W piątek o 15 kierunek może być tylko jeden. To oczywiście weekend.
3: Akurat lecę sobie A1-ką z Jastrzębia Zdroju, dojeżdżam do Gliwic, także ta nasza A1-ka jest naprawdę tacy.
2: Spontaniczne wyjazdy, niecodzienne pomysły na koniec tygodnia i pasażerowie, którzy wiedzą, dokąd warto pojechać.
4: Cześć, wiesz co, jestem z Częstochowy i tutaj niedaleko w kierunku północnym, że tak powiem, od Częstochowy jest taka miejscowość jak Danków.
2: W drodze do Dankowa poszukamy hymnu na weekend, bo przy muzyce jedzie się najlepiej. Czas zamknąć laptopa, odpalić samochód i zacząć odpoczywać. Jazda na weekend w każdy piątek między 15 a 18. Zapraszam, Kuba Jamrozek.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Miksuj dowolnie. I maliny opakowanie 125 gramów. Cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 4,99 za opakowanie przy zakupie 2. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
8: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
9: Cześć, siostrzyczko.
10: Gratulacje.
9: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
10: Ania.
9: Po mamie byłaby z Ciebie dumna.
10: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że Ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
9: Obiecuję.
11: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
12: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
13: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
12: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
13: Uff, jest dla mnie ratunek.
12: Tak.
13: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
14: Zdrowit.
15: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
16: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
15: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
17: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Po reklamie.
18: Tak jak my, nie gra nikt.
19: Siemano, tutaj...

0: na poranek czwórki zaprasza Bartek Czarkowski.
1: Stało się tak, jak zaśpiewali, czy wykonali w swoim utworze The Pistols i Freestylers tekst zatytułowany Back on the Circuit i wróciłem w tym rytmie, jak co tydzień między 8 a 10 do poranka czwórki. Jest piątek, jest 9 października, to 282 dzień roku. Do końca pozostały tylko 83 dni. Dzisiaj imieniny obchodzą Aaron, Abraham, Arnold, Atanazja, Bogodar, Bogudar, Bożydar, Bożdar, Dionizy, Dionizjusz, Ginter, Guncerz, Gunter, Jan, Ludwik, Piotr, Przedpe, Sara, Sybilla i Wincenty. Udało się nie wywalić na żadnym imieniu wszystkich od redakcji czwórki imieninowo i bardzo serdecznie pozdrawiamy. Dzisiaj także Światowy Dzień Poczty, obchodzony w rocznicę założenia Powszechnego Związku Pocztowego i jest to święto międzynarodowe ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ i to nie jest tak standardowo przyjęte w audycji porannej, że wymieniam święta międzynarodowe, ale dzisiaj będziemy z tym świętem mieli

i związanych gości po 9. Osoby, które nie pracują na poczcie, nie wysyłają listów. Swoją drogą dzisiaj jest także w Polsce dzień znaczka pocztowego, więc to wszystko się jakoś skutecznie zazębia. Natomiast będą moimi gośćmi osoby, które mają w swoich przepasnych gołębich zbiorach, to będziemy wyjaśniać, także gołębia pocztowego, który podobno, co potwierdził wydawca tej audycji, czyli Jędrzej, jest już wykąpany. Ten gołąb jest już wykąpany i gotowy na spotkanie z wami. Po godzinie 9:00 nie wiem, czy będzie latał po studio, nie wiem, czy będzie dostarczał informacje pomiędzy mną a reżyserką, ale może spróbujemy, że na przykład gołąb dostarczy wam informacje, i mówię tutaj do moich kolegów i koleżanek za szybą, dostarczy wam informacje, jaki utwór będziemy grali po godzinie 9:00. Spróbujemy i okaże się, czy ten gołąb jest na tyle sprawny, nie chcę go teraz obrażać, no ale mało jeszcze o nim wiem. Przekonam się po godzinie 9:00. W każdym razie dzisiaj to święto, które wpływa na gości naszej audycji po godzinie 9:00, a w tej części, czyli w pierwszej godzinie oczywiście dużo muzyki. Zobaczymy, co się działo kiedyś w Polsce, czyli przed samą 9:00 sprawdzimy przepastne z kolei archiwa, nie gołębi, ale nasze radiowe. No i pewnie będzie coś o Idze Świątek i pewnie będzie także jakaś muzyczna nowość z naszej bazy, także pierwsza część programu jest już rozgrzana 11 minut po 8:00.

0: Słuchasz Poranka Czwórki. Poranka Czwórki.
1: Chowę nich sale wache to jest tytuł utworu, który przed momentem wykonali Benny Blanco i BB Tricks. Ta druga już za 2 tygodnie z małym okładem, bodajże 2-dniowym, pojawi się w Polsce na urodzinach Bambi, a te urodziny artystka będzie świętowała na torwarze. Swoją drogą Bambi dzisiaj razem z BDS-em wypuściła nowy singiel zapowiadający jej kolejne wydawnictwo. Utwór zatytułowany jest Cyrk. Może do godziny 10 uda się go zaprezentować, ale obiecać nie mogę. 18 minut po godzinie 8, teraz chciałem kilka słów spokojniejszych i poważniejszych, zanim ruszymy z takimi bardziej weekendowymi tematami. Pewnie większość z was wie o atakach w szkołach podstawowych, atakach nożowników. Jeden z nich zakończył się wczoraj dramatycznie, ponieważ śmiercią zaatakowanej w szkole podstawowej kobiety. Wygląda to oczywiście na coś niezwykle groźnego i na pewno takie jest, natomiast warto podkreślić i my pewnie jako media publiczne mamy wręcz taką powinność, że póki co policja nie znajduje dowodów na to, że jest to rodzaj internetowego challenge'u i że jest to sytuacja, która wczoraj zaczęła być nawet określana potencjalnie krwawym piątkiem, do którego miałoby dojść dzisiaj na zasadzie kumulacji różnych zjawisk w szkołach. Policja uspokaja, prosi o rozwagę, ponieważ szerzenie takich informacji to jest coś, co może nazywać się przeciwskutecznie dezinformacją. W związku z tym apelujemy, żebyście nie brali pod uwagę takich informacji jako poważnych czy prawdziwych. Oczywiście bezpieczeństwo należy zachować. Kilka szkół w powiatach w województwie mazowieckim zostało zamkniętych. Natomiast jak czytam w najnowszych serwisach informacyjnych, nierekomendowane są wyłączenia szkół przez wojewodów i przez inne organa. W związku z tym może należy się trzymać właśnie tej informacji i nie dawać się ponieść takiej panice i chaosowi, bo wydaje się, że są siły, którym bardzo na tym zależy. Także dzisiaj po prostu bądźmy uważni, ale nie traktujmy tych informacji, które kolportowane są, zwłaszcza w internecie, jako na niesprawdzonych stronach czy z niesprawdzonych źródeł, jako prawdziwych i takich, które powinny nas przed czymś ostrzegać. Bezpieczeństwa i spokoju wszystkim życzymy. 20 minut po 8. When I get home,

0: Czwórka.
1: To słychać.
0: To słychać.

Dig it up. 27 minut po godzinie 8. Słuchacie Poranka w Czwórce, radiowej Czwórce, i teraz będę mówił o swojej radiowej konkurencji, która objawi się światu już 19 listopada. I jeśli kumacie gry, to już pewnie kojarzycie, o jakie stacje radiowe chodzi, bo nie o te, które są w polskim eterze, nie o te, które są nawet za granicą, tylko te, które są w najbardziej oczekiwanej premierze gamingowej w historii świata. Chyba tak można nazwać zbliżające się GTA część 6. W samochodzie albo w innych środkach transportu, których używa się w tej grze, chodzą stacje radiowe. I tym razem będzie podobnie jak w poprzedniej części. Na razie ogłoszono 5 różnych stacji radiowych, których będzie można posłuchać w GTA. Pierwszą z nich jest Cocteo FM, której prowadzącym będzie, uwaga, jedno z największych nazwisk w aktualnej czy też współczesnej muzyce, czyli Bad Bunny. Towarzyszyć mu będzie Reinao. Afrobank FM to druga stacja radiowa. Ta skupi się na muzyce afrykańskiej i tam prowadzącym będzie Burna Boy. Metalowa stacja radiowa zatytułowana Chamber 166, bez tej trzeciej szóstki, będzie prowadzona przez chłopaków z zespołu Slayer, Kerego Kinga i Toma Araya. To już trzecia stacja. Dirty South Classic to stacja, którą zarządzać będzie Trick Daddy. Flash FM to stacja czwarta. Tam DJ-ką będzie Robin, czyli jedna z najfajniejszych szwedzkich wokalistek i artystek muzycznych, oraz modelka Alex Konsai. I będzie także stacja Black Country Radio. Ta z kolei będzie oddana we władanie, uwaga, Lany Del Rey. Czyli w sumie nie 5, tylko 6 stacji radiowych. Przepraszam za moją poranną matematykę. I naprawdę 3 duże gwiazdy, które... 4, no bo Burna Boy, Bad Bunny, Lana Del Rey i Robin. Myślę, że też dla niektórych Slayer może być tutaj ważnym wskaźnikiem. 6 stacji radiowych w GTA 6 od 19 listopada szykuje się konkurencja dla czwórki. Warren G i Nate Dogg kojarzą mi się bardzo z GTA, no ale ich akurat nie zaproszono do prowadzenia, przynajmniej w tej części, swojej stacji radiowej. Regulate, klasyk w czwórce. Gotta be handy with the steel, if you know what I mean, earn your keep.

0: Poranek Czwórki.
1: Do godziny 10 razem z Bartkiem Czerkowskim, 24 minuty teraz do 9. Czas na nowość na naszej antenie. Szwed SWD to chyba dzisiaj jeden z najbardziej zajętych producentów w polskim rapie. Ledwie tydzień temu ukazała się jego wspólna epka z Xavierem Wiśniewskim, którą wam zresztą serdecznie polecamy, a Xavier lada chwila był gościem Dominiki Płonki w jej audycji autorskiej, ale nie o Xavierze, tylko o Szwedzie, bo oprócz tego, że zrobił epkę ze swoim młodszym kolegą, to także pracuje nad solowym materiałem i część tego materiału to także jedna z nowości na naszej antenie. Szwedowi, producentowi towarzyszą rapersko Vena oraz Ero, a singiel nosi tytuł Dwie prawe dłonie.
2: Nowość na playliście.

0: Słuchasz Poranka Czwórki. Poranka Czwórki.
1: To była wspaniała Georgia Smith w utworze zatytułowanym On My Mind, czyli chyba jej najbardziej rozpoznawalny cały czas przebój. 3:08, to jest cały czas poranek czwórki. Czas na drobny kącik tenisowy, tym bardziej, że mamy cały czas wielkie nadzieje na to, że Iga Świątek szykuje się do pierwszego w tym roku zwycięstwa w turnieju rangi 1000. Ten turniej zakończy się w niedzielę w Pekinie. Dzisiaj ćwierćfinały. O 9:00 rozpocznie się ćwierćfinał, w którym zmierzą się Chinka Qin Zheng oraz Ukrainka Svitolina, natomiast o 13:00 to, co nas najbardziej interesuje, czyli ćwierćfinał Igi Świątek z Belgijką Elisabeth Mertens. Jeśli Iga awansuje, no to jutro półfinał i jeśli z kolei uda się. No ale ja znowu mówię i znowu zapeszę, więc ucinam to wszystko. Dobrze, nie robisz sobie żadnych, a także wam nadziei, tylko poobserwujmy o godzinie 13:00, jak przebiega to ćwierćfinałowe spotkanie Elisabeth Mertens z Igą Świątek. Oczywiście trzymamy kciuki za Igę. Fantastycznie podniosła się w tym turnieju. Wydawało się w poprzednim meczu, że właściwie po tak zwanych ptokach. Przypominam, że gołąb pocztowy będzie naszym gościem po godzinie 9:00. No i nie było wcale po tych ptokach, tylko udało się Idze awansować do kolejnej rundy. Oby dzisiaj obyło się bez większych problemów. Tylko dwa równe, mocne sety i jedziemy. 4:08 w poranku, hulajnogi. Nie pozdrawiamy kukuriniarzy. Linia nocna.

0: To była linia nocna. Wczoraj zakończyły się spekulacje w sprawie literackiej Nagrody Nobla 2026. Otrzymała go kanadyjska pisarka Anne Carson, a my wrócimy teraz do roku 1980, w którym świat obiegła wiadomość o przyznaniu literackiego Nobla Polakowi.
1: To był rok.
2: Cześć. Tu Jacek Paśnik, wasz przewodnik po przeszłości, a dzisiaj zabieram was do roku 1980. Będzie uroczyście. Fanfary. Oklaski. A Czesław Miłosz z rąk króla Szwecji Karola XVI Gustawa odbierze Nagrodę Nobla.
3: Laureat tegorocznej Nagrody Nobla czy literatury Czesław Miłosz.
4: Your Majesty, Your Royal Highnesses, Ladies and Gentlemen. I accepted this highest honor.
5: Wasza Królewska Mość, Panie i Panowie, przyjąłem tę najwyższą nagrodę w imieniu wszystkich mężczyzn i kobiet, dla których nie jestem w tym stopniu jednostką, co głosem i kimś, kto należy do nich.
2: Ogłoszenie laureata Literackiej Nagrody Nobla zastało Miłosza na emigracji. Jako twórca był w kraju skazany na zapomnienie. Jego twórczość objęto cenzurą, nie była wydawana, a zapisy cenzorskie zakazały wymieniać nazwisko Miłosza w mediach. Powód? Komunistyczne władze uważały go za zdrajcę, ponieważ jako powojenny attaché kulturalny w Paryżu postanowił zostać na Zachodzie i poprosił o azyl polityczny. To oczywiste, że przyznanie Miłoszowi literackiego Nobla było dla władz sytuacją, powiedzmy, niezręczną.
6: Nie należałem do tych, co tam marzą o Noblu. Wcale nie. Dlatego, że to jest niezdrowe. To jest niezdrowe. Wcale w ogóle wyobrażenie, że jest jakieś ukoronowanie pracy literackiej. Jeżeli to ma być ukoronowanie, to znaczy co dalej, co potem, tak? Lepiej na to patrzeć jako na epizod. Mając nadzieję, że będzie się pisać coraz lepiej.
2: Nagroda Nobla zmieniła sytuację Czesława Miłosza. Na świecie, jak i w Polsce. Jego poezja zaczęła funkcjonować w wielu językach. W kraju pojawiły się pierwsze oficjalnie wydane tomiki. Co więcej, władze musiały zgodzić się też na pierwszy od 30 lat przyjazd Miłosza do ojczyzny. Obawiając się demonstracji w stan szczególnej gotowości, postawiono milicję i służby bezpieczeństwa, które miały śledzić każdy krok pisarza. A nie było to łatwe, bo kiedy Miłosz przyleciał do Polski w czerwcu 1981, towarzyszyły mu tłumy.
7: Przed chwilą pan wylądował. Czy mogę poprosić o kilka słów na płycie lotniska?
6: Ruszających. Bardzo szczęśliwy jestem, że po 30 latach jestem tutaj.
8: No świetny facet i tyle, tylko jest umęczony. W ogóle wiersze są świetne. Chciałam koniecznie zamienić z nim dwa słowa, tylko ledwo mi się udało wcisnąć mu fiołki do ręki.
9: Spotkanie to jest pełne emocji, to jest najważniejsze, czuł się on jako człowiek, że można go było zobaczyć.
2: Kiedy 16 lat po Czesławie Miłoszu laureatką literackiego Nobla została Wisława Szymborska, poeta zadzwonił do niej z gratulacjami i wyrazami współczucia, bo znał doskonale smak sławy, która spadła na niego po Noblu. A Szymborska na to...
10: Czesławie, mój Nobel to jest jak mała płotka przy wielkim szczupaku. Ty jesteś szczupak, a ja jestem płotka. Wiem, że płotka rozmawia ze szczupakiem i na to nie ma rady.

0: My ten polski staw za tydzień opuścimy, żeby wyjechać do Berlina Zachodniego. Nie, wcale nie na zwiedzanie.
1: Wybierać się do Pergamonu?
2: Do czego?
1: Do Pergamonu.
2: No nie wiem.
0: Berlin Zachodni, Berlin Zachodni. Do usłyszenia. Jacek Paśnik.
3: To był rok.
4: No to już wiemy, że w Berlinie będziemy za tydzień przed godziną 9 i wiemy także, że dzięki Justynie Majszek i Jackowi Paśnikowi odwiedzamy co tydzień w poranku czwórki przepastne archiwa Polskiego Radia. Rok 1980, Blondie i Call Me.

0: Autopromocja.
1: Trudny tydzień w pracy? Twoje baterie są na wyczerpaniu?
2: Wiem, jak jest. Dlatego w piątki o 18 dbam o odpowiedni poziom waszej energii. Przyglądam się najlepszym elektronicznym premierom, wyciągam z archiwów zapomniane bangery i sprawdzam, co dzieje się właśnie na scenie. Bądźcie gotowi na całe spektrum elektroniki. Od soczystego elektro i indie dance, przez pozytywnie nakręcający house i UK garage, po ekstetyczny trans. Włączcie czwórkę i doładujcie się dobrze na weekend. Zaprasza Lulu Zupczyńska, czyli Cougar.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z aplikacją Lidl Plus. Schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej. 9,99 za kilogram. I wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Panie Pascalu.
6: Tak?

0: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
1: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przecen na urodziny w Media Expert.
0: A to pędzę, lecę, pa!
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
3: Cześć, siostrzyczko.
4: Gratulacje.
3: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
4: Ania.
3: Po mamie byłaby z ciebie dumna.
4: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
3: Obiecuję.
5: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
7: Skoda.
8: Mazowsze przez wieki miało samodzielnych władców, ambitnych biskupów i silne księżne. Tu rodziły się polityczne sojusze, toczyły walki o władzę, a tajemnicza śmierć ostatnich książąt zmieniła bieg historii. Posłuchaj i odkryj pasjonującą historię tego regionu. Dowiedz się, co z czasów mazowieckich piastów pozostało do dziś. Podcast Polskiego Radia. Mazowsze dla korony. Opowieści sprzed 500 lat. Słuchaj na polskieradio.pl. Partnerem podcastu jest Samorząd Województwa Mazowieckiego oraz Muzeum Mazowieckie w Płocku. Organizator wystawy Mazowsze dla Korony. 500-lecie włączenia Mazowsza do Królestwa Polskiego.
9: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
10: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
11: Telewizor Haier 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie.
10: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
12: Po reklamie.
13: Tak jak my, nie gra nikt.
14: Strzała z tej strony Kosma Król, słuchacie Radia Czwórka.

0: Chciałeś być wielki, ale od Hiszpania masz blackout.
1: To Boron, jest godzina 9.
2: Pogoda.
1: Piątek, 9 października. Najchłodniej. Na Podhalu w okolicach Zakopanego 9 stopni, 11 w Suwałkach. To będą te dwa najmniej przyjemne, jeśli chodzi o temperaturę, punkty na mapie naszego pięknego kraju. 13 stopni na ścianie wschodniej Lublin, Białystok, Rzeszów. 13 także w centrum Łódź, Warszawa i Częstochowa.

0: i ciut cieplej, po 14 stopni bliżej zachodu, czyli na przykład Poznań, Gorzów Wielkopolski, Zielona Góra czy Szczecin. Tam możemy liczyć właśnie na taką wartość temperatury. Najcieplej będzie w Trójmieście, 15 stopni. No i to są temperatury na piątek, a jak to będzie wyglądało w dniach, które zazwyczaj najbardziej nas interesują, czyli weekend. W sobotę od 12 na Suwalszczyźnie do 17 w okolicach Szczecina, a niedziela chyba z podobnymi, jeśli dobrze pamiętam, temperaturami. Nawet nie, troszkę chłodniej, tak jak dzisiaj, od 11 do 15 stopni, ale dużo więcej słońca niż możemy tego spodziewać się dzisiaj w ciągu dnia. Minuta po 9 zaczynamy drugą część Poranka w Czwórce.
1: Autopromocja.
2: Nie zdążyłeś posłuchać swojej ulubionej audycji? Odpal najlepsze z najlepszych. Codziennie, od poniedziałku do soboty o 6 rano, przypominamy najciekawsze rozmowy i audycje w Czwórce.
3: Karty są już na stole, wyciągnięte z opakowania. Drogi Wróżbito, czy jesteś nam w stanie powiedzieć, jaki będzie ten rok szkolny?
4: Pierwsza karta pokazuje mężczyznę z mieczem.
3: Czyli będzie trudno.
2: Zacznij dzień najlepiej.
1: Autopromocja. Reklama.
5: A teraz w RTV Euro AGD.
6: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2399. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
5: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
7: Proszę Państwa, Hyundai rozpoczyna wyprzedaż. Mistrzowska oferta na Tucsona, Kona i Santa Fe. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Hyundai, oficjalnym partnerem UEFA Champions League.

0: okazji urodzin Carrefoura. W tym tygodniu promka 2 plus 1 za grosz. Więc jaja ściółkowe Simple, Elki 10 sztuk 2 plus 1 za grosz. Oferta do 10 października.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Po reklamie.
4: Tak jak

0: Na poranek czwórki zaprasza Bartek Czarkowski.
1: Nieśmiertelne Limp Bizkit rozpoczęło drugą godzinę spotkania w piątkowym poranku czwórki. Mamy 8 minut po godzinie 9. To było nagranie Making Love to Morgan Wallen. Przed sobą jeszcze sporo muzyki, ale przede wszystkim gości. I to chyba jeden z niewielu momentów, kiedy do studia czwórki przychodzą nie tylko goście ludzie, ale także goście zwierzęta. Zdarzały się na pewno psy. Myślę, że mogę także strzelić, że były jakieś koty. Ale czy był tutaj gołąb pocztowy? To się chyba jeszcze w historii studia czwórki nie wydarzyło, a wydarzy się już za moment, bo moimi gośćmi będą Norbert Suros i Kacper Suros, a razem z nimi przyjdzie Arnold, gołąb pocztowy, bo zakładam, że przyjdzie jednak w czymś w rodzaju jakiejś klatki. Czy polata po naszym studiu? Spróbujemy o to poprosić. I jeśli nie słuchaliście poranka od początku, to jest także taka opcja, że spróbujemy przetestować gołębia w komunikacji pomiędzy studiem czwórki, a reżyserką czwórki. Czy uda mu się przenieść jakąś informację? To wszystko zależy od moich gości, pan Norbert i Kacper, już za kilka minut. Do godziny 10:00 Bartek Czarkowski zapraszam. Weekendowy poranek w czwórce.

see your hands in the air real quickly.

życie. One są stamtąd, skąd jestem ja. Dachy i szare mury, tynk ze ściany. Odpadał mokra, ja w oczy dnia spoglądałem wielkimi oczami. I miło tak z nimi posiedzieć, choć mówi się o nich, że to szczury są ze skrzydłami. A ja mówię pani, że tu wszystko gra i nie ma aż takich różnic między

0: Na poranek czwórki zaprasza Bartek Czarkowski.
1: Kwadrans po godzinie 9:00. To jest druga część naszego piątkowego spotkania w poranku czwórki. Informowałem was, że dzisiaj Światowy Dzień Poczty, obchodzony od 1874 roku i przy okazji także Dzień Znaczka Pocztowego, i to mogłoby wskazywać na to, że będziemy przynajmniej w studiu gościć listonosza, ale my poszliśmy w trochę innym kierunku i gościmy gołębia pocztowego, Arnolda, który przyszedł do studia w towarzystwie swoich opiekunów, Norberta. Cześć, Norbert.
2: Cześć, witam.
1: Oraz Kacpra. Cześć, Kacper.
3: Cześć.
1: Kacper, ile masz lat?
3: 8.
1: 8 lat, czyli dzisiaj sobie zrobiłeś wolno od szkoły, tak?
3: No.

0: Fajnie. Mam nadzieję, że tam nauczyciele wiedzą, że przyjechałeś
1: tak,
0: do radia.
1: Wiedzą,
0: i jesteś dobrze usprawiedliwiony. Chłopaki, będę tak się do was zwracał. Tata i syn. Arnold, czy Arnold wie, że ma dzisiaj także imieniny? To jest przypadek, że on się nazywa, że ma na imię Arnold, czy też nazywa się Arnold akurat w dzień poczty obchodzimy imieniny Arnolda i tak się nam to ładnie ułożyło.
1: On już dostał wcześniej nazwę Arnold. W połowie lotów, bo się bardzo fajnie pokazywał u nas na Gołębniku, dlatego tak postanowiłem, żeby go nazwać Arnold. Jest to właśnie imię od Arnolda Schwarzeneggera.
0: Tak. Mhm.
1: Także no...
0: Znaczy tutaj ten trop kulturystyczny, bo pan też uprawia kulturystykę i rozumiem, że Arnold Schwarzenegger jest idolem i przeszło to na Gołębia.
1: Dokładnie tak. Dlatego dostał tą nazwę.
0: Arnold jest z nami w studio, jest w takiej drewnianej klatce. Zapytałem was przed wejściem na antenę, czy on się nie stresuje i niestety otrzymałem odpowiedź pozytywną.
1: Tak, stresuje się. Tak jak i właściciele się troszkę stresują.
0: No, właścicieli się nie martwię. Martwię się bardziej Arnolda, czyli już wiemy, że nasz plan z próbą wypuszczenia go z tej klatki i przeniesienia jakichś informacji z naszego studia do reżyserki się nie powiedzie, bo być może Arnold w ogóle nie chciałby wylecieć, tak, po otwarciu z tej klatki.
1: Nie wiem. Trzeba byłoby sprawdzić, czy by wyleciał, czy nie.
0: Tylko potem go nie złapiemy, tak?
1: Tylko możemy go później nie złapać, tak,
0: dokładnie. No dobra, ale to podstawowe pytanie, od którego być może powinniśmy w ogóle rozpocząć tę rozmowę. Arnold jest jednym z 50 gołębi, które macie w swojej kolekcji, tak się nazywa?
1: Tak, łącznie mamy około 60 gołąbków, ale Arnold jest jakby 35 gołąbków lotowych mamy, takich właśnie, które robiły zawody właśnie lotowe. No i on jest właśnie w tych 35 gołębkach, tak? Ale łącznie mamy, bo jeszcze mamy gołębie rozpłodowe, które właśnie lękną na młode, tak?
0: A skąd wiemy, że Arnold jest gołębiem pocztowym?
1: No bo jest...
0: Czy to jest jakaś jego cecha od wyklucia, czy to jest cecha, którą się mu nadaje waszą pracą i odpowiedzialnością?
1: Tak, to jest jego... można powiedzieć
0: charakter
1: gołębia pocztowego, od wyklucia, tak, właśnie od wyklucia wiemy, że to jest gołąb pocztowy, sportowy. Rodzice jego też właśnie, od rodziców właśnie wychodzi, że jest właśnie sportowy, pocztowy gołąb.
0: I rzeczywiście byłby w stanie dzisiaj w XXI wieku, kiedy takich gołębi pocztowych właściwie się nie używa, przekazać jakąś informację i wiedziałby skąd, dokąd ma polecieć? To w ten sposób funkcjonuje?
1: No nie wiem, no myślę, że jeżeli byśmy tutaj, nie wiem, chcieli do mnie po prostu jakąś informację przekazać i wypuścilibyśmy go tutaj
0: w Warszawie i miałby polecieć do was do Opoczna, to by to zrobił?
1: To by to zrobił, tak, dokładnie.
0: A w jaki sposób wiedziałby, że ma trafić do Opoczna i przylecieć do swojego gołębnika?
1: No, gołąb pocztowy to ma przede wszystkim...
0: Przepraszam za laickie pytania, ale stawiam się także w roli naszych słuchaczy, tak, którzy niekoniecznie muszą wiedzieć...
1: Gołąb pocztowy ma niesamowity instynkt właśnie przylotu do swojego gołębnika. I tak naprawdę właśnie potrafią przelecieć kilkaset kilometrów, aby trafić właśnie do domu. I tym instynktem, orientacją trafiają do domu, tak? Uczymy ich, oczywiście uczymy ich od młodego tej orientacji, tego właśnie powrotu do domu, tak?
0: Norbert i Kacper Suros, właściciele Arnolda, hodowcy gołębi pocztowych, dzisiaj w Dniu Poczty, Międzynarodowym Święcie Poczty, są gośćmi w naszym studiu. Słuchacie Czwórki.

0: Słuchasz Poranka Czwórki. Poranka Czwórki.
1: Jesteśmy w czwórce, to jest poranek w piątek 9 października. W moim studiu cały czas Norbert Suros i Kacper Suros, hodowcy gołębi pocztowych. Chociaż wydaje mi się, że tutaj pan Norbert przede wszystkim przoduje, bo Kacper, jak się przedstawił, ma 8 lat i dopiero chyba zaczyna mu się ta historia z gołębiami. Zapytałem cię, Norbert, poza anteną, ale chciałbym, żebyś to powtórzył naszym słuchaczom. Skąd się w ogóle bierze taka chęć hodowli gołębi? Czy to jest po prostu podyktowane pasją, czy to jest podyktowane chęcią kontynuacji rodzinnych tradycji, czy jest jeszcze inny powód?
2: No jest to pasją przede wszystkim, tak? No i w rodzinie też trzymają tutaj gołąbki u nas w rodzinie, także na pewno to też przeszło.
1: Ale to było tak, że twój ojciec, dziadek, wuj?
2: Dziadek trzymał gołąbki i wuje trzymają, mój krzestny trzyma gołąbki. Taki wujo, też pozdrawiamy wujo Anheńka, też trzyma gołąbki, właśnie z nim tutaj współpracujemy, troszkę nam tam pomaga w tej hodowli, bo to dopiero zaczynamy, to jest pierwszy rok nasz lotowania tych gołębi tak naprawdę. No i tak jak mówię, jest to hobby, że lubimy, ja lubię przede wszystkim rywalizować, no to też tutaj jakby z gołąbkami mamy właśnie też rywalizację z innymi hodowcami, no i właśnie te loty konkursowe i puszczamy ich na dystansy i wracają te gołębie i patrzymy sobie, który tam wróci pierwszy.
1: Kacper, lubisz pasję swojego taty? Przeszła już na ciebie?
3: No, trochę.
1: Masz jakiegoś swojego ulubionego gołębia?
3: Mam.
1: I to jest Arnold czy ktoś inny?
3: Nie Arnold, tylko taka moja tygryska.
1: Twoja, czyli ty jesteś już jej właścicielem, tak?
3: No.
1: Opiekujesz się nią.
3: Tak.
1: Arnold przyszedł dzisiaj do studia wykąpany po wczorajszej kąpieli. To jest standard, że gołębie się kąpie,
2: tak,
1: i przygotowuje w taki sposób?
2: U nas raz w tygodniu gołąbki mają kąpiel w piątek. Akurat wczoraj żeśmy...
1: Przyspieszyli.
2: Przyspieszyliśmy, bo tak to dzisiaj byłaby...
1: Byłaby wizyta w radiu, więc...
2: Dokładnie. Także wczoraj gołąbki się kąpały wszystkie... Normalnie lejemy sobie wodę, sól dodajemy taką do kąpieli, no i one się tam kąpią w tej wannie.
1: Czy te gołębie powinny wylatywać z gołębnika codziennie? Jest taka możliwość, czy to się robi już niestety rzadziej? Bo no, czasami widać, nawet w tak dużym mieście jak Warszawa, że ktoś cały czas hoduje gołębie i że to stado tak krąży w jakimś jednym miejscu. Nie wiem, jaka jest regularność, czy jaka jest potrzeba, natomiast jak byłoby dla nich dobrze, żeby opuszczały gołębnik i zażywały, przepraszam, tak, za może

0: nieprawne wyrażenie, świeżego powietrza.
1: Tak. To może tak, od samego początku. Gołębie właśnie, jeżeli tutaj przyzwyczajamy do gołębnika i szykujemy ich do lotów konkursowych, to oczywiście one powinny codziennie być wypuszczane. One są codziennie rano wypuszczane i wieczorem.

0: gotowane jedzenie, picie. No i tak to właśnie wygląda, tak? Jest to dwa razy w tygodniu, dwa razy dnia puszczane gołąbki, rano i wieczorem.
1: I to jest coś, co można nazwać ich treningiem po prostu?
0: Tak, to jest właśnie nazwa, można nazwać to treningiem, tak, dokładnie.
1: Czy gołębie rozpoznają swoje imiona?
0: No nie wiem dokładnie, na to pytanie nie mogę odpowiedzieć, bo
1: jak się je przywołuje?
0: No, tutaj mamy taki sposób, wołamy ich, chodź, gwizdamy, no i one na gwizd reagują.
1: A zdarzyło ci się w czasie wieloletniej hodowli, że któryś z gołębi nie wrócił sam z siebie? Bo rozumiem, że mógł też spotkać się z jakimś drapieżnikiem, natomiast czy któryś gołąb postanowił po prostu opuścić stado i wybrać życie na wolności?
0: To znaczy tak... Ewentualnie mógł nie wrócić tylko z lotów. A jeżeli już u mnie jest w hodowli...
1: Chodzi mi o to, że nie wrócił z lotu. Tak. Nie, że sobie wyszedł z klatki hodowlanej.
0: To się zdarza. Przede wszystkim na samym początku właśnie tych lotów. Jak są te próbne loty, ogólnie to trenujemy te gołębie, wywozimy ich, zaczynamy od mniejszego dystansu, na przykład od 5 kilometrów, później zwiększamy co 5 kilometrów. I tak naprawdę dochodzimy do 50 kilometrów i tak naprawdę jak mamy te 50 kilometrów, już zostają wypuszczone praktycznie cały czas z tego samego miejsca.
1: Norbert, a spotkałeś się kiedyś z Mike'em Tysonem?
0: Nie spotkałem się.
1: Bo to on jest tym najsłynniejszym, prawda?
0: Dokładnie.
1: Człowiekiem, który hoduje gołębie, opiekuje się nimi i przylatuje często do Polski, żeby kupić jakiś wyjątkowy okaz. To w waszym środowisku jest ważna postać?
0: Wydaje się, że tak. No, jeżeli hodowca jest popularny i ma naprawdę wybitne gołębie, no to z takim hodowcą do takiego hodowcy można uderzyć i zakupić takie gołąbki.
1: A jest szansa, że Mike Tyson będzie chciał kupić coś z twojej hodowli?
0: Tego to ja nie wiem. No my jesteśmy
1: ale
0: dopiero...
1: Masz takiego Arnolda albo innego gołębia, który mógłby być na tyle ważny, że Tyson po niego przyjedzie i zapłaci jakieś krocie?
0: No nie wiem. Nie wiem, czy on by przyjechał, ale wiem tyle, że już...
1: Trzeba się zreklamować.
0: Tak, już wiem.
1: Teraz nie wiesz, ale może
0: dokładnie, teraz nie wiem, ale wiem, że już inni hodowcy interesują się Arnoldem. Już dostawałem wiele propozycji na Arnolda, tak, żeby go odkupić, ale niestety on na pewno nie zostaje sprzedany. Tak, zostaje z nami.
1: Zostaje z wami. No dobra, słuchaj, jeszcze chciałbym chwilę o twojej pasji, bo przyniosłeś dwa medale, oprócz tego, że jesteś hodowcą gołębi, opiekujesz się Arnoldem, a wszystkie pozostałe, jeszcze ostatnie pytanie, wszystkie pozostałe też mają imiona?
0: Nie.
1: Tylko Arnold ma swoje
0: gołąbki
1: imię.
0: Takie, można powiedzieć, wybitne u mnie wchodzą. Wszystkie są dobre gołębie, ale no trafiają się wyjątkowe gołębie, tak? Tak jak właśnie Arnold, który potrafił na 7 lotów, bo były 3 loty próbne, 4 były loty konkursowe, to na 7 lotów 5 razy siadał pierwszy na gołębniku. A 2 razy tak naprawdę to jeden lot się zawiesił troszeczkę, a w ostatnim locie na 290 km przyleciał trzeci.
1: No dobra, to ostatnie pytanie dotyczące tych dwóch medali, które przyniosłeś. Kacper, gdybym mógł cię poprosić o niestrzelanie tym krzesłem, bo trochę to wybija tak. Naszych słuchaczy. Dwa medale z konkursu.
0: Tak, tutaj są właśnie dwa medale z
1: jesteś kulturystyki.
0: Tak, jestem kulturystą i tutaj mam bardzo dwa ważne medale. Złote medale oczywiście. W 2025 roku właśnie zdobyłem dwukrotne Mistrzostwo Polski na największej federacji NPC. Także to jest właśnie ten medal. Jeden i drugi medal jest też...
1: Pozowałeś tam z gołębiem?
0: Nie, z gołębiem nie pozowałem, sam pozowałem.
1: A zostaje ci jeszcze jakiś czas na pracę, czy są tylko gołębie i kulturystyka?
0: Można powiedzieć, że praca moja jest związana z kulturystyką,
1: okay.
0: Bo posiadam swoje studio treningowe w Tomaszowie Mazowieckim, jestem trenerem personalnym, No i prowadzę właśnie to studio treningowe.
1: No i dobrze. I w takim razie gratulacje z tych zwycięstw. Gratulacje za posiadanie Arnolda. Szkoda, że nie możemy go przetestować, ale też rozumiem, że nie chcielibyśmy mieć tutaj problemu i łapać gołębia w dużym gmachu Polskiego Radia. Bardzo wam dziękuję za wizytę. Wracajcie bezpiecznie.

Poranek, poranek czwórki. Ludacris przed momentem na antenie czwórki. Poranek do 10:24 minuty pozostały właśnie do jego końca. Wczoraj poznaliśmy nowych artystów, którzy w lipcu. To jest nieprawdopodobne, że jest naprawdę początek października. My już rozmawiamy o sezonie festiwalowym 2027, ale którzy w lipcu pojawią się w Gdyni na festiwalu Open Air. Chyba najważniejszym z tych ogłoszeniowych artystów jest duet The Chemical Brothers, który rozpoczął historię Open Air'a w roku 2002. Miał powrócić na ten festiwal kilka lat temu, ale z powodu choroby nie udało się wystąpić w Polsce. Wrócą w 2027, chociaż są takie głosy w internecie, czy oby na pewno się tym razem uda, bo też po Open Airze miał być kolejny festiwal, na którym też nie wystąpili. Do 3 razy sztuka. 50 Seconds of Summer, Australijczycy również dołączyli do tego składu. Ellie Goulding, no taka gwiazda, która chyba trochę przygasła, ale być może rok 2027 będzie jej ponowną szansą na rozbłyśnięcie. Tego nie musi robić Adela, czyli słowacka sensacja, która jest dzisiaj jedną z najpopularniejszych artystek w serwisach streamingowych oraz w social mediach. Adela łamie kolejne, czy też pokonuje kolejne rekordy, jeśli chodzi o odtworzenia. Wzięła się trochę znikąd, a dzisiaj jest jedną z najbardziej oczekiwanych artystek tego przyszłorocznego sezonu festiwalowego. Podobnie jak Underscores, chociaż tutaj muzyka trochę trudniejsza i zasięgi mniejsze, to z tego całego pięcioosobowego ogłoszenia właśnie Underscores wydaje mi się najważniejszą artystką. Open Air Festival 2027 od 30 czerwca do 3 lipca tradycyjnie w Gdyni na lotnisku Babie Doły. Sen WWO.

Nie patrzy się, jak mogłem zapomnieć, że mam dziewczynę. Czeski film, samotni, wieczór sobotni ten. Esencja zwrotki to realistyczny sen. Kolęda, kolęda, lubisz to się bawisz.

0: Na poranek czwórki zaprasza Bartek Czarkowski.
1: To jest cały czas poranek, to jest cały czas czwórka, to jest cały czas początek weekendu na antenie radiowej czwórki. Polecam wam naszą stronę internetową i polecam wam nasze social media. Dużo nowych programów, dużo przetasowań na naszej antenie wraz z początkiem jesieni i od 1 października w grze zupełnie nowa ramówka radiowej czwórki. W związku z tym, jeśli chcecie się poorientować w tym, co dzieje się na naszej antenie, którzy z waszych ulubionych prowadzących mają programy gdzie, kiedy, to są właśnie dwa tropy. Nasza strona internetowa oraz media społecznościowe, Instagram i Facebook. Tam wszystkie informacje i tam także najciekawsze fragmenty naszych audycji. No i oczywiście na stronach internetowych można sobie odsłuchać i podcasty, i programy, które przegapiliście albo o których się dopiero dowiedzieliście. Sprawdzacie gości, sprawdzacie to, co dzieje się od poniedziałku do niedzieli, właściwie 24 godziny na dobę na antenie radiowej czwórki. Alexander Norman Flamingo z gościnnym udziałem Dynamite MC już teraz na naszej antenie, a za kilka minut Alicja Michalska, czyli pogadamy o tym, co od 10 w czwórce. Come on, let's do it for the sunshine. Yeah.

You know, you know, you know.

below.

0: 10 minut do godziny 10 w studiu już Alicja Michalska. Dzień dobry.
1: Cześć.
0: Tata Dilera to nowa wersja utworu z repertuaru Kazika na żywo.
1: Fajnie.
0: Przygotowana przez Problem oczywiście. A propos Taty Dilera, to czy ty, powiedz mi, czytałaś książkę, która nazywa się Niewyczerpany żart?
1: Milana Kundery.
0: Nie, Dawida Fostera Wallace'a.
1: Tak, pomyliłam, ale nie czytałam tej książki.
0: Chociaż pójdziesz do...
1: Bo ja czytałam, widzisz, ja czytałam żart Milana Kundery.
0: A czemu tej książki nie czytałaś? To może w końcu, jak już nie przeczytałeś, to może pójdziesz chociaż do teatru na sztukę.
1: No bardzo chętnie. Zapraszasz?
0: Niewyczerpany żart. Mogę zaprosić, widziałem, fantastyczne, widziałem chwilę po premierze.

0: fantastyczna sztuka w Teatrze Narodowym w Warszawie. A mówię o tym dlatego, że dzisiaj osoba, która gra w tej sztuce, ma urodziny. To jest Hania Wójtyś-Ciszyn i chcielibyśmy jej dokładnie tak złożyć najlepsze życzenia. 100 lat, wszystkiego dobrego. Pozdrawiamy cię, Hanno, i życzymy kolejnych sukcesów, nie tylko teatralnych. A co będzie zarzewiem sukcesu audycji od godziny 10?
1: No, będziemy fermentować, będziemy się zachwycać kulturą, no bo piątki i w czwórce zaczynamy kulturalnie bardzo.
0: Ja się starałem od 8.
1: Tak?
0: Nie wiem, jak wyszło, ale starałem się.
1: No to słuchaj, to w takim razie ciągniemy to pasmo nieustających kulturalnych sukcesów dalej. W czwórce po godzinie 10 doradzimy wam mnóstwo ciekawych wydarzeń w nadchodzących tygodniach, bo październik naprawdę daje nam mnóstwo powodów do wychodzenia z domu, więc dzisiaj będziemy was troszkę z tych domów wyciągać, ale też będziemy was zachęcać, żeby na przykład...
0: Żeby w nich zostać,
1: ale z dobrą książką. No to musi być jakiś, wiesz, dobry powód, żeby
0: no,
1: zostać
0: No wiem,
1: w domu.
0: Poza tym jak jesteś ty, to musi być książka, nie ma innej opcji.
1: Tak.
0: Ale będzie też Warszawski Festiwal Filmowy, tak? Zaprosisz na tę dużą imprezę, która rozpoczyna się dzisiaj w Warszawie.
1: Tak, i będzie 90-lecie Agnieszki Osieckiej.
0: Urodziny, tak?
1: Tak.
0: Okej,
1: okay,
0: dobrze. Wszystko od godziny 10, Alicja Michalska, dzięki, a ja żegnam się z wami nie na długo, bo wrócę w poniedziałek w poranku o godzinie 8. Bartek Czarkowski, do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: W piątek o 15 kierunek może być tylko jeden. To oczywiście weekend.
2: Akurat lecę sobie A1-eczką, zresztą ja z Roju dojeżdżam do Gliwic, także ta nasza jedyneczka jest naprawdę pracy.
1: Spontaniczne wyjazdy, niecodzienne pomysły na koniec tygodnia i pasażerowie, którzy wiedzą, dokąd warto pojechać.
3: Cześć, wiesz co, jestem z Częstochowy i tutaj niedaleko w kierunku północnym, że tak powiem, od Częstochowy jest taka miejscowość jak Danków.
1: W drodze do Dankowa poszukamy hymnu na weekend, bo przy muzyce jedzie się najlepiej. Czas zamknąć laptopa, odpalić samochód i zacząć odpoczywać. Jazda na weekend w każdy piątek między 15 a 18. Zapraszam, Kuba Jamrozek.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Panie Pascalu,
5: tak?
4: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
5: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
4: A to pędzę, lecę, pa!
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999.

0: 1000 zł. Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko teraz. Włoski koncentrat do płukania tkanin Tessori d'Oriente 10 zł przy zakupie dwóch. To tylko 26 groszy za płukanie. Najniższa cena sprzed obniżki 14 zł za sztukę. Make Deals.
1: Prowadzenie firmy to wystarczająco dużo wyzwań. Dlatego sprawy związane z flotą warto zostawić jednemu partnerowi. Poznaj Volkswagen dla biznesu. Szeroka gama modeli, elastyczne finansowanie i niezawodny serwis w jednym miejscu. Dzięki kompleksowej obsłudze możesz skupić się na tym, co naprawdę rozwija Twój biznes. O resztę zadbamy my. Volkswagen dla biznesu. Napędza Twój rozwój. Sprawdź na Volkswagen.pl.
2: Volkswagen. Po reklamie.
3: Tak jak my, nie gra nikt.
4: Siema, tutaj Miłat Z, słuchacie Radia 4.

0: Szak. Tu czwórka Polskie Radio, minęła 10:00.
1: Pogoda.
0: No i wreszcie jest piękna polska deszczowa jesień. Piątkowe popołudnie przyniesie nam w Polsce całkiem spore zachmurzenie, z wyjątkiem południowego zachodu, tam możliwe lokalne przejaśnienia. Termometry pokażą od 12 do 17 stopni, na północy najchłodniej, a na zachodzie i w centralnej Polsce no nie będziemy marznąć, bo termometry pokażą 17 stopni, ale nie dajcie się zwieść tak jak ja. Jednak ciepła kurtka dzisiaj jest potrzebna. Wiatr silny, w porywach do 60 km na godzinę, także pamiętajcie o czapce. Zachód słońca dzisiaj w Polsce o godzinie 18:15.
1: Autopromocja. Trudny tydzień w pracy? Twoje baterie są na wyczerpaniu? Wiem, jak jest. Dlatego w piątki o 18 dbam o odpowiedni poziom waszej energii. Przyglądam się najlepszym elektronicznym premierom, wyciągam z archiwów zapomnienia.

0: wspomniane bangery i sprawdzam, co dzieje się właśnie na scenie. Bądźcie gotowi na całe spektrum elektroniki. Od soczystego elektro i indie dance, przez pozytywnie nakręcający house UK garage, po ekstetyczny trans. Włączcie czwórkę i doładujcie się dobrze na weekend. Zaprasza Lulu Zupczyńska, czyli Cougar.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Panie Pascalu,
5: tak?
4: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
5: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
4: A to pędzę, lecę, pa!
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus Vivobook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego – to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
8: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
9: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś łosoś świeży Mowi 25,99 za dwie porcje po 125 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Cena przed obniżką 37,89.
10: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
11: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
10: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
11: Uff, jest dla mnie ratunek.
10: Tak.
11: Feminost, utrzymaj kontrolę.
8: Zdrowit.
12: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
13: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
14: Telewizor Haier 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie.
15: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.

Czwórka. To słychać. All right.

0: Okay, so is it this song or another one?
1: 8 minut po godzinie 10, a w czwórce czas na kulturę.
2: Ferment kulturalny w czwórce. Zaprasza Alicja Michalska.
1: I dzisiaj o tej kulturze będziemy rozmawiać przez następne 3 godziny. I jak to w fermencie kulturalnym bywa, będziemy się emocjonować, zachwycać, ale też planować trochę weekend i nadchodzące tygodnie, bo październik oprócz krótszych dni przynosi nam naprawdę sporo powodów, żeby wyjść z domu i spędzić miło kulturalnie czas na jakimś fajnym festiwalu czy wydarzeniu. Dzisiaj będziemy Was dlatego trochę z tych domów wyciągać, ale będziemy też dawać dużo powodów, żeby w nich zostać, ale na przykład z dobrą książką. Będzie trochę sztuki, która wychodzi poza galerię, będzie dużo książek, bo sezon premierowy i sezon nagród trwa w najlepsze, ale przede wszystkim będzie po prostu dużo powodów, żeby przekonać się, że kultura jest znacznie bliżej niż nam się wydaje. Także piątek powoli się rozkręca, a my zaczynamy go kulturalnie. Zachęcam do pozostania na fali. Siejemy ferment w czwórce do godziny 13:00.

0: Czwórka. Polskie Radio.
1: To jest nowość Czwórki.

0: Julia Pośnik i Kuba Karaś w utworze Nic na pół, a już teraz czas w czwórce sprawdzić, co słychać w kulturze.
1: Kulturalnie, aktualnie.
2: Kulturalnie, aktualnie.
0: I czas sprawdzić, czym żyje aktualnie kulturalny świat i może zaplanować coś.

0: się w najbliższym czasie, bo wydarzeń kulturalnych jest mnóstwo, dlatego tutaj z pomocą przychodzi nasz piątkowy magazyn kulturalny. I zaczynając od filmu, bo tych filmowych festiwali jest jesienią zawsze najwięcej. No w końcu kiedy chodzić do kina, jak nie teraz? Jednym z takich najbardziej wyczekiwanych przez fanów niezależnego, dobrego, światowego kina jest Warszawski Festiwal Filmowy, który rusza właśnie dziś i potrwa do 18 października. 190 filmów z całego świata, w tym 102 premiery światowe, międzynarodowe, ale też te regionalne. Ja też poszperałam w programie, oczywiście szukając hiszpańskich lub latynoamerykańskich produkcji i sporo takich znalazłam, także jestem pewna, że i wy znajdziecie coś dla siebie. Filmowo zapowiada się także w Łodzi, tam od 14 do 18 października potrwa Festiwal Mediów Człowiek w zagrożeniu. To jest takie wydarzenie, przestrzeń dla prezentacji filmów dokumentalnych poruszających istotne tematy społeczne oraz te, które ukazują wyzwania współczesnego świata.
1: To nie jest tylko festiwal filmowy. Zazwyczaj na festiwalach mamy tylko i wyłącznie filmy długo- czy krótkometrażowe. Natomiast u nas poza oczywiście w tym roku około 70 filmów dokumentalnych, to mamy również reportaże właśnie wideo, telewizyjne oraz reportaże audio. I przede wszystkim właśnie tymi reportażami się wyróżniamy, bo jest to nie jako dodatek do naszego festiwalu, tylko dwa osobne, bardzo ważne konkursy. Do każdego filmu czy do każdego reportażu mamy oczywiście spotkanie z twórcą. Z twórcą, reżyserem czy inną osobą z ekipy. Człowiek w zagrożeniu oddaje to, co najbardziej nam zależy na tym festiwalu, to znaczy na spojrzenie na samego człowieka, na to, z jakimi problemami musi się mierzyć w współczesnym świecie. I oczywiście mówię to tak w skali makro, jeśli mówię o jakichś konfliktach zbrojnych, czy epidemiach, czy wojnach, ale też w takiej skali mikro, to znaczy jak osoby na przykład z niepełnosprawnościami muszą sobie radzić w dzisiejszym świecie i czy one sobie dają radę, czy mniejszości i czy z tym wiążą się jakieś trudności czy problemy, które doskwierają im na co dzień. Więc Człowiek w zagrożeniu to jest rzeczywiście taka sama esencja naszego festiwalu, bo fajnie jest oglądać filmy czy słuchać reportaży, ale dla nas ważne jest to, żeby po tym filmie czy po tym reportażu widzowie czy słuchacze mieli okazję i możliwość do tego, aby trochę zreflektować się nad tym, co przed chwilą zobaczyli i jak to wpływa na ich życie. Temu właśnie służą też liczne spotkania na tym festiwalu i rozmowy oczywiście po.
0: 60 filmów dokumentalnych i reportaży, ponad 140 wydarzeń i ponad 60 gości. Tak zapowiada się Festiwal Mediów Człowiek w zagrożeniu w Łodzi od 14 do 18 października. Tyle o filmie, ale to nie koniec ciekawych wydarzeń, na które możecie wybrać się w najbliższym czasie. O tych już za moment.

0: Kulturalnie aktualnie.
1: Kulturalnie aktualnie.
2: Wracamy do naszego piątkowego magazynu kulturalnego, bo tych aktualnych rzeczy w kulturze jest naprawdę mnóstwo. Październik to zawsze miesiąc wielu ciekawych wydarzeń, w którym jeszcze można wyjść poza galerię, poza muzeum i doświadczyć sztuki na ulicach miasta. I tak właśnie stanie się niedługo już w Lublinie. Miasto to od 10 października aż do 7 listopada. Zamieni się w żywą materię dla artystów przez blisko miesiąc. Rzeź instalacje artystyczne, performanse oraz nowoczesne obiekty stają się częścią codziennego krajobrazu Lublina, a to wszystko w ramach festiwalu Open City. O tym wszystkim mówi Cezary Hunkiewicz.
3: 18. edycja festiwalu Open City odbędzie się niebawem w Lublinie i jest to najdłużej realizowany festiwal związany ze sztuką w przestrzeni publicznej w Polsce. I ta edycja, jak każda, ma swój unikalny tytuł. Pomyślałem, że warto byłoby z jednej strony zmierzyć artystów z pewną prośbą o to, żeby odwrócili nasz sposób postrzegania miasta. To znaczy poprzez interwencje artystyczne, żeby w taki sposób zredefiniowali zadaną im przestrzeń, abyśmy spojrzeli na niej od tak zwanej drugiej strony medalu. Tutaj rolą artystów jest to, żeby wczuli się w rolę obywatela, ale językiem swoim unikalnym, związanym ze sztuką, opowiedzieli nam o danej przestrzeni w sposób odbiegający od codziennych wyobrażeń. Nie zawsze rolą sztuki będzie dodawanie czegoś do istniejącej wartości w przestrzeni miejskiej. Często działanie artystyczne czy też interwencja ma coś zabrać, a przez to unaocznić nam wartości. Chociażby tutaj mam na myśli idee hansenowskie stojące za osiedlem Słowackiego w Lublinie. To jest taki wybitny przykład architektoniczny, który też ma jeszcze jedną istotną cechę. Mianowicie w tym roku obchodzimy 50-lecie lubelskich spotkań plastycznych, które 50 lat temu były według mnie przełomową próbą wprowadzenia sztuki w przestrzeń miejską nowo powstałego osiedla. Już wówczas zaplanowano, że sztuka będzie tu pełnić istotną rolę. Na przykład rzeźby spędzające czas, czy też funkcja estetyzująca. Oczywiście ten dialog na pewno ta edycja ma podjąć, czyli postawić oczywiście bardzo ważne pytanie, jaka jest ta sztuka w mieście, jaką funkcję ma ona pełnić. Idea festiwalu Open City polega na tym, że miasto wzbogaca się o realizacje artystyczne, część z nich zostaje permanentnie, część z nich jest eksponowana przez miesiąc. W tym roku myślę, że mamy dosyć ciekawą podróż po różnych aspektach sztuki współczesnej, adaptowanej, czy też przeznaczanej do przestrzeni miejskiej. Czy też akcje społecznie zaangażowane. Tych interwencji będzie 9, każda jest w innym rejestrze i przez to na pewno warto przyjrzeć się, jakie dzieła powstaną.
2: No i warto na pewno spacerować się po Lublinie. No i w okresie trwania tego festiwalu, jeszcze do 7 listopada, warto bacznie się rozglądać, no bo te znajome place, skwery i ściany naprawdę zyskują całkiem nowy, zaskakujący momentami kontekst wizualny. Także warto chodzić po mieście, warto brać udział w ciekawych wydarzeniach, ale warto też wchodzić do księgarni, a tych powodów będzie sporo, ale o tym już za moment.

Central Sea i The Team to za nami w czwórce, a my wracamy do naszego magazynu i na koniec akcent książkowy, bo tych będzie w Polsce całkiem sporo. Piątek 9 października to dzień, w którym niezależne księgarnie po zmroku ożywają i zapraszają do odwiedzania w nieco późniejszych godzinach niż zwykle. Chodzi oczywiście o Noc Księgarni, wyjątkowe coroczne wydarzenie, podczas którego w lokalnych księgarniach odbywają się imprezy, spotkania autorskie, wyprzedaże lub koncerty, albo nawet slamy poetyckie. Także sprawdźcie, czy w waszej księgarni, tej lokalnej, niezależnej, dzieje się dzisiaj coś ciekawego. A mówiąc o literaturze i poezji, dziś nie można przejść obojętnie obok jednej daty, bo są takie nazwiska, które na dobre wrosły w polską kulturę i literaturę, i Agnieszka Osiecka zdecydowanie do nich należy. 9 października przypada 90. rocznica jej urodzin, więc trudno też przejść obok całej twórczości obojętnie, zwłaszcza że Agnieszka Osiecka zostawiła po sobie nie tylko setki tekstów piosenek, ale cały język emocji, który do dziś potrafimy rozpoznać w kilku wersach. Warto więc wrócić do Osieckiej nie tylko z sentymentu, ale też żeby sprawdzić, dlaczego jej słowa tak dobrze fermentują w naszej kulturze. I w tym pomogą nam na pewno nadchodzące wydarzenia z okazji 90-lecia. Na przykład spektakle teatralne takie jak Osiecka Dzikość Serca w Teatrze Rampa w Warszawie. Muzyczna opowieść o poetce i konie, no ale przecież też całkiem niezłej skandalistce. Premiera spektaklu już dziś. Ale o Osieckiej można też przeczytać. Przed nami dwie nowe premiery książkowe poświęcone jej życiu i twórczości. I już teraz możemy przeczytać Listy rozgrymaszone. Piękny tytuł Agnieszki Osieckiej i Jerzego Giedorca. Pierwszy taki tom publikujący ich zachowaną korespondencję. A 14 października do księgarni trafi książka Chłasko Osiecka o tytule Byle nie o miłości. Radosław Młynarczyk i Karolina Felberg próbują w niej odpowiedzieć na pytanie, co naprawdę łączyło Marka Chłaskę i Agnieszkę Osiecką. Także jest co czytać, jest co oglądać, ale przede wszystkim jest co słuchać, bo Osiecka pisała

Piękne. Przepiękne teksty, które inspirują artystów ze wszystkich gatunków muzycznych, dlatego przed nami kawałek Łony i Webera. Ostatnia próba oczywiście z tekstem Agnieszki Osieckiej.

nie przynosząc. Więc może lepiej już ten pokój, te cienie oba, ten brzeg łóżka, lampka wina i sztanka whisky. A kryzys proponuje pielęgnować, bo kto wie, czy to nie ostatnia ludzka rzecz w tym

0: Nikoś w utworze Cara Mia to za nami w czwórce, a my mówimy...
1: Książki mają moc.
2: Mają moc. Mają moc.
0: Oj, mają, zdecydowanie, szczególnie jeśli są nagradzani pisarze, o których albo nie wiedzieliśmy wcześniej nic, albo trochę wiedzieliśmy, ale teraz będziemy jeszcze więcej ich czytać. No i oczywiście wczoraj ważny dzień w świecie literackim. Nobel powędrował do Anne Carson, kanadyjskiej poetki. Wszystko działo się w Sztokholmie, gdzie kurz po emocjach jeszcze nie opadł, a my łączymy się z Adamem Szają, który śledził na miejscu całą ceremonię. Halo, halo?
3: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Adamie, zanim porozmawiamy o całym Noblu, o literaturze kanadyjskiej, to muszę cię zapytać, ile kardamonek szwedzkich udało ci się zjeść?
3: Być może cię zaskoczę. Jedną wczoraj wieczorem na ukojenie rozkołatanych nerwów.
0: No chociaż jedną, no po prostu jedna kardamonka w Sztokholmie to jest coś obowiązkowego. No nie, po prostu nie można być w Sztokholmie i nie zjeść tej pysznej bułeczki. No ale dobra, przechodząc już do tematów literackich, jak z tą literacką atmosferą na dzień po w Sztokholmie?
3: Oh, niebo płacze, pada deszcz, jest jesień, smutek wszechobecny. Żartuję oczywiście, oprócz deszczu, bo pada. Ale doskonale wiemy, że ten Nobel to był jeden z tych Nobli, których mogliśmy się spodziewać. To nie znaczy, że wszyscy są z tego zadowoleni, ale nazwisko Anne Carson oczywiście pojawiało się obok Kanszue, obok tej Chinki, obok Ludmiły Ulickiej. Więc to nie jest tak, że ludzie na sali powiedzieli, ojeju, trzeba googlować, wręcz przeciwnie, bardzo znana poetka. Ja tylko jestem smutny z jednego powodu, to znaczy tak zupełnie indywidualnie i zupełnie osobiście jest mi smutno, że ten wczorajszy Nobel absolutnie przekreśla szansę Margaret Atwood już na Nobla, bo nie wyobrażam sobie, że jeszcze za jej życia ten literacki krąg się domknie drugi raz i znów ten Nobel powędruje do Kanady. Więc można powiedzieć, że ten Nobel 2026 absolutnie wyklucza Margaret Atwood z jakichkolwiek list faworytek w przyszłości.
0: No to jest też bardzo ciekawe, prawda, że z tymi Noblami literackimi to zawsze jest tak, że chociaż wynik jest nieznany, no to są jakieś przewidywania. Znawcy obstawiają i mówi się o tym, że jak niedawno była Francja, to raczej długo jej nie będzie, no i tak dalej. No i tutaj możemy tak samo spekulować z Kanadą. A jak to wyglądało w tym roku? Bo muszę tutaj przypomnieć, że tobie raz udało się obstawić dobrze.
3: Ja w zeszłym roku wytypowałem Laszlo Krasnohorkaja, że dostanie literackiego Nobla. W tym roku typowałem, że będzie to Jamaica Kinsaid, ta pisarka urodzona na Karaibach, Antigua i Barbudy. Taki piękny kraj sobie wytypowałem. Ale no, ile geograficznie byłem w miarę blisko i trafiłem w płeć, to nie trafiłem konkretnego nazwiska. No, ale umówmy się, że w płeć nie było trudno trafić, bo przypomnę tylko te ostatnie Noble, 2022 francuska, 2023 Norwek, 2024 Koreanka, 2025 Węgier, więc było to naprzemiennie i to chyba jest taka jedyna stała, która nas czeka w najbliższych latach.

0: Tak, chociaż nie jest to nigdzie zapisane, tylko po prostu narodziła się taka tradycja, że te noble są naprzemienne, więc przypuszczaliśmy, że kobieta i było później celowanie w globusie. No, można było przypuszczać, że ta Europa nasza jest w ostatnich latach nadreprezentowana. To tak jak przed chwilą mówiłem, Francja, Norwegia, Węgry, no to już może nam na jakiś czas tego nobla wystarczy, chociaż chętnych byłoby sporo i pewnie gdybyśmy tutaj zaczęli wymieniać, to tych nazwisk europejskich sporo by się pojawiło. No już teraz rusza giełda, to w przyszłym roku. No możemy typować mężczyznę i ja czekam trochę też na tę Amerykę Południową.
1: Bo ja tak samo. I czekam na Martina Kaparosa.
0: Ojej, tak, jakby Martin Kaparos dostał nobla, to by była...
1: No, ja bym się cieszyła.
0: Tak, to już 17 lat będzie, przepraszam, bo 2010 Riosa i teraz co najmniej 2027 byłby Nobel dla Ameryki Południowej. Byłoby to świetne, tak. Kaparos byłby super nazwiskiem, bo on łączy i literaturę, i też literaturę faktu przecież, a pamiętamy, że na przykład Swietłana Aleksiejewicz też dostała takiego nieoczekiwanego dosyć Nobla. No ale ojej, my już w 2027 jesteśmy w październiku, a jeszcze tyle czasu.
1: Ale z Ann Carson też się cieszymy. Komitet Noblowski docenił ją za jej odważne, innowacyjne dzieła, które w swobodnym dialogu z klasyczną tradycją stworzyły nowe formy dla literatury współczesnej. I ja muszę powiedzieć, że o dziwo czytałam noblistkę, zanim została noblistką, bo rzeczywiście ja polecam wszystkim tutaj wspaniałą książkę Piękno męża, 29 historii spisanych jako tanga. Jeśli ty, Adamie, nie czytałeś, to ja ci polecam właśnie tę pozycję.
0: Z punktu PR-owego powinienem powiedzieć, że przeczytałem wszystko obecnej noblistki i to nie tylko rzeczy tłumaczone na polski, ale też rozsiane po całym świecie, ale nie będę tutaj czarował, bo jestem jeszcze przed, więc mam nadzieję, że ten Nobel pchnie mnie do tego. I przyznam szczerze, że w takiej naszej bańce literackiej zauważyłem wczoraj, że ta poezja, no a tam Nobel dla poezji, co to tam takiego, ale... Rzeczywiście chyba ta poezja jest dosyć niedoceniana, abstrahując od tego, czy ją czytamy, czy nie czytamy, bo to pokazuje też nasze polskie podwórko, czyli Nagroda Literacka Nike, gdzie przecież w ostatnich latach i Urszula Kozioł, i Jerzy Jarniewicz, teraz w Siódemce również był tomik poezji. Także no, na tę poezję trzeba patrzeć bardzo poważnie, bo jest to literatura, która no, może nie rządzi światem literackim, ale jest jego bardzo ważną częścią.
1: W tym roku wygrała poezja, no i bardzo dobrze. Adam Szaja łączył się z nami prosto ze Sztokholmu, w którym śledził na miejscu całą ceremonię, a odsyłam was po więcej treści oczywiście na profil Adama Smak Książki. Bardzo ci dziękuję, Adamie, no i zjedz jeszcze jedną kardamonkę.
0: A dziękuję za pozwolenie, skorzystam.

0: Autopromocja.
1: Piątkowe wieczory zapraszam Was na rozmowy o muzyce, pasjach, sporcie i ludziach, których warto poznać. Oczywiście będą goście, znani, ale też tacy, którzy...

0: którzy działają za kulisami. Muzycznie będzie popularnie, ale bez oczywistych wyborów. Dużo nowych brzmień i artystów, którzy nie zawsze trafiają na muzyczne listy przebojów. Na Miejski Folklor zapraszam w każdy piątek od 20 do 22. Eldo, Leszek Kaźmierczak.
1: Autopromocja. Reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD.
3: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2399. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
7: Cześć, siostrzyczko.
8: Gratulacje.
7: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak dać jej na imię?
8: Ania.
7: Po mamie byłaby z ciebie dumna.
8: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
7: Obiecuję.
9: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
10: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego – to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
11: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
12: Zdrowit. Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
13: Panie Pascalu,
14: tak?
13: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
14: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
13: A to pędzę, lecę, pa!
15: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra, Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 4499 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
1: Po reklamie.
16: Tak jak my.

0: Na zegarach godzina 11.
1: Pogoda.
0: Możemy jesień lubić, możemy jej nie lubić, ale jedno jest pewne, no jesień polska musi być trochę deszczowa i pochmurna, nie może ciągle świecić słońce, ale nawet jak jest deszczowa jesień, to też, słuchajcie, może być fajnie. No taka będzie też trochę i dzisiaj, bo w piątkowe popołudnie przywita nas raczej duże zachmurzenie i sporo chmur, z wyjątkiem zachodniego południa w Polsce, bo tam możliwe są lokalne przejaśnienia. Termometry pokażą od 12 stopni na północy do 16 stopni na przeważającym obszarze kraju, ale niech was te 16 stopni nie zwiedzie, bo rzeczywiście kurtka i jakaś czapka dzisiaj się przyda. Zachód słońca dzisiaj w Polsce o godzinie 18:15, a dzień potrwa 11 godzin.
1: Autopromocja.
2: Dzisiejszą audycję poświęcimy Idols i zespołowi Sztylety.
3: Nie ma opcji, stary. Tupac i Pusha T.
2: To może chociaż Kate Bush?
3: Max, co mogę dla ciebie zrobić, to Eryka Badu.
2: Papier, kamień, nożyce, skoro tak?
3: Raz, dwa, trzy.
2: Remis.
3: No, to ja już z tobą nie robię.
2: No dobrze, dobrze, to zróbmy na zmianę. Raz ty, raz ja.
3: Okej, od 18 do 20, co sobotę audycja U Chłopaków.
2: Zaprasza albo Adam Smolarek,
3: albo Del M.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
5: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
6: Telewizor Haier 55 cali.

0: Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie.
1: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
3: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
2: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
3: Uff, jest dla mnie ratunek.
2: Tak.
3: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowit. Big Deal. Multi Deal. Big Deal. Multi Deal w Deals. Tylko od czwartku do soboty. Trójpak Kinder Bueno 2 plus 1 gratis. To jedyne 6,67 za sztukę przy zakupie 3. Odkryj wszystkie smaki. Najniższa cena sprzed obniżki 10 zł. Make a Deals.
5: Mazowsze przez wieki miało samodzielnych władców, ambitnych biskupów i silne księżne. Tu rodziły się polityczne sojusze, toczyły walki o władzę, a tajemnicza śmierć ostatnich książąt zmieniła bieg historii. Posłuchaj i odkryj pasjonującą historię tego regionu. Dowiedz się, co z czasów mazowieckich piastów pozostało do dziś. Podcast Polskiego Radia. Mazowsze dla korony. Opowieści sprzed 500 lat. Słuchaj na polskieradio.pl. Partnerem podcastu jest Samorząd Województwa Mazowieckiego oraz Muzeum Mazowieckie w Płocku. Organizator wystawy Mazowsze dla Korony. 500-lecie włączenia Mazowsza do Królestwa Polskiego.
6: Barbara, a w mojej apce Media Expert jest szybka dostawa nawet w ten sam dzień. Super sprawa.
7: A w mojej apce Marian wszystko co chcę to mam. Super niskie ceny mają tam.
6: A w mojej apce Media Expert są stówki dwie na start.
7: Bo w apce Media Expert taniej masz. A weź mi Marian pokaż jak zgarnąć te dwie stówki.
6: A to akurat bardzo proste.
8: Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
9: Po reklamie.
10: Tak jak

Cześć, tu Wojciech Baranowski. Słuchasz Czwórki. Czwórka, to słychać.

0: 7 minut po godzinie 11, a w czwórce teraz czas na kulturę.
1: Siejemy ferment w czwórce.
0: No ale oczywiście kulturalny, bo w czwórce piątek zaczynamy kulturalnie, bo chociaż początek weekendu to moment, w którym można już trochę odetchnąć, to zdecydowanie nie warto wyłączać ciekawości, bo kultura nie robi sobie weekendu, wręcz przeciwnie. Proponuje nam mnóstwo ciekawych alternatyw do leżenia na kanapie, chociaż no, leżenie na kanapie z książką też jest okej, no ale musi być dobra książka i wciągająca, wiadomo. Można czytać świeżo upieczoną noblistkę, kanadyjską pisarkę i poetkę, ale można też czytać polską literaturę, bo ta oferuje nam także mnóstwo dobrych, świeżych i ciekawych głosów. Takim pisarzem jest zdecydowanie Łukasz Krukowski, który powraca do nas z najnowszą książką pod tytułem Kulturysta. A dostajemy w niej historię młodego chłopaka, który zaczynając od chęci zmiany swojego ciała, z czasem coraz bardziej podporządkowuje kulturystyce całe swoje życie. Mocna, mięsista, życiowa i dobra literacko proza, o której za moment opowie nam sam autor. Piątek nam się powoli rozkręca, a my rozkręcamy go w czwórce kulturalnie.

0: To było szczęście w wykonaniu numera Raza i Natalii Kukulskiej, a to jest...
1: Kultura w czwórce. Kultura w czwórce.
0: A już teraz w czwórce będziemy przyglądać się kulturystyce, ale z perspektywy literackiej, bo na literacki warsztat kulturystykę zdecydował się wziąć Łukasz Krukowski, który jest już z nami na łączach. Halo, halo.
2: Dzień dobry, bardzo dziękuję za zaproszenie, bardzo mi miło.
0: Łukasz Krukowski, pisarz i autor najnowszej książki pod tytułem Kulturysta. I jest to książka, w której, tak jak mówiłam, wziąłeś na warsztat ciało, wziąłeś obsesję jego idealnego wyglądu, ale też wziąłeś na warsztat naszą tożsamość i co tak naprawdę ją definiuje. No chyba ciężka materia, żeby ulepić z niej dobrą literacką prozę, czy nie?
2: No nie, chyba właściwie to nie jest nawet moja pierwsza proza na ten temat, ponieważ wcześniej w 2021 roku opublikowałem takie opowiadanie w takim podziemnym zbiorze opowiadań Układ, wydawnictwo 9, pod tytułem Łapa o kulturystyce. Później inne moje opowiadanie wyszło w piśmie pod tytułem Mistrzu, też z wąskiem kulturystycznym. Później miałem taki projekt audiowizualny i długo się nie mogłem zebrać do napisania. W sensie... Może nie tyle nie mogłem się zebrać, co po prostu nie było to dla mnie atrakcyjne napisanie całej powieści na ten temat. Też wydawało mi się, że ten temat jest taki trochę jednowymiarowy, natomiast pomogła mi lektura różnych takich bardziej eseistycznych pisarzy, takich jak amerykański pisarz William T. Vollman czy Emmanuel Carrer, którzy po prostu pisali i piszą dalej powieści takie bardziej właśnie na temat, takie bardziej eseistyczne, gdzie było bardzo dużo informacji, bardzo dużo różnych takich teoretycznych jakichś zagadnień. Ale mimo wszystko były to powieści i po prostu pomyślałem, że wcale kulturysta nie jest właśnie takim niewdzięcznym tematem, w sensie kulturystyka ogólnie. Mm-hmm. Tylko po prostu trzeba do tego jakoś tam dobrze usiąść i bardzo się cieszę, że w końcu ta powieść wyszła po tylu latach pracy z tym tematem.
0: W powieści pojawia się oczywiście wiele wątków, ale też wielu kulturystów.

0: których bohater nasz podziwia, naśladuje i z którymi się porównuje. Jestem bardzo ciekawa, co najbardziej zaskoczyło ciebie w tym środowisku i zaskakuje do tej pory, to jak ludzie budują swoje ciała, czy raczej to, co dzięki nim próbują osiągać?
1: Muszę przyznać, że już po takim czasie jakby zajmowania się tymi zagadnieniami już mało co mnie zaskakuje. Natomiast to, co w pierwszej chwili wydawało mi się najbardziej interesujące, to takie no, ekstremalne poświęcenie, ponieważ w innych sportach kulturystyka nie jest stricte sportem, tak? Szczególnie ta ekstremalna, ponieważ no, sport to kojarzymy raczej z czymś, co ma jakieś tam przepisy antydopingowe, etc. Natomiast w kulturystyce takich zasad zasadniczo są one gdzieś tam fasadowo, tak? Natomiast nikt ich nie przestrzega. Natomiast to, co bym powiedział, to, że jak bardzo radykalnie po prostu bardziej taką hardkorową, ekstremalną osobą trzeba być, żeby być prawdziwym takim kulturystą ekstremalnym, i jak bardzo każdą minutę tak naprawdę życia swojego, każdą kalorię, każdą minutę treningu, odpoczynku, etc. trzeba poświęcać no tak naprawdę tej dyscyplinie. Wyobrażam sobie, że na przykład piłkarz, czy nawet może do pewnego stopnia tenisista z takich sportów bardziej no, wyczynowych, tak, mogą jednak odpuścić coś, tak, nie muszą na przykład przestrzegać prawdopodobnie diety co do tam ostatnich dziesiątków kalorii, mogą czasami zrobić sobie dzień wolnego czy coś w tym rodzaju. No, kulturyści raczej takich dni robią sobie bardzo mało, jeśli w ogóle, tak bym powiedział. To jest najbardziej zaskakujące, że oni są najbardziej ekstremalni.
0: Jak wygląda świat kulturystów i jak napisać powieść o kulturystyce, żeby opowiadać nie tylko o ciele, ale przede wszystkim o człowieku, który próbuje za jego pomocą zbudować tę własną tożsamość. O tym wszystkim pisze Łukasz Krukowski w książce Kulturysta. Za moment wrócimy do tego literackiego, sportowego świata, a już teraz The Gossip i Heavy Cross na antenie Czwórki.

0: The Gossip i Heavy Cross. Ja myślę, że mógłby być to na spokojnie kawałek do wyciskania ciężarów na siłowni. No my teraz w czwórce jesteśmy w tym sportowym i kulturystycznym świecie bardzo, bardzo blisko, a to wszystko dzięki najnowszej książce Łukasza Krukowskiego pod tytułem Kulturysta, w której autor prowadzi nas przez świat treningów, ambicji i obsesji, no a wszystko śledzimy z bohaterem, który widzi na WF-ie Bartka, bardzo takiego umięśnionego chłopaka, który imponuje mu swoją siłą, sylwetką. No i tutaj naprawdę nasz bohater powoli wplątuje się w ten cały mechanizm. Na początku jest on całkiem rozsądny, no a ta obsesja przychodzi jednak z czasem.
1: Tak, wydaje mi się, że Bartek jest taką osobą, która stoi jakby w awangardzie całego świata i bohater próbuje za nim podążać. Ale Bartek, ta osoba, o której wspomniałaś, no to jest taki człowiek, który ćwiczy street workout, tak? On jest taki wyrzeźbiony jakby w taki normalny sposób, wygląda normalnie. Natomiast kiedy idą później razem na siłownię, bohater widzi coraz większe osoby, i poniekąd widzi, że ten rozmiar, on nie ma granic i jemu zaczynają imponować już tylko ci najwięksi ludzie, właśnie kulturyści, więc no wyciąga z tego taki wniosek, że no najlepiej po prostu zostać kulturystą. Poza tym samo trenowanie tak go wciąga, że no nic mu innego nie pozostaje, bo po prostu nic innego mu się nie podoba. Jest to taka dosyć banalna motywacja.
0: To zostańmy chwilę przy tej siłowni, bo rzeczywiście jest ona specyficzna. Bartek z Kubią trafiają do siłowni dziadka Józka i to jest dosyć specyficzne miejsce. Dalekie od dzisiejszych tych eleganckich, fancy klubów fitness. Dlaczego właśnie ta siłownia taka stała się dla ciebie scenerią tego wejścia w ogóle w świat kulturystyki naszego bohatera?
1: No tak, bohater łączy w sobie jakby dwa takie światy. Świat takich bardzo ludzi, którzy są no jeszcze nie zanurzeni w tym instagramowym, powiedzmy cyfrowym świecie, który znamy obecnie i trenują na takiej siłowni bardzo z zasadami staroszkolnej, takiej, które możemy jeszcze obejrzeć w filmach dokumentalnych o kulturystach gdzieś tam z lat 70-tych, 80-tych. Jest to taka siłownia, która zatrzymała się w czasie po prostu. I wydaje mi się, że bohater stoi pomiędzy tym właśnie starym światem a nowym. Mhm. Gdzieś tam przyjmuje zasady tego starego świata, ale później próbuje je zmonetyzować. Czy widzi po prostu szansę na zmonetyzowanie ich w świecie instagramowym.
0: Tak.
1: Gdzie może jakieś korzyści materialne uzyskać na przykład z prowadzenia ludzi, z bycia ich trenerem. Czy nawet samego po prostu posiadania jakiejś sylwetki wysportowanej, która może być reklamą pewnych substancji, tak, które są wysyłane przez sponsorów tak zwanych. Więc no do tego tak jest. I też wydaje mi się, że w małych miastach jeszcze są takie siłownie, a na pewno były w 2013 roku, kiedy właśnie bohater zaczyna swoją przygodę.
0: Bohater kulturysty, który jest skrupulatnie no, obserwuje swoje ciało, analizuje też różne jego reakcje, no i podporządkowuje mu kolejne obszary życia. I jak przełożyć taką obsesję na język literatury, no i sprawić też, żeby czytelnik nie tylko ją rozumiał, ale też poczuł, że czasem może sam zaczyna wchodzić w sposób myślenia bohatera. O tym wszystkim traktuje książka Kulturysta Łukasza Krukowskiego, a my jeszcze za moment, na chwilkę wrócimy.

0: my wracamy do świata kulturystyki i rozmawiamy o książce Kulturysta, w której autor Łukasz Krukowski wykorzystuje ten świat kulturystyki, żeby opowiedzieć też trochę o współczesnej potrzebie samodoskalenia, męskiej tożsamości, no i też trochę cenie, jaką płacimy za próbę osiągnięcia takiego ideału. I ja cię, Łukaszu, wcześniej zapytałam o to, czy ciężko jest przełożyć takie tematy na język literacki, bo w twojej książce przede wszystkim uderzyło mnie to, że jest ona bardzo dobra literacko, wręcz jest bardzo taka poetycka, chociaż jest w niej bardzo sporo takich szczegółowych, czasem wręcz drastycznych opisów ciała. No i jestem jednak ciekawa, na ile tę fizyczność starałeś się pokazać czytelnikowi, ale też może wywołać jakiś dyskomfort. Jak ty z tą cielesnością, fizycznością pracowałeś literacko?
1: Czy może wywołać dyskomfort? Znaczy, mnie takie rzeczy jakby nie w ogóle... ja się wywodzę ze środowiska literatury grozy, więc jestem odporniony na taki dyskomfort, powiedzmy, więc czysto technicznie do tego podszedłem, tak samo jak czysto technicznie sam bohater podchodzi do ulepszania swojego ciała, co dobrze się nie kończy. Moim zdaniem potrzebna zawsze jest w tego typu rzeczach pewna eskalacja, tak? Logika eskalacyjna takiej książki, gdzie na początku jest tak, jak się zazwyczaj wchodzi do czegoś złego, do jakiegoś mrocznego miejsca, no to po prostu początek wygląda dosyć tak lekko i nie ma raczej takich jasnych wskazówek, że zaraz się znajdziemy na przykład w miejscu zakończenia tej książki. No nie chcę spoilerować, ale jeśli ją czytałaś, to pewnie sobie przypominasz, gdzie się kończy. Chciałem oszczędzić raczej te opisy takie najbardziej drastyczne na koniec. Więc jeśli czytelnicy, czytelniczki są na nie wyczuleni, wyczulone, no to prawdopodobnie dopiero pod koniec będą miały jakiś taki efekt, być może nawet obrzydzenia tą sytuacją bohatera, no i myślę, że bardzo słuszny.
0: Ale interesuje mnie też jeszcze jeden ważny wątek, męski wymiar tej opowieści, bo bohater ciągle porównuje się z innymi mężczyznami, szuka też troszkę swoich autorytetów, no i chce być podziwiany. Czy kulturystyka jest dla ciebie troszkę sposobem, żeby opowiedzieć też o

0: może jakichś współczesnych wyobrażeniach na temat męskości i siły, no bo ty wychodzisz znacznie szerzej, prawda, niż po prostu sam świat kulturystyki, no ale też patrzysz na nią w kontekście i patrzysz na nią bardzo kulturalnie i społecznie.
1: Może powiem, troszeczkę odpowiem inaczej na to pytanie. Kulturystyka jest pewną metaforą, tak? Jest bardzo wiele takich męskich światów, gdzie właśnie mężczyźni robią jakieś rzeczy niebezpieczne. Kulturystyka akurat jest tą taką dziedziną, gdzie robią rzeczy niebezpieczne dla siebie i nie jest to specjalnie szkodliwe, powiedzmy, społecznie. Do pewnego stopnia może tak, ale głównie jest to szkodliwe dla nich, tak? Dla pojedynczych osób, które w to wchodzą. Natomiast proszę zobaczyć, jak dużo jest takich światów męskich, które są szkodliwe dla nas wszystkich, a w które wchodzą te osoby tak samo jak w kulturystykę, na przykład ekstremalną, robią coś ekstremalnego. Takie światy to na przykład budowa bomby atomowej albo budowa sztucznej inteligencji, czy tego rodzaju przedsięwzięcia potrzebujące niesamowitych zasobów, bardzo destrukcyjne, a zarazem jeśli są tam jakieś kobiety w tych przedsięwzięciach, no one są dla tokenu jakiegoś, więc tak, proszę jakby przy czytaniu zwrócić uwagę na te wątki, nie wiem, takie poboczne, które gdzieś tam przebijają spod tej kulturystyki.
0: Na to warto zwrócić uwagę, ale jest też szansa, żeby ciebie, Łukaszu, posłuchać na żywo i to już dzisiaj w Warszawie. To tylko powiedzmy może, gdzie można cię dzisiaj usłyszeć i zobaczyć na żywo.
1: Jasne. Dzisiaj zapraszam wszystkich do najlepszej księgarni na Żoliborzu o 19 w Warszawie. Będę miał tam spotkanie autorskie w ramach Nocy Księgarni. Spotkanie moje poprowadzi Ola Pakieła, dziennikarka, też twórczyni, powiedzmy, internetowa. Bardzo fajna osoba. A później, po moim spotkaniu, w ramach tej samej Nocy Księgarni, będzie też spotkanie z o wiele bardziej znanym pisarzem, też bardzo cenionym przeze mnie, Witem Szostakiem.
0: No to już wiecie w takim razie, co robić. Dzisiaj Noc Księgarni. Wszystkie niezależne księgarnie otwierają się dla was. A dzisiaj z nami był Łukasz Krukowski, autor książki Kulturysta. Bardzo dziękuję ci za rozmowę. No i oczywiście do usłyszenia, do zobaczenia i do przeczytania.
1: Dziękuję.

0: 19 minut pozostało do godziny 12. Słuchacie cały czas Fermentu Kulturalnego, ale żeby nie było nudno, no to taka mała nowość w Fermencie od dziś nam się pojawia.
1: Na kulturalnym tropie.
0: A będzie to zgodnie z tą nazwą, cotygodniowa zagadka kulturalna, no bo mnóstwo jest ciekawych, zapomnianych wątków, znanych obrazów, o których naprawdę możemy nie mieć pojęcia. No to uwaga, czas na krótką, zagadkową opowieść rodem z XIX-wiecznej Norwegii.
2: Jeden z najbardziej rozpoznawalnych obrazów świata. Pomarańczowe niebo, most, dwie postaci w tle i człowiek, który wygląda, jakby właśnie usłyszał najgorszą wiadomość swojego życia. Chodzi oczywiście o słynny krzyk Edvarda Muncha. Tylko który krzyk? Bo słynny obraz wcale nie jest jeden. Norweski malarz stworzył aż cztery wersje tego motywu. Dwie malarskie i dwie

0: je wykonane innymi technikami. I tu zaczyna się nasza zagadka i pytanie, skąd wzięły się trzy inne wersje tego obrazu i dlaczego świat pokochał akurat tę jedną? Munch stworzył kilka wersji tego samego motywu w różnych technikach i w odstępie kilkunastu lat. Ale skoro miał już jedną, to dlaczego wciąż do niej wracał? I czy każda kolejna wersja była próbą poprawienia poprzedniej? Czy może chodziło o coś zupełnie innego?
1: No właśnie, wszyscy znamy ten jeden popularny, legendarny wręcz obraz Krzyk Edwarda Muncha. No, ale jak się okazuje, to nie jest jedyny krzyk, który wyszedł spod jego palca. No i można się pozastanawiać, można pogooglować na własną rękę potem, albo można poczekać na odpowiedź, która już za moment, a tymczasem na naszej antenie Surya Sin i utwór Jessica.

0: right. What are you even bouncing to? Well, you gotta give this a chance or two, Jessica. Come on, Jessica.
1: I czas na odpowiedź, na rozwiązanie naszej małej zagadki. Postawiliśmy pytanie, skąd w ogóle wzięły się 4 obrazy Edwarda Munka, tego znanego obrazu pod tytułem Krzyk, bo nie jest jedynie jeden, ale są aż 4 krzyki. Rzeczywiście Edward Munk stworzył kilka wersji krzyku, 2 malarskie, a 2 wykonane pastelami oraz litografię, która pozwalała rozpowszechnić też cały motyw na całym świecie. Najbardziej rozpoznawalna, czyli ta, o której no, zdecydowanie wszyscy mówimy, to jest wersja z 1893 roku, która znajduje się w norweskim Muzeum Narodowym w Oslo i jest to pierwsza wersja malarska, choć Munk pracował nad tym motywem również w innych technikach, wracał do krzyku, ponieważ tutaj nie chodziło mu o wierne odtworzenie jednej konkretnej sceny, ale uchwycenie tego uniwersalnego uczucia lęku i niepokoju. No, a dlaczego znamy

właśnie tę konkretną jedną wersję najbardziej. No, ta charakterystyczna postać i ekspresyjne kolory sprawiły, że stała się po prostu ikoną kultury masowej, symbolem emocji, które rozpoznajemy niezależnie od czasu i miejsca. Gdzie można je podziwiać? Pierwsza znajduje się w zbiorach Muzeum Narodowego w Oslo. Druga w rękach prywatnego kolekcjonera, a dwie kolejne w wersji temperowej i pastelowej w Muzeum Munka w Oslo. No i z ciekawostek, w 2012 roku w Nowym Jorku odbyła się aukcja, na której jedna z wersji krzyku, a dokładnie ta druga, została sprzedana za 120 milionów dolarów. Także jak sami widzicie, jak sami słyszycie, nawet te pozostałe wersje krzyku Edwarda Munka też potrafią być warte naprawdę miliony. To była zagadka kulturalna, a my wracamy do Was już po godzinie 12 z kolejnymi tematami, bo piątek się rozkręca, ale my rozkręcamy go oczywiście kulturalnie w czwórce.

0: Autopromocja.
1: W piątek o 15 kierunek może być tylko jeden. To oczywiście weekend.
2: Akurat lecę sobie A1-eczką, zresztą ja z Roju dojeżdżam do Gliwic, także ta nasza A1-eczka jest naprawdę tacy.
1: Spontaniczne wyjazdy, niecodzienne pomysły na koniec tygodnia i pasażerowie, którzy wiedzą, dokąd warto pojechać.
3: Cześć, wiesz co, jestem z Częstochowy i tutaj niedaleko w kierunku północnym, że tak powiem, od Częstochowy jest taka miejscowość jak Danków.
1: W drodze do Dankowa poszukamy hymnu na weekend, bo przy muzyce jedzie się najlepiej. Czas zamknąć laptopa, odpalić samochód i zacząć odpoczywać. Jazda na weekend w każdy piątek między 15 a 18. Zapraszam, Kuba Jamrozek.
0: Autopromocja. Reklama.
4: A teraz w RTV Euro AGD.
5: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2399. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
4: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
6: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
7: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
6: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
8: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
6: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
8: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
9: Panie Pascalu,
10: tak?
9: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
10: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
9: A to pędzę, lecę, pa!
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch, 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
0: Po reklamie.
12: Tak jak my.

0: Minęła 12.
1: Pogoda.
0: Niech was nie zwiedzie te 17 stopni, bo naprawdę ciepła kurtka i nawet jakaś czapka, a może szalik dzisiaj się przydadzą, bo oprócz tego, że termometry pokażą maksymalnie od 12 stopni do aż 16 na południowym wschodzie, to naprawdę silny wiatr spowoduje, że ta temperatura odczuwalna jest jakoś tak na poziomie 5 stopni. Jeśli chodzi o zachmurzenie i opady, no to piątkowe popołudnie przyniesie nam całkiem dużo chmur z przelotnymi opadami deszczu niemal w całym kraju. Najwięcej opadów na wschodzie i na północy. Dzień potrwa dzisiaj 11 godzin, a zachód słońca będziemy obserwować od 17.45 na południowym wschodzie do 18.05 na północnym zachodzie.
1: Autopromocja.
2: Budzik? Można wyciszyć.
3: Ale my i tak wyciągniemy was z łóżek.
4: To dla waszego dobra, bo my potrafimy w ruch.
2: Rozciągamy zaspane mięśnie i rozbudzamy sportową ciekawość.
3: Biegamy, pływamy, gramy w tenisa, łapiemy zadyszkę i wkręcamy się w aktywność.
4: Śledzimy trendy i szukamy sposobów, by chciało się chcieć. Bo sport to nie tylko siła mięśni, ale też energia na cały dzień. Czasem lepsza niż najmocniejsza kawa.
2: Rozgrzewka w czwórce. Od poniedziałku do soboty między 7 a 8. Zapraszają
3: Weronika Puszkar,
2: Michał Piwowarek
4: i Piotrek Galus.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Panie Pascalu,
2: tak?
5: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
2: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceń na urodziny w Media Expert.
5: A to pędzę, lecę, pa!
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
7: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelit.

0: jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
1: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
2: W 29. urodziny Carrefoura 2 plus 1 za grosz, a także banany 57% taniej. 2,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 10 października. Cena przed obniżką 6,99.
3: Po reklamie.
4: Tak jak my, nie gra nikt.
5: Jetlag, chyba znowu się ściemnia. Aha, nadal brakuje ciepła.
6: Siema, z tej strony Xavier, a ty słuchasz Czwórki, najlepszego radia w Polsce.

0: Łumen to za nami, a w czwórce w piątkowe popołudnia rozmawiamy o kulturze.
1: Ferment kulturalny w czwórce. Zapraszam, Alicja Michalska.
0: 7 minut po godzinie 12 wchodzimy w piątkowe popołudnie, ale kulturalnym krokiem, bo jeszcze do godziny 13 sprawdzamy, co dzieje się w kulturze. I tak też będzie i teraz, bo czas na kolejną porcję

Fermentu kulturalnego. Zaczęliśmy od sztuki, która wychodzi poza galerię. Zajrzeliśmy też do świata literatury, no a teraz przyjrzymy się temu, jak zmienia się samo tworzenie sztuki. Wiadomo, sztuczna inteligencja wchodzi coraz głębiej w nasz świat, muzykę, no i właśnie kulturę. No a skoro sztuczna inteligencja potrafi dzisiaj generować obrazy, muzykę i całe wizualne światy, to gdzie w tym wszystkim jest miejsce dla człowieka? O tym porozmawiamy, przyglądając się między innymi festiwalowi Embodied Realms w Poznaniu. To jedyne takie w kraju wydarzenie w całości poświęcone sztuce na styku performance'u, ale też technologii Extended Reality. Ale my porozmawiamy o tym, jak technologia zmienia nasze myślenie o sztuce i gdzie tak naprawdę są granice odpowiedzialności względem odbiorcy. Wysłuchacie Fermentu Kulturalnego i jeszcze do godziny 13 siejemy ferment w czwórce, ale oczywiście kulturalny.

0: Faktofonika i legendarny utwór Chwile ulotne to za nami w czwórce, a my wracamy do kultury.
1: Siejemy ferment w czwórce.
0: Oczywiście siejemy ferment kulturalny, ale ten ferment potrafi dzisiaj też siać sztuczna inteligencja w sztuce i o tym będziemy dzisiaj rozmawiać, a z nami w studiu już jest Dawid Sypniewski, projektant, badacz zajmujący się tematyką relacji kreatywności ze sztuczną inteligencją. Cześć, witaj Dawidzie w czwórce.
2: Dzień dobry, miło mi tu być.
0: To jaka jest to relacja sztucznej inteligencji z kreatywnością? Trudna, nieoczywista,
2: no myślę, że
0: postępująca?
2: Można na dwa sposoby na to odpowiedzieć. Jedne to jest, jak jest realnie, czy ona rzeczywiście na nas wpływa, a druga to jest to, co my sobie opowiadamy na ten temat. I rzeczywiście jest bardzo dużo lęków wśród moich studentów, na przykład związanych ze sztuką, czy z projektowaniem. No, zdarzają się takie postawy bardzo przeciwne i ja mogę oczywiście je zrozumieć, bo jest dużo takich narracji związanych z tym, że stracą pracę na przykład. Mhm. Ale ja wierzę, że tak się

0: nie wydarzy jednak w większości przypadków i że jeśli nie będziemy jej oddawać całej pracy, a to nie jest takie efektywne, jak się wydaje, zwłaszcza w obszarach kreatywnych, tylko będziemy ją traktować jako jedno z wielu narzędzi, pewnie specyficzne i pewne wymagające też nowych kompetencji, to będzie okej.
1: Jak powiedziałeś o tym, że nie zabierze nam pracy, to wydaje mi się, że dużo osób, które teraz nas słucha, zrobiło takie jedno wielkie uff. Ekspert, który się na tym zna, uspokoił i powiedział, że pracy nie zabierze, no bo właśnie też wyprzedziłeś moje pytanie. Chciałam się ciebie zapytać, jak wyglądają dzisiaj studia i jakie wrażenia, o czym się rozmawia między korytarzami na uczelniach, no bo ta sztuczna inteligencja na pewno bardzo, coraz bardziej wchodzi w ten świat sztuki, więc jakie emocje towarzyszą młodym osobom, które w ten świat sztuki dopiero wchodzą.
0: Zanim odpowiem, to jeszcze jednak doprecyzuję, że nie zabierze pracy w obszarach kreatywnych, tak, tam gdzie musimy jakościową, kreatywną pracę zrobić, ale niestety czasami jednak zabiera pracę osobom, które na przykład robią tłumaczenia, czy korektę, czy różne tego typu działania, które teraz automatyzujemy.
1: Na pewno.
0: A wracając do studiów, no więc w bardzo wielu obszarach nic się nie zmieniło, bo okazuje się, że jeśli chcemy mieć jakościowe projekty, no to trzeba rzeczywiście mieć pomysł, a wcześniej dobrą diagnozę naszej grupy docelowej na przykład. Więc jakby ta sztuczna inteligencja pomaga ewentualnie w researchu, w notatkach, ale no, niekoniecznie jest jakimś game changerem. Mhm. Za to jeśli ktoś by wszedł w ten temat głęboko i rzeczywiście zechciał poznać jakieś te nowe narzędzia, zwłaszcza te związane z otwartymi modelami, które można odpalić na własnym komputerze, które są znacznie bardziej takie elastyczne, bym powiedział, no to tam można robić rzeczywiście niesamowite rzeczy, no z tym, że to jest nie dla wszystkich, tam są wymagane no, wyższe kompetencje.
1: A jednak coraz częściej widzimy te wygenerowane obrazki, prawda? Projekty mieszkań nawet, które potrafi stworzyć nam sztuczna inteligencja, więc mówisz o tym, że jest to pomoc do pracy, no ale jednak gdzieś tam w tej przestrzeni medialnej wygenerowane całkowicie obrazy, sytuacje, zdarzenia, filmiki, grafiki, no coraz częściej się zdarzają.
0: Jak najbardziej. To jest, a tylko, że to jest osobne zjawisko. Nie? Jeśli mówimy o AI slopie, bo rozumiem, że to jest to, co mówisz, no to tego jest mnóstwo, to jest duży problem. Niezależnie od tego, czy myślimy o bezpieczeństwie, czy o deepfake'ach, czy myślimy o tym, o estetyce po prostu i tego, że po prostu jest mnóstwo rzeczy, które są po prostu brzydkie. Mhm.
1: To da się zobaczyć, czy to jest no sztuczna inteligencja.
0: I no i właśnie, skoro się da wyczuć, to znaczy, że coś jest nie tak z tym medium, tak? To znaczy, że jeśli chcemy rzeczy jakościowych, to nie zadziała. Więc to, co mówiłem wcześniej a propos tego, że ta praca kreatywna jest wciąż potrzebna, no to jest taka sytuacja, w którym jakby to, co nam daje sztuczna inteligencja, jest tylko małym elementem większej całości naszego procesu kreatywnego, a nie sytuacją, w której my piszemy prompt i robimy kopiuj, wklej z odpowiedzi, niezależnie od tego, czy to jest tekst, obraz, czy film. I teraz, no nie projektuje nam jednak mieszkań. Znaczy możemy się zainspirować, możemy sobie zrobić jakieś wizualizacje, żeby może porozmawiać właśnie z projektantem wcześniej, prawda, czy później, ale to nie jest tak, że dajemy prompt i ona nam jakby w całości projektuje.
1: Czyli jak to jest z tą sztuczną inteligencją, no bo to, że ona jest, to jest pewne, tego nie unikniemy, no ale gdzie w tym wszystkim jest człowiek, bo człowiek to jest podstawa, nawet właśnie wśród tych wszystkich projektów ze sztuczną inteligencją. Do tego tematu za moment wracamy, a z nami w studiu cały czas jest Dawid Sypniewski.

0: Jak to jest z tą sztuczną inteligencją w sztuce? Jakie głosy słychać dzisiaj w środowisku artystycznym? Czy są to głosy sprzeciwiające się, protestujące, a może są też jakieś zdroworozsądkowe? O tym rozmawiamy dzisiaj z Dawidem Sypniewskim, projektantem i badaczem, który zajmuje się tematyką relacji kreatywności ze sztuczną inteligencją. Dawid przed chwilą troszkę nas uspokoił, że sztuczna inteligencja pracy kreatywnej nam nie zabierze, bo nawet jeśli pojawiają się te wszystkie takie wygenerowane obrazki, grafiki, jak na przykład oglądamy rolki na Instagramie, no to tam jest tego dużo i to jest ten, jak to nazwałeś, AI slot?
1: AI slop.
0: Slop, AI slop. Ale właśnie warto to rozróżnić, że to nie jest, tak jak powiedziałeś mi tutaj przed chwilą, zabranie komuś pracy, tylko zbędny dodatek.
1: Tak, w sensie te wszystkie generatory obrazów mogą być przydatne, nie zawsze tylko robią jakieś bardzo brzydkie rzeczy, tak? Możemy w nich wygenerować obrazek do prezentacji na przykład, ale jeśli mówimy o takim całym procesie kreatywnym, którym zaczynamy, a tak się powinno robić, od poznania potrzeb naszych użytkowników, no to jest znacznie bardziej kompleksowy proces, w którym jakby samo wygenerowanie czy stworzenie tego obrazu na końcu w jakikolwiek sposób jest tylko kawałkiem i to wcale nie jest zawsze najważniejszym, tak? I to jest pewnie taka wiedza, która nie jest powszechna, bo wyobrażamy sobie, że ten artysta po prostu siada, maluje, robi zdjęcie czy coś i jakby z głowy bierze tę informację. To jest proces, który wymaga jednak takich ludzkich kompetencji, właśnie kontaktu ze światem, z człowiekiem, a później ocenienie, czy to, co stworzyliśmy, jest adekwatne do tych potrzeb. Więc tak jak mówię, technicznie to może nam pomóc na różnych etapach, ale to jakby taką sytuację, że my po prostu robimy copy and paste z tego, co nam daje taki generator, nie jest ciekawa z punktu widzenia projektowania czy sztuki, przede wszystkim sztuki.
0: Ale myślę, że też odbiorcy, bo my jesteśmy jeszcze w takim momencie, no mam nadzieję, że to się nie zmieni zbyt szybko, że widać, że jakiś obraz, grafika jest wygenerowana przez sztuczną inteligencję, tak samo jak z utworami. Ja od razu słyszę, czy dany utwór jest śpiewany przez wokalistę, czy przez osobę, czy przez tę sztuczną inteligencję stworzony, bo ten dźwięk jest po prostu bardziej mechaniczny, jest czysty, jest taki zbyt idealny i mnie to bardzo denerwuje. Ja od razu to słyszę i jestem pewna, że w sztuce też to widać.
1: No tak, jeśli chodzi o postawy w samej sztuce, to pewnie są bardzo różne, no bo niektórzy protestują oczywiście przed tym AI slopem i używaniem. Ostatnio prowadziłem taki panel z artystami na Festiwalu Przemiany w Centrum Kopernik. No i właśnie tam całe spektrum było różnych postaw. Są osoby, które są bardzo optymistyczne, które po prostu wzruszają

ramionami i mówią, no dobrze, nowe narzędzie pomaga mi w różnych obszarach. Ale wydaje mi się, że najciekawsza postawa jest taka, która widzi w tym nowe medium. Czyli to, że coś sobie tam wygenerujemy, no to właśnie nie jest samo w sobie jakieś takie innowacyjne, że to może być podobne do zdjęcia, to jest oczywiście jakoś tam

0: grubego. I to jest jeszcze przed nami.
1: Tak, i na przykład możemy tutaj powiedzieć o różnych wystawach, które są imersyjne, które pozwalają nam na przykład doświadczyć danego dzieła jeszcze bardziej za pomocą ruchu, za pomocą tej sztuki VR, ale o tym za moment, a z nami jest cały czas Dawid Sypniewski.
2: I feel I'm a late, always DJ Shit.

0: till we die. Wracamy do rozmów o tym, jak sztuczna inteligencja dzisiaj wchodzi do świata sztuki, a o tym opowiada nam Dawid Sypniewski, projektant i badacz zajmujący się tą tematyką. Wcześniej rozmawialiśmy o tym, że są różne głosy. Niektórzy rzeczywiście protestują, a inni traktują sztuczną inteligencję jako po prostu kolejne medium, kolejne narzędzie. No i wydaje mi się, że warto poruszyć też taką kwestię tego, czy sztuczna inteligencja może być jakimś takim nowym sposobem obcowania ze sztuką, no bo tutaj przychodzą mi na myśl wystawy imersyjne, które ostatnio też są bardzo popularne i które sprawiają, że możemy być bliżej sztuki, albo może sprawiają, że sztuka staje się bardziej widowiskowa?
1: Tak, no pytanie, czy celem sztuki powinno być widowiskowość, nie? No bo to jakby już od dawna nie chodzi o to, żeby było ładnie, tylko chodziło o to, żeby przynieść jakieś nowe znaczenie, żeby to coś nas poruszyło, nie? No i być może, tak myślę sobie, że być może są to takie czasy, w którym jesteśmy przebodźcowani i w związku z tym ta sztuka, no właśnie musi być mocna i bodźcująca też, żeby w ogóle zostać nam w pamięci, ale no wydaje mi się, że są jakieś inne tematy, bo sztuczna inteligencja jest oczywiście narzędziem, ale jest też zjawiskiem społecznym, tak? To znaczy, że właśnie są lęki o autorstwo, o bezpieczeństwo, o relacje, ludzie się zakochują w sztucznej inteligencji, różne takie rzeczy, więc to są różne tematy, które są na pewno poruszane w sztuce, ale też to, no tak jak mówiłem, może to być jakieś narzędzie, które może pozwolić nam właśnie znaleźć jakieś

0: nowy rodzaj obrazów, ale bardzo chcę tu podkreślić, tak nie mówię o tym wszystkich obrazkach, które widzimy na Instagramie AI Slopie, tylko mówię o tym, że można jakieś nowe poszukiwania estetyczne też poczynić w tym obszarze.
1: Wiesz, ja cię tak zapytałam o to widowisko, bo wydaje mi się, że te wystawy imersyjne, które na przykład odkrywają Van Gogha ponownie, na nowo, no bo rzeczywiście tych artystów, którzy są z nami przez cały czas, ale na przykład możemy ich twórczość odkryć na nowo za pomocą tej sztuki imersyjnej, czy właśnie różnych technologii, no to jest rzeczywiście może jakiś dobry z tego rezultat, no ale czy to nie jest właśnie troszkę tak, że powinniśmy się zachwycać sztuką taką pierwotną, a nie szukać właśnie widowiska w niej?
0: Dla mnie jest to jednak kontrowersyjne rzeczywiście, to znaczy animowanie jakiejś postaci z obrazów.
1: Już dobrego obrazu.
0: Tak. Wydaje mi się, że to nie jest samo w sobie sztuką, nie? Że sztuką jest ten obraz, a to, że to animujemy, jest właśnie jakimś fajerwerkiem raczej. Pytanie, czy coś to wnosi, czy coś to nam, czy nas to porusza bardziej? Nie wiem, trzeba by zapytać ludzi. Jest to dla mnie kontrowersyjne. Myślę, że to jest jednak no właśnie pod takie instagramowe myślenie. Ja bardziej, tak jak już mówiłem poprzednio, myślę, że cenniejsze są takie sytuacje, w którym to się za nowym medium staje. I teraz możemy porozmawiać o VR-ze na przykład, w którym rzeczywiście jest nowa przestrzeń. Tak? Fakt, że możemy obrócić głowę i zobaczyć coś innego w różnych miejscach, to daje
1: ale
0: nam...
1: Ale to śmieszne, bo tak samo możemy zrobić z obrazem. Jak obrócimy głowę, to tam też będzie coś innego.
0: Jeśli tak, no tak. Jeśli jest duży na tyle, żeby można zobaczyć coś w lewej i z prawej. Ale mówię o tym, że rzeczywiście jest to jakiś inny rodzaj obcowania, dlatego że my mamy jakiś wybór, nie? Że właśnie jeśli oglądamy film, to on jest oczywiście, może być sztuką, ale jest dwuwymiarowy, a jeśli to jest VR, to możemy obejrzeć ten kawałek, a kto inny w tym samym dziele zobaczy co innego, bo obróci głowę właśnie w dobrym momencie.
1: No właśnie, i gdzie tu jest tak naprawdę granica dobrego smaku, a gdzie tę granicę przekraczamy? Jeszcze jest jeden wątek. Chciałam bardzo wspomnieć o tym. Chodzi oczywiście o festiwal Embodied Dreams, który niedługo startuje w Poznaniu. Tam możemy zobaczyć Extended Reality, czyli właśnie taką sztukę, która jeszcze idzie krok dalej, ale za moment jeszcze o tym porozmawiamy z Dawidem Sypniewskim.

0: Gdzie jest granica dobrego smaku w sztuce imersyjnej, a gdzie zaczyna być ona udziwnieniem? No tak nam się rozmowa z Dawidem Sypniewskim ułożyła, że przyszliśmy do tego wątku i bardzo się cieszę, że jesteśmy przy tym wątku, bo rzeczywiście był taki złoty czas tych wystaw imersyjnych, że po prostu co chwilę one gdzieś były. Nie wiem, jak to wygląda teraz. Wydaje mi się, że troszkę jednak tych analogowych jest więcej. Już tak dużo tych imersyjnych wystaw nie ma, ale Dawid powiedział przed chwilą bardzo ciekawą rzecz, że sama imersja nie jest sztuką, jest tylko technologią. No i też warto te dwie rzeczy rozróżnić, że my jednak koniec końców patrzymy na obraz za pomocą innej technologii.
1: No, myślę, że trzeba bardzo mocno rozróżnić rzeczywiście, że jest jakaś technologia typu VR albo, no nie wiem, no robienie animacji, generowanie animacji na podstawie jakiegoś obrazu, ale ta czynność sama w sobie nie dodaje żadnego nowego znaczenia i w tym sensie nie jest sztuką. Tak, jest jakąś atrakcją, ale z mojego punktu widzenia no, przypomina to raczej scrollowanie po Instagramie, tak? To jest właśnie, to są kolejne bodźce dla osób, które no, nie są przyzwyczajone do tego, żeby po prostu patrzeć w statyczny obraz i wnikać w jego różne zakamarki. To powiedziawszy, można rozróżnić, można robić sztukę w VR-ze, i za pomocą sztucznej inteligencji, i za pomocą innych technologii, no tylko to nie można mieszać tych dwóch rzeczy, tak? To jakby zaanimowanie obrazu Van Gogha nie jest sztuką. Za to są pewne...
0: To jest pokazanie go na inny sposób.
1: Tak, tak. A za to są pewne doświadczenia VR-owe, które mogą być tylko w VR-ze przeżyte, tak? Są na przykład dużo się mówi o takiej empatyzacji, tak? Że ten VR może sprawić, że możemy wejść w buty czyjeś, bo możemy nagrać jakby z perspektywy danej osoby, prawda? Jakiś film, a później odtworzyć to w VR-ze i dzięki temu możemy mieć poczucie, że jesteśmy tą osobą. I to jest pewne medium, które jakby daje, tylko VR daje tak, tego typu imersję.
0: No i czeka nas niedługo takie wydarzenie w Poznaniu. Embodied Realms jest to no, jedyne w kraju takie wydarzenie w całości poświęcone sztuce na styku technologii Extended Reality, czyli właśnie tej wirtualnej, rozszerzonej, mieszanej rzeczywistości. Poszedłbyś na takie wydarzenie?
1: Jasne, jasne. To może być bardzo ciekawe.
0: Ale tak właśnie z ciekawości, czy że z taką postawą, że na pewno mi się nie spodoba?
1: Nie, znaczy no jeśli ja nie chodzę na te wystawy, w których no właśnie jest to tylko przeniesienie tradycyjnego obrazu w świat VR-u lub imersji, bo to jakoś nie ciekawi mnie, ale w momencie, w którym są artyści, którzy starają się wymyślać nowe jakości za pomocą nowych mediów, to wydaje mi się, że to jest warte zajrzenia. Z VR-em jest taka sytuacja ciekawa, że ono jest, że ta technologia ma bardzo duże ograniczenie, to znaczy, że ten zestaw tych okularów jest dosyć drogi. I no, żeby go prezentować, no to trzeba mieć ich kilka i to trwa jakiś czas, więc trzeba je przemywać. Więc to są takie techniczne rzeczy, prawda? Ale to jest taki problem, prawda? Jak to zrobić, żeby rzeczywiście udostępnić to medium? No i widziałem takie eksperymenty w teatrze, ale nie były to dla mnie bardzo przekonujące, właśnie dlatego, że tylko jedna osoba naraz może w tym brać udział. I w związku z tym to, co się dzieje, i to jest bardzo ciekawe, to znaczy, że osoba w kasku staje się częścią tej sztuki. To znaczy, że się buduje na przykład dekoracje, buduje się, obudowywuje się te kaski po to, żeby właśnie zwiększyć imersję, ale paradoksalnie właśnie materialnością, czymś materialnym, żeby to było częścią czegoś większego. Czyli nagle nie tylko jesteśmy odbiorcami tego, co tam się dzieje w tym kasku, ale jesteśmy też no, kawałkiem tej... tak, tego wydarzenia. Stajemy się też postacią trochę w tym wszystkim. I to jest rzeczywiście jakiś ciekawy kierunek.
0: Słuchajcie, dla ciekawych

0: ciekawych tego, w jaką stronę to wszystko zmierza, no to oczywiście festiwal Embodied Realms w Poznaniu, który rusza już 12 października. A jeśli chodzi o całe to doświadczenie sztuki, to polecam zrobić sobie taki mały eksperyment. Można pójść na normalną, analogową wystawę, a potem na przykład pójść na imersyjną i zobaczyć, co nam daje to obcowanie ze sztuką za pomocą jeszcze jakichś tam innych technologii. Dawid Sypniewski był dzisiaj naszym gościem w Studiu Czwórki. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję za zaproszenie.

0: 10 minut pozostało do godziny 13. Nasze kulturalne, piątkowe przedpołudnie, a nawet już popołudnie dobiega końca, ale nie płaczcie, bo ze mną w studiu Kamil Jasiński.
1: Dzień dobry.
0: Który przed chwilą się rozpływał nad cynamonkami.
1: Tak. Cynamil Jasiński. Jestem w mojej cynamonkowej erze. No i rzeczywiście rozpływam się.
0: Ale pora idealna, jakby nie było to.
1: Jak? No oczywiście to jest adekwatne do tego, co się dzieje za oknem, ale jagodzianek tak nie przeżywałem w tym sezonie.
0: No to ja już chyba bardziej bym wolała jagodziankę niż cynamonkę. W tych cynamonkach jest...
1: Jestem takim jesieniarzem.
0: Ale ja też.
1: Za dużo cukru?
0: No za dużo tego wszystkiego już. Jak jest z lukrem jeszcze cynamonka, no to już opanujmy się.
1: O to w tym chodzi. I jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, no to może będę robił cynamonki w weekend. Ale najpierw trzeba audycję poprowadzić.
0: No dobra, masz 5 sekund, żeby powiedzieć, co po godzinie 13.
1: Zapraszam, będzie super.
0: Kamil Jasiński, zostańcie z nim, a ja bardzo dziękuję za dzisiaj. Słyszymy się oczywiście za tydzień, ale też jutro o godzinie 10.

0: Autopromocja. Trudny tydzień w pracy? Twoje baterie są na wyczerpaniu? Wiem, jak jest. Dlatego w piątki o 18 dbam o odpowiedni poziom waszej energii. Przyglądam się najlepszym elektronicznym premierom, wyciągam z archiwów zapomniane bangery i sprawdzam, co dzieje się właśnie na scenie. Bądźcie gotowi na całe spektrum elektroniki. Od soczystego elektro i indie dance, przez pozytywnie nakręcający house i UK garage, po ekstetyczny trans. Włączcie czwórkę i doładujcie się dobrze na weekend. Zaprasza Lulu Zupczyńska, czyli Cougar. Autopromocja. Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
3: Telewizor Haier 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie.
2: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Proszę Państwa, Hyundai rozpoczyna wyprzedaż. Mistrzowska oferta na Tucsona, Kona i Santa Fe. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Hyundai, oficjalnym partnerem UEFA Champions League.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do marca nie płacisz. RSO 0%. Bo w Media Expert.
6: Po reklamie.
7: Tak jak my.

0: Minęła godzina 13.
1: Pogoda.

0: Autopromocja. W piątkowe wieczory zapraszam Was na rozmowy o muzyce, pasjach, sporcie i ludziach, których warto poznać. Oczywiście będą goście, znani, ale też tacy, którzy działają za kulisami. Muzycznie będzie popularnie, ale bez oczywistych wyborów. Dużo nowych brzmień i artystów, którzy nie zawsze trafiają na muzyczne listy przebojów. Na miejski folklor zapraszam w każdy piątek od 20 do 22. Eldo, Leszek Kaźmierczak.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś polskie czerwone jabłka luzem. Cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A banany luzem cena przed obniżką 6,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 2,99 za kilogram. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Panie Pascalu,
5: tak?
4: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
5: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
4: A to pędzę, lecę, pa!
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG, 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
7: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko teraz praliny Lindor aż 337 gramów, 1 plus 1 gratis. To jedyne 25 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Najniższa cena sprzed obniżki 50 zł. Make a Deals.
8: Mazowsze przez wieki miało samodzielnych władców, ambitnych biskupów i silne księżne. Tu rodziły się polityczne sojusze, toczyły walki o władzę, a tajemnicza śmierć ostatnich książąt zmieniła bieg historii. Posłuchaj i odkryj pasjonującą historię tego regionu. Dowiedz się, co z czasów mazowieckich piastów pozostało do dziś. Podcast Polskiego Radia. Mazowsze dla korony. Opowieści sprzed 500 lat. Słuchaj na polskieradio.pl. Partnerem podcastu jest

0: Samorząd Województwa Mazowieckiego oraz Muzeum Mazowieckie w Płocku. Organizator wystawy Mazowsze dla Korony. 500-lecie włączenia Mazowsza do Królestwa Polskiego.
1: A teraz w RTV Euro AGD.
2: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2399. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Po reklamie.
5: Tak jak my.

0: Siemanko, hejterskie świry. Tu Marian Lichtman.
1: Dzień dobry, tu Aldona Orłowska. Zapraszam do słuchania. Czwórka najlepsza.
2: Siema, siema. Tu lektor z hejterskiej. Przed wysłuchaniem audycji dobrze się zastanów.
3: Cześć, tu mówi Jacek Stachurski. Zapraszam was na dosko audycję.
4: Nie dasz rady odsłuchać tej audycji. Wcześniej odklepiesz. Pozdrawiam cię, Marcin Najman.

0: Hejterska 4.
1: 8 minut po godzinie 13, piątek, tydzień czekania i znowu Hejterska. Dzień dobry, kłaniam, utęskniony, no ale razem jesteśmy przez najbliższe dwie godziny i wydaje mi się,

Że tym pierwszym utworem otwierającym dzisiejszą audycję też odpowiedziałem już na pytanie Pawła, czy będzie dzisiaj tłukło. Tak, up tempo na dzień dobry oznacza, że dzisiaj trochę będzie tłuczenia. Tak sobie ostatnio myślałem, że bardzo dużo techniawki takiej klasycznej ostatnio w hejterskiej, więc dzisiaj może trochę bardziej różnorodnie będzie. Nie tylko klasyczna techniawka, ale inne rodzaje techniawki. Jakieś grindcore'y może też upchniemy nogą, tak mi się wydaje, żeby nie skupiać się tylko na jednym gatunku, chociaż oczywiście fajne takie 4x4 imprezowy nastrój wprowadza. Mam nadzieję, że dzisiejsza playlista będzie wam się podobała. W kontekście jeszcze melodyjki z Mortal Kombat, zawsze, już wielokrotnie to mówiłem w hejterskiej, najtrudniejsza melodia do zanucenia za dzieciaka, ale jak jest w remiksie uptempo, łup, łup, łup, łup, łup, tylko trudno to rozpoznać. Jakbym w uptempo remix Mortal Kombat w konkursie nuce se, chyba nikt by nie odgadł. A może. Dobrze, przez najbliższe 2 godziny jesteśmy razem. Hejterska 4.1, nasza grupka na Facebooku. Zachęcam do komentowania, wklejania zdjęć, pinezek, lokalizacji. Wpisujcie miasta, wiek i rozmiar buta. Wszystko można. Zapraszam. Jesteśmy razem do 15.00.

Pojawiają się pierwsze zdjęcia w komentarzach. Michał wstawił swoje foto cały na galowo, gotowy, proszę bardzo, przed komputerkiem i zastanawiam się, czy ten dres, w którym Michał siedzi, dla tych, którzy nie widzą, ale warto to zobaczyć, warto dodać się do grupki Hejterska 4.1, taki komplet dresowy, turkusowy, chyba bym powiedział, lata 80., 90. Zastanawiam się, czy to jest jakiś taki dresowy piątek i to jest jakieś takie performatywne zachowanie w korpo, czy to jest po prostu casual Friday i taki tutaj zgrzyt. Muszę się dowiedzieć. Michał, daj nam znać. Jak sądzicie, co wywołało większe poruszenie w naszym kraju w ostatnich dniach? Pizza z kebabem czy pizza książula? To jest takie zagadnienie od Huberta. Oczywiście, że pizza książula. Wszyscy testowali, a pizzy z kebabem nie każdy próbował. No i zdecydowanie więcej komentarzy. Chociaż ta pizza z kebabem była tylko jednym elementem. Tam też bardzo dużo się działo, ale jednak zdeklasowane. Natomiast co tam te pizze? Cynamonki. Ja teraz wszedłem w swoją cynamonkową erę i nie mogę przestać myśleć o tych bułeczkach. Dobra, może jakaś afera cynamonkowa niedługo się pojawi. Hejterska 4.1, nasza grupka na Facebooku, ale pięknie zaczęty program średnio muzyczny. Taki śledzik pod audycję. Pozdrawiamy Pawła serdecznie, czyli siadło. No, takie żywiołowe, dynamiczne, weekendowe utwory dzisiaj dla was przygotowałem. Jest i Łukasz, powitanie. Jest i Ernestik, hejka sklejka. Dawno tu nie zaglądałam. Witam serdecznie wszystkich. Jola także dzisiaj razem z nami jest, więc miło, sympatycznie. Tomek, uszanowanko. Pozdrawiamy. Zachęcam, żeby zajrzeć na grupkę. A, nie powiedziałem, jeżeli ktoś nie jest na grupce, ten zgniłe jajo, więc należy nadrobić zaległości.

No i proszę bardzo, pojawiają się zdjęcia na grupce hejterska 4.1. Kefas się podzielił. Na jakim sprzęcie hejterska jest słuchana? Nie, no. I jeszcze kawusia do tego. Chyba espresso, tak? Tak mi się wydaje. Chociaż z reguły tutaj promowana była cappuccina, ale proszę bardzo. No, pianka na jeden palec, espresso, czyli dobrze działa ekspres. To Agnieszka tutaj krytykuje. Afery pizzowe. Mocne słowa, nie będę czytał. Jest i Tomek, bije brawo, dzień dobry. Laboratorium tradycyjnie pozdrawia całą hejterską ekipę. Radiografia leci lepiej przy hejterskiej. No i jest ten niebezpieczny znaczek. Biohazard, dangerous. Uwaga. Dzień dobry, jest i Marcin. Do grupki dołączyli właśnie Dariusz, Kamil i Szymon. Siemanko, witamy serdecznie. No jeszcze z takich rzeczy ważnych. Bardzo dobry komentarz od Kuby. Dawaj Kamil, jedziemy z tym koksem, bo się stęskniłem. Piotujo wjeżdża na pełnej. Pozdrawiam. No i skąd on pozdrawia? Mönchengladbach, niemieckie miasto. Czy dobrze wymawiam? Mönchengladbach, nicht verstehen niestety, keine Deutsch. Ale pozdrawiamy Kubę. Dzięki bardzo serdecznie za komentarz. No jeszcze Kefas proponuje Mike Tyson. Jak on został przekręcony chyba? Mike Tyson? No wiadomo, ale nie, dzisiaj niestety. No chyba nie przyjmie zaproszenia. Poza tym bariera językowa. Ewentualnie na kamerkach tylko body language. Albo na sparring w hejterskiej. Dobrze, Marzia wypuściła nowy numer. Taki już okolicznościowy. Zbliża się Halloween. Ona zawsze stara się wpasować w te panujące trendy. Utwór zaproponował Michał na naszej grupce. Przypominam, jeżeli ktoś znajdzie jakiś paskudny utwór, to warto się nim podzielić. Hejterska 4.1. I teraz zamieniamy się w słuch. Nowy singiel od Marzi.

Tak, nie do końca wiadomo, te organy, to wesele czy raczej pogrzeb. Takie mroczne, o miłości, trochę taki hymn, taki vibe'ik. Z drugiej strony też taki weselny vibe, taki zespół od czwartej nad ranem już dogorywający. Trochę też takie brzmienie, ten automat perkusyjny i ta gitarka trochę jak zespół z programu Jaka to Melodia. Tak fajnie byli zgrani. No dobrze, nowy singiel Marzi za nami. Skoro mamy już muzykę świata, to co powiecie na jakiś grindcore, porn grind? Dawno nie było tego gatunku, ale na pewno bardzo dobrze wam znany zespół Alien Fafafafa. It's a Sin, czyli cover Pet Shop Boys.

Świnia na wokalu, w głowie się nie mieści. Leszczy z lamusami się nie pieścić. Komentarz od Ernestika. It's a pig. Damianek to jest wielki miłośnik New Romantic, więc uaktywił się przy coverze Pet Shop Boys. Karol, dzisiaj jestem sam w pokoju, hejterska na full i pewnie bez koszulki siedzisz jeszcze tam w urzędzie u siebie. Pozdrawiamy serdecznie, Karol, trzymaj się, wszystkiego dobrego. Fajnie, że jesteś. Piękny Pig Squeal, dzień dobry, witamy serdecznie. Verbal Saint Anger, tak, dokładnie, cała płyta Saint Anger brzmi jak wszystkie płyty porn grindowe. Dobrze, teraz zgadywanka bez żadnej nagrody, po jednej nutce, kto będzie w stanie odgadnąć, jaki utwór tutaj jest zremiksowany, ten wygrywa całe nic, poza oczywiście satysfakcją i poklaskiem wśród wszystkich hejterów na całym świecie. Co to jest za numer?

Dobre strzały, dziewczyna o perłowych włosach. Nie, nie, nie, Jacku, to nie jest to. I Wanna Be a Hippie. To też nie jest to. Bez koszulki, ale za to w spodniach. To jeszcze Karol w nawiązaniu do swojej dzisiejszej stylizacji. Lepiej w koszulce, ale bez spodni. Też jest taki wariant. Dom, gdzie hejterska gra od rana do wieczora. Tak nazywa się ten utwór. A, dobry, dobry. Młody Gitfunkel Kopyrta, nie? To nie to. Ale też Paweł napisał House of the Rising Sun, ale chyba Damianciu był jednak pierwszy. Damianek był pierwszy. Gratulacje. Brawo. Klask, klask, klask, klask, klask, klask, klask. Udało się. Gratulacje.

No i sprzęty elektroniczne się pojawiają. Karol pokazuje, nie wiem, czy to jest farelka, czy to jest toster. Chyba farelka, żeby tam, żeby nie zmarznąć. Chociaż przy hejterskiej to właśnie ochłodzenie powinno być, żeby no jednak Zapocka występuje przy tak dynamicznej muzyce. Nagrodą w konkursie jest występ Salami w Operze Leśnej. Nagrodą w tym konkursie mogłoby być co najwyżej taki talon do mediatora, żeby w końcu duet Salami się pogodził. Chłopaki, mnie nie interesuje, kto zaczął. Macie się pogodzić. Ja byłem pierwszy, po prostu telefon się zaciął przy odblokowywaniu. Komentarz Pawła. Dom zachodzącego słońca to wschodzącego czy zachodzącego? Chaos ze skrzypcami w tle. Jasieksor jest. Właśnie, Jasieksor dzisiaj musi zostać zagrany, bo tutaj pojawiają się wątki gołębiarskie, ale jeszcze do tego dojdziemy. Teraz konkursiwo. 226452100 to jest numer do studia. Czwórkowe gadżety dzisiaj do zgarnięcia. No i co dzisiaj w konkursie? Między innymi Marcin Świńskie smarowidło będzie. Będzie trochę ulicznego rapu. Będą też trudne sprawy. No więc zapraszam. Familiada też się pojawi. 226452100. Zadzwoń, zadzwoń.

0: I jako pierwsza zadzwoniła do nas Natalia. Dzień dobry, Natalio.
1: Dzień dobry, cześć.
0: Dzień dobry, jak samopoczucie u koleżanki dzisiaj?
1: No dobrze, niedługo kończę robotę, ale na popołudnie wolno.

0: dwójkę, jutro mam urodziny, to może być lepszego.
1: No to no jeszcze tylko wygrać w konkursie. Jeszcze tylko wygrać w konkursie. Twoją przeciwniczką jest dzisiaj Małgosia. Dzień dobry.
0: Cześć, witam.
1: Dziewczyński konkurs. Two girls, one konkurs, można powiedzieć. I one complete gadżetów. Fajnie, fajnie, fajnie, Małgosiu, się złożyło. Jak twoje nastawienie, jak humory dzisiaj?
0: No mam nadzieję, że mi się poprawi po wygranym.
1: No dobrze, ale Natalia ma urodziny.
0: No ja wiem, ja to rozumiem. Wszystkiego naj.
1: 100 lat, 100 lat, 100 lat. Dobrze, lecimy. Dziewczyny, czy postać Marcina Świńskiego Smarowidła jest wam znana?
0: No nie do końca.
1: Dobrze, będziemy strzelać w takim razie. Marcin się tutaj wypowiada na temat literatury. Słuchamy, pierwsza odpowiada Natalia.
2: To chodzi, w tej książce chodzi jest główny temat, to jest to...
1: Jaki jest główny temat tej książki? Odpowiedź A. Chłop spotyka babę. Odpowiedź B. Pole kwantowe, które otacza każdego człowieka. I odpowiedź C. W sumie to nie wiem, o co chodzi w tej książce, jakiś bełkot. Natalia odpowiada.
0: Bełkocze na pewno to ten pan.
1: To nie była jego szczytowa forma, uwierz mi. Zdarzają się lepsze, ale nie nadają się do konkursu. Naprawdę wybierałem takie ugrzecznione.
0: No dobra, no to spróbujmy, że w sumie nie wiem, o co chodzi, bo ja też nie rozumiem.
1: Dobrze, czyli bełkot, tak? W sumie nie wiem. Sprawdzamy.
2: To chodzi, w tej książce chodzi o, jest główny temat, to jest to pole kwantowe, które otacza każdego człowieka.
1: Pole kwantowe, niestety, nie, Natalia. Co miałeś z fizyki?
0: Kompletnie miałem z fizyki później na studiach, tak, ale no też technikum to było takie.
1: No właśnie, to sobie porozmawialiśmy o fizyce. Absolutnie nic nie słychać, trochę cię przerywa. Jakieś słabe połączenie. Właśnie, to są prawa fizyki. Czasami zrywa połączenie telefoniczne. Natalio, punktu brak. Teraz odpowiada Małgosia, także ta sama postać się wypowiada. Słuchamy fragmentu.
3: A jak tam wasze świńskie feelingi? Dalej tylko...
1: Dalej co? Po świńskich feelingach. Co to jest świński feeling? Dalej tylko. Odpowiedź A. Szponcenie z pietruszką. Odpowiedź B. Klejenie bryły. Odpowiedź C. Czajcie fazę?
0: Dajmy tą pietruszkę.
1: Pietruszka? No oczywiście pietruszka.
3: A jak tam wasze świńskie feelingi? Dalej tylko czajcie fazę?
1: Czajenie fazy jednak, prawda? Tu fizyka, tu czajenie fazy. Wszystko to do siebie pasuje. To nie są jakieś przypadkowe słowa. Niestety, Małgosiu, punktu brak. Lecimy dalej i słuchamy fragmentu Familiady. Odpowiada teraz Natalia. Słuchamy.
4: Co sam możesz zrobić ze swoim samochodem?
5: Zaparkować.
4: Zaparkować?
5: Zaparkować.
4: Zaparkować.
1: Co można zrobić samodzielnie ze swoim samochodem? Takie jest pytanie w Familiadzie. Pierwsza odpowiedź, bo to już chyba jest tam, zbliżają się do tego finału. Pierwsza odpowiedź. Można zaparkować, a później jaka odpowiedź padnie? Odpowiedź A. Dolać oleju do spryskiwaczy. Odpowiedź B. Wjechać na słup. I odpowiedź C. Kręcić bączki na śniegu.
0: Mówię olej.
1: Olej do spryskiwaczy. Sprawdzamy.
4: Zaparkować.
5: Zaparkować.
4: Zaparkować.
5: Dolać oleju do spryskiwacza.
1: Dobrze, jest punkcior. Dolać oleju do spryskiwaczy. Natalio, czy...
0: Żeby było śmieszniej, to moja koleżanka to zrobiła.
1: Coś takiego zrobiła? Naprawdę? Dolała?
0: Tak.
1: I co się zadziało?
0: Nikt musiał się po prostu był upór. Ale tak, to jest historia autentyczna na faktach.
1: Natalio, to jest teraz taki konkurs intuicyjny. Tak domyślamy się, do nas mówisz, bo bardzo słabo cię słychać. Może jakoś do szyby byś mu, do okna mogła podejść, coś tego.
0: Ale ja mówię, że mnie słabo słychać, to myślałam, że nie chcesz ze mną rozmawiać o fizyce po prostu.
1: O, teraz lepiej. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Super, mamy to i jest punkcior. Rozumiem, że po tym oleju w spryskiwaczach szyba była nabłyszczona.
0: Nie, no na szczęście zareagowała odpowiednio i tą koleżanką nie jestem ja, także to jest...
1: Koleżanka naprawdę istnieje, pozdrawiamy serdecznie. Dobrze, teraz odpowiada Małgosia i słuchamy także fragmentu Familiady.
6: Państwo, którego nazwa składa się z więcej niż jednego członu?
7: Los Angeles.
8: Los Angeles.
7: Mógłby pan powtórzyć Rio de Janeiro też, ale...
6: Państwo, którego nazwa składa się z więcej niż jednego członu.
1: Jaka padnie tutaj odpowiedź? Dużo było strzałów, bo to też już jest po naradzie. I co odpowie kapitanka drużyny? Państwo na literę... Państwo składające się z dwóch słów. Odpowiedź A. Ameryka Południowa. Odpowiedź B. Bielsko-Biała. Odpowiedź C. Czechosłowacja.
0: Czechosłowację
1: dajemy. Dobrze, sprawdzamy.
6: Państwo,
7: Państwo,
6: którego nazywa

0: składa się z więcej niż jednego członu.
1: Ameryka Południowa.
2: Ameryka Południowa, no niestety, Małgosiu, punktu brak. Na pewno tam całkiem sporo państw jest w Ameryce Południowej, więc niektórzy mogliby uznać, ale nie ankietowani. Dobra, lecimy dalej. No, jeszcze wszystko jest przed nami, jeszcze wszystko może się wydarzyć. Teraz słuchamy fragmentu, to jest chyba takie trudne sprawy, albo sędzia Anna Maria Wesołowska, jakiś proces sądowy tutaj się pojawia i prokurator zadaje pytanie oskarżonej, no i to jego pytanie zostaje tutaj odwrócone do tyłu i musimy odgadnąć właściwie, co autor miał na myśli, o co chciał zapytać. Słuchamy.
3: No jaka to wina? No miałam...
4: No, ale tak,
3: no, no proszę, mogę dać spróbować?
5: Tu jest Gienek, Wysoki Sądzie! Gienek!
2: Co tam się dzieje? Gienek, Wysoki Sądzie, mogę spróbować. I co Wysoki Sąd czy prokurator, jakie zadają pytanie? Odpowiedź A. Co pani zrobiła? Pani zrobiła, zamarynowała Gienka. Odpowiedź A. Odpowiedź B. Zamordowała i przerobiła go na kiełbasę. I odpowiedź C. Zrobiła z jego kości naszyjniki.
6: No cóż. No może spróbujemy z marynatą.
2: Jak zamarynowała Gienka.
6: Tak, to dobrze. Gienek też może być zmarynowany.
2: Dobrze, sprawdzamy.
3: No jaka to wina? No miałam...
4: No ale pani zamarynowała Gienka, tak?
3: No proszę, mogę dać spróbować?
5: Tu jest Gienek, Wysoki Sądzie! Gienek!
2: To był Gienek! Choć jest punkcior. Chociaż wydaje mi się, że na potrzeby tej produkcji niskobudżetowej to nie był Gienek, tylko... kawałek śledzia, a la Matias do tego, tak mi się wydaje. Ale jest punkcior, Natalio, to najważniejsze. No i teraz Małgosia, Małgosiu, ostatnie pytanie, trochę prawilnego ulicznego rapu. Jesteś gotowa?
6: Jestem.
2: Słuchamy.
7: Cześć, Oskar. Ja jestem super niania.
2: A to właśnie nie to, to nie, ale tak, dajmy szóste, tak. Szóste, mamy hieny. Za dużo pytań się narobiło. Coś ja nie doliczę. Za dużo. Widzicie? Myślałem, że będzie dogrywka. Dobra. Słuchamy ulicznego rapu. Utwór Ludzie Hieny.
8: Fałszywe hieny krążą Pawluch wokół mnie, gdy wyczują sukces.
2: Prawdziwe hieny krążą wokół mnie, gdy wyczują sukces. Odpowiedź A. Zjedzą mnie. Odpowiedź B. Już są obok ciebie. I odpowiedź C. Robią au.
6: C.
2: Robią au. A możesz, Małgosiu, zrobić au?
6: Au!
2: Dobra, sprawdzamy, czy to jest au!
8: Fałszywe hieny krążą Pawluch wokół mnie, gdy wyczują sukces, już ruch ma obok ciebie.
2: Ciebie, niestety to nie jest au, już są obok ciebie. Myślałem, że mnie z mnie jednak zrymuje, ale po co rapować? Po co rapować i rymować? Można rapować i nie rymować. Małgosiu, niestety punktu brak i Natalia urodzinowo wygrywa. Brawo!
6: Chyba najlepszego, pozdrawiam.
2: Wszystkiego najlepszego. Dziewczyny, zacięty pojedynek był. Wszystkiego dobrego, udanego weekendu. Odpoczywajcie.
6: Pytanie jeszcze teraz, tak? Kim był Gienek?
2: Kim był Gienek? No na pewno był zamarynowany. I przyjacielem tego, który tam okazał trwogę. Gienek, ale rozpoznał go. Nawet zamarynowanego. Musicie cały odcinek obejrzeć, ale no jednak wymaga to odpowiedniej psychiki. Nie wiem, czy dacie radę. Pozdrowionka, trzymajcie się, wszystkiego dobrego. Na razie, pa, pa.

Paweł tutaj zauważył, że Mike Tyson przekręcony to był Tyke Mason. Pozdro, Paweł. No i oczywiście w remiksie Jasiek Sora, Gołym Biorze. Ja zapraszam na drugą godzinę hejterskiej. Będą zgadywanki, jeszcze trochę grindcore'u.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś posłuchać swojej ulubionej audycji? Odpal najlepsze z najlepszych. Codziennie, od poniedziałku do soboty o 6 rano przypominamy najciekawsze rozmowy i audycje w czwórce.
2: Cóż tam po tej urodzie z Instagrama, jak po prostu nie będziemy mieli tej wewnętrznej, jak w środku jest pustka, to na zewnątrz po prostu też jest nieciekawie.
1: Zacznij dzień najlepiej.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem

0: Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Miksuj dowolnie. I maliny, opakowanie 125 gramów, cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 4,99 za opakowanie przy zakupie 2. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
3: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
2: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
3: Uff, jest dla mnie ratunek.
2: Tak.
3: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowit. Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
5: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
6: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
5: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
7: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
5: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
7: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
8: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
9: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
10: Telewizor Haier 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie.
9: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
11: Po reklamie.
12: Tak jak

0: Z tej strony EPROM, a ty słuchasz Czwórki. Biega!
1: Czwórka. To słychać.
2: Nie zajmij, byli

so.

one. These are

0: Backstreet Boys w wersji sprzed 12 lat, Shreds, i właśnie minęła godzina 14.
1: Pogoda. Autopromocja.
2: W piątek o 15:00 kierunek może być tylko jeden. To oczywiście weekend.
3: Akurat lecę sobie A1-eczką, zresztą ja z Roju dojeżdżam do Gliwic, także ta nasza jedyneczka jest naprawdę w pracy.
2: Spontaniczne wyjazdy, niecodzienne pomysły na koniec tygodnia i pasażerowie, którzy wiedzą, dokąd warto pojechać.
4: Cześć, wiesz co, jestem z Częstochowy i tutaj niedaleko w kierunku północnym, że tak powiem, od Częstochowy jest taka miejscowość jak Danków.
2: W drodze do Dankowa poszukamy hymnu na weekend, bo przy muzyce jedzie się najlepiej. Czas zamknąć laptopa, odpalić samochód i zacząć odpoczywać. Jazda na weekend w każdy piątek między 15 a 18. Zapraszam, Kuba Jamrozek.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Marian, a po całym tygodniu pracy?
8: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
7: I jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
9: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
10: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
11: Zdrowit. Big Deal. Multi Deal. Big Deal. Multi Deal w Deals. Tylko teraz. Włoski koncentrat do płukania tkanin Tessori d'Oriente 10 zł przy zakupie dwóch. To tylko 26 groszy za płukanie. Najniższa cena sprzed obniżki 14 zł za sztukę. Make Deals.
12: A teraz w RTV Euro AGD.
13: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1990.

0: 99 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2399. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Po reklamie.
3: Tak jak my, nie gra nikt.
4: Cześć, z tej strony Bartek Królik, słuchacie Czwórki.

0: Hejterska 4.
1: 8 minut po godzinie 14, druga godzina hejterskiej przed nami. Go on siema, jest Janusz i Wiesiek i Freddy Yo. Komentarz od Radzia. Chodzi oczywiście o Freddy Kamionka, gmina Burzenin. Mam nadzieję, że o niego chodzi, w końcu się odnalazło. Jasiek Sor pisze a propos utworu z poprzedniej godziny.

Nutka to Gołymbiorze, a zespół to Jasiek Sor, super kapela. Super, dawaj dyskografię, taki fan, dawaj skład. Ten moment, gdy przygrywasz na perce i gitarkach świnią w oborze, to a propos tych grindcore'ów wszystkich. Paweł pisze, że marzy mu się grindgorerska, czy przypadkiem nie grinderska, w nawiązaniu chyba do tej aplikacji. Ktoś tutaj wie, co się klika w internecie. Chyba ty. 226452100 to jest numer do naszego studia i co? Odpalamy zgadywanki, szukamy dzisiaj jakiejś postaci. Tak, kategoria postać, czwórkowe gadżety są do zgarnięcia i czekam na wasze telefony, dzwonicie, zadajecie pytania, odpowiadam tak lub nie. No i do tego przez najbliższą godzinę jeszcze będzie tłukło i telefony, ojejku, ale będzie się działo. 226452100.

0: Staying alive, staying alive. 13 minut po godzinie 14. Maciek jest na linii. Dzień dobry.
1: Stay alive.
2: Siema.
0: Siemano, Maćku, słuchamy. Dwóch pytań.
2: Czy to żyje, to coś? W sensie w realnym świecie?
0: Nie.
2: Dobra, czyli mamy coś wytworzonego sztucznie.
0: Tak.
2: Dobrze, czy to jest szeroko pojęte bohater?
0: Tak.
2: Kurde, nie żyje, jest bohaterem.
0: Józef Piłsudski. Nie, żartuję oczywiście.
2: Skąd wiedziałeś? miałem to strzelić, kurczę. Ale to w takim razie, znając swoją wyobraźnię, niech to będzie... Ja był ten taki w tym białym fartuchu z tej bajki Morty i coś tam, i mózg, czy tam jak to się nazywało?
0: Nie, no Pinky Mózg, o tych szczurach mówisz, czy Rick and Morty?
2: Nie, Rick and Morty. O,
0: Rick and Morty. Tylko nigdy nie pamiętam, który jest który. Ale nie, to nie jest ani jeden, ani drugi. Niestety.
2: Ani jeden, ani drugi, dobra.
0: Niestety, nie.

0: Pamiętam taki tekst, chyba pierwszy czy drugi odcinek, tam chodziło o kastrację psa, zwierzęta zaczęły mówić, taki tekst, bo oglądałem z dubbingiem. Gdzie są moje jądra, Morty? 226452100. Pozdro, Maciek, trzymaj się na razie. Polecam wam, polecam te wczesne sezony, bardzo dobrze się przy tym bawiłem. Morty, Łukasz jest razem z nami, dzień dobry.
1: Halo, halo, siemka.
0: Siemaneczko, słuchamy.
1: Czy ma pelerynę jakąś?
0: Czy ma pelerynę? Nie.
1: To jest temat.
0: Możesz powtórzyć, bo słabo cię słychać. Nie wiem, czy jedziesz gdzieś, czy jesteś...
1: Jadę, w trasie jestem.
0: Jadę samochodem, wiatr powiewa.
1: Strzelam jakiś gremlin.
0: Gremlin. To gremliny zmieniały się przy wodzie, tak? Jak ktoś tam pochlapał. Tak. Ale nie, to nie jest gremlin. Niestety nie. Trzymaj się, na razie. 226452100, numer do naszego studia. Swoją drogą, dobrze rozkminione te postaci. Taki film pod młodszą widownię. No, jak się jest małolatem, to nikt nie lubi się myć, a gremliny się zmieniają w straszne potworki. 226452100, numer do naszego studia. Szukamy jakiejś postaci. Dzwonicie, zadajecie pytanie, ja odpowiadam tak lub nie, a później strzelacie czwórkowe gadżety do ustrzelenia.

22645210. Dzisiejsza kategoria to postać. Już wiemy, że szukamy jakiejś fikcyjnej postaci, która nie ma peleryny. Ale co ma? W co jest ubrana? No czekam na wasze telefony z pytaniami. 22645210. Numer do studia czwórki. Czwórkowe gadżety do zgarnięcia. No i teraz tak hard groove'owo będzie w tej godzinie, ale nie wszystko. Spokojnie. 22645210.

0: No i mamy kolejną drużynę na linii. Natalia i Paweł są razem z nami. Halo, halo.
1: Dzień dobry.
0: Hej. Dzień dobry. Co taki smutek w głosie? Dzień dobry.

0: No tak. Ale to jest taki smutek w konkursie. A, i tak nieodgadnę, i tak nieodgadnę.
1: Nie, jest zajęta.
0: Zajęta?
1: Tak.
0: No do, a czym, skąd ta zajętość? Z czego wynika?
1: Próbuję przewlec nić przez igłę.
0: A, okej. Okay. No to jest takie urządzonko.
2: No tak, jest multizadaniowa.
0: Takie urządzonko specjalne jest, które można przeteges przeciągnąć przez igłę. Wiecie, o co chodzi?
2: No, ale nie mamy tego tegesa, niestety.
0: No to trzeba ślinić. Trzeba ślinić. Nie ma innego wyjścia.
1: Nie, dzięki.
0: Trzeba próbować. Dobrze, życzę powodzenia. W końcu się jej uda, a jak nie, to większa po prostu igła musi być z większą dziurką. Słuchajcie, słuchamy waszego pytania.
1: Czy to jest postać ludzka taka?
0: Nie.
2: Czyli zwierzątko wyimaginowane albo coś w tym stylu, dobra?
1: To... Mhm. Czy to jest jelonek Bambi?
0: Czy to jelonek Bambi? Nie, to nie jest. Nie.
2: Ale by było, jakby trafiła.
0: No okay, niestety nie, to nie Bambi, ale cały czas gramy. Dzięki bardzo za telefon. Powodzenia w krawiectwie. Na razie. Trzymajcie się. Wszystkiego dobrego. 226452100 numer do naszego studia. No i czekam na wasze telefony. Wiemy, że to już nie jest postać ludzka, więc trochę nam się zawęża dzisiejsza zgadywanka. Kto to może być? Szukamy jakiejś postaci. 226452100. Trap, trap, trap, trap, trap, trap, trap, trap, trap, trap, trap, trap, trap, trap, trap, trap, trap, trap, trap, trap, trap, trap, trap, trap, trap, trap, trap, trap, trap, trap, trap, trap, trap, trap, trap, trap, trap, trap, trap, trap, trap, trap, trap, trap, trap, trap, trap, trap, trap, trap, trap, trap, trap, trap, trap, trap, trap, trap, trap, trap, trap, trap, trap, trap, trap, trap, trap, trap, trap, trap, trap, trap, trap, trap, trap, trap, trap, trap, trap, trap, trap, trap, trap, trap, trap, trap, trap, trap, trap, trap, trap, trap, trap, trap, trap, trap, trap, trap, trap, trap, trap, trap, trap, trap, trap, trap, trap, trap, trap, trap, trap, trap, trap, trap, trap, trap, trap, trap, trap, trap, trap, trap, trap, trap, trap, trap, trap, trap

0: Paweł jest na linii. Dzień dobry, Pawle.
1: Cześć.
0: Jak tam weekendowe nastroje?
1: No, całkiem pozytywne.
0: Coś tam planujesz w weekendzik?
1: Właśnie nic i dlatego pozytywne, bo sobie w końcu odpocznę.
0: No, na wiele różnych sposobów można odpoczywać. Jakieś grzyby chociaż?
1: Grzyby na pewno.
0: Dobra, ale już uzbierane, czy wybierzesz się i będziesz zbierał,
1: nie,
0: czy tylko zjeść?
1: Nie, ja lubię tylko zbierać.
0: No dobrze. Życzę jak najwięcej owocnych grzybów, grzybobrania, tak, wielkich kapeluszy. Słuchamy pytania.
1: Przede wszystkim chciałbym, żebyś przypomniał kategorię, bo nie...
0: Kategoria postać. Szukamy jakiejś postaci. I wiemy, że to już jest postać fikcyjna.
1: Czy to jest postać z bajki?
0: Tak.
1: Czy masz na myśli gumisie?
0: Nie, to nie są gumisie, niestety nie. Pawle, pozdrawiam cię serdecznie, dzięki bardzo.
1: Będę próbował dalej.
0: Dobrze, tak, przed grzybobraniem można dzwonić 226452100 i na linii jest Maciek. Halo, Maćku.
2: No wracam. Powiedz mi, czy to nazwa tej postaci składa się z więcej niż jednego słowa?
0: Tak.
2: Tak. Polek i Lolek.
0: Nie, to nie są oni, niestety nie. Trzymaj się, wszystkiego, okay. Wszystkiego dobrego. Na razie, pozdro. No i Natalia z Pawłem wracają. Halo, halo.
3: Halo, halo. Halo.

0: To słuchamy.
1: O, Natalia, dawaj.
0: Natalia, dawaj.
1: Strzelamy od razu może, to?
2: Dobra, to czy to jest SpongeBob?
0: SpongeBob, kanciasto porty. Nie, to nie jest on, niestety. Trzymajcie się wszystkiego dobrego. Do później, na razie. No i mam jeszcze Artura. Halo, Arturze.
3: Halo, halo, cześć.
0: Cześć, słuchamy.
3: Pytanie, czy to jest postać bajki, ale dla dzieci w wieku takim do 10 lat, czy dla starszych dzieci również?
0: Dzieci do 10 lat mogą oglądać, starsze też się świetnie bawią.
3: Świetnie się bawią. Nie wiem, czy to są teletubisie?
0: Nie, to teletubisie mówią papa, tym razem nie. To nie są teletubisie. Tinky Winky, Dipsy, Lalapo. Trzymaj się na razie, pozdrówki, hej, hej. 226452100, numer do naszego studia. I razem z nami teraz na linii jest Agnieszka. Dzień dobry, Agnieszko.
4: Dzień dobry, dzień dobry.
0: Cześć, słuchamy twojego pytania.
4: Moje pytanie brzmi, czy postać ta ma duże czarne uszy?
0: Nie.
4: Nie ma. No, stawialiśmy na myszkę Miki.
0: No, ona ma zdecydowanie duże czarne uszy. Można byłoby powiedzieć. Zauważalne są, to nie jest myszka Miki. Na razie, papa. No i teraz mamy Kamila. Dzień dobry, Kamilu.
5: Dzień dobry, Kamilu. Wszystkim cześć.
0: Jak tam u ciebie dzisiaj?
5: Super, jadę, już kończę pracę, tak. Tylko jestem w lesie, zaraz tracę zasięg, ale jestem. Stoję na wahadłówce na czerwonym, więc dążymy.
0: No i jakie plany na weekend, pomimo tego, że jesteś jeszcze w lesie?
5: Plany na weekend, bawimy się z synkiem, okay. W skrócie.
0: W skrócie, dobrze, jakieś plany konkretne, pomysły na zabawę?
5: Tak jest, festiwal dmuchańców na hali sportowej.
0: OMG, ale będzie, to na pewno tam Crazy Frog będzie leciało. Jak jest na hali sportowej i dmuchańce, to takie kozackie nuty będą. Dobrze, to
5: żebym tylko ja nie latał jak crazy.
0: Żebyś ty się nie zjajał właśnie, żeby cię nie przewiało na dużej hali. Kamilu, udanego weekendu i słuchamy pytania.
5: Pytanie całkiem na poważnie, czy to jest więcej niż jedno zwierzę?
0: Nie.
5: No to jeśli to nie żółwie ninja, o których myślałem, to smerfy.
0: Nie, to nie są smerfy, niestety. Pozdrówki, wszystkiego dobrego, na razie.
5: Dzięki, wzajemnie, hej.
0: No i jeszcze mamy Wojtka. Halo, Wojtku.
6: Cześć, to jest od zwierzęce?
0: Czy to jest od zwierzęce, nie?
6: Inspektor Gadżet.
0: Ty wydałem to na garze. Nie, to nie jest on, niestety. Okay. Pozdro, na razie. 226452100, numer do naszego studia. Czekam na wasze telefony.

0: Tiru, tiru i Andrzej jest razem z nami. Dzień dobry.
1: Witam szanownego pana redaktora.
0: Jak tam u kolegi dzisiaj?
1: No, praca, ale to piątek, to już tak, w sumie sobota.
0: W piątek w pracy w końcu przychodzi koniec pracy w piątek, prawda?
1: No, oczekiwany długo.
0: Takie są odwieczne prawa natury. Ta praca musi się kiedyś skończyć. Andrzeju, tak słuchamy pytania.
1: Czy to jest gry

0: To jest Żwirek i Muchomorek?
1: Nie, Żwirek kręci z Muchomorkiem. To nie oni. Trzymaj się na razie, pozdro. No i teraz mamy Krystiana. Dzień dobry.
2: No, cześć.
1: No, cześć, Krystianie. O, jest wsparcie
2: tak,
1: rodzinne, słyszę.
2: Podpowiedzi.
1: Słuchamy.
2: Czy to jest postać z bajki, która powstała przed rokiem 1990?
1: Nie.
2: Wie, to jakaś nowość. Santiago z mórz, próbujemy? Nie. Czy jest to Santiago z mórz?
1: Nie, to nie jest Santiago z mórz. Powiedziałeś przed 90, tak?
2: No.
1: Nie, nie, nie, nie. To nie jest Santiago z mórz, niestety. Pozdrawiam, dzięki bardzo, trzymajcie się, wszystkiego dobrego, może później się uda. Jest jeszcze dużo bajkowych postaci. No i mamy Wieśka, dzień dobry Wieśku.
3: Dzień dobry Kamilu.
1: Jak tam u ciebie?
3: W porządku, będzie weekend, będzie wolne.
1: Będzie meczyk jakiś?
3: O tak, wieczór, jutro. Po 3 tygodniach przerwy.
1: Sportowe emocje, to jest to. Ja też na to czekam.
3: To.
1: Chciałbym tak powiedzieć, ale nie mogę niestety. Wieśku, przechodzimy do konkretów. Słuchamy twojego pytania, już się boję.
3: Pytanie pomocnicze, czy już ktoś pytał, czy to jest polska bajka?
1: Nikt nie pytał.
3: To ja zapytam, czy to jest polska bajka.
1: Nie.
3: No dobra, to teraz w takim razie oczywiście to jest dzisiaj Bob Budowniczy.
1: Nie, to nie jest on. Nie, nie, nie, nie, nie.
3: Skoro Narka.
1: Na razie trzyma się, to nie jest polska bajka. Czy to jeszcze Polskie Radio? 226452100, numer do naszego studia. I mam Mateusza, dzień dobry.
4: Dzień dobry, witam Kamilu.
1: Cześć Mati, jak tam u ciebie dzisiaj?
4: W porządku, weekend się zaczyna, także w porządku.
1: Jakieś plany?
4: No nic konkretnego.
1: Okej, okay, no dobrze. To miłego weekendu życzymy oczywiście i słuchamy.
5: Dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry.
4: Jestem do Maja jeszcze, tak.
1: Maja podpowiada, tak? Dobrze, to może Maja zada pytanie. Czy Maja...
5: To jest animowane zwierzę.
1: Nie, to nie jest animowane zwierzę, Majo.
4: No to strzelamy. Miał być strój pędziwiatr, więc niech zostanie.
1: No dobrze, Maja podtrzymuje struś pędziwiatr, ale nie, to nie jest on. Bardzo lubiłem tę postać, bardzo lubiłem tę bajkę, ale nie, nie tym razem, niestety. Papatki, trzymajcie się, wszystkiego dobrego. Na razie, to był Mateusz. Maja razem z nim, a teraz mamy Filipa. Dzień dobry. Halo, halo.
6: No, dzień dobry.
7: Dzień dobry.
1: Dzień dobry, siemanko, słuchamy pytania.
6: Czy jest to może postać ludzka?
1: Nie.
6: Nie.
1: Nie.
6: Zigzag McQueen?
1: Nie, postać samochodowa. Nie, to nie, osoba samochodowa. Nie, to nie jest on. Trzymaj się Filip, na razie, pozdrówki.
6: Dziękuję, do widzenia.
1: No, na ura i mamy na linii Janusza. Halo, halo.
8: No, cześć, cześć.
1: Witamy, słuchamy.
8: No, moje odpowiedzi już poleciały, to muszę coś wymyśleć szybko.
1: Kombinujemy, kombinujemy.
8: Strzelamy na misia Usadka. Nie, znaczy nie misia Usadka, tylko misia Kolargola.
1: Nie, to nie jest on. Nie, wtedy nie. Trzymaj się, Jadusz. Pozdrówki na razie. Hej, hej. 226452100 to jest numer do naszego studia. Dzwonicie, zadajecie pytanie, ja odpowiadam tak lub nie, a później strzelacie postać z bajki, ale nie jest ludzka, nie jest zwierzęca, nie jest samochodowa. Kto to może być? Czekam na wasze telefony. 226452100 i ta bajka nie leciała na Cartoon Network i powstała później po 90 roku.

0: Kuba się do nas dodzwonił. Halo, halo.
1: Witaj, Kamilo.
0: Siemano, ile energii w głosie słyszę. Wystrzałowy weekend przed tobą.
1: No pewnie, no słuchaj, na początku współpracownica zabroniła mi słuchać hejterskiej dzisiaj, to no, teraz jestem sam, to w końcu mogłem się podłączyć.
0: Jakim prawem? Za ostra muza? Za ostra muza?
1: Nie, swoje pogodynki jej nie pasują.
0: Uf, już się bałem, że to moja wina. Całe szczęście, całe szczęście. Kuba, słuchamy pytania.
1: Dobrze, moje pytanie to, czy to byłoby spod parasola Disneya?
0: Tak.
1: Dobrze, wiesz co, dzisiaj mi tak leciało w głowie, to będę strzelać, że to Gumisie.
0: Nie, to nie są Gumisie. Nie. Kurczę, trzymaj się, dobra. Na razie,
1: dzięki,
0: pozdro.
1: Na razie.
0: 226452100, numer do naszego studia, Adam jest na linii, halo.
2: Cześć, mam pytanko, czy ta postać jest koloru zielonego?
0: Nie.
2: Kurczę, myślałem od tego, no pozdrawiam.
0: Na razie, trzymaj się. No i Natalia z Pawłem wracają, jak tam szycie? Udało się?
3: Tak, udało się.
0: Uff, mamy to. I ten... Udało się. Będzie przyszywane, słuchamy.
4: Kurczę, trochę problem mamy, bo miał być to Shrek, ale tu chyba już...
0: Już Shrek wyeliminowany.
4: No dokładnie, no dobra. To dawaj pytanie, Natalia, jakieś.
0: Natalia, na pewno kojarzysz tę postać. Na pewno.
4: O, czyli już jest duża podpowiedź, dobra.
0: Tak.
3: Okej.
4: Disney, tak? Dobrze pamiętam?
0: Tak, Disney. Międzypokoleniowy bohater.
3: A czy ta postać jest główną postacią?
0: Czy jest główną postacią? Nie.
4: Aha, czyli jakaś poboczna, okej.
0: Okay. Tak, drugoplanowa.
4: Międzypokoleniowy. Dajesz, Natala.
0: Dawaj.
4: To strzelaj.
0: Come on.
4: Dobra, nie wiem, walimy prosto. Czekaj, Kraina Lodu była ta Anka, tak?
3: Nie człowiek.
4: A, to nie był człowiek. O cholera, no to już przestrzeliłem, przepraszam.
0: No właśnie, no niestety. Dobra, możecie się naradzić i później się słyszymy, dobra?
4: Dobra, hej.
0: Elo, na razie. No i razem z nami jest Felix. Halo, dzień dobry.
5: Dzień dobry, czy są tu może minionki?
0: Minionki, niestety nie. A jakiego gatunku albo jakiej rasy są minionki?
5: No, niczego.
0: Minionki to minionki, tak? Po prostu.
5: Nie, minionki to żółte tiktaki.
0: Och, dobra, dziękuję Felix za wyjaśnienie. Czekałem na te informacje, prawda? Człowiek uczy się całe życie. Pozdrawiam serdecznie, minionki nie są odpowiedzią, może później się uda. Na razie. Teraz Radek jest razem z nami. Dzień dobry, Radku.
6: Cześć ponownie.
0: Siemano, słuchamy.
6: Czy to jest jedna z postaci Toy Story?
0: Tak.
6: Czy to jest Buzz Astral?
0: Nie, to nie jest on. Trzymaj się. Nie! To nie jest latanie, to spadanie do celu. Trzymaj się, na razie. No i mamy teraz Anetę jeszcze na linii. Dzień dobry, Aneto.
7: Cześć. Boże, zbił mnie, bo Buzz Astral to była moja odpowiedź.
0: Strażnik kosmosu.
7: No, to, ale nie. To nie jest zwierzę też, nie?
0: Mhm.
7: Kurde, pan ziemniak?
0: Pan ziemniak, tak, to jest on. Brawo. Pan Bulwa. Aneto, czy ty lubisz Toy Story?
7: Wiesz co, że wczoraj włączyłam sobie piątkę, bo nie oglądałam jeszcze piątki i włączyłam sobie piątkę do obejrzenia.
0: Jak wrażenia, bo jeszcze nie oglądałem.
7: Ja jeszcze jej nie skończyłam, wiesz, bo nie miałam wczoraj czasu, więc zaczęłam i zostawiłam sobie.
0: Ale
7: do
0: spoko
7: obejrzenia.
0: W miarę?
7: Nie, tak, no spoko, bardzo taka czasowa, nie, na temat tych swoich tabletów, telefonów i tak dalej.
0: Okej. I chyba Jessie tam jest główną postacią teraz, tak?
7: Tak, Jessie jest, okay. Tak.
0: Pozmieniało się, ale się porobiło. Dobrze, Aneto, gratuluję ci bardzo serdecznie, pakiet czwórkowych gadżetów jest twój, wszystkiego dobrego.
7: Dzięki.
0: Do oglądaj dzisiaj Toy Story, ja też muszę się za ten

0: 13 minut pozostało już tylko do godziny 15. Mariusz zostawił taki komentarz. A nie chce mi się dzisiaj hejterskiej słuchać. Spać. No nie wiem, jak można być sennym przy hejterskiej, ale gratuluję, to jest odporny organizm. Mariusz, będziesz długo żył. Trzymam kciuki. Kuba Jamrozek w studiu czwórki.
1: Dzień dobry, cześć.
0: Dzień dobry. Świeżutki, taki wykąpany, a tutaj po dwóch godzinach takiej rzeźni, wiesz, wymęczony już jestem.
1: Niedziela się zbliża, to ten dzień kąpieli, stwierdziłem, że dwa dni wcześniej wezmę.
0: Tak? Mm. No widzisz, można
1: niuchnąć. Poczułeś?
0: Tak, woniące korzenie.
1: Nareszcie możesz w moim towarzystwie odetchnąć.
0: Kuba, co u ciebie dzisiaj w szole?
1: Dzisiaj będziemy rozmawiać o tym, jak to jest być pasażerem z prawego siedzenia, znaczy kierowcą z prawego siedzenia, to znaczy będziemy rozmawiać o najgorszych zachowaniach pasażerów w samochodzie.
0: No najlepiej nie mieć żadnych pasażerów.
1: A, czyli ty jesteś z
0: nie podwożę, nie proponuję.
1: No, ja w ogóle jeździłem bardzo często tymi podwózkami po całej Polsce.
0: Tak.
1: Raz nawet wsiadłem do takiego busa, który się okazał busem pracowniczym jadącym na Ukrainę. Ja o tym nie wiedziałem, bo ogłoszenie było w cyrylicy. A ja nie umiem czytać cyrylicy, więc
0: Raz jechałem i mnie w takim miejscu, wiesz, miałem przyjechać Białystok-Warszawa i mnie gdzieś w ogóle pod jakimś wiaduktem ten kasztan zostawił, powiedział, że nie podrzuci nigdzie. Najgorsze doświadczenie. Oczywiście.
1: Ale wiesz, ilu gości się udało?
0: Trzy litery w rejestracji, pierwsza B, więc i też pierwsza B w marce tego samochodu. To, są tylko krzywdzące stereotypy.
1: To ja inaczej jeżdżę, było Warszawa-Rzeszów, więc tam inne trasy, inne kierowcy.
0: Ale podobny vibe na pewno.
1: Myślę, że tak.
0: Jeszcze na Lubelsz,

0: Czyźnie jest równie ciekawie. Kuba z wami zostaje. Ja wam bardzo serdecznie dziękuję za dzisiaj. Słyszymy się w poniedziałek, a w hejterskiej za tydzień w piątek po 13. Robiłeś kiedyś jepepeja?
1: Jepepepej! Jepepepej!

0: Autopromocja. Trudny tydzień w pracy? Twoje baterie są na wyczerpaniu?
1: Wiem, jak jest. Dlatego w piątki o 18 dbam o odpowiedni poziom waszej energii. Przyglądam się najlepszym elektronicznym premierom, wyciągam z archiwów zapomniane bangery i sprawdzam, co dzieje się właśnie na scenie. Bądźcie gotowi na całe spektrum elektroniki. Od soczystego elektro i indie dance, przez pozytywnie nakręcający house i UK garage, po ekstetyczny trans. Włączcie czwórkę i doładujcie się dobrze na weekend. Zaprasza Lulu Zupczyńska, czyli Cougar.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Już dziś w Lidlu. Wszystkie duże czekolady Milka od 250 do 300 gramów. Jedno opakowanie plus jedno za grosz. A wszystkie praliny z kuponem Lidl Plus. Drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Panie Pascalu.
5: Tak?

0: mi pan, kiedy kupić taniej?
1: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
0: A to pędzę, lecę, pa!
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
3: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko od czwartku do soboty trójpak Kinder Bueno 2 plus 1 gratis. To jedyne 6,67 za sztukę przy zakupie trzech. Odkryj wszystkie smaki. Najniższa cena sprzed obniżki 10 zł. Make a Deals.
4: Proszę Państwa, okno transferowe w Hyundai właśnie się otworzyło. Hyundai, Tucson, Kona i Santa Fe. Gwiazdy drużyny wjeżdżają na wyprzedaż. Warunki transferu? Mistrzowskie. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Kto śledzi rynek, ten wie. Takie okno transferowe nie trwa wiecznie. Sprawdź mistrzowską ofertę Hyundai, oficjalnego partnera UEFA Champions League.
5: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
6: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
7: Telewizor Haier 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie.
6: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Po reklamie.
9: Tak jak my.

0: hejka, z tej strony guest Julka. Właśnie słuchacie Czwórki.
1: Pan Darek nie umie w smoltok, ale z pytego o ryby staje się Gracja Lorko.
2: Czwórka. To słychać.

0: To już godzina 15.
1: Pogoda.
0: Dziś w nocy na wschodzie i południowym wschodzie zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie raczej duże i przemieszczające się od zachodu w głąb kraju będą mu towarzyszyć opady deszczu. Temperatura minimalna od 7 do 11 stopni na przeważającym obszarze Polski. Chłodniej będzie miejscami na wschodzie i południowym wschodzie 4-6 stopni, a w obszarach podgórskich około 2. Wiatr będzie słaby i umiarkowany.
2: Korkociąg.
0: Łódź szuka natomiast rozwiązań problemów komunikacyjnych. Mają w tym pomóc badania ruchu drogowego. Już się rozpoczęły. Pomogą w analizie, jakimi trasami i środkami transportu poruszają się po mieście mieszkańcy. Wyniki pozwolą m.in. na lepsze planowanie remontów.
3: Dla Łodzi to pierwsze takie badanie. Znajdą się w nim m.in. ankiety, które pozwolą zbadać nawyki transportowe mieszkańców, mówi Tomasz Jakubiec z Biura Strategii Urzędu Miasta Łodzi.
4: Badania ankietowe to jest próba 1% populacji miasta i 15 gmin okolicznych. Czyli to jest przeszło 9 tysięcy osób.
3: W badaniu pomogą także kamery, które przeanalizują ruch w ponad 360 miejscach w całym mieście, dodaje wiceprezydent Tomasz Piotrowski.
5: Przeanalizujemy tutaj właściwie wszystko, od przemieszczania się samochodem, poprzez rower, oczywiście ruch pieszy.
3: Wyniki pozwolą wypracować nowy model komunikacyjny, który pomoże miastu w planowaniu remontów czy przygotowaniu siatki połączeń MPK, co ostatecznie ma usprawnić poruszanie się po Łodzi. Seweryn Potentas, Radio Łódź.
0: Badania ankietowe mają potrwać 2 miesiące. Ankieterzy będą odwiedzać łodzian w ich domach. Przez kolejne 1,5 roku projektowany będzie nowy model komunikacyjny, który zaraz potem miasto ma wprowadzić w życie. Na autostradzie A2 obecnie na odcinku Mińsk-Mazowiecki Halinów doszło do zderzenia 2 pojazdów i zablokowana jest lewa jezdnia. Z kolei na Dolnym Śląsku na autostradzie A4 na odcinku węzeł Budziszów, węzeł Udanin koło Zgorzelca doszło do awarii pojazdu. Zablokowany jest 1 pas ruchu. Awaria ma być usunięta do godziny 15.30. Czekamy na Wasze informacje z dróg 226452100.
1: Autopromocja.
6: W piątkowe wieczory zapraszam Was na rozmowy o muzyce, pasjach, sporcie i ludziach, których warto poznać. Oczywiście będą goście, znani, ale też tacy, którzy działają za kulisami. Muzycznie będzie popularnie, ale bez oczywistych wyborów. Dużo nowych brzmieni, artystów, którzy nie zawsze trafiają na muzyczne listy przebojów. Na miejski folklor zapraszam w każdy piątek od 20 do 22. Eldo, Leszek Kaźmierczak.
1: Autopromocja. Reklama.
7: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
8: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
11: I 5 produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
10: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
12: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
14: 2 hot dogi, 2 kawy i zapiekanka.
15: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
14: Mhm, dokładkę rabatu.
13: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
16: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów.

0: Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
1: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit. A teraz w RTV Euro AGD.
2: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2399. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Po reklamie.
5: Tak jak my.

0: czekamy na niego cały tydzień w porobocie, to nawet robimy wielkie odliczanie i jest, dotrwaliśmy, rozpoczynamy weekend w czwórce. Tydzień pracy trwa tylko 4 dni, a z weekendem startujemy w piątek.
1: Na audycję Jazda na Weekend.
2: Jazda na Weekend.
1: Zaprasza Jakub Jamrozek.
0: Mam nadzieję, że wy czujecie ten zapach weekendu w powietrzu, a jeśli nie, to tu pojawia się pytanie, co jeszcze musicie zrobić, żeby ten weekend oficjalnie zacząć? Czy wysłać ostatniego maila, czy przetrwać jakieś spotkanie, odebrać dzieci, zrobić zakupy, zatankować samochód, no a może po prostu zamknąć laptopa i nie patrzeć w jego stronę do poniedziałku? Czekam na telefony z trasy, z domu i sprzed biura. Co jeszcze musicie zrobić, żeby rozpocząć weekend? 226452100.
1: Ostatni mail i wychodzę.
0: Tu się nic nie zmienia. W piątki jesteśmy razem z wami do godziny 18. Magda Żelazowska, Grzegorz Maciąg i Kuba Jamrozek.

0: To Cassius, Feeling for You, specjalnie dla was w to piątkowe popołudnie, 16 minut po godzinie 15. Halo, halo, cześć Bartku.
1: Cześć.
0: Jak się miewasz przed weekendem?
1: Bardzo dobrze.
0: Bardzo dobrze, czyli po robocie.
1: No tak, właściwie tak. U mnie to właśnie różnie wypada i dzisiaj trochę za późno włączyłem radio i już zamknąłem tego przysłowiowego laptopa, natomiast u mnie jest tak, że w piątki, żeby zacząć weekend, to idę podenerwować panie na poczcie, bo mam możliwość skończenia wcześniej, z reguły między 14 a 15, no i one tam jeszcze muszą do 20 siedzieć, bo tak paskudnie mają otwartą pocztę, więc to jest taki mój początek weekendu.
0: Myślałem, że może
1: ja
0: robisz
1: tego nie
0: tak,
1: robię specjalnie, nie.
0: Że jak panie siedzą, słuchaj, do 20, to idziesz tam mniej więcej o 19.57 z taką dużą sprawą i mówisz, no ale przecież jest czynne do 20, więc możemy zaczynać. I się przedłuża, nie. I panie zostają w okienku.
1: Nie, ja nie mogę jakby z paniami z poczty żyć źle, bo ja tam jednak często zachodzę służbowo. Natomiast zdarza mi się zrobić im w czwartek, no właśnie, początek weekendu, w czwartek po południu. Mówię, że już w tym tygodniu miał weekend, już do nich nie będę przychodził, no i są jeden dodatkowy dzień w plecy.
0: No to ale ciekawe. Ale wiesz co, spodobała mi się ta koncepcja weekendu już w czwartek, bo my myśleliśmy, że jesteśmy pierwsi, że u nas tydzień pracy trwa tylko 4 dni, ale jak ktoś rozpoczyna weekend w czwartek, no to szapoba.
1: Nie zawsze, ale czasami się zdarzy i to też jest miłe, że tak można.
0: Bartku, a zdradź jeszcze, bo ja nie mówiłem o tym, o czym będziemy rozmawiać w pierwszej godzinie naszego spotkania. Dzisiaj będą to pasażerowie, ci ludzie, których mamy po prawej stronie od siebie, kiedy kierujemy samochodem, albo z tyłu. Najgorszy pasażer, jaki kiedykolwiek ci się przydarzył. Bez nazwisk.
1: Bez nazwisk. Jedna ciocia, albowiem właściwie 100%, ale z tego wynika, że 99,9% moich pasażerów uważa, że jeżdżę bardzo spokojnie. I faktycznie tak jest. Wprawdzie może trochę za szybko, ale bardzo spokojnie. No i mimo tego wszystkiego, ona jadąc ze mną, już wiedziałem, że mam jechać grzecznie i tak dalej, trzymała się kurczowo tego uchwytu nad drzwiami, co mnie strasznie irytuje. Cała reszta jest dla mnie do zniesienia, natomiast nerwowo reagowanie w sytuacji, kiedy kierowca jest naprawdę spokojny, to potrafi wyprowadzić drwnów.
0: A myślałeś o tym, żeby te uchwyty wymontować?
1: Boję się, co ci ludzie robiliby z rękami.
0: A, no właśnie, jeszcze by ci gdzieś tam wkładali na...
1: Chłapali za kierownicę albo...
0: No, to mogłoby być faktycznie przekichane. Bartku, wielkie dzięki za ten telefon i życzę ci jak największej liczby...

0: by podróży bez tej cioci, która się łapie za uchwyt po prawej. Trzymaj się, wszystkiego
1: dobrego. Wam również, miłego dnia.
2: Piątek, piąteczek, piątunio.
0: A no właśnie, wy to też pewnie znacie z autopsji. Pasażer potrafi prowadzić samochód, szczególnie wtedy, kiedy siedzi na fotelu obok i krzyczy: zwolnij, wyprzedź go, tu skręć, dlaczego jedziesz tędy? A do tego jeszcze niewidzialny hamulec, przejmowanie nawigacji, zmienianie muzyki bez pytania, trzaskanie drzwiami. Ja do tej listy bym też dorzucił takich, którzy wsiadają. Mniej więcej po 5 minutach wyjmują kanapkę z pomidorem i jajkiem, jeszcze kiełbasę w drugiej ręce i zaczynają jeść. Tacy, którzy przyszli się nakarmić właśnie do samochodu. Jaki jest najgorszy typ pasażera, z jakim mieliście kiedykolwiek do czynienia? Czekam na telefony 226452100.
2: Kierunek Weekend. Jedziesz z nami?
0: Ja wiem, jaki to typ. Taki, który na przykład z czwórki przełącza na coś innego. To nie, nie, nie. Takich w ogóle nie bierzemy ze sobą. Takim nie otwieramy drzwi. 226452100. Ten numer już znacie. Zachęcam do tego, żeby zadzwonić.

Trójka, czwórka. To słychać. To słychać. To jest nowość czwórki.

0: Mary Jane od Good Neighbors. No z tymi sąsiadami to różnie bywa, szczególnie kiedy siedzą z nami w samochodzie. 226452100. Pytamy was dzisiaj o najgorszy typ pasażera. Ja coś czuję, że jest taki jeden. Posłuchajcie sami.
1: Daleko jeszcze?
2: Raczej tak.
1: No a daleko jeszcze?
2: Tak.
1: Daleko jeszcze?
3: Tak.
1: No to daleko czy nie?
3: Nie.
1: Serio?
3: Nie.
1: Daleko jeszcze?
2: Tak.
1: Daleko jeszcze?
3: Tak, daleko.
1: Daleko jeszcze?
3: Tak.
1: Daleko jeszcze? No bardzo śmieszne.
3: No bardzo śmieszne, wiesz?
1: No naprawdę jak dziecko.
3: No naprawdę jak dziecko, no.
0: No to pewnie zmora każdego rodzica, ale podejrzewam, że to nie jest jedyny typ pasażera, o którym warto powiedzieć. Najgorsze zachowanie pasażera w samochodzie, najgorszy typ pasażera. Dajcie znać, 226452100, czekam na wasze historie, przy okazji pozdrawiamy ciotkę Bartka.
4: Jazda kontrolowana.
0: A skoro jazda jest kontrolowana, to mamy człowieka, który na kierownicy zna się jak mało kto. Małgorzata Dziółko, znana w sieci jako Gosia Ewelina. Dziewczyna, która kocha samochody. Dzień dobry, cześć Gosiu.
5: Dzień dobry, witam.
0: Wchodzisz w szybkie strzały?
5: Tak.
0: Krótkie pytanie, no to jedziemy. Jedzenie w samochodzie czy brudne buty na tapicerce?
5: Jedzenie w samochodzie.
0: Jedzenie w samochodzie. Pasażer instruktor czy pasażer nawigator?
5: Pasażer nawigator.
0: Głośna muzyka czy rozmowa bez końca?
5: Rozmowa bez końca.
0: Zwolnij czy przyspiesz?
5: Zależy w jakiej sytuacji, ale
0: czego
5: chyba...
0: Czego nie lubisz bardziej?
5: Kurczę, ciężko powiedzieć.
0: Pewnie jedno i drugie wkurzające momentami.
5: W sensie nie słyszałam jeszcze nigdy, żeby ktoś mnie pośpieszał, żebym przyspieszyła, więc...
0: Denerwowało cię tylko zwolnij.
5: Chyba tak.
0: Pasażer, który zasypia, czy taki, który nie pozwala się skupić?
5: Taki, który zasypia.
0: Samodzielne wybieranie trasy, czy pełne zaufanie do nawigacji?
5: I to, i to.
0: Kierowca wybiera muzykę, czy w samochodzie jest demokratyczne głosowanie?
5: Kierowca wybiera muzykę.
0: Druga szansa dla irytującego pasażera, czy natychmiastowy zakaz jazdy z przodu?
5: Druga szansa.
0: Druga szansa. A jaki jest taki twój największy pasażerski red flag? Co cię wkurza, jak ktoś jedzie z tobą samochodem?
5: Kurczę, szczerze powiedziawszy, ja jestem bardzo taką osobą dosyć daleko, mam wysunięte te granice i raczej ciężko jest mnie bardzo zirytować jako kierowcę na drodze. Natomiast chyba taką najgorszą rzeczą, jaką można dla mnie zrobić w samochodzie, to jest, miałam taką niestety sytuację, przydarzyła mi się po imprezie odebranie pasażera, który zmiksował za dużo trunków i możemy się domyślić, tylko jak to się skończyło.
0: Miałaś potem zafarbowaną tapicerkę.
5: Tak.
0: A kto pokrył koszta?
5: No nie nikt. Niestety nie? Jest osoba z bardzo bliskiej rodziny, więc trzeba było to...
0: Przełknąć. No to tak, ale może to jest właśnie najgorszy typ pasażera, ten z rodziny, bo on sobie na więcej pozwala i pewnie niektórym trudniej zwrócić mu uwagę.
5: No mi się wydaje, że...

że generalnie tak, że no tutaj trzeba raczej przymknąć oko i przełknąć to wszystko, co mogę tutaj powiedzieć więcej.

0: gorsze, więc zaakceptowałabyś jedzenie, ale faktycznie u ciebie w aucie można jeść, czy nie?
1: Tak. Tak,
0: można?
1: Tak. Znam takich ludzi, u których, bardzo dużo osób takich znam, u których są bardzo twarde zasady w samochodzie i nie można jeść, nie można pić, jedzenie powiedzmy tylko gdzieś tam na postoju, ale ja mam takie raczej, no mówię, te granice są bardzo szerokie i wysokie, więc jeżeli chodzi o komfort, no to ja lubię, jeżeli pasażer faktycznie czuje się komfortowo u mnie w samochodzie. Więc można na spokojnie zjeść, można się napić, ale nie lubię, jak ktoś, powiedzmy, zbliża się zima i gdzieś tych butów nie otrzepie ze śniegu, tylko wsiądzie tak i naniesie wszystkiego na tapicerkę, więc no...
0: Słuchaj, jak to jest pasażer, którym jest też przy okazji psiarzem albo kociarzem i ci takiego psa wprowadza na tapicerkę, to pozwalasz czy nie?
1: Sama mam psa.
0: Sama masz psa?
1: Tak.
0: Czyli właściwie u ciebie w samochodzie to wszystko można, prawie że... Poza tym, że trzeba te buty otrzepać, jak jest zima i trochę błota.
1: No, generalnie tak. To też zależy od osoby, z którą jadę, tak? Wiadomo, że osoba bardziej mi bliska ma większe przyzwolenie na pewne rzeczy. Myślę, że tak zazwyczaj jest, niż osoba obca czy jakiś daleki znajomy. Natomiast, no mówię, chyba, że jest to osoba po imprezie, no to tutaj już się drugi raz zastanawiam, niestety.
0: Ciekawi mnie, czy zdarzyło się kiedyś tak, że ktoś pouczał cię wtedy, kiedy prowadziłaś, ale o tym porozmawiamy za kilka minut. Małgorzata Dziółko, znana w sieci jako Gosia Ewelina, dziewczyna, która kocha samochody, gości dzisiaj w Jeździe na Weekend. Kierunek Weekend. To jaki jest najgorszy typ pasażera? Czekam na wasze telefony. 22 645 2100. 32 minuty po godzinie 15.

0: Najgorszy pasażer, jakiego można mieć w samochodzie. Czekam na wasze historie i na wasze telefony. 226452100. To ten, który ciągle gada, ten, który zmienia muzykę, ten, który staje się nawigatorem, ten, który przyjmuje trochę kierowanie i ma 1000 uwag i staje się trochę takim instruktorem nauki jazdy. Jakie macie historie z tym związane?
1: Pasażer. Jedzie z nami. Kto dziś jedzie z nami?

0: No dzisiaj jedzie z nami Małgorzata Dziółko, znana w sieci jako Gosia Ewelina, dziewczyna, która kocha samochody. Jako pasażerka jesteś dobrym pasażerem, czy nie?
1: Oj, różnie to bywa. Myślę, że znalazłabym parę przykładów. Ja na przykład bardzo lubię zmieniać piosenki w połowie, czego chyba to jest taka rzecz, której dużo osób nie lubi. I tu muszę się bez bicia przyznać, że...
0: Słuchaj, czyli Celine Dion wjeżdża w I'm Alive na takie wysokie tony i ty wtedy make i przerzucasz na kolejny numer.
1: No ja mam swoje ulubione fragmenty piosenek i często tak bywa, ale mój narzeczony, z którym głównie jeżdżę, już się przyzwyczaił. Myślę, że on jest tutaj akurat dużo gorszym pasażerem, dlatego w tym zestawieniu on kieruje częściej, jak jeździmy na wyjazdy, dlatego że głównie to on na wyjazdach śpi.
0: I dlatego jest złym pasażerem?
1: Tak. Ja uważam, że pasażer nie powinien całą drogę spać. Bardzo takie jest to dla mnie denerwujące, jeżeli tylko wsiada się do samochodu, 5 minut, cyk.
0: No ale wiesz, z drugiej strony to jest chyba wyraz największego uznania dla twoich umiejętności jako kierowcy, nie? Że on może sobie pozwolić na to, że zaśnie przy tobie, jak ty kierujesz.
1: A nie, oczywiście, że tak. On nie ma zarzutów do mojej jazdy, wręcz przeciwnie. Mówię, że bardzo dobrze jeżdżę, więc tutaj nie ma żadnego problemu, ale ja właśnie dlatego bardziej go wsadzam za kierownicę podczas naszych podróży, bo bardzo nie lubię, jak ktoś śpi całą drogę.
0: A ty go poprawiasz czasem, jeśli chodzi o jazdę, o technikę jazdy, czy nie?
1: O technikę jazdy nie. Tutaj bardziej poprawiam go o zdenerwowanie na drodze.
0: On się bardzo wkurza.
1: On się bardzo wkurza. Tak. Albo czasami na przykład to znana rzecz, wciskanie tego niewidzialnego hamulca w podłogę, bo nam się wydaje, że no, ten samochód z przodu jest już zbyt blisko i powinniśmy szybciej hamować, ale to jest chyba przypadłość kierowców.
0: A musieliście się podocierać trochę, jeśli chodzi o te wspólne podróże?
1: Myślę, że jesteśmy bardzo wyrozumiali. Chyba nie było takiego problemu. No jedyne co, to faktycznie ja go strofowałam, żeby on gdzieś tam nie denerwował się tak za kierownicą. Ale jak to przewalczyłam, no to jest super.
0: Twój narzeczony nie zwracał ci uwagi, jeśli chodzi o to, jak jeździsz, a był ktoś taki, kto siedział po prawej stronie i cały czas coś komentował? Albo gdzieś mu tam rączka nawet chodziła?
1: Rączka nie, tego chyba bym nie przeżyła, żeby gdzieś tam, wiadomo, podczas jazdy to też bardzo niebezpieczne, żeby zabierać komuś kierownicę.
0: Czy albo nawet biegi takim, zmieniać.
1: O, to już tym bardziej. Czy takie głośne okrzyki typu uważaj. Natomiast moja mama może, o tak, jest taką osobą, która gdzieś tam może nie tyle, że komentuje, natomiast widzę po jej mimice twarzy, wyraża więcej niż 1000 słów.
0: I co, wtedy robisz taki meg, że mama idzie do tyłu, mama nie siedzi po prawej, tylko siada z tyłu i to jeszcze tak, żebym w lusterku nie widziała.
1: Czy głównie jak jeździmy całą rodziną, to mama siedzi z tyłu, robi za tak zwanego kanapkowego, czyli podaje picie, jedzenie, ale ona ma taką przypadłość, co zauważyłam, że siedzi sobie i trzyma się tej cykorłapki tak zwanej. I ja się jej czasami pytam, czemu ty się tego trzymasz?
0: Ale cykorłapka po prawej na dole, czy cykorłapka po prawej na górze?
1: A to różnie bywa.
0: Różnie bywa.
1: Różnie bywa.
0: Czyli jak mama dosięgnie, to na górze też jest w
1: tak,
0: stanie złapać.
1: Tak, ale głównie trzyma się kurczowo za drzwi. I zapytałam jej, dlaczego tak robisz? Przecież ani nie przekraczamy prędkości, ani nic takiego się nie dzieje. Twierdzi, że tak jej wygodnie, ale jej mi namówi co innego.
0: Ale dzisiaj zadzwonił nasz słuchacz Bartek, który powiedział, że bardzo denerwuje go to, kiedy ktoś łapie faktycznie za ten uchwyt, za tę cykorłapkę. Ja mówię, no to słuchaj, możesz to zawsze wymontować i wtedy tego nie będzie. Ale Bartek mówi, no tak, ale nie wiadomo, gdzie ta rączka powędruje wtedy. Czy ktoś przypadkiem nie będzie chciał złapać za kierownicę?
1: No tak, no mogą się zdarzyć, ale są jeszcze drzwi boczek, także...
0: A no tak, tego nie wymontujemy. To by było zdecydowanie trudniej. Małgorzata Dziółko, znana w sieci jako Gosia Ewelina, dziewczyna, która kocha samochody, gości dzisiaj w jeździe na weekend, a my pytamy was o najgorszy typ pasażera. Jakie są wasze historie? Czekamy na telefony pod numerem 226452100.
2: Piątek, piąteczek, piątunio.
0: W samochodzie dobrze słucha się muzyki, chociażby tej czwórkowej DJ Bleak i Utopia. Posłuchajcie sami.

0: DJ Blik i Utopia w czwórce. Pytamy was o to, jaki jest najgorszy typ pasażera. Z kim nie lubicie jeździć? 226452100.
1: Jazda na weekend.
0: Razem z nami Małgorzata Dziłko, znana w sieci jako Gosia Ewelina, dziewczyna, która kocha samochody, ale podejrzewam, że samochody kocha też Tomek, który jest razem z nami. Halo, halo, cześć Tomku.
2: Halo, halo, dzień dobry.
0: Tomku, daleko jeszcze?
2: Już jestem w domu.
0: A, już jesteś w domu, no to fantastycznie. Myślałem, że będziemy się kłócić jak ten osioł ze Szrekiem i z Fioną przy okazji.
2: Nie, jestem w domu. Nie.
0: Słuchaj, to, najgorszy to typ pasażera. Najgorszy typ pasażera. Z kim nie lubisz jeździć?
2: Nie lubiłem jeździć z moją teściową. I teraz historia na poparcie tej, tego stwierdzenia. Jechaliśmy kiedyś, małżonka wpadła na wspaniały pomysł, że zabierzemy mamę na Mazury na urodziny. Pomysł był bardzo dobry, ale świat nie był do końca na niego gotowy. Bo mama zabrała ze sobą swojego pieska, który już był wtedy posunięty w latach. Zajęli całą tylną kanapę, Gosia z przodu. Jechaliśmy z Warszawy na Mazury, już w nieporęcie. Moje nerwy były zszarpane i niestety dodawałem gazu. Pies nie był cicho, pani mama też nie była cicho. Miałem takie Dolby Surround, z boku Gosia, z tyłu teściowa z psem. No i przełożyło się tak niestety na prędkość jazdy, bo coś mi tak noga nerwowała, to na tym pedale gazu reagowała. Zatrzymał mnie pan policjant, wtedy już w ogóle nie było cicho w samochodzie, zwłaszcza na tylnej kanapie. Otworzyłem okno, pan poprosił o dokumenty, zajrzał do środka i usłyszał psa, teściową i żonę. Popatrzył na mnie, pan przekroczył prędkość. Byłby mandat, ale widzę, że i tak masz przekichane. Jedź dalej spokojnie.
0: No to ładna historia. Jednak człowiek, który musiał czegoś podobnego doświadczyć, żeby tak się wobec ciebie zachować.
2: No, zdarzają się tacy wyrozumiali panowie.
0: Słuchaj, to może następnym razem, jak będziecie zabierać teściową na Mazury, to spotkajcie się na miejscu. Ona spróbuje swoich sił autostopem.
2: No, pomysł dobry, ale nie uda się.
0: Nie uda się.
2: Nie, robi wygodę.
0: Jak przyjdzie mi kolejny, to na pewno podrzucę. Numer do ciebie mam.

0: Trzymaj się, wszystkiego dobrego, Tomku. 226-452100. Najgorsze zachowanie pasażera w samochodzie. Czekam na wasze historie. Razem z nami Małgorzata Dziółko, znana w sieci jako Gosia Ewelina, dziewczyna, która kocha samochody. Gosiu, gdyby pasażerowie musieli zdawać egzamin przed zajęciem miejsca obok kierowcy, to jakie byłoby pierwsze pytanie?
1: O kurczę, ciężkie pytanie. Chyba, jakiej muzyki słuchasz?
0: A, czy tutaj macie... Czekaj, w twoim przypadku to by było trudne, bo i tak byś przełączała co chwila piosenkę. Chyba, że chodzi o gatunek sam w sobie, czy ci podpasuje.
1: Chciałabym, żeby wszyscy pasażerowie czuli się również komfortowo, więc najfajniej zawsze jest wtedy, kiedy wszyscy lubią tą samą muzykę oczywiście. Ale no, z reguły powiem tak. Jak jeździmy, no to bardziej ja steruję tą muzyką. Nieważne, czy siedzę na miejscu kierowcy, czy na miejscu pasażera, więc no i tak pewnie bym przełączała.
0: A czego słuchasz w trasie?
1: Głównie chyba polskiego rapu.
0: No, czyli tak jak u nas, jak w czwórce, bo ten rap się pojawia. Więc mam nadzieję, że czasem nas wrzucisz. To jeszcze jedna rzecz. Gdybyś mogła wprowadzić mandat za zachowanie pasażera, to za co byłby ten mandat wystawiany?
1: Mandat za zachowanie pasażera. No myślę, że to łapanie kierownicy i głośne krzyczenie podczas jazdy. Uważaj.
0: Okej, okay, a jeśli chodzi o te uchwyty po prawej stronie, na górze i na dole, to rozumiem tutaj mandat, ale może bez pieniędzy, tylko same punkty karne.
1: Chyba tak. Taki bardziej mandat humorystyczny, bo śmiesznie to wygląda.
0: Gosiu, to zdradź jeszcze na koniec. Czy jakieś na horyzoncie są imprezy motoryzacyjne, na których będzie można cię spotkać?
1: Myślimy nad tym, żeby pojawić się na targach, które są w ten weekend Warsaw Motor Show. Natomiast na ten moment ja sprzedaję swoje auto i tutaj będę zmieniała je na inne, więc ten okres taki zimowy traktujemy bardziej jako okres przygotowawczy do przyszłego sezonu. Więc myślę, że dopiero w przyszłym sezonie, ale myślę, że na wielu.
0: Myślałem, że powiesz, no będziemy w weekend w Warszawie, ale tylko wtedy, kiedy mój narzeczony jako pasażer mnie nie wkurzy.
1: Może być i tak.
0: Małgorzata Dziółko, znana w sieci jako Gosia Ewelina, dziewczyna, która kocha samochody, gościła dzisiaj w Jeździe na Weekend. Bardzo ci dziękuję za to spotkanie.
1: Ja również dziękuję serdecznie. Miłego popołudnia.
2: Zjazd na Weekend. Zjazd na Weekend.
0: Gosia już parkuje, no my jeszcze nie parkujemy, bo jesteśmy z wami do godziny 18. Będziemy rozmawiać o bardzo wielu różnych rzeczach. Będzie bieg po Dynie na przykład w Lesznowoli, bo taka impreza przed nami. Będziemy też zastanawiać się, co warto w weekend robić na Mazowszu. 226452100, ten numer jest zawsze do waszej dyspozycji.

0: Autopromocja. Wyobraź sobie, że właśnie zamykasz drzwi. W kieszeni masz bilet w jedną stronę, w plecaku tylko to, co naprawdę potrzebne, a przed sobą kilka godzin drogi i zupełnie nowy widok za oknem. To dokąd teraz? W Czwórce w każdą sobotę sprawdzamy nowe kierunki, podróżnicze trendy, historie z drogi i zapraszamy gości, którzy naprawdę wiedzą, co to znaczy ruszać w świat. Dokąd teraz? W każdą sobotę od 15 do 18. Marta Zienkiewicz, zapraszam. Autopromocja. Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
3: Telewizor Haier 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie.
2: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją.

0: Autoservis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
1: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
2: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
1: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
0: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
1: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
0: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
3: Prowadzenie firmy to wystarczająco dużo wyzwań, dlatego sprawy związane z flotą warto zostawić jednemu partnerowi. Poznaj Volkswagen dla biznesu. Szeroka gama modeli, elastyczne finansowanie i niezawodny serwis w jednym miejscu. Dzięki kompleksowej obsłudze możesz skupić się na tym, co naprawdę rozwija Twój biznes. O resztę zadbamy my. Volkswagen dla biznesu. Napędza Twój rozwój. Sprawdź na Volkswagen.pl.
4: Volkswagen. Panie Pascalu,
5: tak?
4: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
5: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
4: A to pędzę, lecę, pa!
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2300.

0: No, jeśli chodzi o temperaturę, to w sobotę szału nie będzie. Minęła godzina 16.
1: Pogoda.
0: W sobotę zachmurzenie duże, na zachodzie większe przejaśnienia. Spodziewajmy się też przelotnych opadów deszczu. Jeśli będziecie wychodzić, weźcie ze sobą coś od deszczu. No i ta temperatura nieszczęsna, maksymalna od 12 do 16 stopni na przeważającym obszarze kraju. Nieco cieplej będzie na południowym wschodzie do 18, ale chłodniej za to w Kotlinach Sudeckich około 11.
2: Korkociąg.
0: Z kolei na 3 miesiące aresztował sąd rejonowy w Stargardzie sprawców wypadku na trasie S10. Dwaj mężczyźni rozpędzili swoje BMW do 270 km na godzinę. Stracili panowanie nad autem i uderzyli w jadący przed nimi samochód. Na miejscu zginął kierowca staranowanego auta. Ciężko ranna jest pasażerka. Nowe informacje w tej sprawie ma Aneta Łuczkowska.
3: Sąd nie miał wątpliwości w sprawie tymczasowego aresztowania kierowcy i pasażera BMW. Obydwaj 40-latkowie usłyszeli zarzuty spowodowania wypadku, bo choć co oczywiście tylko jeden z nich kierował pojazdem, to drugi w tym czasie nagrywał szaleńczy rajd i zachęcał kolegę do jeszcze szybszej jazdy. W momencie utraty panowania nad kierownicą prędkościomierz pokazywał 270 km na godzinę. Jak mówiła prokurator Martyna Skierska, za aresztem przemawiały dodatkowe argumenty.
4: To jest obawa ucieczki bądź ukrywania się podejrzanych, obawa matactwa procesowego, a także surowa kara.
3: Obrońca kierowcy zapowiedział złożenie zażalenia. Zarówno kierowca BMW, jak i pasażer nie odnieśli się w żaden sposób do zarzutów, nie złożyli wyjaśnień. Pytany o to, co do powiedzenia ma jego klient, adwokat Sebastian Kliński stwierdził tylko:
5: żałuję.
3: I kierowcy, i pasażerowi BMW grozi do 20 lat więzienia. Aneta Łuczkowska, Polskie Radio.
0: To jeszcze informacje z dróg. Na drodze krajowej numer 15 w Wielkopolsce na odcinku Sokołowo-Cielimowo trwają roboty drogowe. Odbywa się tam ruch wahadłowy. Roboty drogowe również w Opolskiem. Na autostradzie A4 na odcinku Krapkowice-Kędzierzyn-Koźle w kierunku Wrocławia obowiązuje ograniczenie prędkości do 80 km na godzinę. Czekam na informacje z dróg od Was. Jeśli jesteście w trasie, dajcie znać. 226452100.
1: Autopromocja.
6: Kluboteka w czwórce w każdą sobotę od 20 do 22. W pierwszej godzinie gram nowości płytowe, będą wiadomości ze świata klubowego oraz wejściówki na najciekawsze imprezy. W drugiej zaprezentuję autorskie sety w wykonaniu czołowych polskich DJ-ów. Najlepsza taneczna muzyka i 2 godziny czystej energii. Zapraszam, DJ Bert, Norbert Bożym. Słuchaj nas w sobotę od 20.
1: Autopromocja. Reklama.
7: Panie Pascalu,
8: tak?
7: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
8: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przecen na urodziny w Media Expert.
7: A to pędzę, lecę, pa!
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
10: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
11: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
10: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
11: Uff, jest dla mnie ratunek.
10: Tak.
11: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
12: Zdrowit. Mazowsze przez wieki miało samodzielnych władców, ambitnych biskupów i silne księżne. Tu rodziły się polityczne sojusze, toczyły walki o władzę, a tajemnicza śmierć ostatnich książąt zmieniła bieg historii. Posłuchaj i odkryj pasjonującą historię tego regionu. Dowiedz się, co z czasów mazowieckich piastów pozostało do dziś. Podcast Polskiego Radia. Mazowsze dla korony. Opowieści sprzed 500 lat. Słuchaj na polskieradio.pl. Partnerem podcastu jest Samorząd Województwa Mazowieckiego oraz Muzeum Mazowieckie w Płocku. Organizator wystawy Mazowsze dla Korony. 500-lecie włączenia Mazowsza do Królestwa Polskiego.
13: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
14: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
13: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.

0: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
1: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz Cię nie ogranicza.
0: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
2: Po reklamie.
3: Tak jak my.

0: To jest Bambi i Mirror, ale chyba nie ta Bambi, która kumpluje się chociażby z Jan Kleosią, bo Bambi pisana przez 2 i 11 minut po godzinie 16.
1: Na audycję Jazda na Weekend.
2: Jazda na Weekend.
1: Zaprasza Jakub Jamrozek.
0: Pewnie, że zapraszam. Jesteśmy z wami dzisiaj do godziny 18. Jazda na weekend już w piątek, dlatego że w czwórce tydzień pracy trwa tylko 4 dni. Z weekendem startujemy w piątek, więc podejrzewam, że wasze laptopy już zamknięte. Jesteście w samochodzie, no i wyruszacie w trasę. Teraz dajcie mi znać tylko, jak jest na drodze. Gdzie jesteście, co robicie, w jakim kierunku jedziecie. 226452100. Czekam na telefony. A za kilka minut porozmawiamy chociażby o kolejnej odsłonie biegu po Dynie. To jest taka impreza, która wydarza się po raz kolejny w Lesznowoli. Wydarzy się 11 października. Z jednej strony to będzie bieg, więc sportowa rywalizacja, a z drugiej strony też smakowanie dyni, no bo dynia to w końcu warzywo jesienne. Będzie też rozmowa o Tygodniu Noblowskim, bo wpadnie do nas Weronika Puszkara. Dzisiaj przyznano Nagrodę Nobla w dziedzinie, pokojową Nagrodę Nobla. No i będziemy mieli też dla was zestaw gadżetów od czwórki w naszej muzycznej zabawie.
1: W trasie... Włącz czwórkę.
0: Nie wiem jak wy, ja krzyki omijam zwinnie na wspak. Dokładnie tak samo jak Marceli, Magda Żelazowska, Grzegorz Maciąg, Kuba Jamrozek. Do 18, jak mówiłem, jesteśmy razem z wami.

0: Kings of Leon, no z takim zespołem można wchodzić w weekend. 18 minut po godzinie 16, tutaj czwórka i jazda na weekend. A skoro weekend się rozpoczyna, to szukamy też sposobów na to, jak go spędzić. Bardzo proszę, to jest Lesznowola, 11 października, to właśnie tam odbędzie się kolejna odsłona biegu po Dynie, który będzie połączony ze Świętem Dyni. Natomiast ja bardzo chętnie dowiem się, jakie atrakcje w najbliższy weekend są związane z waszymi miejscowościami. Jeśli macie coś, wiecie o czymkolwiek, złapcie za telefon i dajcie znać 226452100.
1: Telefon do twojego miasta.
0: Razem z nami Agnieszka Adamus, rzecznik prasowa Urzędu Gminy Lesznowola. Halo, halo, dzień dobry pani Agnieszko.
2: Dzień dobry panie redaktorze, witam bardzo serdecznie słuchaczy.
0: Czy ja mogę dodać, że miłośniczka Dyni, czy to będzie przesada?
2: Nie, oczywiście jestem wielką fanką Dyni i zapraszam wszystkich państwa bardzo serdecznie na nasze dyniowe święto i dyniowy bieg do Lesznowoli.
0: Tylko zanim pani zaprosi, to trzeba się wytłumaczyć w ogóle z tego, co Dynia ma wspólnego z bieganiem.
2: Dynia, co ma wspólnego z bieganiem? No dynia, po zjedzeniu dyni ma się tyle energii do biegania, że po prostu to jest nieodłączny element każdego biegacza. A tak naprawdę dynia to przede wszystkim ma dużo wspólnego, ale z Lesznowolą. W Lesznowoli mamy bardzo wielu rolników, którzy właśnie hodują i sprzedają dynię. Jest to taki nasz lokalny produkt, powiedziałabym.

0: znak rozpoznawczy gminy Lesznowola.
1: Czyli rozumiem, to będą takie dwa święta obok siebie, bo z jednej strony ten wątek czysto sportowy, gdzie chodzi o bieganie w różnych kategoriach wiekowych. Mhm. I rozumiem, że na mecie nie jest tak, że czeka tam dynia, albo to jest taki bieg, kiedy trzeba szukać tej dyni w różnych miejscach. Tylko z jednej strony bieg, a z drugiej potem można na przykład smakować tych dyni, które rosną w Lesznowoli.
0: Tak, oczywiście, że tak. Bieg ten, po raz pierwszy zorganizowaliśmy bieg po dynie w 2015 roku, więc ten bieg ma już swoją, no bym powiedziała, długą tradycję i cały czas cieszy się bardzo dużym powodzeniem, bo co roku zawsze mamy komplet biegaczy. Wydajemy 500 pakietów startowych i w tym pakiecie startowym znajduje się pamiątkowa koszulka z dynią, dyniowy medal, to już po przekroczeniu mety, a każdy z zawodników, który ukończy bieg, i mały, i duży, i na tych krótkich dystansach, na których, które pokonują dzieciaczki trzyletnie, bo taką właśnie mamy najmłodszą kategorię biegową, będą biegali zawodnicy z rocznika 2023. Każdy z biegaczy, czy mały, czy duży, po przebiegnięciu swojego dystansu otrzymuje gorącą, pachnącą zupę dyniową, a potem może skorzystać właśnie z atrakcji naszego dyniowego miasteczka.
1: To mnie pani zaskoczyła, bo ja zacząłem zastanawiać się, czy ktoś, kto urodził się w 2023, potrafi w ogóle chodzić, ale jest 2026, więc faktycznie trzylatek to tak. Już biega jak szalony.
0: Tak, i tak, i wtedy jest to jest największe przeżycie dla rodziców i dla dzieci, również największy doping i najwięcej emocji właśnie towarzyszy tym najmłodszym kategoriom biegowym.
1: No i coś, co lubią i hipsterzy, i ludzie, którzy mniejsze miejscowości, wsie, gminy kochają bardzo, ale to bardzo mocno. Nie powiem, że występy, ale na pewno dzieła koła gospodyń wiejskich. Przyjdą panie i będą częstować.
0: Tak, oczywiście bardzo serdecznie zapraszamy tutaj na przysmaki od naszych kół gospodyń wiejskich. Będzie zupa dyniowa, będzie ciasto dyniowe i inne pyszne rzeczy. Oczywiście będą też warsztaty plastyczne i kreatywne dla dzieci. Będzie bardzo dużo konkursów z nagrodami, między innymi też cieszący się dużą popularnością. Taki konkurs, który też od samego początku jest zawsze towarzyszy tej imprezie, jest to konkurs na najładniejszą dynię i tam też można wygrać bardzo atrakcyjne nagrody.
1: A według pani ładna dynia to jaka? Duża czy kształtna, symetryczna? Jak pani patrzy na ten dyniowy konkurs?
0: Wie pan, każda dynia jest ciekawa, natomiast najładniejsza dynia, no wszystko tutaj zależy od wyobraźni dziecka. Mamy cztery kategorie wiekowe i w tym konkursie również biorą udział właśnie takie trzyletnie maluchy, ale też starsze dzieci ze starszych klas podstawówki i każde dziecko jakoś inaczej przygotowuje tą dynię, inaczej ona jest zaprezentowana, ale to są naprawdę bardzo fajne, atrakcyjne prace plastyczne.
1: To na koniec pani ulubiona potrawa z dyni.
0: Oczywiście zupa dyniowa, ale lubię też placuszki dyniowe ciasto dyniowe.
1: A ja polecam, jak się taką dyńkę zapieczę w piekarniku z cebulą, z pomidorami, papryki trochę można dodać, no to jest rewelacyjny sos do makaronu.
0: Jeszcze nie próbowałam, ale wszystko przede mną.
1: A może koło gospodyń wiejskich słucha i też zaserwują w najbliższą niedzielę. O tym przekonany
0: nadzieję,
1: nie jestem,
0: tak.
1: Ale może.
0: Trzeba to sprawdzić, po prostu trzeba to sprawdzić.
1: Przypominamy, niedziela 11 października w Lesznowoli odbędzie się kolejna odsłona biegu po dynie połączonego ze świętem dyni. O tym wszystkim opowiadała Agnieszka Adamus, rzecznik prasowa Urzędu Gminy Lesznowola. Bardzo dziękuję za to spotkanie.
0: Bardzo dziękuję, pozdrawiam i widzimy się w niedzielę.
2: Piątek, piąteczek, piątunio.
1: Jeśli coś ciekawego dzieje się w waszej miejscowości, jestem otwarty. Złapcie za telefon i dajcie znać 226452100. Może to jakieś święto niekoniecznie z dynią związane. Czekam.

0: To Eliza Rose, Too Slow. Tak gramy specjalnie dla was. Too Slow to na pewno nie o Weronice Puszkar, która pojawiła się w studiu.
1: Zjazd na weekend.
0: Ona jest szybka jak struś pędzi wiatr.
2: Ale muszę powiedzieć, że dzisiaj, kiedy byłam na 5. dniu noblowskim, to miałam wrażenie, że jest najciekawiej. Że też tak było najbardiej intensywnie.
0: A ja wiem dlaczego, bo ty już teraz wchodzisz tak. Siemanko, siemanko. Cześć kolego. Każdego znasz, bo już od 5 dni relacjonujesz.

0: Planujesz to, co się tam dzieje?
1: Niektórych tak, bo niektórzy pojawiają się codziennie. Czasami zdarza się tak, że dziennikarze różni z jednej redakcji przychodzą. Także jednego dnia jest jedna osoba, drugiego dnia jest zupełnie ktoś inny, ale rzeczywiście niektórzy przychodzą codziennie, więc te osoby się już zna.
0: No i jeśli chodzi o Nagrody Nobla, dzisiaj piąty dzień. Wczoraj był ten kluczowy, dlatego że poznaliśmy laureata.

0: Wczoraj mieliśmy nagrodę literacką, więc już mniej więcej mogliśmy zrozumieć, o co chodzi Komitetowi Noblowskiemu i za co ta nagroda została przyznana, za jaką twórczość.
1: Ja musiałem wczoraj ocierać łzy Weronice, bo ona miała taką wielką nadzieję, że literackiego Nobla zdobędzie ktoś z Bułgarii, a tu się okazało, że nie, żaden Bułgar literackiego Nobla nie dostał. Może chociaż pokojową nagrodę?
0: Nie, również niestety nie, chociaż tutaj no, można powiedzieć, że było pewne zaskoczenie, bo tak jak wczoraj ci mówiłam, że jeżeli chodzi o tę literacką Nagrodę Nobla, to no jest trochę żal, że jest mało Nobli poza Bułgarią, gdzie w ogóle nie ma tego Nobla, no to, że jest niewiele nagród w Afryce na przykład. No właśnie, a dzisiaj właśnie Nagrodę Nobla otrzymała osoba właśnie z RPA, z Indii i ja jeszcze muszę dodać, że w ogóle zanim został ogłoszony ten Nobel, to była taka dyskusja o tym, kto może tego Nobla dostać. Jak zwykle, tak jest każdego dnia, ale dzisiaj było bardzo wiele głosów o tym, że nikt nie dostanie Nagrody Nobla, z tego względu, że żyjemy w tak niespokojnych czasach, że mamy dookoła wojny i że właściwie trudno byłoby kogokolwiek uhonorować, a z drugiej strony też podkreślano i zwracano uwagę na to, co wydarzyło się w zeszłym roku, kiedy to laureatka Maria Machado właściwie oddała swoją nagrodę Trumpowi. I że ta nagroda pokojowa to jest trochę taki pocałunek śmierci, no bo można zdenerwować jakiegoś polityka, który tej nagrody nie otrzyma. No ale tak się jednak nie stało. Tym razem pokojowa Nagroda Nobla trafiła do Navi Pillai, która zajmuje się prawem międzynarodowym. No i właśnie tutaj eksperci podkreślali, że to jest kolejna taka podstawowa nagroda i taki sygnał do świata, że świat bez wojen może istnieć, ale tylko jeżeli są w nim określone zasady i jeżeli to prawo międzynarodowe jest przestrzegane. Więcej o tym, kim jest tegoroczna laureatka, opowiedziała mi dr Justyna Nakoniczna-Bartosiewicz, doktor w zakresie nauk o polityce.
2: To jest wieloletnia, aktywna prawniczka, sędzina. Zaczęła swoją karierę zawodową jako prawniczka w RPA i tam miała bardzo duży wpływ na obronę osób sprzeciwiających się apartheidowi. Tak więc tutaj ten opresywny system w Republice Południowej Afryki bardzo dobrze się trzymał. Wymagało to też dużej odwagi, żeby stanąć w obronie tychże osób, które były atakowane przez państwo za to, że się nie zgadzały z podziałem rasowym. Potem pojawiła się w instytucjach międzynarodowych i tam właśnie ta kariera jej się bardziej rozwijała. Zajęła się też problemami w ogóle zbrodni popełnianych przeciwko ludzkości i zbrodni popełnianych w konfliktach, czy wewnętrznych, czy międzynarodowych, no bo pojawiła się w Międzynarodowym Trybunale Karnym do spraw Rwandy. Tam była jedną z sędzin.
1: Navi Pillai, to nazwisko na pewno warto pamiętać.
0: Tak, eksperci też podkreślali, że to jest bardzo ważna nagroda i nawet pojawiło się takie hasło, że to jest sygnał wręcz do Donalda Trumpa. I o tym więcej powiedział mi profesor doktor habilitowany Paweł Łuków, filozof, etyk, dziekan Wydziału Filozofii na Uniwersytecie Warszawskim.
3: Ja myślę, że to jest sygnał dla wszystkich, którzy sądzą, że siła daje słuszność, że ten, kto jest silniejszy, ten ma rację, że to jest sygnał dla wszystkich, którzy zarówno w polityce krajowej, jak i w międzynarodowych relacjach sądzą, że deal to jest najważniejsza rzecz. Sądzą, że ten, kto ma siłę, kto potrafi zastraszyć, postawić w sytuacji bez wyjścia swojego partnera, bądź zwyczajnie użyć przemocy, prędzej czy później i tak się okaże, że ma rację. To jest powrót do zasad i chyba nie ma większej rzeczy, z której należałoby się cieszyć.
0: No także bardzo ciekawe przesłanie. Ja tylko dodam, że dzisiaj łączyliśmy się z Oslo. No i co ciekawe, jeżeli chodzi o tę pokojową Nagrodę Nobla, no to tutaj więcej osób może zgłaszać kandydatów, bo jeżeli chodzi o inne nagrody, no to są przewodniczący Komitetu Noblowskiego, eksperci z różnych dziedzin, no i oczywiście byli laureaci, a tutaj do pokojowej Nagrody Nobla kandydatów mogą zgłaszać też głowy państw czy parlamentarzyści. No ale też tak mówiono, że gdyby na przykład komitet wybrał jakiegoś polityka, no to trochę byłoby tak, jakby się postawić za tą osobą
1: opowiedzieć,
0: i w ogóle
1: tak, za
0: opowiedzieć
1: jego,
0: tak, za poglądami.
1: Weronika nie powiedziała jeszcze dzisiaj ostatniego słowa, ma do wypowiedzenia wiele.
4: Czego słuchasz w trasie?
1: No obiecałem, że napiszę jakiś wiersz, ale ten dzisiejszy taki trochę słaby. Weronika trudnych pytań nie unika. Są dla niej ważne jak żołędzie dla dzika.

0: I co wy na to? 226452100. Zawsze można zadzwonić. To
1: ale gołębie dla Hades.
0: Żołędzie. Moje ciało.
2: Moje ciało mówi do mnie, ja nigdy nie przestanę oddychać, ja nigdy nie przestanę jeść, trawić, kochać. Ja twoje ciało nie przestanę widzieć. Co ty robisz ze mną? Gdzie mnie prowadzisz? Czemu?

0: To Sokół i Hades i Moje Ciało. No jeśli chodzi o moje ciało, to zaczęło przewidywać pogodę i trochę mnie to martwi.
1: Jazda na weekend.
0: Autostopowiczka Weronika Puszkar.
2: Czyli w kościach już coś tam czujesz?
0: Czuję.
2: No
0: ale
2: co
0: ostatnio,
2: tam będzie
0: ostatnio złapałem się, słuchaj, też na tym, że byłem w sklepie i dzwonię do mojego brata i rozmawiamy i zorientowaliśmy się, że zaczęliśmy sobie polecać ciastka do herbaty. I to już był taki sygnał niebezpieczny.
2: No to muszę ci powiedzieć, że ja jak byłam gdzieś tam za granicą kilka, no tak ze 2 lata temu i kładłam się spać, to tak sobie przypomniałam, że ja w sumie bym się napiła takiej gorącej herbaty.
0: A rozumiem, była 20:18 mniej więcej.
2: No nie pamiętam, ale że i nie było w pokoju żadnego czajnika, więc zeszłam na dół i poprosiłam pana, bo powiedziałam, że ja muszę się przed snem napić gorącej herbaty.
0: Jesteś jak moja ciotka, która do nas przyjeżdżała. Ona jeszcze prosiła o termofor zawsze.
2: Nie, termofor to nie, to tego nigdy nie używałam.
0: Słuchaj, ale jeśli chodzi o ten wątek wieku, to w kontekście Nobla on jest ważny, bo tak. Znowu, kiedy powiemy o laureatce pokojowego Nobla,
2: tak,
0: to też jest kobieta zaawansowana wiekiem, nie wypominając nikomu wieku.
2: No bo mówiłam wczoraj, że eksperci mi powiedzieli, że tutaj młodość liczy się inaczej.
0: Tutaj młodość zaczyna się po 90.
2: No nie, no, ale myślę, że tak po 60, 70. No dzisiaj ta nasza bohaterka ma 86 lat. No ale no to wiesz, trzeba trochę sobie zasłużyć na tego Nobla.
0: Czyli w tych kategoriach niedługo będzie dorosła.
2: No tak, można tak powiedzieć. Można tak to liczyć. Ja w ogóle dzisiaj na początku jeszcze mówiłam o tym, że bardzo ciekawy dzień za nami, dlatego że eksperci sugerowali, i to kilku ekspertów na Uniwersytecie Warszawskim, że tej Nagrody Nobla nie będzie z wielu przyczyn. No ale też okazuje się, że w ogóle już w historii były takie przypadki. Nawet 19 razy nie przyznano do tej pory pokojowej Nagrody Nobla. I właśnie o tych zdarzeniach opowiada dr Justyna Nakonieczna-Bartosiewicz, doktor w zakresie nauk o polityce.
3: Dwa okresy to był okres I i II wojny światowej, także w okresie międzywojennym zdarzały się takie lata, kiedy nagroda nie była przyznawana. Ostatni raz w 1972 roku nie przyznano. Jest bardzo ciekawy przypadek z 1948 roku, kiedy nie przyznano nagrody

0: ponieważ uznano, że nie ma godnego żyjącego kandydata na tę nagrodę, dlatego że to był rok, w którym zginął Mahatma Gandhi.
1: No a tym razem też zwracano uwagę na sytuację z zeszłego roku, kiedy tak Trump liczył na to, że tę nagrodę otrzyma, a później się okazało, że tej nagrody nie dostał, że dostała ją Marina Corina Machado. No i on był później tak wypominał, jakby, że tej nagrody nie dostał i ona mu rzeczywiście tę swoją statuetkę, ten medal zwróciła. No to miało takie symboliczne znaczenie, no ale można sobie pomyśleć, że coś tutaj nie gra, skoro laureat oddaje komuś innemu, czy się przestraszył, czy rzeczywiście to była jakaś taka zagrywka polityczna, no bo przecież mieliśmy do czynienia z Wenezuelą, o tym ponownie dr Justyna Nakonieczna.
0: Będąc w takim klinczu, w jakim się znajdujemy od kilku lat, tej histerii reperkusji politycznych, czy też dyskusji, które się toczyły po przyznaniu zeszłorocznej nagrody, także zachowania zeszłorocznej laureatki, podejrzewam, że to była po prostu przemyślana jakaś decyzja polityczna, w jakiś sposób wymuszona. Nie mam danych, nie mam pewności, dlaczego tak się stało, ale dla mnie właśnie, tak jak powiedziałam, był to jak hołd lenny złożony wielkiemu imperatorowi, który chciałby mieć też taką po prostu taki dyplom i taki medal po to, żeby może coś dla Wenezueli także ugrać, więc rozegrane to było w taki dla mnie bardzo taki polityczny sposób, choć nie znam do końca intencji, o co dokładnie chodziło, no ale tak to odbierałam.
1: No ciekawa jestem, czy tutaj Trump też zareaguje, czy pojawi się jakiś komentarz. No eksperci tak za bardzo nie chcieli tego komentować, że mówili, że już nie ma co wspominać, że pewnie coś tam sobie myśli, pewnie coś skomentuje, ale nie ma to już większego znaczenia.
2: Lubię ten tydzień noblowski, dlatego że bardzo dużo się dzieje także wokół Nobli i pewnie tak będzie również w poniedziałek, bo wtedy ostatnia
1: ekonomia.
2: Nagroda.
1: To jest ekonomia. Taka dodatkowa w ogóle nagroda, bo jej nie było od początku.
2: I o tej nagrodzie też będziemy opowiadać.
3: Kierunek Weekend. Jedziesz z nami?
2: To co, Weronika, recytujemy?
1: Tak.
2: Weronika trudnych pytań nie unika, są dla niej ważne.
1: Jak żołędzie dla dzika, nie gołębie. Żołędzie.
2: No teraz wyszło ładniej. Spotkamy się w poniedziałek. Weronika Puszkar, dzięki wielkie. 226452100, ten numer wam się przyda, dlatego że za kilka minut będziemy mieli dla was muzyczną zagadkę, no i też zestaw gadżetów od czwórki.

0: Pink Panthers w czwórce. No lubię budować napięcie. 226-45-2100. Ten numer na pewno wam się jeszcze do godziny 18 przyda i do kogoś z was trafi zestaw gadżetów od czwórki.
1: Jazda na weekend.
0: Staramy się wam towarzyszyć gdziekolwiek jesteście. Mam nadzieję, że już poza pracą. Czy to w drodze do domu, czy w drodze na weekend, czy w domu przy garach, bo trzeba ugotować obiad na cały weekend. Tam też jesteśmy razem z wami. No i chcemy też odkrywać, szukać sposobów na to, jak te dwa dni, właściwie trzy dni, piątek, sobotę i niedzielę spędzić. Być może pewnym sposobem jest odwiedzenie Mazowsza. Dzisiaj chcemy oddać mu właściwie całe pole. Gdzie wybrać się na weekend na Mazowszu? W okolicach Warszawy, żeby to był weekend udany. O tym opowie nam po godzinie 17 Izabela Stelmańska, która jest prezesem Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.
1: Piątek, piąteczek, piątunio.
0: Będzie też o Highline Warsaw, który reprezentuje Mazowsze w głosowaniu na certyfikat internautów 2026 organizowany przez Polską Organizację Turystyczną. Co mogę o tym powiedzieć? No, to jest taki plebiscyt, taki konkurs, który można spokojnie nazwać mianem turystycznych Oscarów. Do kogo ten Oscar trafi? Czy to faktycznie będzie to, co oferuje Warszawa, czy może jakieś inne miasto? Przekonamy się na pewno, a o tym wszystkim porozmawiamy po godzinie 17.00.

0: Autopromocja. Trudny tydzień w pracy? Twoje baterie są na wyczerpaniu? Wiem, jak jest. Dlatego w piątki o 18 dbam o odpowiedni poziom waszej energii. Przyglądam się najlepszym elektronicznym premierom, wyciągam z archiwów zapomniane bangery i sprawdzam, co dzieje się właśnie na scenie. Bądźcie gotowi na całe spektrum elektroniki. Od soczystego elektro i indie dance, przez pozytywnie nakręcający house i UK garage, po ekstetyczny trans. Włączcie czwórkę i doładujcie się dobrze na weekend. Zaprasza Lulu Zupczyńska, czyli Cougar.
1: Autopromocja. Reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD.
3: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2399. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
4: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
6: Skoda. Panie Pascalu,
7: tak?
6: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
7: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
6: A to pędzę, lecę, pa!
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł.

0: Teraz za jedyne 4999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
1: Po reklamie.
2: Tak jak my, nie gra nikt.
3: Siemano, z tej strony BRK

0: To Cypress Hill i Armada Latina w czwórce. Tak właśnie wjeżdżamy w godzinę 17.
1: Pogoda.
0: A w sobotę zachmurzenie będzie duże, na zachodzie większe przejaśnienia, spodziewajcie się też przelotnych opadów deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie natomiast od 12 do 16 stopni na

0: Przeważającym obszarze kraju nieco cieplej będzie na południowym wschodzie do 18, a chłodniej w kotlinach sudeckich około 11 stopni Celsjusza.
1: Korkociąg.
0: 1600 litrów oleju napędowego o wartości ponad 14 tysięcy złotych skradziono z lokomotywy w Jaśle. Do kradzieży doszło pod koniec września w hali lokomotywowni przy ulicy Towarowej. Policjanci zatrzymali w tej sprawie dwóch mieszkańców powiatu sanockiego w wieku 33 i 42 lat. Jak powiedział Polskiemu Radiu Rzeszów podkomisarz Daniel Lelko z jasielskiej policji, obaj mężczyźni usłyszeli zarzuty kradzieży z włamaniem, ale nie przyznali się do winy.
2: Podejrzani nie przyznali się do winy oraz odmówili składania wyjaśnień. Prokurator z jasielskiej prokuratury zastosował wobec obu mężczyzn środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji oraz zakaz opuszczania kraju.
0: Za kradzież z włamaniem podejrzanym grozi od roku do 10 lat więzienia. Na drodze krajowej nr 45 w miejscowości Bieńkowice w województwie śląskim w związku ze zwężeniem jezdni odbywa się ruch wahadłowy. Obowiązuje tam ograniczenie prędkości do 50 km na godzinę. Z kolei na A4 na odcinku węzeł Brzeg, węzeł Opole Zachodnie w kierunku Wrocławia remontowany jest most. Tam z kolei ruch odbywa się lewym pasem przy ograniczeniu prędkości do 80 km na godzinę. Czekamy na Wasze informacje z dróg pod numerem 226452100.
3: Autopromocja.
4: Piątkowe wieczory zapraszam Was na rozmowy o muzyce, pasjach, sporcie i ludziach, których warto poznać. Oczywiście będą goście, znani, ale też tacy, którzy działają za kulisami. Muzycznie będzie popularnie, ale bez oczywistych wyborów. Dużo nowych brzmień i artystów, którzy nie zawsze trafiają na muzyczne listy przebojów. Na miejski folklor zapraszam w każdy piątek od 20 do 22. Eldo, Leszek Kaźmierczak.
3: Autopromocja. Reklama.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Cześć, siostrzyczko.
8: Gratulacje.
7: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak dać jej na imię?
8: Ania.
7: Po mamie byłaby z siebie dumna.
8: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
7: Obiecuję.
9: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
10: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko teraz złap 3 Red Bulle i zapłać 4,50 za puszkę. Trzecia aż 92% taniej. Odkryj wszystkie smaki. Najniższa cena sprzed obniżki 6,50. Make a Deals.
11: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
12: Skoda.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
14: Mamy niskie ceny.
3: Po reklamie.
15: Tak jak my, nie gra nikt.
16: Strzała z tej strony Kosma Król, słuchacie Radia Czwórka.

0: To Kay Tempest w czwórce, 11 minut po godzinie 17. Gdzie spędzacie ten weekend? Albo inaczej, jakie jest wasze ulubione miejsce w Polsce na weekend? 226452100.
1: Na audycję Jazda na Weekend.
2: Jazda na Weekend.
1: Zaprasza Jakub Jamrozek.
0: To jest takie pytanie, które wraca jak bumerang. Gdzie wybrać się na weekend, żeby odkryć coś nowego, odpocząć od codzienności i przekonać się, że warto zwiedzać miejsca, które być może niezbyt często są w takich typowych przewodnikach turystycznych. A Mazowsze ma tutaj bardzo wiele do zaoferowania i to znacznie więcej niż nam się wydaje, bo Mazowsze to nie jest tylko Warszawa. A co jeszcze oprócz Warszawy? Dzisiaj na pewno się przekonacie. Opowiemy wam też o głosowaniu na certyfikat internautów 2026. To jest takie głosowanie organizowane przez Polską Organizację Turystyczną i można to określić mianem turystycznego Oscara. Z czym to się je? Na pewno się dzisiaj dowiecie.
1: Kierunek.
2: Weekend.
0: Jedziemy i nieustająco czekam na informacje z dróg. 226452100, Magda Żelazowska, Grzegorz Maciąg, Kuba Jamrozek. Jesteśmy z wami do godziny 18, a to Someday, Somewhere. Specjalnie od Jungle i specjalnie dla was.

0: Sistar, i nie przestawaj w czwórce. Spokojnie mógłbym te słowa skierować do naszego gościa. Nie przestawaj opowiadać o Mazowszu.
1: Jazda kontrolowana.
0: No pewnie i mamy pasażera, właściwie pasażerkę. Izabela Stelmańska, Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam.
0: Czy Mazowsze jest panią jeszcze w stanie czymkolwiek zaskoczyć?
2: Każdego dnia zaskakuje Mazowsze. Naprawdę.
0: A to nie jest kurtuazja?
2: Nie, to nie jest kurtuazja. Ja naprawdę bardzo dużo podróżuję po Mazowszu. I zaskakuje zarówno ludźmi, z którymi się spotykamy, wyjeżdżając gdziekolwiek. Tak naprawdę tylko musimy chcieć gdzieś wyjechać, chcieć coś innego zobaczyć i poznać. I jak już wyjedziemy z miejscowości, z której na przykład na co dzień mieszkamy, przebywamy, pracujemy, pojedziemy, to tak, po pierwsze nas zaskoczy przyroda. I tego jestem, o tym jestem przekonany. Zaskoczy nas historia, tradycja, kultura, jedzenie, fantastyczni ludzie, którzy często poza swoim zakresem, nie wiem, obowiązków zawodowych wykonują coś jeszcze, kultywują ginące zawody. Powstają nowe atrakcje turystyczne na terenie Mazowsza. Naprawdę ta turystyka i to, co się dzieje wokół w ogóle zagospodarowania przestrzeni na Mazowszu, jest niesamowite. Dlatego też mówię, każdego dnia może mnie zaskoczyć Mazowsze.
0: To miejsce spytam, ale powiedziała pani o kuchni, taki mazowiecki przysmak. Poza pańską skórką, bo zbliża się 1 listopada.
2: Ale ta pańska skórka wcale nie jest tak bardzo znana chyba w każdej miejscowości, bo ja pochodzę z Mazowsza, jestem mazowszanką, ale z Płocka i na przykład w Płocku tak do końca nie była dla mnie znana jako przysmak. Chyba bardziej Warszawa jest znana.
0: No bo w Płocku wszyscy są zajęci piłką ręczną i nie mają czasu zajmować się kuchnią i
2: to
0: tyle.
2: Już nawet... Nie.
0: Przepraszam
2: nie,
0: wszystkich kuchnia. Płocczan, którzy nas słuchają.
2: Nie, oczywiście, że nie. Ale to też właśnie zaskakuje, że pojedziemy w jedno miejsce i na przykład, nie wiem, w jednym miejscu nazywa się babka ziemniaczana, a w drugiej dokładnie ten sam przysmak z delikatnymi jakimiś tam zmianami, dodatkami zmienionymi nazywa się rajbak, więc tak naprawdę możemy posmakować tego Mazowsza na różne sposoby. Dla mnie największym przysmakiem to są kluski ziemniaczane z twarogiem i ze skwarkami. Więc to jest chyba coś takiego, co wracam i to mi przypomina też i dzieciństwo, ale niby proste. Niektórzy na to mówią szare kluski. Mhm. U mnie akurat to się nazywało ziemniaczane kluski, więc zachęcam do tego, aby posmakować.
0: A te szare kluski są związane właśnie z okolicami Płocka, czy niekoniecznie? I w restauracjach warszawskich na przykład
2: są,
0: też można je znaleźć.

0: Są, oczywiście, że tak. Są wszędzie już na terenie, wydaje mi się, Mazowsza można dostać. Raz się to nazywa właśnie szary kluski, raz ziemniaczane kluski. Mogą się różnić dodatkami. W niektórych miejscach na przykład jest też taka zupa tradycyjna, czarnina. Jeżeli ktoś wie, jak się robi, to nie będę tłumaczyła, z czego się wykonuje czarnina, ale w niektórych miejscach właśnie czarnina jest podawana z tymi kluskami ziemniaczanymi również na terenie Mazowsza.
1: Nie wiem, czy się pani zgodzi, ale my trochę utknęliśmy w takim sposobie myślenia o Mazowszu tylko i wyłącznie z punktu widzenia Warszawy. To znaczy Mazowsze to jest Warszawa. I zapominamy o tych wszystkich mniejszych miejscowościach, wsiach mazowieckich, które też są takimi miejscami z pięknymi krajobrazami i z atrakcjami, które warto odwiedzić.
0: Troszkę utknęliśmy, ale na szczęście ten czas już mija. Przynajmniej z mojej obserwacji i to, co się dzieje w turystyce i we wszystkich badaniach, które pokazują, że jednak turyści, którzy przyjeżdżają do Warszawy, bo Warszawa jest najbardziej rozpoznawalnym miejscem na terenie województwa mazowieckiego, i też generuje bardzo duży ruch turystyczny z uwagi chociażby na obecność lotniska Chopina, to coraz więcej turyści przyjeżdżają do Warszawy, ale później wyjeżdżają w inne miejsca. I faktycznie początkowo była budowana opowieść o Mazowszu jako miejscu, gdzie można odpoczywać, gdzie można uprawiać turystykę w kontekście tego, że na terenie Mazowsza jest Warszawa, tu możesz przyjechać, a później możesz pojechać dalej. Teraz już zaczynamy komunikować konkretne oferty turystyczne na terenie województwa mazowieckiego. Też często tłumaczę, że jadąc, nie wiem, często jedziemy do Toskanii, bo wiemy, że jest Toskania, tak? Ale nie wszyscy moim zdaniem wiedzą, jakie miasta są związane z Toskanią. To jest jakby ogólnie nazwane, prawda? Jadą wszyscy do Toskanii.
1: Toskania jest ogromna sama w sobie, więc jest tak bogata i tak różnorodna, tak, że można by ją pokroić
0: ale
1: na ileś
0: mówimy
1: tam
0: hasłowo, tak? Jedziemy do Toskanii. Tak. My idziemy jakby w tym kierunku, żeby nie zawsze by mówiono, że jedziemy do Warszawy, a później zobaczymy, co jest poza Warszawą. Mówię tu o turystach, głównie przyjezdnych, zagranicznych, tylko żeby wiedzieli, że jest taki region fantastyczny na terenie Polski, jak Mazowsze. I Mazowsze się powinno kojarzyć właśnie z różnorodnością, z wielokulturowością, z bogatymi tradycjami, ale przede wszystkim też historia i to, co u nas jest chyba najcenniejsze, a niekoniecznie wszyscy w pierwszej kolejności, czyli przyroda. Zarówno zielone tereny do spacerowania, do uprawiania turystyki rowerowej, pieszej, konnej, woda, która jest, rzeki Mazowsze. Naprawdę Mazowsze moim zdaniem rzekami stoi, poczynając od Wisły poprzez dużo mniejsze rzeki, ale gdzie można uprawiać turystykę kajakową. No i oczywiście historia, którą można się zatopić.
1: No jeśli chodzi o rzeki, ja mam swoją ulubioną rzekę, to nie jest Wisła, to jest Świder.
0: Pięknie.
1: Piękna rzeka, która przepływa też przez miejscowość Świder. Tak. Otwock, to są te tereny, tam można podziwiać.
0: No i Świdermajer.
1: Świdermajer, właśnie, te piękne Świdermajery, tak, które konstruował Michał Elwiro Andrioli i one płoną niestety dzisiaj, no bo są zrobione z drewna, ale wciąż można je podziwiać i można by sobie zrobić taką małą podróż śladem Świdermajerów. A jeśli chodzi o historię, to znowu potem możemy wybrać się na przykład do Czerska, a tam znowu historia związana z książętami mazowieckimi.
0: I Czersk jest pierwszym takim przykładem właśnie książęta mazowieccy, czyli zamek w Czersku, który był również zbudowany przecież nad samą rzeką, nad Wisłą. Ta Wisła trochę sobie meandruje, zupełnie odeszła teraz od tego zamku w Czersku. Ja to zawsze powtarzam, że Wisła jest kobietą, więc jest troszkę chimeryczna i rządzi się swoimi prawami.
1: Ale dzięki temu możemy szkuty tam potem
0: i wydobyliśmy, wydobywać, prawda? Właśnie. 15 wiek tak naprawdę szkuta, która została wydobyta. Ja czekam też za chwilę, za kilka lat powstanie Muzeum Szkuty Czerskiej właśnie, więc będziemy podziwiać zarówno taką szkutę, która została znaleziona i odkopana, ale taką szkutę możemy w dużo mniejszą podziwiać na Wiśle, która pływa darma zawsze. Więc też zachęcam do tego, żeby tak odkrywać Wisłę.
1: Tośmy się zagadali, ale wrócimy jeszcze do wątku Mazowsza. Także te myśli, którą pani ma, tak, proszę zachować. Izabela Stelmańska, Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna. Pani Izabela jest razem z nami 25 minut po godzinie 17.
2: Piątek, piąteczek, piątunio.
1: Ten kawałek, który chcemy wam zaserwować, nosi tytuł Demon. Wiem, że w Szczecinie jest taka specjalna czarownica, która się nazywa von Borg i ona straszy tam ludzi w zamku. Czy tak

jest też na Mazowszu i mamy jakiegoś demona, jakąś czarownicę. O tym wszystkim wam opowiemy to na pewno i będzie też o turystycznych Oscarach, dlatego że takiego turystycznego Oscara można dostać. Kto to robi? No internauci. To internauci, to my decydujemy o tym, które miejsce i jaki obiekt taką nagrodę dostanie.

0: Moonchild, Sunnily i Demon, piosenka o demonie.
1: Zjazd na weekend.
0: Ciekawy jestem, czy Mazowsze ma swojego demona. Wie to najlepiej Izabela Stelmańska z Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. Kiwa głową, więc pewnie coś jest na rzeczy.
2: Ja nie wiem, czy demon, ale na pewno jest duch Żółtej Damy i tutaj zachęcam do tego, aby podróżować też śladami książąt mazowieckich, ale na tych zamkach starych są oczywiście pewne legendy ukryte i w zamku Zbrojownia w Liwie, które jest fantastycznie położone na sztucznej wyspie, ale też przy rozlewiskach Liwca, więc można podpłynąć samym kajakiem. Oczywiście można odnaleźć Żółtą Damę. I ja nie wiem, czy to dobrze, czy nie, jak się ją znajdzie, natomiast być może można jej pomóc, bo ona szuka po prostu swoich zaginionych pierścieni. Dlatego też została zabita, bo mąż uznał, że ona na pewno go zdradza, czyli te pierścionki oddała komuś innemu, a to nic innego jak sroka po prostu ukradła jej te pierścionki. Więc takich legend, takich historii, opowieści jest bardzo wiele, głównie związanych oczywiście z książętami mazowieckimi, z zamkami związanymi z książętami mazowieckimi, ale w różnych innych miejscowościach Mazowsza oczywiście też takie opowieści są.
0: Zamek w Liwie na pewno pojadę, właściwie popłynę, bo ostatnio odkrywam trasy kajakowe
2: Mazowsza. No i rewelacja.
0: Zresztą Warszawa, od której trochę uciekamy, mówiąc o Mazowszu, też ma tutaj wiele do zaoferowania, tak, bo można sobie i pod Grubą Kaśkę przepłynąć Wisłą i
2: dokładnie
0: potem
2: tak
0: wzdłuż gdzieś w stronę Młocin, więc jest to bardzo
2: ciekawe.
0: Ja
2: akurat ten odcinek warszawski lubię pływać, ale nie kajakiem, tylko wsiąść właśnie do tych statków drewnianych, które pływają na terenie tutaj na tym odcinku warszawskim i tak sobie spokojnie usiąść i popływać i popatrzeć.

0: patrzeć na tą Warszawę.
1: Ale tu musimy trzymać kciuki za Wisłę, żeby poziom wody był wystarczająco wysoki, bo w ubiegłym sezonie to były trochę
0: problemy. Cały czas trzymamy kciuki, bo faktycznie ten sezon też nie jest wcale łaskawy.

0: widać ten ubytek wody i tutaj od kilku lat pływam na Wiśle i to widać naprawdę.
1: Pani ulubione miejsce w Warszawie albo na Mazowszu inaczej, jeśli chodzi o taki wypad weekendowy, sobota, niedziela?
0: Moje ulubione miejsce to są zawsze rzeki Mazowsza. Ja naprawdę lubię wsiąść w kajak i to niekoniecznie wtedy, kiedy jest wysoki sezon. Ja zachęcam teraz, nawet w momencie, kiedy są ładniejsze dni, wsiąść ten kajak i popływać różnymi rzekami Mazowsza. Ja bardzo lubię Wkrę, bo ją znam, najczęściej ją wykorzystuję i tam faktycznie pływam, ale te rzeki Mazowsza są bardzo różnorodne, bo mamy takie spokojne jak Wkra, Liwiec, możemy spokojnie popływać całymi rodzinami, Pilica, ale są też bardziej wymagające rzeki, jak chociażby Narew, Bzura. Skrwa jest taka często porównywana w ogóle do takiej rzeki górskiej, czyli często się spotkamy z przenosinami tego kajaka, czyli też trochę tężyzna, ale też takiego zaprawienia musimy mieć. Wszystko zależy od tego, jak lubimy wypoczywać. Ja lubię w otoczeniu natury, w ciszy i w spokoju popływać sobie właśnie na tych kajakach, ale też nie za bardzo się stresować. Natomiast ci, którzy potrzebują troszeczkę więcej adrenaliny, również rzeki Mazowsza. Mało tego, jak jesteśmy przy wodzie, to ta Mazowsze też jest bardzo bogate w jeziora, bo pamiętajmy, że na terenie województwa mazowieckiego jest też piękne pojezierze gostynińskie, które niektórzy nazywają Małymi Mazurami, ale tam faktycznie 60 jezior polodowcowych, mniejszych, większych, głębszych, płytszych, bardzo różnych i dookoła lasy, więc tutaj też możemy trochę podpoczywać w innym otoczeniu, nie tylko Zalew Zegrzeński na terenie Mazowsza.
1: Przed nami wybór też miejsca, ale tu już mówimy o skali całej Polski, turystycznego Oscara.
0: Tak.
1: Pani za kogo trzyma kciuki?
0: Ja oczywiście trzymam za jednego, jedynego, najlepszego mam wrażenie, ale oczywiście wszystkie zacne są zgłoszenia, jeżeli chodzi o tego Oscara internautów, na którego mamy wpływ. Województwo mazowieckie jest reprezentowane przez Highline Warsaw, więc tutaj nowa atrakcja na terenie województwa mazowieckiego, na terenie Warszawy, ale na terenie też całego kraju. Pamiętajmy, że jest to najwyżej położony taras widokowy w Unii Europejskiej, więc warto postawić na takiego kandydata, który z jednej strony też będzie przyciągał, generował ten ruch turystyczny, a jak przyjadą tutaj turyści do Warszawy, oni zawsze wyjeżdżają na teren województwa mazowieckiego i pewnie też pojadą dalej. Natomiast 230 metrów nad poziomem morza, żeby się wspiąć i zobaczyć Warszawę, panoramę Warszawy, ale się okazuje, że nie tylko samej Warszawy, bo też widać stamtąd całą panoramę Mazowsza i słuchałam osoby, które na co dzień pracują właśnie na tym tarasie widokowym, więc w dobrych warunkach pogodowych widać nawet punkty oddalone od tego miejsca na 160 km. Ja nie wiem, czy ktoś ma aż tak dobry wzrok, więc trzeba na pewno zabrać ze sobą odpowiednie urządzenia, żeby popatrzeć sobie daleko. Natomiast dla mnie najlepszym kandydatem właśnie do tego Oscarowego, do tego Oscara turystycznego, to jest Highline Warsaw.
1: A sprawdziła pani, jaka jest konkurencja?
0: Oj, sprawdziłam, oczywiście, że tak.
1: Mocna dla Mazowsza?
0: No i teraz, co ja mam powiedzieć? Oczywiście, że są fantastyczne też inne zgłoszenia, ale jedyni w swoim rodzaju jesteśmy my na terenie województwa mazowieckiego. Nikt takiego tarasu nie ma.
1: Jakiej odpowiedzi mogłem się spodziewać? Izabela Stelmańska, Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna. Bardzo dziękuję za to spotkanie.
0: Ja dziękuję i głosujemy na highlinepolska.travel.
2: Wrzuć na luz i zacznij weekend z czwórką.
1: Wiecie, co ja wam dzisiaj obiecałem? Obiecałem, że do kogoś z was trafi zestaw gadżetów od czwórki, ale będzie się trzeba wykazać, będzie trzeba wytężyć swój słuch, posłuchać polskich słów pewnej zagranicznej piosenki, a potem odgadnąć, o jaki kawałek i jakiego wokalistę chodzi. Szczegóły poznacie za kilka minut.

0: To Life Good od The Neighborhoods. No można żyć dobrze, szczególnie wtedy, kiedy ma się w swojej szafie na przykład zestaw gadżetów od czwórki, a tak może być właśnie dzisiaj. Ale żeby nie było tak łatwo, też musicie się wykazać. Na czym polega ta zabawa? No na tym, żebyście bardzo uważnie posłuchali słów polskiej wersji pewnej zagranicznej piosenki i odgadli, o jaki tytuł i o jakiego artystę chodzi.
1: W trasie Włącz czwórkę.
0: Jędrzej Rosiewicz ma taką swoją guilty pasję. Lubi recytować po polsku teksty zagranicznych piosenek. Próbka? Bardzo proszę.
2: Nie dotkniesz tego. Nie dotkniesz tego. Nie dotkniesz tego. Au, au, au, au, au, au, au. Nie dotkniesz tego. Au, au, au, au, au, au, au. Moja muzyka wali tak mocno, że mówię: o mój panie, dzięki ci za ten dar umysłu do rymowania i robienia szumu. Dobrze wiedzieć, że dam radę. Jestem zaje fajny chłopak z Oak Town i z tego też jestem znany. I to jest beat, którego nie dotkniesz. Stary, powiedziałem, nie dotkniesz tego. Tak, żyjemy właśnie tak, a ty wiesz, że tego nie dotkniesz. Spójrz mi w oczy, koleś, nie dotkniesz tego. Zaraz walnę fajnymi rymami, a ty tego nie dotkniesz. Świeże tenisówki i spodnie. Musisz to lubić i już chce ci się tańczyć. Więc rusz się z tego stołka, znajdź fajną laseczkę i złap ją, za ten beat złap. Przecież póki gra, wstrzymaj się nieco i daj mi znać, jak leci właśnie, jak to leci. Tańczę na luzie i niech się inni odsuną. I pokaż, że jesteś za wielki, a to jest beat, którego nie dotkniesz. Mówiłem, że nie dotkniesz. Czego tam tak sterczysz? Nie dotkniesz go! Brzmi jak szkolny dzwonek u frajera, a ty tego nie dotkniesz. Daj mi piosenkę albo rytm. Sprawię, że się wszyscy spocą. To właśnie robię. Teraz wiedzą, że kiedy mówisz o hamerze, mówisz o show, które jest wyczesane i wypasione. Piosenkarze się pocą, więc podaj im mikrofon albo kasetę, żeby się nauczyli, co to znaczy wymiatać na listach przebojów. Lepiej ciężko pracuj, albo lepiej już po prostu wyjdź. To są słowa, dzięki którym wiesz, że nie dotkniesz tego. Au, au, au, au, au, au. Nie dotkniesz tego. Au, au, au, au, au.

0: au, złam to. Au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au. Stój!
1: Au, au, au, au, jest z nami Michał. Halo, halo, cześć Michale.
2: Halo, witam.
1: A zasłuchałeś się, rozumiem.
2: Matko Boska, jedna au, a nie wiedziałbym, że czy to to.
1: Słuchaj, no jeszcze gadżety nie są twoje, więc teraz zdradź, o jaki tytuł piosenki i jakiego artystę chodzi.
2: Artysta to jest Run DMC i piosenka Can't Touch This.
1: To jest fantastyczna odpowiedź. MC Hammer, ja bym nawet powiedział, Can't Touch This. Ale ten tekst brzmi po polsku, prawda?
2: Zdecydowanie, wspaniale.
1: A wieczorem będziesz słuchał oryginału, czy jednak wytniesz sobie Jędrzeja?
2: Wiesz co, ja już mam go na dzwonek.
1: No tego się spodziewałem, szczególnie tej ostatniej frazy o, o, o, o.
2: O. O, tak, tak, tak, dokładnie tak.
1: Dobra wiadomość, Michale, jest dla ciebie taka, że od dziś jesteś właścicielem zestawu gadżetów od czwórki. One są twoje, więc być może przydadzą ci się już w trakcie najbliższego weekendu. Ja lecę na pocztę i wysyłam. Ale zdradź jeszcze, jak ten weekend będzie u ciebie wyglądał.
2: W pracy.
1: W pracy. I co ja na to mogę powiedzieć? My będziemy odpoczywać, będziemy się relaksować i będziemy...
2: Ktoś musi pracować, żeby ktoś mógł odpoczywać.
1: Kiedyś się zamienimy, myślisz?
2: Myślę, że tak.
1: Możemy się tak umówić. Słuchaj, to skoro pogadaliśmy trochę o MC Hammerze i Can't Touch This, to może posłuchamy oryginału. Wchodzisz w to?
2: Bardzo chętnie.
1: No to słuchamy.
3: Jazda kontrolowana.

0: To oczywiście MC Hammer i Can't Touch This, chociaż ja od dziś wolę recytowaną polską wersję Jędrzeja Rosiewicza. Dzisiaj Michał stał się właścicielem zestawu gadżetów od czwórki. Kolejny zestaw w jeździe na weekend za tydzień, ale my słyszymy się wcześniej. Słyszymy się w porobocie, już w najbliższy poniedziałek po godzinie 16. Za dziś bardzo wam dziękujemy. Dziękujemy za 3 ostatnie godziny i mam nadzieję, że to będzie dla was fantastyczny weekend. Jeśli jesteście w trasie, no to szerokości na drodze. Magda Żelazowska, Grzegorz Maciąg, Kuba Jamrozek. Do usłyszenia. Cześć.
1: Zjazd na weekend.

0: Autopromocja.
1: Budzik? Można wyciszyć.
2: Ale my i tak wyciągniemy was z łóżek.
3: To dla waszego dobra, bo my potrafimy w ruch.
1: Rozciągamy zaspane mięśnie i rozbudzamy sportową ciekawość.
2: Biegamy, pływamy, gramy w tenisa, łapiemy zadyszkę i wkręcamy się w aktywność.
3: Śledzimy trendy i szukamy sposobów, by chciało się chcieć. Bo sport to nie tylko siła mięśni, ale też energia na cały dzień. Czasem lepsza niż najmocniejsza kawa.
1: Rozgrzewka w czwórce. Od poniedziałku do soboty między 7 a 8. Zapraszają
2: Weronika Puszkar,
1: Michał Piwowarek
3: i Piotrek Galus.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
5: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
6: Telewizor Haier 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie.
5: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
8: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
7: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
8: Uff, jest dla mnie ratunek.
7: Tak.
8: Feminost, utrzymaj kontrolę.
9: Zdrowid.
10: Panie Pascalu,
11: tak?
10: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
11: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
10: A to pędzę, lecę, pa!
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
0: Po reklamie.
13: Tak jak my, nie gra nikt.
14: Jetlag, chyba znowu się ściemnia. Aha, nadal brakuje ciepła.
15: Siema, z tej strony Xavier, a ty słuchasz czwórki. Najlepszego radia w Polsce.

0: Minęła 18.
1: Pogoda.
0: Nadeszło długo wyczekiwane załamanie pogody, a zatem przed nami chłodny piątkowy wieczór. Nad większością Polski utrzyma się duże zachmurzenie. Na wschodzie kraju można spodziewać się także przelotnego deszczu. Opady możliwe są również w Małopolsce. Wiatr umiarkowany, chwilami porywisty, mocniej odczuwalny nad morzem. W całym kraju teraz około 10 stopni Celsjusza. W kolejnych godzinach temperatura będzie oczywiście jedynie spadać. Najchłodniej na południu, w Krakowie i Rzeszowie około 4 stopni, w Lublinie 5, w Białymstoku 6, w centrum i na Dolnym Śląsku nieco łagodniej, bo w Warszawie i Wrocławiu około 8 stopni Celsjusza. W Poznaniu oraz Gdańsku 9 stopni, a w Szczecinie około 10. Ciśnienie na szczęście w granicach normy. Na imprezowy wieczór przyda się cieplejsza kurtka i odpowiednia ochrona przed deszczem.
1: Autopromocja.

0: Nie zdążyłeś posłuchać swojej ulubionej audycji? Odpal najlepsze z najlepszych. W weekendy po 22 przypominamy najciekawsze rozmowy i audycje w czwórce.
1: Cóż tam po tej urodzie z Instagrama, jak po prostu nie będziemy mieli tej wewnętrznej, jak w środku jest pustka, to na zewnątrz po prostu też jest nieciekawie.
0: Działo się w czwórce.
2: Autopromocja.
0: Tak jak my.

0: na audycję Energetyka. Energetyka. Zaprasza Lulu Zupczyńska, czyli Kugar.
1: Witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w pierwszym odcinku audycji Energetyka, która w nowej ramówce czwórki będzie nakręcać Was pozytywnie na weekend w piątki o godzinie 18. Za mikrofonem z Wami Lulu Zupczyńska, czyli Kugar. No i możecie spotkać mnie także w paśmie poranno-popołudniowym, czyli programie Czwórka, to słychać w poniedziałki o godzinie 10. A jak ze mną będzie wieczorami? Będzie energetycznie, będzie elektronicznie, klubowo, zdecydowanie mocniej niż porankami. Będzie dużo premier, informacji, ciekawostek ze sceny, czasami też plotek, czasami trochę dobrych klasyków, no i oczywiście goście ze świata festiwali, klubów i ogólnie pojętej muzyki. Chciałam przywitać się w pierwszej godzinie gatunkiem pięknym, głębokim, troszeczkę zapomnianym, od którego zaczęła się moja przygoda z elektroniką, a jest nim elektro. W szczególności to francuskie, bo to właśnie Francja jest tego gatunku ojczyzną, a może raczej drugą ojczyzną, bo samo elektro narodziło się gdzie indziej. Selekcję otworzył nam Monsieur Oiseau, czyli Quentin Dupieux. Producent muzyczny, reżyser filmowy również, ze swoim ikonicznym kawałkiem Flatbeat z roku 1999. A kojarzyć możecie go nie tylko z jego surowych, prostych melodii, ale również wizualnie, poprzez tak zwanego Flat Erika, czyli żółtą maskotkę, która występowała w jego teledyskach, ale również chociażby reklamach marki Levi's w latach 90. No i w ogóle jest takim dosyć mocnym symbolem tychże właśnie 90s-ów. Co dalej? Daft Punk, Robot Rock przejmie tę pałeczkę, utwór z albumu Human After All z roku 2005, samplujący funkowy utwór Release the Beast grupy Breakwater z roku 80. No bo oczywiście o francuskim elektro nie można opowiedzieć bez wspomnienia o tej wspaniałej grupie. Ale celowo wrzuciłam Wam tutaj utwór mniej znany, spoza tych kultowych albumów Homework oraz Discovery. No i tak będzie właśnie przez najbliższą godzinę. Dobry wieczór.

BZP, Rainbow Man, to zagrało właśnie w czwórce i nie bez powodu, bo przyglądamy się właśnie fantastycznemu zjawisku, jakim było i pozostaje do dzisiaj francuskie elektro. Sam BZP przez lata był menedżerem zespołu Daft Punk, który też zagrał przed chwilą. No i jest również założycielem kultowej wytwórni Ed Banger Records, z którą związani są m.in. właśnie Mr. Oizo czy Justice, które z kolei

dalej już za chwilę na antenie. I on właśnie jako jeden z francuskich mocarzy elektroniki początku lat 2000 wprowadził do muzyki poza tymi klasycznymi brzmieniami syntezatorów również mocne, przesterowane riffy gitarowe, podążając za twórcami takimi jak właśnie Justice. Miał pojawić się w tym roku na Tauron nowa muzyka na scenie, którą miałam przyjemność otworzyć, no ale niestety, jak to bywa z gwiazdami tego formatu, nie udało mu się do nas dotrzeć. Elektro jako gatunek wykrystalizowało się już na początku lat 80. na styku funku, wczesnego hip-hopu i futurystycznej elektroniki. Przełomowe natomiast dla tego brzmienia były utwory zespołu Kraftwerk, ale również projektów takich jak Afrika Bambata, Soul Sonic Force czy też Nucleus, jeden z moich ulubionych zespołów tamtych czasów. No i rzecz jasna, istotne były też rytmy automatu Roland TR-808. W latach 2000 nastąpił pewnego rodzaju renesans tego gatunku, jakim jest elektro, właśnie ze sprawą projektów takich jak BZP, Justice czy też Boys Noise. Niech zagrają nam przester i syntezatory wykręcone do czerwoności. Genesis, niezwykły, pełen emocji utwór Justice z albumu Cross z roku 2007, łączący elektronikę z rockową energią. No i bardzo podobne Lava Lava niemieckiego producenta Boys Noise, wydane w tym samym roku na jego debiutanckim krążku. Oj, oj, oj. Rozkręcamy głośniki, bo do 20 z wami w czwórce Lulu Zobczyńska, czyli Cougar.

Słuchacie nowej audycji Energetyka w czwórce. Za mikrofonem Lulu Zupczyńska, czyli Cougar. A w pierwszej godzinie przyglądamy się wspaniałemu, zapomnianemu gatunkowi, jakim jest francuskie elektro. Było już mocno, było gitarowo, no to teraz będzie, uwaga, hipstersko oraz międzynarodowo, bo na drugi ogień idą projekty wychodzące poza Francję. Digitalizm oraz Crystal Castles. Duety, które zdominowały świat nastolatków lat 2000 oraz ery serwisów takich jak MySpace czy seriali takich jak Skins. Ja sama oczywiście do nich należałam, tychże nastolatków, i słuchałam w kółko zarówno hitów wytwórni Kitsune, takich jak Digitalizm, Idealistic chociażby, łączących klubowy rytm z wokalami i energią zespołu indie, oraz tych pełnych punkowej, młodzieńczej energii kawałków Crystal Castles. 2007 rok to również rok premiery debiutów obydwu tych duetów, no ale ja najbardziej zasłuchiwałam się właśnie w tym drugim, bo Alice z Crystal Castles była dla mnie symbolem wszystkiego, co świeże i co interesujące, pełne buntu.

utwory takie jak Alice Practice, pełne przetworzonych chaotycznie i przesterowanych wokali, dziwnych loopów, dziwnych melodii, czyli takie, które się wydają właściwie teraz asłuchalne, mnie się wtedy wydawały kwintesencją młodości. Jak wielu osobom zresztą w tamtych czasach i w tamtym wieku. Alice Practice to z perspektywy czasu naprawdę trochę ciężki numer. Jego akurat wam oszczędzę. Zamiast tego poleci Crime Wave, choć to właśnie ten pierwszy numer pojawia się w kultowym serialu Skins razem ze wspomnianą Alice Glass na ekranie. Kto nie oglądał, oczywiście koniecznie niech szybko nadrabia. Blogi, MySpace i Skins, czyli Digitalism Idealistic oraz Crystal Castles Crime Wave, teraz dla was.

premierowej energetyce przyglądamy się francuskiemu elektro, ale też jego wpływom na muzykę lat 2000. Crystal Castles, Crime Wave, tego słuchaliście przed chwilą, utwór z debiutanckiego albumu tegoż projektu. A jeżeli ktoś chciałby usłyszeć coś naprawdę oryginalnego spod szyldu Kryształowych Zamków, no to polecam wam bardzo serdecznie ich płytę z remiksami zespołów indie z roku 2008, czyli Remixed Rewired. No a teraz znowu mocno, bo przed nami The Bloody Beetroots oraz Gesaffelstein. Kolejne odsłony elektro, ta dzika i ta chłodniejsza, mroczniejsza. The Bloody Beetroots zagra wam numer ze Steve'em Aokim, baronem elektroniki Warp 1.9 z roku 2009. Jeden z najważniejszych numerów w historii projektu, ale też historii gatunku ogólnie. A z czego ten jednoosobowy projekt możecie kojarzyć? Z punkowej energii oraz komiksowej stylistyki, bo Bob Riffo, który się za tym projektem kryje, nosił na zdjęciach oraz w czasie swoich występów kolorową, czarno-czerwoną maskę inspirowaną Venomem z komiksów o Spider-Manie. No i krótko mówiąc, tak jak on, nie gra już dzisiaj nikt. A potem to już rok 2011. Gesaffelstein, viol z albumu Conspiracy Part 2. Bardzo oszczędne, bardzo ciężkie brzmienie, pełne powtarzających się w aranżu motywów oraz loopów. No i nie dajcie się zwieść nazwie tego projektu. Gesaffelstein to tak naprawdę Francuz Mike Levy, a pseudonim połączył nazwisko Einsteina z niemieckim dziełem totalnym, łączącym różne dziedziny sztuki.

taki Gesamtkunstwerk tak zwanym. Mikiego inspirowała płyta Doppler Effect, o tym właśnie tytule, której słuchał podczas czytania biografii wielkiego fizyka. No i to bardzo mocno w jego muzyce słychać. Mocną dawkę elektro serwuje wam do godziny 20:00 Lulu Zupczyńska, czyli Cougar.

Zbliżamy się do końca pierwszej godziny energetyki. Przyglądaliśmy się pięknemu gatunkowi, jakim jest elektro. No i mam nadzieję, że to już samo w sobie naładowało Was bardzo mocno na weekend. Ale chciałam zostawić Was z rokiem 2012 i jeszcze paroma fantastycznymi Francuzami.

Vitalikiem, producentem związanym z Dijon, łączącym techno, elektro, disco, no i oczywiście to, co prawie wszyscy wykonawcy obecni w dzisiejszym zestawieniu, czyli rockową energię. Tworzy od roku 2001, od jego przełomowego La Rock 01, a ja chciałam puścić wam jego Staminę i przy okazji polecić wam też cudowny, historyczny, sportowy teledysk do tego właśnie utworu. A potem zagra mój ulubiony Club Cheval, tworzony przez producentów w składzie Can Blaster, Mid, Sam Tiba oraz Panteros 666. Brzmienie jedyne w swoim rodzaju, mało zdaje się popularne na międzynarodowej scenie, mocno popularne we Francji właśnie. Mnie jednak bardzo przypadło do gustu, zwłaszcza te jego połamane odnogi, jak chociażby kompilacja Bromance, z której pochodzi utwór Now You Realize, który usłyszycie za chwilę. No i może zmieści nam się jeszcze bardziej piosenkowe elektro, czyli Mastercraft z Johnem Legendem w utworze Heartbreaker. Lulu Zupczyńska, czyli Cougar z wami do godziny 20, a po 19 spodziewajcie się najlepszych i najciekawszych premier muzyki elektronicznej. In your fight I show you right, on your flight I show you sight. What it takes is up in the stakes, on my plate I

0: Autopromocja. Wyobraź sobie, że właśnie zamykasz drzwi. W kieszeni masz bilet w jedną stronę, w plecaku tylko to, co naprawdę potrzebne, a przed sobą kilka godzin drogi i zupełnie nowy widok za oknem. To dokąd teraz? W Czwórce w każdą sobotę sprawdzamy nowe kierunki, podróżnicze trendy, historie z drogi i zapraszamy gości, którzy naprawdę wiedzą, co to znaczy ruszać w świat. Dokąd teraz? W każdą sobotę od 15 do 18. Marta Zienkiewicz, zapraszam. Autopromocja. Reklama.
1: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Jesienna mega wyprzedaż w Deals. Tylko teraz. Akcesoria do domu, wybrane kosmetyki, produkty do sprzątania i wiele więcej. Nawet do 75% taniej. Make a Deals.
0: Po reklamie.

0: Na zegarach 19.
1: Pogoda.
0: Przed nami pierwsza prawdziwie jesienna noc. Przyniesie nam ona około 4 stopni Celsjusza w Krakowie i Rzeszowie, podobnie w Lublinie, 6 w Białymstoku, w Warszawie i Wrocławiu około 8 stopni, w Poznaniu i Gdańsku 9, a w Szczecinie 10 stopni Celsjusza. Do tego spore zachmurzenie, a w Małopolsce może też troszeczkę popadać. Wiatr około 30-35 km na godzinę, nad morzem zdecydowanie bardziej odczuwalny. Weekend także nie będzie należał do najcieplejszych. W sobotę w całym kraju od 13 stopni na północy przez 14-15 w centrum i na zachodzie Polski. Trochę cieplej na południu, w Krakowie i Lublinie 16, a w Rzeszowie nawet 17 stopni Celsjusza. W niedzielę deszczowo, przelotne opady obejmą głównie centrum oraz wschód. Temperatura od 13 do 15 stopni Celsjusza, pochmurno, no i chwilami do tego porywisty wiatr. Ciepła kurtka, dobra muzyka i jakoś damy sobie radę tej jesieni.
1: Autopromocja.
2: Piątkowe wieczory zapraszam Was na rozmowy o muzyce, pasjach, sporcie i ludziach, których warto poznać. Oczywiście będą goście, znani, ale też tacy, którzy działają za kulisami. Muzycznie będzie popularnie, ale bez oczywistych wyborów. Dużo nowych brzmień i artystów, którzy nie zawsze trafiają na muzyczne listy przebojów.

0: A miejski folklor zapraszam w każdy piątek od 20 do 22. Eldo, Leszek Kaźmierczak.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Mazowsze przez wieki miało samodzielnych władców, ambitnych biskupów i silne księżne. Tu rodziły się polityczne sojusze, toczyły walki o władzę, a tajemnicza śmierć ostatnich książąt zmieniła bieg historii. Posłuchaj i odkryj pasjonującą historię tego regionu. Dowiedz się, co z czasów mazowieckich piastów pozostało do dziś. Podcast Polskiego Radia. Mazowsze dla korony. Opowieści sprzed 500 lat. Słuchaj na polskieradio.pl. Partnerem podcastu jest Samorząd Województwa Mazowieckiego oraz Muzeum Mazowieckie w Płocku. Organizator wystawy Mazowsze dla Korony. 500-lecie włączenia Mazowsza do Królestwa Polskiego.
1: Po reklamie.
3: Tak jak my, nie gra nikt.
4: Zasną portię. Ogarnąłem własną porcję. Ona kształty ma jak sam pogodzie.
5: Ej, yo, z tej strony VBS, a wysłuchacie najlepszego radia czwórki.

Witam wszystkich bardzo serdecznie w drugiej godzinie audycji Energetyka. Za mikrofonem Lulu Zupczyńska, czyli Cougar. No i tak teraz będzie co piątek. Przyglądaliśmy się od godziny 18 jednemu z moich ulubionych gatunków, czyli francuskiemu elektro, a teraz przechodzimy do tego, co wszyscy kochają najbardziej, czyli do gorących premier. A od czego zaczniemy? Od kawałka Jonasa Blue oraz Who Girl 2.0, wersja 2. Jonas Blue to tak naprawdę Guy James Robin, brytyjski producent, który przebił się do mainstreamu chociażby tanecznym coverem Fast Car Tracy Chapman na wokalu z Dakotą. Icy Love z soundtracku Hotelu Transylwania, z tego również możecie go kojarzyć. No ostatnio również z absolutnego hiciora poprzedniego lata, czyli kawałka Edge of Desire. Ta premiera miała miejsce 25 września w wytwórni Defected. Girl 2.0 to jest nowa wersja jego utworu Girl, wydanego w maju tego roku, a ten świeży kształt nadał jej jeden z moich ulubionych house'owych producentów, Who. Co zrobił? Oczywiście podkręcił klubowy charakter tego utworu. Zapętlony bas, filtry, zdecydowanie jest tam dużo mocniejsze elektroniczne uderzenie. A sam Who to tak naprawdę Robert Cetcuti, związany z wcześniej z połową Rhythm Masters. Był połową Rhythm Masters. Zaczynał też bardzo ciekawie, bo jako muzyk jazzowy, no ale ja zawsze mówię, że wszystkie drogi prowadzą do elektroniki. No i do tego nam zagra jeszcze premiera fantastycznego brytyjskiego DJ-a i producenta Kideko. To będzie The Message z końcówki sierpnia, utwór wydany w niezwykle ciekawym i bardzo pięknie rozrastającym się labelu Future Disco. Zaczynamy!

rozmawialiśmy dopiero co o francuskim elektro i magicznym dla niego roku 2007. No i teraz wrócimy na chwilę do tych czasów i już wam tłumaczę dlaczego. Chromio Fancy Footwork to kawałek wydany właśnie tego magicznego roku. Utwór z drugiego albumu Chromio o tym samym tytule. Zdobywający wtedy wszystkie stacje radiowe, wszystkie listy przebojów, niezwykle popularny wśród hipsterów, inspirowany projektem LCD Sound System, no i budujący swoją popularność nie inaczej na MySpace oraz oczywiście podczas koncertów. Ciekawostka jest taka, że album miksował Philip Starr z Cassiusa, czyli legendy francuskiej sceny elektronicznej. No i doczekaliśmy się nowej wersji tego utworu, a Chromio wykonali ją razem z Chrisem Lorenzo. Ukazała się 30 września w labelu Turbo Blanco. Sam Chris Lorenzo pochodzi z Birmingham, a kojarzyć możecie go oczywiście z tech house'owych brzmień, bo tymi się podpisuje i te wykonuje, oraz współpracy z Chrisem Lake'em, który również gra w bardzo podobnym stylu. Do tego zagra nam serbski duet związany z, uwaga, z Belgradem, Mirko and Mix. Nietypowo, bo dosyć rzadko słyszy się o tamtejszej scenie. Własne produkcje wydają już od roku 2008, a w 2014 roku założyli Night Beat Records. Są też związani z Cruise Music. Let Me Tell You to wiosenne wydawnictwo z Motif Records, a w nim oczywiście nieśmiertelny motyw z utworu Love Sensation, Lolly Etty Holloway, który chyba nigdy, nigdy, nigdy się nie zestarzeje. No i ja również nie przestanę wam tego motywu puszczać, chyba już nigdy. Lulu Zupczyńska, czyli Cougar, z wami do godziny 20:00.

Słuchacie pierwszej audycji Energetyka w czwórce. Za mikrofonem Lulu Zupczyńska, czyli Cougar, a z nami gorące klubowe premiery. Teraz dwie absolutne świeżynki dla was, dosłownie sprzed tygodnia. Utwory, których nie sposób pominąć z uwagi na ich skład producencki. Po pierwsze, Armand Van Helden, moje osobiste guru, baron sceny house'owej, który tym razem połączył siły z disco house'owym w ogóle projektem D.O.D. oraz samym Harperem na wokalu, tworząc niezwykle przyjemny, melodyjny kawałek o nazwie Twice as Nice. House'owe pianino, energetyczny wokal, czyli to wszystko to, czego po Armandzie byśmy się spodziewali. No i bardzo mnie w ogóle cieszy, że cały czas jest aktywny na scenie, zarówno DJ-sko, jak i producencko. Widziałam go osobiście na Śląsku w 2022 roku na niesławnym festiwalu Fest i ciągle czekam na jego powrót do kraju nad Wisłą. A do tego zagra Domdola, Solomon i Skepta w utworze Danger, Danger, prosto z labelu 360 Recordings. Domdola to australijski producent, jeden z najbardziej rozpoznawalnych współczesnych artystów house'owych z Australii, a Skepta kojarzyć możecie oczywiście ze sceny rapowej. No i Solomon, absolutna legenda, zwłaszcza w Polsce za sprawą legendarnego seta odtwarzanego wiele razy i również próbowano go też odtwarzać na żywo w niektórych klubach w Polsce, jak wiemy. Sprężysty bas, oldschoolowe, rave'owe akordy, no i mocna nawijka Skepty. Czego chcieć więcej? Ja temu daję okejkę.

Energetyka. Energetyka. Westbam to niemiecki pionier sceny rave, współtwórca Mayday oraz wytwórni Low Spirit, związany oczywiście z Love Parade w Berlinie. Jedno z nazwisk, które budowały niemiecką kulturę klubową lat 90. A jego pseudonim jest skrótem od Westfalia Bambata, czyli łączy rodzinną Westfalię z hołdem dla Afryki Bambata. W 1999 roku ukazał się kultowy utwór Beatbox Rocker, jeden z jego najbardziej rozpoznawalnych kawałków, który dotarł daleko poza klubowy obieg.

Trafiał bowiem na listy przebojów oraz popularne składanki typu, uwaga, uwaga, Bravo Hits na przykład. No właśnie, jest to jeden z przykładów

z Ameryki oraz Bejrutu, chciałoby się powiedzieć gdzieś po środku, czyli właśnie w Niemczech, ojczyźnie utworu Beatbox Rocker. To na pierwszy ogień, a potem zagra moja najnowsza inspiracja, trochę mroczniejsza niż zwykle, trochę idąca w kierunku indie dance, czyli Tom Zeta, holenderski producent związany głównie z legendarną Ibizą. Od 9 roku życia grał na perkusji, potem występował w różnych zespołach, czyli właściwie była to dosyć typowa droga producenta muzyki elektronicznej. Ale uwaga, to też nie wszystko, bo studiował także kompozycję oraz technologię muzyczną w Utrechcie. No i ważną rolę w jego rozwoju odegrał wspomniany już dzisiaj Solomon, który od samego początku wspierał jego muzykę. Chciałam wam zagrać jego premierę z kwietnia, Ode to the Night, ale polecam wam generalnie całą jego dyskografię, jest bardzo ciekawa i bardzo oryginalna na tle innych producentów aktualnie produkujących na scenie. Chase West oraz Dan Molinari, Beatbox Rocker, a po nich Tom Zeta i Ode to the Night dla was w czwórce.

Lulu Zuprzyńska, czyli Cougar z wami w czwórce, a wysłuchacie Energetyki, no i najlepszych premier klubowych na scenie. Nie byłabym sobą, gdybym nie puściła wam jeszcze Chloé Kaye, jednej z moich ulubionych francuskich DJ-ek, producentek i multi-instrumentalistek, dorastającej między Paryżem, Nowym Jorkiem a Londynem. Chloé wydaje ostatnio bardzo dużo muzyki, jest niezwykle aktywna, co oczywiście procentuje również w jej karierze, bo można ją spotkać w wielu miejscach na całym świecie ostatnimi czasy. Można ją było również spotkać w Polsce, w Warszawie w ubiegłym miesiącu. 23 września ukazał się jej singiel z holenderskim producentem Dee Stonem, Noise Keeper. Tak się ten kawałek nazywa, no i oczywiście zagramy go teraz. A do tego podkręcamy tempo, bo poleci też Caleb Jackson z utworem Pump. To bardzo, bardzo energetyczna premiera sprzed tygodnia. Mam nadzieję, że zakładacie już powoli lakierki i szykujecie się do wyjścia na miasto, bo ostatecznie mamy przecież weekend.

To by było na tyle. Dziękuję Wam pięknie za dzisiaj. Była to premierowa audycja Energetyka, która co piątek będzie Wam teraz towarzyszyć w czwórce pomiędzy godziną 18 a 20. Za mikrofonem Lulu Zupczyńska, czyli Kugar, rozkręcająca Was pozytywnie na weekend. Zostawiam Was z moim kolejnym odkryciem, Edem, oraz jego utworem Oh No Soho, a do tego zagra jeszcze DJ Boring oraz Lance Savali. Trzymajcie się ciepło, odpoczywajcie, bawcie się, co tam komu w duszy gra. W kolejnych odcinkach goście, a my się słyszymy już w poniedziałek rano o godzinie 10 w mojej wersji light, czyli audycji czwórka to słychać. Żegnam się, kłaniam się, cześć!

0: Autopromocja.
1: Kluboteka w czwórce w każdą sobotę od 20 do 22. W pierwszej godzinie gram nowości płytowe, będą wiadomości ze świata klubowego oraz wejściówki na najciekawsze imprezy. W drugiej zaprezentuję autorskie sety w wykonaniu czołowych polskich DJ-ów. Najlepsza taneczna muzyka i dwie godziny czystej energii. Zapraszam, DJ Bert, Norbert Bożym. Słuchaj nas w sobotę od 20.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
3: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
2: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
3: Uff, jest dla mnie ratunek.
2: Tak.
3: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowit.
0: Po reklamie.

0: Czwórka Polskie Radio, minęła godzina 20.
1: Pogoda.
0: Złota polska jesień powoli odchodzi, ale jeszcze się nie dajemy. 14 stopni w tej chwili w Warszawie. Oszukaństwo jest odczuwalne, na pewno jest w okolicach 10. Tyle właśnie, bo 10 w Suwałkach i Białymstoku i Olsztynie. Na północy w Szczecinie i Koszalinie 11. 11 również w Zielonej Górze i Gorzowie Wielkopolskim, a na południu 12 stopni we Wrocławiu, Opolu i Katowicach, i zachód i południowy zachód mają jakieś tam kropidło wieczorne na głowę. Od rana proszę się przygotować na to, że będzie mokro jutro, bo w całym kraju pojawią się przelotne opady, ale też po tych przelotnych opadach w słonko będzie wystawać zza chmur. Po południu w większości kraju powinno być już całkiem ładnie i dodatkowo ciepło, bo w centrum 15 stopni, a na południu i południowym zachodzie 16-17. Natomiast Kraków jutro będzie miał słońce po południu i około 18 stopni. Nic, tylko chodzić sobie na sobotnie spacery.
1: Autopromocja.
2: Dzisiejszą audycję poświęcimy Idols i zespołowi Sztylety.
3: Nie ma opcji, stary. Tupac i Pusha T.
2: To może chociaż Kate Bush?
3: Max, co mogę dla ciebie zrobić, to Eryka Badu.
2: Papier, kamień, nożyce, skoro tak?
3: Raz, dwa, trzy.
2: Remis.
3: No to ja już z tobą nie robię.
2: No dobrze, dobrze, to zróbmy na zmianę. Raz ty, raz ja.
3: Okej. Od 18 do 20 co sobotę audycja U Chłopaków.
2: Zaprasza albo Adam Smolarek,
3: albo DLM.
1: Autopromocja. Tak jak

0: Na miejski folklor zaprasza Eldo.
1: 5 minut po godzinie 20. Witam was bardzo serdecznie w radiowej czwórce. Do godziny 22. miejski folklor. Tydzień temu było Illinois i było Chicago. No to teraz miejsce, w którym skończyłem, czyli chyba najładniejszy stan Stanów Zjednoczonych, przynajmniej dla mnie, tak krajobrazowo, Kalifornia, w szczególności ta północna Kalifornia, która od tej południowej dużo ładniejsza, bo dużo więcej zieleni. Co prawda ocean taki, do którego się nie włazi, nie radzę przynajmniej, bo po pierwsze zimno, a po drugie trzeba nieźle pływać, tak powiem. No za to góry przepiękne, więc jesteśmy w Zatoce, Bay Area, miejsce, które również urodziło parę gwiazd, mocnych gwiazd amerykańskiej muzyki, no bo przypomnijmy, że MC Hammer to przecież człowiek z Oakland, no ale nie tylko, Too Short przecież to też człowiek z Zatoki, DJ Shadow to również postać, która gdzieś tam wiązana jest z Zatoką, poza tym Hieroglyphics. No, będzie dzisiaj bardzo, bardzo dużo tego i 40. Płodny, duży region. Zaczęliśmy chyba od takiego, można powiedzieć, truskulowego hymnu Bay Area, czyli Souls of Mischief, 93 Till Infinity. No i jeszcze Souls of Mischief dzisiaj się pojawi na pewno, bo to dla mnie z tego miejsca chyba taki mój ulubiony zespół ze starych czasów, no ale przekrój będzie najróżniejszy.

Różniejszy. Dużo gangsterskiego rapu też pochodziło z Zatoki. No bo to trochę takie złudne miejsce jest. Bardzo wiele osób widzi ten pomarańczowy most i tak sobie myśli o raj na ziemi. No tylko tak, no, mgły niesamowite, wilgoć niesamowita, a przy okazji przez to, że przecież obok jest gigantyczny port Oakland, no to przestępczość dość duża i w jednym i w drugim mieście. Ten konglomerat w Bay Area wszystkich tych miast, no to nie są najbezpieczniejsze miasta. No a Oakland, no to zdecydowanie wyróżnia się na tle wszystkich. Jedno z najniebezpieczniejszych miast w Stanach Zjednoczonych. No i też takie miejsce, w którym wiele osób się nacinało, jak przyjeżdżało grać, i się okazywało, że ta ekipa z Oakland, z której się śmiano często na rynku amerykańskim, czyli Hammer i Too Short, no to tak mocno osadzona w mieście, że tam Redman do pana Hammera mówił: dzień dobry, proszę pana, jak wszedł do klubu. No to tak się czasami kończyło. No więc dobrze, będziemy dzisiaj cały czas w okolicach mostu tego pomarańczowego, chociaż moim zdaniem ten drugi szary jest dużo ciekawszy. Tylko po prostu nie jest pomarańczowy. Chyba tylko tym przegrał. No więc dobrze, będziemy cały czas w Zatoce, obok San Francisco, i popuszczamy sobie muzykę stamtąd przez 2 godziny, do godziny 22 w miejskim folklorze. Zapraszam serdecznie.

so you know that I'm tight.

0: das la songa.
1: Najpierw Safir, a to przed chwilą ten gentleman to Spice One, jeden z pionierów sceny w Oakland, w San Francisco, aktywny do dzisiaj, bo jest jego najnowszy, czy ostatni z albumów wydanych, Platinum OG 2, został wydany w roku 2024. Bardzo długa kariera, no i też może tak absolutnie to nie brzmi, ale zarówno Spice One, czyli album, z którego pochodził utwór, który przed chwilą poleciał, jak i wydany w 93 187 He Wrote, i następny album z roku 94 America's Nightmare, to wszystkie te trzy albumy to, moi drodzy, są złote płyty. Wydane to zostało w Jive'ie, na rynku amerykańskim w 92, 3 i 4 złota płyta, z tego co pamiętam, to chyba było 250 tysięcy, jak nie 500 tysięcy, więc całkiem sporo tego pan Spice One sprzedał. Członek oczywiście Dangerous Crew, tuszortowskiej ekipy, tam razem z Tuszortem oczywiście koncertował. Natomiast Safir, czyli to, co poleciało wcześniej, to arcyciekawa postać, niestety już nieżyjąca. W 2024 w listopadzie, 19 listopada zmarł. Też bardzo ciekawa biografia, to w ogóle człowiek, który przeżył katastrofę samolotową. No ale nie o tym. Członek Digital Underground, ale chyba dużo ciekawsze to, co było później, bo członek również takiej ekipy, która się nazywa Hobo Junction. No i tam były bardzo solidne postacie rapowe. Proszę odnaleźć, powinno być na internecie. Jest taka bitwa z 94 tego roku, w której właśnie Hobo Junction razem właśnie z Safirem w składzie wystąpili na bitwie przeciwko Casualowi i jego ekipie, oczywiście Hieroglyphics. To wszystko zostało nagrane przez Swain King Techa do audycji The Wake Up Show. Na dodatek napisał o tym The Source. Myślę, że to jest do odnalezienia, i ta bitwa, tam Hobo Junction po prostu wyczyniają niesamowite rzeczy. Świetny raper, później oczywiście też członek Golden State Project, to była taka bardzo nieudana próba przez trzech ludzi związanych właśnie ze sceną z Bay Area, czyli Raskas, Exhibit i Safir mieli właśnie tam rapować. No niestety nic z tego się ciekawego nie urodziło. Sam Safir wydawał albumy do 2009 roku. Chyba najlepszy to Trigonometry z 98 i debiutancki Boxcar Sessions, bo to też taki klasyczny, fajny kalifornijski album, ale bez tego G-funkowego zacięcia, tak? Bardzo fajne rzeczy, gorąco polecam. A też w ogóle, dlaczego powiedziałem, że ciekawa biografia tego gościa, to chłopak, który od młodości znał Tupaka, razem nawet pomieszkiwali przez jakiś czas i razem właśnie zaczynali w Digital Underground jako tancerze, zanim w ogóle byli raperami. No dobrze, no to lecimy dalej, cały czas jesteśmy w zamglonym San Francisco.

0: To jest miejski folklor.
1: Miejski folklor.
0: W czwórce.
2: To Danton Show. Postać w Polsce, myślę, że dla bardzo wielu słuchaczy rapu mocno anonimowa, czyli tu short. A w Stanach Zjednoczonych to wielka gwiazda, ponad 11 milionów sprzedanych albumów, 17 chyba w ogóle wydanych albumów. Gościu, który debiutował w wieku 14 lat, więc potężna postać, bardzo, bardzo wpływowy zawodnik. Jego Don't Stop Rapping z 85 już dał poznać, że to będzie ktoś spory, a później płyty wydawane w szczególności w latach 90. Shorty the Pimp czy Short Dogs in the House to już takie klasyki rapowe. Myślę, że ulubiony raper tego typa Messa. Tak mi się wydaje, że jakby Mess miał robić swoją listę, to Devin the Dude pewnie byłby bardzo wysoko, ale Too Short myślę, że też by był bardzo wysoko. No i absolutny arcymistrz bardzo niegrzecznych storytellingów, tak to grzecznie ujmijmy. A wcześniej The Delinquents to ekipa też z Oakland. No większość tego rapu takiego gangsterskiego, to nazwijmy, z części San Francisco czy Bay Area, to właśnie Oakland jest za to odpowiedzialne. Bosses Will Be Bosses to płyta, z której pochodził kawałek Haters, który przed chwilą mogliście posłuchać. No dobrze, zostajemy cały czas w przepięknej zatoce.
3: We were sitting out on the step, you know.
4: Ain't nothing to it. So what you gonna do around this?
5: Yo, man, I'm gonna go over here and do this girl. I know the Batman.

0: No i chochliki radiowe tak czasami działają, że coś poprzestawiają. Oczywiście Jurassic 5 z Zatoki nie jest z sąsiedniego Los Angeles. To miał być zwiastun tego, co w przyszłym tygodniu, na sam koniec audycji. No ale w takim razie niech to będzie zwiastun w 35. jej minucie. Za tydzień będziemy w słonecznym Los Angeles, a teraz zostańmy w tym słonecznym Los Angeles razem z chłopakami z Jurajskiej Piątki.
1: And it goes a little something like this.
2: Hey, eyes on this side. One, two. Yeah. J, J.

No i to był kozacki zespół, niestety był. Jurassic 5, taka zapowiedź tego, co będzie w przyszłym tygodniu, bo będziemy w Los Angeles na tamtej scenie. Szkoda, że ta ekipa się rozleciała. 10 lat to trwało. Jurassic 5, epka wydana w grudniu 97 roku. Coś fenomenalnego. Od razu zwrócili na siebie uwagę. Przy okazji też pokazali, jak fajnie można w bardzo oldschoolowy sposób rapować w newschoolowej rzeczywistości, a poza tym jak można to robić w bardzo świeży sposób, nikogo nie kserując. Świetny zespół i poza Charlie Tunom, który tam się rzucał w uszy tym swoim niesamowicie charakterystycznym głosem, to też naprawdę bardzo fajni raperzy, bo i Zakiri, Mark Seven i Akil to postacie, które całkiem nieźle sobie radziły, a poza tym ten duet DJ-ski, który stał z tyłu, czyli Cat Chemist i DJ Numark, no to solidne zaplecze. Szkoda, że tam panowie niestety przy okazji tego, jak zaczęli swoje kariery solowe, porozjeżdżało im się wszystko. Quality Control wydana w roku 2000, długo kazali czekać na pełną płytę, 3 lata i chyba trochę przegrzane to było. Ten album nie spełnił chyba oczekiwań, tak jak wszyscy czekali po tej epce. A później Power in Numbers, płyta wydana w 2002 roku, bardzo dobra płyta, ale już taka trochę w sytuacji, w której rap wyglądał zdecydowanie inaczej i mniejsze było zapotrzebowanie na tego typu granie. No a Feedback, płyta wydana w roku 2006, to ja nic nie będę mówił. Boney M jest gościem na tym albumie, tyle powiem. I Dave Matthews Band jest gościem na tym albumie. No, nie wiem, co za pomysły mieli ludzie, którzy odpowiadali w Interscope'ie za to, jak ten album powstawał. Ja wiem, że nie było już tam Cat Chemista. Wiem, że Numark później sam się przyznawał, że stracił kontrolę nad tym, co się dzieje, ale to nie był dobry pomysł, żeby tę płytę wydać, bo taka legenda jak Jurassic 5, swój ostatni album, który wydała, to równie dobrze można by było zapomnieć, że on w ogóle wyszedł. Dlatego ja też powstrzymam się i nic z tego albumu nie zagramy. Wracamy nad Zatokę, wsiadamy do nieistniejącego pociągu szybkich kolei, który tam budują od 25 lat albo i dłużej i go nie mogą zbudować. Kosztował już tyle, że 3 razy można by było ten pociąg zbudować. Nadal się nie udało. No, ale jakoś do tego San Francisco z Los Angeles dojedziemy.

0: To jest miejski folklor w czwórce.
1: No dobrze, to ilu z was sobie po pierwszej nutce tego kawałka pomyśla? O, DJ Shadow. No na pewno nikt. Ja jak pierwszy raz ten utwór usłyszałem, też w życiu bym nie powiedział, że to jest DJ Shadow. A jednak jest to DJ Shadow. Gościnnie dwaj raperzy z Bay Area, Turf Talk, Kuzyn i Fortiego. Ciekawa postać, ale stylówka absolutnie nie dla mnie. Bardzo aktywny zawodnik na scenie, bo sporo albumów, sporo mixtape'ów, a lista gościnnych występów dłuższa niż CV niektórych raperów. A Kick the Snake, drugi człowiek w tym utworze, który przed chwilą mogliście usłyszeć, to gościu, który w ogóle wymyślił termin hi-fi, który obowiązuje w Oakland na nazwanie tego, co tam się dzieje. No ale niestety hiperaktywność pana Kick the Snake'a no, nie przynosi mu za dużo szczęścia w jego życiu. Dwukrotnie postrzelony. No i niestety ten postrzał z 2019 przepraszam, roku, kiedy został w Richmond postrzelony, ośmiokrotnie został postrzelony na stacji benzynowej, spowodował, że jest przykuty do wózka.

inwalidzkiego. Odsiadywał mimo wszystko później jeszcze wyrok 16 miesięcy pozbawienia wolności. No to kolejny odcinek historii w amerykańskim rapie, że czasami te ulice się o swoje dzieciaki upominają bez względu na to, czy dobrze rapujesz, czy źle rapujesz. To jeżeli działasz w trochę innym świecie niż muzyka, nie tylko przy muzyce, no to niestety często to tak się kończy. No w Chicago wiedzą o tym doskonale. Kolejny odcinek chicagowskiej wojny rapowo-ulicznej mamy właśnie, się odbywa aktualnie. No i to tak jest co jakiś czas. Gdzieś to tak ciągle te Stany Zjednoczone przypominają, że ten związek ulicy z rapem jest bardzo, bardzo duży. No a Kick the Snake w ogóle też ciekawa postać, bo to człowiek, który w swoim życiu wydał chyba 25 albumów. Pierwszy jeszcze w 1999 roku, więc bardzo aktywny i cały czas aktywny zawodnik, bo ostatni album wydany rok temu, Gorilla. Więc no, cały czas można. Głodny sukcesu raper.

0: Kpimy w ruch. Rozciągamy zespane mięśnie i rozbudzamy sportową ciekawość.
1: Biegamy, pływamy, gramy w tenisa, łapiemy zadyszkę i wkręcamy się w aktywność.
0: Śledzimy trendy i szukamy sposobów, by chciało się chcieć. Bo sport to nie tylko siła mięśni, ale też energia na cały dzień. Czasem lepsza niż najmocniejsza kawa.
2: Rozgrzewka w Czwórce. Od poniedziałku do soboty między 7 a 8. Zapraszają
1: Weronika Puszkar,
2: Michał Piwowarek
0: i Piotrek Galus.
3: Autopromocja.
4: Tak jak my.

0: Julka, z tej strony guest Julka. Właśnie słuchacie Czwórki.
1: Pan Darek nie umie w smoltok, ale z pitego o ryby staje się Gracja Lorko.
2: Czwórka, to słychać.

0: Czwórka, Polskie Radio, minęła godzina 21.
1: Pogoda.
0: Ach, nie ma słońca, już nie da rady żyć w takim świecie, w którym 17.54 to jest zachód słońca. Tak się po prostu nie da. 6.51 to wschód słońca w dniu jutrzejszym. Zajdzie słońce o 7.54. Pochmurny dzień przed nami i również deszczowy, bo będą przechodzić przez kraj chmury i w zasadzie nie ma miejsca, w którym nie będzie padało. Co prawda ciepło od 11 stopni na wschodzie i północnym wschodzie do 18 na południu, bo tyle stopni będzie po południu w Krakowie i Rzeszowie, Wrocławiu i Zielonej Górze i szczerze mówiąc wam zazdroszczę. Chociaż tutaj w Warszawie też będzie całkiem ładnie, bo aż 15 stopni, a przed nami deszczowa noc w okolicach 11 i 12 stopni w całym kraju.
1: Autopromocja.
2: Już za moment, już niedługo. Jeszcze tylko parę chwil i zaczynamy weekend. Po całym tygodniu pracy, obowiązków i pośpiechu w sobotę o 10 w czwórce przychodzi czas na przerwę weekendową. Co tydzień o tej porze zostawiamy wszystko, co niewygodne na poniedziałek i robimy miejsce na same przyjemności.
3: Same przyjemności.
2: Zaglądamy do świata kultury, sprawdzamy, co ciekawego dzieje się na mieście i szukamy pomysłów na to, jak dobrze spędzić najbliższe dwa dni.
3: Najbliższe dwa dni.
2: Zabierzcie ulubioną kawę, włączcie czwórkę i spędźcie z nami sobotnie popołudnie. Zapraszam, Alicja Michalska.
1: Autopromocja.
4: Tak jak my.

0: Na miejski folklor zaprasza Eldo.
1: 7 minut po 21, witam w drugiej godzinie miejskiego folkloru. Jesteśmy cały czas na antenach, na antenie czwórkowego radia do godziny 22. Tu Short rozpoczął nam tę godzinę kawałkiem The Ghetto z jego 6. albumu Short Dogs in the House, wydanego w 1990 roku przez wytwórnię Jive Records. Gościnnie Gerard Lavert w refrenach, a wszystko na samplu z Donego Hathawaya z kawałka The Ghetto oczywiście. No dzisiaj by samplując w ten sposób sporo musieli zapłacić.

Ci za clear tego bitu, ale w 90 roku trochę inaczej to wyglądało. Na Billboardzie ten utwór doszedł do 42 miejsca na liście Hot 100, więc całkiem nieźle. Na z kolei liście hip-hopowej doszedł aż do miejsca numer 3 w 90 roku, więc całkiem udanie się ten rok dla Too Shorta kończył. Jesteśmy cały czas w Zatoce, cały czas Bay Area i muzyka z tamtego właśnie miejsca.

No muszę wam powiedzieć, siedziałem w studiu, się cały czas uśmiechałem, bo przypomniałem mi się wszystkie dyskoteki klasowe, na którym jak tylko wjeżdżał ten utwór, to na parkiecie. O mamo, jakie tam chołupce były. Stanley Burrell, bo tak się nazywał MC Hammer. No wielka postać. Tyle samo razy robił wielkie pieniądze, jak bankrutował, myślę. No to już jest zdystyngowany gentleman, bo już 60-letni mężczyzna. Wielka kariera, w szczególności w momencie, w którym wydawał płytę Please Hammer, Don't Hurt Him. To była taki moment, w którym chyba no, wszyscy ludzie na świecie znali Hammera. No, a teledysk do You Can Touch This na pewno wszyscy znali i kawałek też wszyscy słyszeli. A z pewnością słyszał również... Rick James, utwór Can't Touch This, bo przecież wszystko, co muzycznie dzieje się w tym utworze, no to przecież sample i cały w zasadzie riff gitarowy tego, no wszystko tam jest zdjęte z Super Freak Ricka Jamesa. 18 milionów egzemplarzy się tego singla na całym świecie sprzedało, proszę sobie wyobrazić, to niesamowite. To był też pierwszy album hip-hopowy, płyta, z której ten kawałek pochodzi.

czyli Please Hammer Don't Hurt Him. To był pierwszy album w historii hip-hopu. To działo się w roku 90, którym uzyskał status diamentowej płyty na rynku amerykańskim. Mnóstwo nagród, tam wszystko pozdobywałem. TV do... z każdego miejsca wyskakiwał ten MC Hammer z You Can Touch This. MTV grał, co 3 minuty leciał ten kawałek. Jak się tylko You Can Touch This skończyło, to znowu wchodziło You Can Touch This, można powiedzieć. Oczywiście Rick James natychmiast ruszył po prawa autorskie do piosenki. No i trzeba było podpisać, a Capitol Records długo to negocjowali, trzeba było podpisać papiery i uznać, że Rick James jest współautorem tego kawałka. Myślę, że z tych 18 milionów egzemplarzy sprzedanych Rick James trochę na swoje ekscesy życiowe myślę, że miał. MC Hammer, postać, która na rynku amerykańskim była gigantyczna, ale też tak jak powiedziałem, no w momencie, w którym skończyła się ta kariera mocno przy płycie Too Legit to Quit w 91 roku, później już się nic nie działo, on starał się gdzieś to zainteresowanie rynku podtrzymać swoją osobą, nawet disował się z Jay-Z, co było dość śmieszne, no bo z czym do ludzi. No ale niewątpliwie osoba bardzo zasłużona na, w rozpowszechnieniu rapu na świecie. No i też tak jak zawsze powtarzam, to gentleman, który no nie dawał sobie w kaszę dmuchać. Tam jego brat też był bardzo mocno postawioną postacią na rynku w Oakland. No więc Hammerowi wiele uchodziło, a wiele osób, które miało coś do Hammera, też szybko się przekonywało, że z tym gentlemanem się nie zaczyna. No, taka to historia. Ostatnia płyta wydana w roku 2006, Look, Look, Look, ale to już były tylko takie, można powiedzieć, ostatnie podrygi tego zawodnika. Dość ciekawy film biograficzny, o nim się ukazał. Z tych filmów biograficznych o raperach zazwyczaj, które się kompletnie nie nadają do oglądania, ten o MC Hammerze jest całkiem niezły. Prawdziwa historia, tak się nazywa ten dokument. Zresztą, no całkiem niezły. To już za 20 lat ten dokument temu się lat ukazał. Więc polecam, proszę sobie sprawdzić. Jesteśmy cały czas nad zatoką w północnej Kalifornii.

0: na miejski folklor zaprasza Eldo.
1: Co w mieście w Zajechami kasetę na śmierć? 93 Till Infinity, płyta wydana w 93 roku, chyba jeden z moich ulubionych w ogóle albumów w historii rapu. Fantastyczny album, fenomenalny album, wszystko wyprodukowane we własnym sosie. Domino, Delta Funky, Homo Sapien, A+, i Casual to producenci, którzy się pojawiają na tym albumie. 53 minuty, fantastyczny, debiutancki album. Ten, który był zaraz po nim, album No Man's Land, już moja głowa stara. No Man's Land z 95, równie doskonały album. Te dwa albumy w historii tej grupy, coś fenomenalnego. Panowie się pokazali, wybuchło. Jive miał, zresztą wytwórnia Jive miała wtedy taki line-up u siebie w wytwórni, coś niewiarygodnego, jak co tam się działo w latach 90. Fantastyczna była ta grupa, która tam nagrywała, zresztą moi drodzy, z A Tribe Called Quest, Aliyah, Akineli, to jesteśmy przy literce A, tak? Na literce B nawet są Backstreet Boys, moi drodzy. No, Jive miał nawet takich asów u siebie w wytwórni. To była, no, ktoś, kto tam przepalił te pieniądze i spodobał, że to się wszystko rozjechało, naprawdę nie wiem, jak do tego mógł dopuścić. Nawet Insane Clown Posse, moi drodzy, wydawało w Jive. Justin Timberlake nawet w Jive wydawał. Taka to była wytwórnia. No ale w Souls of Mischief również dwie udane płyty, wszystko podane w takim fajnym jazzowym brzmieniu, zresztą tutaj były sample z Jose Feliciano. Feliz Navidad, znacie doskonale piosenkę Jose Feliciano, jak się chcecie dowiedzieć, kto to taki niewidomy portorykański gitarzysta, bardzo, bardzo ciekawy. I jeszcze Can I Dedicate the Loading Zone, tak się nazywa płyta Ricka Gerarda. To właśnie pod tym pseudonimem się pan Feliciano krył. Ta ekipa nagra piękną płytę, z której właśnie Souls of Mischief wysamplowali te piękne trąby i piękny sample z pianina. Zresztą to się, tym się charakteryzowała muzyka Souls of Mischief, w tym w takim klasycznym brzmieniu west coastowym, bardzo gangsterskim, bardzo g-funkowym. Bay Area była zawsze troszkę inna. No i Souls of Mischief zawsze stało na froncie tej inności i to też może dlatego właśnie ta część zachodniego wybrzeża mi się zawsze podobała. No i utwór, który 93 Till Infinity, utwór, który jest takim, można powiedzieć, hymnem tamtej części świata, wykorzystywany przez wielu raperów, bo i Freddie Gibbs nawiązywał, i J. Cole nawiązywał, Joey Badass przecież nagrał kawałek 95 Till Infinity, Big Crit nawiązywał do tego numeru, nawet Kanye West nawiązywał do tego numeru, coś fenomenalnego. Gorąco polecam, a teraz w takim razie z drugiej płyty No Man's Land, trochę mniej docenianej niż ten debiut, ale równie dobrej. Jeszcze raz mój ulubiony zespół z tamtej części Kalifornii, czyli Souls of Mischief. Bardzo proszę. You know what I mean? Just listen to that shit. Just

No niestety panowie błysnęli w takim momencie, w którym za chwilę już nie było zapotrzebowania na tego typu brzmienia. Rynek amerykański w połowie lat 90. zaczął przechodzić zmiany, a w XXI wiek wszedł zupełnie innym brzmieniem. No i na takich graczy jak Souls of Mischief już niestety nie było najczęściej miejsca. No ale zostawili po sobie dziedzictwo, które niewątpliwie jest niekwestionowanym klasykiem, w szczególności w tamtym regionie świata. Co jeszcze można powiedzieć? Fajny dokument. W 2013 roku, na 20-lecie właśnie debiutanckiego albumu, wyszła taka pozycja, która się nazywa Till Infinity. Bardzo dużo wywiadów z ludźmi, którzy byli zaangażowani właśnie w pracę nad tym albumem, ale też wywiady z ludźmi, którzy na tym albumie się wychowywali. Souls of Mischief to też jeden z tych zespołów, tak jak ja to zawsze powtarzam, organicznych, no bo panowie znają się od dzieciaka. Tadżaj i A-Plus chodzili ze sobą do klasy w szkole podstawowej, do 8 roku życia się panowie znają, a z kolei Tadżaj i Festo poznali się później jeszcze na dodatek w liceum, więc no tak to było z tymi ekipami z pierwszej generacji, że zazwyczaj to były ekipy kumpli z podwórka. Cały czas jesteśmy w miejscu, gdzie jest ten piękny, piękny pomarańczowy most, który z miasta San Francisco prowadzi do hrabstwa Marin, gdzie można bardzo fajnie na rowerze sobie pojeździć. Polecam gorąco.

Spice One jeszcze raz w miejskim folklorze. 47 minut po godzinie 21. Za tydzień słyszymy się w piątek również od 20 do 22. No i tak jak już Jurassic Five chochlikowo zdradzili, no będziemy cały czas na zachodnim wybrzeżu, ale pojedziemy trochę niżej, bliżej granicy meksykańskiej do Los Angeles. Może zjedziemy również do San Diego na chwilę. Myślę, że tak. Albo będziemy się poruszać po tej aglomeracji gigantycznej i przeniesiemy się gdzieś tam może za góry w Los Angeles, tak żeby gdzieś tam kilka ekip z całej tej aglomeracji również zaprezentować. No zobaczymy, jak to będzie się kształtowało na przyszły tydzień w trackliście. Tak czy inaczej od 20 do 22 to teraz stała nasza godzina i tak na marginesie bardzo miło wrócić. Fajnie, że znowu możemy się w miejskim folklorze słyszeć, więc na stałe nowy sezon zaczynamy i słyszymy się w przyszłym tygodniu, a za dzisiejszy wieczór serdecznie Wam dziękuję, tym, którzy się wybierają na podbój piątkowej nocy. Życzę udanych podbojów, a tym, którzy się

wybierają spać, bo mają jutro na przykład pracowity dzień, no to dobrej nocy i słyszymy się w Miejskim Folklorze już za tydzień na antenach oczywiście Radiowej Czwórki.

0: Autopromocja. Wyobraź sobie, że właśnie zamykasz drzwi. W kieszeni masz bilet w jedną stronę, w plecaku tylko to, co naprawdę potrzebne, a przed sobą kilka godzin drogi i zupełnie nowy widok za oknem. To dokąd teraz? W Czwórce w każdą sobotę sprawdzamy nowe kierunki, podróżnicze trendy, historie z drogi i zapraszamy gości, którzy naprawdę wiedzą, co to znaczy ruszać w świat. Dokąd teraz? W każdą sobotę od 15 do 18. Marta Zienkiewicz, zapraszam. Autopromocja.
1: Tak jak my.

0: Czwórka, Polskie Radio, minęła godzina 22.
1: Pogoda.
0: Słońce wstanie jutro o 6.51, zajdzie o godzinie 17.54. Krótkie te październikowe dni nam się robią, ale już nie będę narzekał, skoro temperatura całkiem wysoka. Proszę się jutro przygotować od rana na opady w większości naszego kraju. W zasadzie nie będzie jutro miejsca, któremu się nie oberwie z deszczem, ale im dalej w las, tym trochę lepiej. Przede wszystkim będzie ciepło w całym kraju, powyżej 14 stopni po południu, tylko Suwałki tam 12, to taki będzie biegun zimny jak zwykle. Na południu i południowym zachodzie od 16 do 18 nawet stopni, więc całkiem ładna sobota, ale proszę pamiętać przy spacerach o tym, żeby zabrać ze sobą parasol, bo może się czasami jutro przydać.
1: Autopromocja.
2: Kluboteka w czwórce w każdą sobotę od 20 do 22. W pierwszej godzinie gram nowości płytowe, będą wiadomości ze świata klubowego oraz wejściówki na najciekawsze imprezy. W drugiej zaprezentuję autorskie sety w wykonaniu czołowych polskich DJ-ów. Najlepsza taneczna muzyka i 2 godziny czystej energii. Zapraszam, DJ Bert, Norbert Bożym. Słuchaj nas w sobotę od 20.
1: Autopromocja.
3: Tak jak

0: Siemanko, z tej strony EPROM, a ty słuchasz Czwórki. Biega!
1: Czwórka. To słychać.

0: To są najlepsze z najlepszych w czwórce. Goście, rozmowy, ciekawostki. Przypominamy fragmenty najciekawszych audycji sportowych w czwórce.
1: Dzień dobry, Michał Piwowarek. Rozpoczynamy rozgrzewkę w czwórce. Jeśli właśnie wygraliście pierwszą dzisiejszą sportową konkurencję, czyli wstawanie bez kolejnej drzemki, no to ja bardzo gratuluję. A jeśli jesteście w takim momencie, że dopiero zbieracie siły, no to mam dla was sportową historię, przy której można trochę inaczej spojrzeć na słowa "zostało mi jeszcze 5 minut". Wyobraźcie sobie taką formę biegu, że ruszacie o godzinie na przykład 7, tak jak mamy teraz na zegarach, pokonujecie niecałe 7 km i wracacie na start. Zdążyliście przed 8? Świetnie. Macie chwilkę odpoczynku, ale o 8 ruszacie ponownie. O 9 też, o 10 też, potem przychodzi popołudnie, wieczór, noc i pytanie, no kiedy koniec? I wciąż nie ma odpowiedzi. Właśnie w ten sposób działają biegi, o których dziś będę rozmawiał. To biegi pod nazwą Backyard Ultra. Co godzinę nowy start i kolejna pętla długości około 6 km 700 metrów. Żeby wygrać, trzeba ukończyć taką pętlę, na której nie ma już nikogo innego i nikt inny nie zdoła nas pokonać. Czyli można być pierwszym na mecie jednego okrążenia, ale wcale nie być bliżej zwycięstwa. Jak rozmawia się z samym sobą podczas kilkunastu godzin takiego wysiłku? Czy znajomy zakręt może zacząć nas irytować i gdzie w tym wszystkim jest miejsce na jedzenie albo sen? O to wszystko zapytam już za moment Pawła Żuka. To ultramaratończyk i organizator biegów pod hasłem Backyard Ultra w Polsce. Porozmawiamy i o zasadach, i o taktyce, i o tym, dlaczego ktoś w ogóle wybiera takie zawody, które tak na dobrą sprawę nie mają jednego zakończenia. Będzie też o przygotowaniach, o rozpoznawaniu własnych granic, bo właśnie te biegi są absolutną opowieścią o wytrwałości w życiu biegacza.
0: O sportową formę dba Michał Piwowarek. Godzina najciekawszych treści mijającego dnia.
2: Treści mijającego dnia.
1: W studiu czwórki pojawił się już zapowiadany i obiecywany gość Paweł Żuk, ultramaratończyk, który specjalizuje się w biegach wielodniowych, organizator Backyard Ultra w Polsce. Dzień dobry Pawle, cześć, witaj w czwórce.
3: Witam, kłaniam się.
1: Ty jesteś człowiekiem, który troszkę inaczej definiuje długi wysiłek, taki powiedzmy podstawowa jednostka treningowa, jeśli chodzi o dłuższe biegi, to dla ciebie?
3: Maraton.
1: Czyli maraton jest taką podstawą?
3: No wiesz, żeby biegać biegi multi-day wielodobowe, nie dniowe, wielodobowe, no to niestety nie wystarczy wyjść na trening, który ma 5-10 km, 15.

0: Aczkolwiek takie treningi też się zdarzają, takie treściwe, typu podbiegi, interwały, ale jednak skupiamy się na tych dłuższych wybieganiach, czyli maraton w weekend to jest taka fajna sprawa. Oczywiście nie w jakimś szaleńczym tempie i nie na personal best, ale takie wybieganie właśnie w granicach 40-50 km raz w tygodniu to jest to.
1: Liczyłeś kiedyś, ile maratonów udało ci się w życiu przebiec? Czy to jest już taka liczba, która się zgubiła?
0: Nie. To jest bardzo ważna rzecz w życiu biegacza, maratończyka, ultramaratończyka, bo w każdym kraju istnieje coś takiego jak klub 100+. Należą do niego zawodnicy, którzy przebiegli 100 lub więcej biegów maratońskich lub ultra. Natomiast Japończycy, jak to Japończycy, prowadzą klub 300+, czyli 300 biegów maratońskich plus biegi ultra. I dwa lata temu udało mi się właśnie nabiegać taką ilość, uczestniczyć w takiej ilości biegów. W tej chwili mam 318 takich biegów.
1: W takim razie jaki jest horyzont i na co liczysz dalej? Do 500?
0: Lider tego zestawienia ma 2800 maratonów. Także on biega te maratony po 3-4 sztuki w tygodniu. Niemiec ma w swoim parku zainstalowany na stałe zegar, pomiar czasu, utworzone są wydarzenia na Facebookach i co drugi dzień zbiera się grupa kilkunastu osób, które oficjalnie pokonują maraton na wymierzonej, atestowanej trasie. Wręczane im są medale pamiątkowe, dyplomy i tak dalej. I no wiesz, to jest styl życia. Niemniej jednak ja zatrzymałem się na tych 300 paru wydarzeniach i teraz zwiedzam i dobijam tych maratonów i biegów ultra, ale tylko dla przyjemności, już nie w formie, że coś muszę, tylko że chcę.
1: Jesteś kopalnią wiedzy, jeśli chodzi o biegi bardzo długo dystansowe, natomiast dziś w naszym spotkaniu, w naszej rozmowie będziemy się skupiać na jednej bardzo konkretnej formule. To bieg, który nazywa się Backyard Ultra. Backyard z angielskiego podwórko, tak. Ultra wiadomo, coś długiego. Ponad długiego. Co to jest w ogóle za formuła? Jak to wytłumaczyć w takim najprostszych słowach, o co chodzi? Bo to do wytłumaczenia takie wcale proste nie jest.
0: Ogólnie zasada jest bardzo prosta, niemniej jednak jeżeli się zagłębimy w to wszystko, pojawiają się pewne elementy i tych elementów jest coraz więcej. Niemniej jednak, może zacznę od początku. Siedział sobie pewien pan, dziadek Gary Cordwell, Lazarus Lake dla wszystkich. I ponad 15 lat temu wymyślił taką formułę u siebie na ranczu, że zbierze zawodników i zaproponuje im bieganie pętli o długości, powiedzmy, w kilometrach to ujmę, żeby było prościej dla nas, tam są mile. 6 km 706, dokładnie co do centymetra jest taka długość tej pętli. Dlaczego? Dlatego, że pokonując tą pętlę 24 razy, czyli pokonując tą pętlę przez dobę, daje nam okrągłe 100 mil. I to się tak spina. Pokonanie 6 km 700 metrów w godzinę jest stosunkowo proste. Można połowę tego dystansu przejść, połowę to przebiegać, przetruchtać delikatnie i w godzinę się mieścimy. Na czym polega haczyk? Haczyk polega na tym, że tą pętlę ponawiamy niemal w nieskończoność. Zasady są takie, że zawody kończą się wtedy, gdy na starcie stanie jeden zawodnik.
1: Do kolejnej pętli.
0: Tak, i wtedy on pokonuje pętlę zwycięzcy. Jeżeli wszyscy już powiedzą, że mają dosyć, odpadają ze zmęczenia, z wielkiej potrzeby snu, z jakichś urazów, ta grupa tych powiedzmy 100 osób maleje i do kolejnej pętli na start stawia się tylko jeden człowiek, jest on zwycięzcą, pokonuje on pętlę zwycięzcy i jest last one standing.
1: No dobrze, jesteś dobry w tych liczbach, jesteś dobry w tych wspominkach i mam nadzieję, że też w danych. Czy kojarzysz jakiś taki historyczny bieg w ogóle w świecie, jeśli chodzi o wyśrubowanie tych rekordów dotyczących liczby pokonanych pętli?
0: Właśnie nie dodałem najważniejszej rzeczy, że wspomniałem o niej,

0: O nie, ale nie dodałem, że zawodnik, który pozostaje sam, nie może biegać w nieskończoność. On pokonuje tylko jedną pętlę. Czyli
1: jasne.
0: Ważne jest to, żeby dbać o swoich przeciwników, bo trzeba mieć z kim biegać. Czyli to nie jest tak, że oczywiście rywalizujemy pomiędzy sobą, ale ważne jest to, żeby się razem wspierać. Bo jeżeli ja zakończę bieg na 20, mój przeciwnik zostaje nas dwóch i mój przeciwnik rezygnuje po 20 pętlach, no to ja robię 21 pętlę i jest koniec zawodów. A nam chodzi o to, żeby biegać ponad 100 pętli. Czyli ja muszę dbać o swojego przeciwnika, rywala, ciekawe, żeby on ze mną biegał te 99 pętli i zrezygnował po 99, żebym ja mógł to wykonać tą setną pętlę zwycięzcy. Czyli to jest niejako rywalizacja indywidualna, ale i też drużynowa. Wspieramy się cały
1: czas. Także jeśli tych 99 pokona kilka osób, jeszcze do końca dobiega kilka osób i setną też robi ta większa grupa, to wtedy co? Backyard jest nierozwiązany?
0: Nie. Biegamy, jak wspomniałem, biegamy do tego momentu, bo dopóki na starcie stanie jeden człowiek.
1: Zawsze, bo powiedziałeś o tym limicie, to mi zapadło w głowie, kiedy tłumaczyłeś zasady, że do 100 mil.
0: Że 24 pętle mają 100 mil.
1: Tylko, okej, okay, a można biegać w nieskończoność.
0: Tak, w nieskończoność. Chodzi o to, że ten dystans 6 km 706 daje nam w dobę 100 mil.
1: Właśnie odezwał się zegarek sportowy, tak. Ale bardzo dobrze. Co ci wyliczył ten zegarek?
0: Wiesz, ja też biorę udział w wielu akcjach charytatywnych i dla mnie na przykład każdy krok jest też ważny.
1: Okay.
0: Zbieram tą sumę kroków w zegarku, sumę kilometrów, które przeszedłem danego dnia. Przeszedłem, przebiegłem, przejeździłem na rowerze, przepłynąłem i biorę udział w akcjach charytatywnych i za każdy ten kilometr jakaś tam instytucja płaci fundacji na przykład na leczenie chorych dzieci czy jakieś schronisko dla zwierząt. To jest taki wiesz.
1: To ja w takim razie na te 20 minut naszej rozmowy muszę wstrzymać twoje cele treningowe, ale może potem po prostu troszkę szybciej potruchtasz, a my wrócimy do rozmowy o Backyard Ultra. Ja chcę dokładniej zrozumieć tę formułę jako osoba, która to nie ma z bieganiem wiele wspólnego, delikatnie mówiąc. Jeśli mamy takie dwa wzorce, jedna osoba pokona pętlę w 40 minut, a drugi w 59. Twoim zdaniem, kto ma lepszą strategię i czy jest jedna strategia na to, żeby rzeczywiście ten backyard wygrać?
0: To jest bardzo dobre pytanie, bo biegi multi-day to są biegi strategiczne i backyard też do tych biegów należy. I stając na starcie, powiedzmy cały czas taką okrągłą grupę przyjmijmy 100 osób, bo są backyardy, które liczą, na starcie staje kilkanaście osób, a są backyardy, które gromadzą blisko 800 osób. Także popularność tej konkurencji jest wielka, ale powiedzmy, że staje 100 osób i każda z tych 100 osób ma swoją strategię, swój pomysł na ten bieg, taki, żeby jak najwięcej tych pętli pokonać. I właśnie są zawodnicy, którzy biegają pętle. No, pętle też są różne, są z przewyższeniami, jest trochę górek, są pętle płaskie, ale są zawodnicy, którzy pokonują pętle w 42 minuty i wtedy mają 18 minut na odpoczynek do tego gongu na start kolejnej pętli, ale są zawodnicy, którzy biegają wolniej, dużo chodzą po tej pętli i umówmy się, że tak na styk wpadają w 53, po 53, po 57 minutach i ten odpoczynek na ten odpoczynek zostaje im tylko 5 czy 3 minuty. Która strategia wygrywa? Jest tak, że zawodnicy topowi w tej formule backyard reprezentują różne strategie. Czyli naprawdę są zawodnicy, którzy biegają szybko, wywodzą się z maratonów i odpoczywają dłużej, a są zawodnicy, którzy naprawdę przebywają długo na przerwie. Tego odpoczynku mają stosunkowo niewiele w porównaniu do tego pierwszego zawodnika. Niemniej jednak wszyscy dają radę. Wszyscy mieszczą się w tej godzinie i ponownie wszyscy ramię w ramię stają do startu na kolejną pętlę.
1: Wybacz mi, jeśli to będzie nie tak, że cię o to zapytam, bo być może odpowiedź powinna być dla mnie oczywista, ale rozumiem, że udało ci się taki bieg wygrać.
0: Otóż nie.
1: O nie.
0: Otóż nie. Backyard nie jest, że tak powiem, formułą, która mi leży. Ja wolę biegi długie, bardzo długie. Biegam, moje ulubione biegi to biegi 6-dobowe i 10-dobowe. W formule ciągłej, czyli to ja wybieram sobie strategię. czyli przebiegam 100 km w 10-11.

0: 12 godzin, później robię krótką przerwę, szybki prysznic, coś zjem i biegnę dalej. Natomiast w tej formule to backyard rządzi zawodnikiem. Musisz być o każdej godzinie na start, musisz po usłyszeniu gongu opuścić koral startowy. Jeżeli chcesz iść do toalety, a jest 20 minut do startu, to wybacz, nie ma tej toalety. Musisz stanąć na starcie i wystartować równo z gongiem, bo jeżeli nie stawisz się w koralu startowym na start, to dostajesz tak zwanego DNF-a, czyli kończysz zawody. Także tutaj to backyard rządzi zawodnikiem i backyard poniekąd tą narzuca pewne elementy strategii. Natomiast no ja niestety, mój personal best to jest tylko 26 godzin, czyli 26 pętli. To jest taka naprawdę przeciętna ilość.
1: Paweł Żuk, ultramaratończyk, organizator Backyard Ultra w Polsce, jest dziś gościem w Rozgrzewce. Już za chwilę porozmawiamy sobie o tym, jak przygotować się w ogóle do takiego wysiłku, gdzie i kiedy znaleźć czas na ewentualny sen i co zrobić, kiedy głowa coraz głośniej namawia do tego, żeby się poddać. O tym wszystkim w czwórce już za moment.
2: W najlepszych z najlepszych trzymamy formę.
1: Twórcy w Rozgrzewce, wracamy do rozmowy z Pawłem Żukiem, ultramaratończykiem i organizatorem biegów pod hasłem Backyard Ultra w Polsce. W pierwszej części wytłumaczyliśmy zasady tego biegu, w którym co godzinę trzeba wystartować na kolejną pętlę, która ma niespełna 7 kilometrów. I właśnie o tej pętli, jako o naszym przyjacielu albo wrogu, chciałem z tobą porozmawiać. Z perspektywy właśnie biegacza ultra, to, że po kolejnych okrążeniach znasz te pętle bardzo dokładnie i wiesz, co cię będzie czekało, w którym fragmencie, to jest właśnie przyjaciel czy jednak wróg, że ta trasa jest ci po kilku okrążeniach no już po prostu dobrze znana, wiesz, czego możesz się spodziewać.
0: Jak w każdym biegu multi-day, w biegu bardzo długim, nie skupiamy się na celach bliskich. Czyli nie myślimy o tym, że za godzinę, dwie będzie to, czy tamto, czy pokonujemy tą samą pętlę. Cały czas myślimy o celu, który jest nadrzędny, czyli o uzyskaniu wartościowego wyniku lub zwycięstwie w danych zawodach. Także tutaj skupiamy się na tym, że każda pętla jest inna. Stajemy na starcie i układamy sobie to wszystko w głowie, że stajemy do kolejnego biegu, który jest inny, bo każda pętla może być inna. Słuchaj, zaczynamy w dzień, później jest noc, jest fajne słońce, za chwilę pada deszcz, coś zjedliśmy fajnego i czujemy się fajnie, a za chwilę przychodzi taki kryzys, że jesteśmy bliscy tego, że nie zmieścimy się w ciągu godziny na pętli i dostaniemy tego DNF-a i kończymy bieg. Także naprawdę tu się cały czas coś dzieje, a wracamy do miasteczka biegowego, gdzie czeka na nas serwis, bo mając na względzie to, że biegamy, chcemy biegać długo, czyli 2-3 doby, także nie możemy być pozostawieni sami sobie. Zawsze są te 2-3 osoby, które dbają o nasze nawodnienie, suplementację, odżywianie, pomagają nam się przebierać w przypadku właśnie złej pogody, cały czas te ubrania, cały czas analiza tego, co się może wydarzyć, także wbrew pozorom to nie jest nudne bieganie. To jest cały czas realizacja strategii, cały czas zważenie na wiele aspektów, które mogą i są na tej trasie podczas biegu, także dzieje się.
1: To bardzo ciekawe, rzeczywiście rzuciłeś światło na inną zupełnie perspektywę, bo ja się skupiłem na samej drodze i tak zacząłem fantazjować na ten temat, że rzeczywiście pokonanie po raz kolejny tej samej ścieżki może się kojarzyć z jakąś monotonią, a jest zupełnie inaczej. To w takim razie zostawmy na moment ten temat i chciałem cię zapytać z perspektywy właśnie biegacza ultra z bardzo dużym doświadczeniem, jak przygotować się do takich zawodów i od strony mentalnej i fizycznej, do zawodów, w których no nie znasz po prostu dystansu, bo kiedy wiesz, co masz przebiec, są odpowiednie jednostki treningowe, ktoś to już zrobił, ktoś to przemyślał, albo ty po prostu znasz swoje ciało i wiesz, jak się przygotowywać, a tu no nie wiesz, po prostu nie wiesz.
0: Tak, wyjątkowość tej formuły właśnie polega na tym, że nie mamy określonej mety, czyli nie mamy pojęcia, kiedy bieg się skończy. Jak wspomniałeś, biegi na dystansie, nie wiem, maratonu, 100 kilometrów czy sześciodobowe, zawsze z tyłu głowy mamy to, że gdzieś ta meta jest. czyli biegniemy bieg sześciodobowy i wiem, że po sześciu dniach i nocach jest koniec.

0: Nabiegaliśmy 1000 kilometrów i jest super. Mhm. Natomiast tutaj możemy biegać kilkanaście godzin, możemy biegać 2 dni, 2 noce, a możemy biegać w przypadku najlepszego zawodnika 119 pętli, mhm. czyli 119 godzin, to jest 5 dni i 5 nocy. I podkreślam to raz jeszcze, musiał mieć z kim biegać, bo sam tego nie mógł zrobić, czyli miał też asystenta. I ten asystent to też jest taka osoba, która dodaje wartość temu biegu i ten poziom sportowy.
1: A jak wygląda jedzonko podczas takiego biegu? Jak wygląda w ogóle odżywianie, kiedy podejrzewam, że w kolejnych pętlach masz tego czasu coraz mniej, a dopiero po kolejnych pętlach zachciewa się coś wrzucić do brzuszka.
0: Tak, strategia tutaj jest różna, tak samo jak różni są zawodnicy. A niemniej jednak zawsze na pętle zawodnicy biorą ze sobą flaskę, czyli butelkę z odrobiną jakiejś wody, jakiegoś izotonika, jakąś małą galaretkę energetyczną, czy mały żel. Niemniej jednak to są takie rzeczy, które niejako uzupełniają albo pozwalają przełamać kryzys, czy to mentalny, czy fizyczny na trasie, a całą bazę żywieniową stanowi to wszystko, co uzupełnimy podczas tej krótkiej przerwy, którą mamy. I tutaj raczej zawodnicy skłaniają się ku temu, by bazować na rzeczach nieprzetworzonych, czyli nie bierzemy jakiejś chemii, żelów, czy tego typu rzeczy, które są charakterystyczne dla biegów w cudzysłowie krótkich, czyli tam 10 kilometrów, półmaraton czy maraton, które to dystanse można przebiec na właśnie na chemii, na żelach. Tutaj staramy się jeść rzeczy przygotowane ze świeżych warzyw, ze świeżych owoców, czyli jakieś ryże, jakieś makarony, oczywiście w odpowiednio mniejszej ilości, niemniej jednak to są tego typu rzeczy. To znaczy, nie generalizuję, ale większość biegaczy właśnie bazuje na owocach i świeżych warzywach. Oczywiście mięsożercy też potrafią coś tam sobie przygotować i zjeść. Nie jest to oczywiście kiełbasa, bo wiadomo, że żołądek tego nie strawi przy tak dużym wysiłku, ale jakieś piersi z indyka, oczywiście małe kawałeczki też wchodzą w grę.
1: Jako organizator takich biegów z pewnością obserwowałeś przerwy różnych zawodników. Ciekawi mnie właśnie, jak te przerwy średnio wyglądają, czy rzeczywiście każdy ma swoją strategię. Może widziałeś takie przerwy, gdzie ktoś realnie był w stanie uciąć sobie drzemkę, no bo przecież umówmy się, w 20 minut no można spróbować zamknąć oczy, przytulić głowę do poduszki.
0: Nawet trzeba, jeżeli jesteśmy zawodnikiem z tej czołówki, czyli biegamy powiedzmy 2 doby z plusem, no to już strategia zupełnie jest inna na taki bieg niż człowieka, który powiedzmy sobie w cudzysłowie radośnie chce podejść do tej formuły. Mało kto wie, że już po jednej dobie zaczynają się problemy z oczami. Oko ludzkie nie jest przyzwyczajone do patrzenia 24 godziny na dobę. Dlatego też między innymi śpimy, żeby dać odpocząć organom wewnętrznym, oczom i tak dalej. A już po 2 dobach, czyli 2 dni, 2 noce ciągłego wysiłku, ciągłego patrzenia może spowodować, że naczynia krwionośne w oku zaczynają pękać. I często widzimy mocne zaczerwienienia oczu wśród zawodników lub pęknięcia naczynek krwionośnych, a wiąże się to z tym, że mają nieodpowiednią strategię. Najlepsi zawodnicy potrafią przebiec w 40-42 minuty taką pętlę, wbiec do korala startowego na metę, szybko coś zjeść, szybko coś wypić i od razu kładą się, zakładając sobie słuchawki na uszy, żeby nie słyszeć dźwięków zewnętrznych, zakładają sobie okulary te do spania i nie tyle, że śpią. Oczywiście ten sen przychodzi. 3 doby to odcina człowieka tak, że nawet nie chcesz, a śpisz te 5-10 minut. Natomiast od samego początku, od tych pierwszych pętli dają odpocząć oczom, plecom, mając cały czas w głowie strategię, że będą biegać 2, 3, a może więcej dób.
1: Właśnie chciałem zadać ci takie pytanie, co najczęściej kończy taki bieg i chciałem ci podsunąć sam odpowiedzi takie, które mi przychodzą do głowy, że mogą to być nogi, problemy z jedzeniem, senność, albo taki moment po prostu psychicznego zmęczenia. Ja słyszę, że to oczy kończą takie biegi.
0: Tak, to wiesz, przygotowanie ogólne ciała do

0: takiego wyzwania multi-day to jest sprawa bardzo złożona. Mhm. To nie są zwykłe właśnie biegi na 5-10 kilometrów, to są biegi strategiczne i ta strategia też wymaga wzięcia pod uwagę tych godzinki, dwie, oczywiście nie w przypadku backyardów, biegów ciągłych, tego snu odpoczynku dla organizmu, natomiast w ciągu backyardu trzeba szukać, trzeba sumować co pętlę te 10-8 minutek i zbierać to wszystko że tak powiem, do jednego worka, co później da nam te kilka godzin odpoczynku. A dlaczego zawodnicy odpadają? To jest podobnie jak w przypadku innych biegów, czyli na coś, na co nie mamy wpływu, czyli skręcimy kostkę. Chociaż i ze skręceniem też można biec, ale wiadomo, jak to jest. Także urazy mechaniczne czy problemy z żołądkiem potrafią zakończyć nasz bieg, ale jest też często tak, że zawodnik wygląda fizycznie dobrze, ale no w cudzysłowie też, bo po dwóch dobach biegania dobrze, no to wygląda się... wiemy jak, ale przyjmijmy, że wygląda dobrze i nagle jest start, on rusza do tej pętli, powiedzmy 3-4 osoby wystartują do 50 pętli i nagle po 10 metrach jeden z zawodników zawraca i mówi, że on już ma dosyć. On czuje wewnętrznie, że on nie ukończy tej pętli, woli się wrócić już po starcie. I to jest głowa. I to jest głowa.
1: Backyard Ultra. O tych biegach mówimy dziś w czwórce. Jeśli ktoś jest z nami od samego początku tej rozmowy, biega rekreacyjnie, ale ta formuła go zainteresowała, to z twojej perspektywy organizatora takich biegów, ale też wytrawnego biegacza na bardzo długich dystansach, od czego taka osoba, która właśnie teraz biega sobie rekreacyjnie, powinna zacząć przygotowania do takiego biegu, czy może po prostu przyjść i zobaczyć, jak to wygląda w praktyce i kiedy najbliższa okazja?
0: Zawodnicy, którzy startują na zawodach formuły Backyard w całej Polsce, a tych biegów mamy już kilkanaście, podkreślają taką rzecz, że to jest bieg niemal dla każdego, bo tak jak wspomniałem, dystans 6,7 km w godzinę, taką jedną pętlę, naprawdę można pokonać galloway'em tak zwanym, czyli troszeczkę truchtać, troszeczkę przejść, mieć te 3-4 minutki na uzupełnienie płynów zjedzenia jakiegoś dobrego owoca i naprawdę można stanąć ramię w ramię z tymi przysłowiowymi Kenijczykami do kolejnej pętli. I to też jest niesamowity plus tej formuły, że co pętlę stajemy ramię w ramię z tymi najlepszymi, którzy chcą biegać kilka dni i nocy, a my podchodzimy tutaj, startujemy w tych zawodach, żeby zrobić swój rekord życiowy, czyli pokonać te 2, 3, może 4 pętle, ale co pętle jesteśmy ramię w ramię z tymi najlepszymi na starcie.
1: To kiedy najbliższy bieg w takiej formule organizowany przez ciebie?
0: My jako Stowarzyszenie Sportowe Polskie Ultra organizujemy dwa duże biegi, edycję zimową i letnią. Zimowa edycja jest zawsze w styczniu, letnia w lipcu przy pałacu w Jabłonnie. Serdecznie zapraszam. Natomiast jest wiele innych biegów backyardowych, jak wspomniałem, ponad 10 w całej Polsce i też zachęcamy do odwiedzenia tych lokalizacji. Najbliższy bieg jest w Warszawie na Bemowie, na poligonie. Niełatwa pętla. A tydzień później już w Ślesinie piękna pętla wokół jezior, także jeszcze można się zapisać i serdecznie zapraszam do spróbowania swoich sił właśnie w tej formule.
1: O dość nietypowej, ale bardzo ciekawej formule biegów długodystansowych dziś w czwórce. Moim i waszym gościem Paweł Żuk, ultramaratończyk i organizator biegów pod hasłem Backyard Ultra, był gościem rozgrzewki. Bardzo serdecznie dziękuję.
0: Dziękuję uprzejmie.
2: W czwórce. W czwórce. Dbamy o waszą formę. Dbamy o waszą formę.

0: Najlepsze z najlepszych. Tego nie możesz przegapić. Czwórka. Rozmowy na poziomie. Siejemy ferment w czwórce.
1: Oczywiście siejemy ferment kulturalny, ale ten ferment potrafi dzisiaj też siać sztuczna inteligencja w sztuce i o tym będziemy dzisiaj rozmawiać, a z nami w studiu już jest Dawid Sypniewski, projektant, badacz zajmujący się tematyką relacji kreatywności ze sztuczną inteligencją. Cześć, witaj Dawidzie w czwórce.
2: Dzień dobry, miło mi tu być.
1: To jaka jest to relacja sztucznej inteligencji z kreatywnością? Trudna, nieoczywista,
2: no myślę, że
1: postępująca?
2: Można na dwa sposoby na to odpowiedzieć. Jedne to jest, jak jest realnie, czy ona rzeczywiście na nas wpływa, a druga to jest to, co my sobie opowiadamy na ten temat. I rzeczywiście jest bardzo dużo lęków wśród moich studentów, na przykład związanych ze sztuką, czy z projektowaniem. No, zdarzają się takie postawy bardzo przeciwne i ja mogę oczywiście je zrozumieć, bo jest dużo takich narracji związanych z tym, że stracą pracę na przykład. Mhm. Ale ja wierzę, że tak się nie wydarzy jednak w większości przypadków i że jeśli nie będziemy jej oddawać całej pracy, a to nie jest takie efektywne, jak się wydaje, zwłaszcza w obszarach kreatywnych, tylko będziemy ją traktować jako jedno z wielu narzędzi, pewnie specyficznych i pewne wymagające też nowych kompetencji, to będzie okej.
1: Jak powiedziałeś o tym, że nie zabierze nam pracy, to wydaje mi się, że dużo osób, które teraz nas słucha, zrobiło takie jedno wielkie uff. Ekspert, który się na tym zna, uspokoił i powiedział, że pracy nie zabierze, no bo właśnie też wyprzedziłeś moje pytanie. Chciałam się ciebie zapytać, jak wyglądają dzisiaj studia i jakie wrażenia, o czym się rozmawia między korytarzami na uczelniach, no bo ta sztuczna inteligencja na pewno bardzo, coraz bardziej wchodzi w ten świat sztuki, więc jakie emocje towarzyszą młodym osobom, które w ten świat sztuki dopiero wchodzą.
2: Zanim odpowiem, to jeszcze jednak doprecyzuję, że nie zabierze pracy w obszarach kreatywnych, tak, tam, gdzie musimy jakościową, kreatywną pracę zrobić, ale niestety czasami jednak zabiera pracę osobom, które na przykład robią tłumaczenia, czy korektę, czy różne tego typu działania, które teraz automatyzujemy.
1: Na pewno.
2: A wracając do studiów, no więc w bardzo wielu obszarach nic się nie zmieniło, bo okazuje się, że jeśli chcemy mieć jakościowe projekty, no to trzeba rzeczywiście mieć pomysł, a wcześniej dobrą diagnozę naszej grupy docelowej na przykład. Więc jakby ta sztuczna inteligencja pomaga ewentualnie w researchu, w notatkach, ale no, niekoniecznie jest jakimś game changerem. Mhm. Za to, jeśli ktoś by wszedł w ten temat głęboko i rzeczywiście zechciał poznać jakieś te nowe narzędzia, zwłaszcza te związane z otwartymi modelami, które można odpalić na własnym komputerze, które są znacznie bardziej takie elastyczne, bym powiedział, no to tam można robić rzeczywiście

0: niesamowite rzeczy, no z tym, że to jest nie dla wszystkich, tam są wymagane no, wyższe kompetencje.
1: A jednak coraz częściej widzimy te wygenerowane obrazki, prawda? Projekty mieszkań nawet, które potrafi stworzyć nam sztuczna inteligencja, więc mówisz o tym, że jest to pomoc do pracy, no ale jednak gdzieś tam w tej przestrzeni medialnej wygenerowane całkowicie obrazy, sytuacje, zdarzenia, filmiki, grafiki, no coraz częściej się zdarzają.
0: Jak najbardziej. To jest, a tylko, że to jest osobne zjawisko. Nie? Jeśli mówimy o AI slopie, bo rozumiem, że to jest to, co mówisz, no to tego jest mnóstwo, jest to jest duży problem. Niezależnie od tego, czy myślimy o bezpieczeństwie, czy o deepfake'ach, czy myślimy o tym, o estetyce po prostu i tego, że po prostu jest mnóstwo rzeczy, które są po prostu brzydkie.
1: I to da się wyczuć, to da się zobaczyć, czy to jest sztuczna inteligencja.
0: I no i właśnie, skoro się da wyczuć, to znaczy, że coś jest nie tak z tym medium, tak? To znaczy, że jeśli chcemy rzeczy jakościowych, to to nie zadziała. Więc to, co mówiłem wcześniej a propos tego, że ta praca kreatywna jest wciąż potrzebna, no to to jest taka sytuacja, w którym jakby to, co nam daje sztuczna inteligencja, jest tylko małym elementem większej całości naszego procesu kreatywnego, a nie sytuacją, w której my piszemy prompt i robimy kopiuj, wklej z odpowiedzi, niezależnie od tego, czy to jest tekst, obraz, czy film. I teraz, no nie projektuje nam jednak mieszkanie. Znaczy, możemy się zainspirować, możemy sobie zrobić jakieś wizualizacje, żeby może porozmawiać właśnie z projektantem wcześniej, prawda, czy później, ale, ale to nie jest tak, że dajemy prompt i ona nam jakby w całości projektuje.
1: Czyli jak to jest z tą sztuczną inteligencją? No bo to, że ona jest, to jest pewne, tego nie unikniemy. No ale gdzie w tym wszystkim jest człowiek? Bo człowiek to jest podstawa, nawet właśnie wśród tych wszystkich projektów ze sztuczną inteligencją. Do tego tematu za moment wracamy, a z nami w studiu cały czas jest Dawid Sypniewski.
2: Czas na trochę kultury. Przypominamy najlepsze rozmowy w czwórce.
1: Jak to jest z tą sztuczną inteligencją w sztuce? Jakie głosy słychać dzisiaj w środowisku artystycznym? Czy są to głosy sprzeciwiające się, protestujące, a może są też jakieś zdroworozsądkowe? O tym rozmawiamy dzisiaj z Dawidem Sypniewskim, projektantem i badaczem, który zajmuje się tematyką relacji kreatywności ze sztuczną inteligencją. Dawid przed chwilą troszkę nas uspokoił, że sztuczna inteligencja pracy kreatywnej nam nie zabierze, bo nawet jeśli pojawiają się te wszystkie takie wygenerowane obrazki, grafiki, jak na przykład oglądamy rolki na Instagramie, no to tam jest tego dużo i to jest ten, jak to nazwałeś? AI slot?
0: AI slop.
1: Slop, AI slop. Ale właśnie warto to rozróżnić, że to nie jest, tak jak powiedziałeś mi tutaj przed chwilą, zabranie komuś pracy, tylko zbędny dodatek.
0: Tak, w sensie te wszystkie generatory obrazów mogą być przydatne, nie zawsze tylko robią jakieś bardzo brzydkie rzeczy, tak? Możemy w nich wygenerować obrazek do prezentacji na przykład. Ale jeśli mówimy o takim całym procesie kreatywnym, którym zaczynamy, a tak się powinno robić, od poznania potrzeb naszych użytkowników, no to jest znacznie bardziej kompleksowy proces, w którym jakby samo wygenerowanie czy stworzenie tego obrazu na końcu w jakikolwiek sposób jest tylko kawałkiem i to wcale nie jest zawsze najważniejszym, tak? I to jest pewnie taka wiedza, która nie jest powszechna, bo wyobrażamy sobie, że ten artysta po prostu siada, maluje, robi zdjęcie czy coś i jakby z głowy bierze tę informację, a to jest proces, który wymaga jednak no, takich ludzkich kompetencji, właśnie kontaktu ze światem, z człowiekiem, a później ocenienie, czy to, co stworzyliśmy, jest adekwatne do tych potrzeb. Więc tak jak mówię, no, technicznie to może nam pomóc na różnych etapach, ale to jakby taką sytuację, że my po prostu robimy copy and paste z tego, co nam daje taki generator, nie jest ciekawa z punktu widzenia projektowania czy sztuki, przede wszystkim sztuki.
1: Ale myślę, że też odbiorcy, bo my jesteśmy jeszcze w takim momencie, no mam nadzieję, że to się nie zmieni zbyt szybko, że widać, że jakiś obraz, grafika jest wygenerowana przez sztuczną inteligencję. Tak samo jak z utworami. Ja od razu słyszę, czy dany utwór jest śpiewany przez wokalistę, czy przez osobę, czy przez tę sztuczną inteligencję stworzony, bo ten dźwięk jest po prostu bardziej mechaniczny. Jest czysty, jest taki zbyt idealny i mnie to bardzo denerwuje. Ja od razu to słyszę i jestem pewna, że w sztuce też to widać.
0: No tak, jeśli chodzi o postawy w samej

0: sztuce to pewnie są bardzo różne, no bo no niektórzy protestują oczywiście przed tym AI slopem i używaniem. Ostatnio prowadziłem taki panel z artystami na Festiwalu Przemiany w Centrum Kopernik. No i właśnie tam całe spektrum było różnych postaw. Są osoby, które są bardzo optymistyczne, które po prostu wzruszają ramionami i mówią, no dobrze, nowe narzędzie pomaga mi w różnych obszarach. Ale wydaje mi się, że najciekawsza postawa jest taka, która widzi w tym nowe medium. Mhm. Czyli to, że coś sobie tam wygenerujemy, no to właśnie nie jest samo w sobie jakieś takie innowacyjne, że to może być podobne do zdjęcia, to jest oczywiście jakoś tam ciekawe, ale z punktu widzenia jakości sztuki, to wydaje mi się, że jest cały obszar do odkrycia, w którym możemy stworzyć rzeczy, które nigdy nie były możliwe wcześniej, tak? Czyli, że nie udajemy fotografii, malarstwa, rzeźby, czegokolwiek, tylko, że tworzymy coś kompletnie nowego i to jest jeszcze przed nami.
1: Tak, i na przykład możemy tutaj powiedzieć o różnych wystawach, które są imersyjne, które pozwalają nam na przykład doświadczyć danego dzieła jeszcze bardziej za pomocą ruchu, za pomocą tej sztuki VR, ale o tym za moment, a z nami jest cały czas Dawid Sypniewski.
2: Przypominamy najlepsze rozmowy.
3: Najlepsze rozmowy
2: w Twórce. Jeszcze więcej kultury.
1: Wcześniej rozmawialiśmy o tym, że są różne głosy. Niektórzy rzeczywiście protestują, a inni traktują sztuczną inteligencję jako po prostu kolejne medium, kolejne narzędzie. No i wydaje mi się, że warto poruszyć też taką kwestię tego, czy sztuczna inteligencja może być jakimś takim nowym sposobem obcowania ze sztuką, no bo tutaj przychodzą mi na myśl wystawy imersyjne, które ostatnio też są bardzo popularne i które sprawiają, że możemy być bliżej sztuki, albo może sprawiają, że sztuka staje się bardziej widowiskowa?
0: Tak, no pytanie, czy celem sztuki powinno być widowiskowość, nie? No bo to jakby już od dawna nie chodzi o to, żeby było ładnie, tylko chodziło o to, żeby przynieść jakieś nowe znaczenie, żeby
1: no
0: to coś nas poruszyło, nie? No i być może, tak myślę sobie, że być może są to takie czasy, w którym jesteśmy przebodźcowani i w związku z tym ta sztuka no właśnie musi być mocna i bodźcująca też, żeby w ogóle zostać nam w pamięci. Ale no wydaje mi się, że są jakieś inne tematy, bo sztuczna inteligencja jest oczywiście narzędziem, ale jest też zjawiskiem społecznym. Mhm. Tak, to znaczy, że właśnie są lęki o autorstwo, o bezpieczeństwo, o relacje. Ludzie się zakochują w sztucznej inteligencji, różne takie rzeczy. Więc to są różne tematy, które są na pewno poruszane w sztuce, ale też, no tak jak mówiłem, może to być jakieś narzędzie, które może pozwolić nam właśnie znaleźć jakiś nowy rodzaj obrazów, ale bardzo chcę tu podkreślić, tak nie mówię o tym wszystkich obrazkach, które widzimy na Instagramie, AI slopie, tylko mówię o tym, że można jakieś nowe poszukiwania estetyczne też poczynić w tym obszarze.
1: Wiesz, ja cię tak zapytałam o to widowisko, bo wydaje mi się, że te wystawy imersyjne, które na przykład odkrywają Van Gogha ponownie, na nowo, no bo rzeczywiście tych artystów, którzy są z nami przez cały czas, ale na przykład możemy ich twórczość odkryć na nowo za pomocą tej sztuki imersyjnej, czy właśnie różnych technologii, no to jest rzeczywiście może jakiś dobry z tego rezultat, no ale czy to nie jest właśnie troszkę tak, że powinniśmy się zachwycać sztuką taką pierwotną, a nie szukać właśnie widowiska w niej?
0: Dla mnie jest to jednak kontrowersyjne rzeczywiście, to znaczy animowanie jakiejś postaci z obrazów.
1: Już dobrego obrazu.
0: Tak, wydaje mi się, że to nie jest samo w sobie sztuką, nie? Że sztuką jest ten obraz, a to, że to animujemy, jest właśnie jakimś fajerwerkiem raczej. Pytanie, czy coś to wnosi, czy coś to nam, czy nas to porusza bardziej. Nie wiem, trzeba by zapytać ludzi. Jest to dla mnie kontrowersyjne. Myślę, że to jest jednak no właśnie pod takie instagramowe myślenie. Ja bardziej, tak jak już mówiłem poprzednio, myślę, że cenniejsze są takie sytuacje, w którym to się za nowym medium staje i teraz możemy porozmawiać o VR-ze na przykład, w którym rzeczywiście jest nowa przestrzeń, tak? Fakt, że możemy obrócić głowę i zobaczyć coś innego w różnych miejscach, to daje
1: nam... Ale to śmieszne, bo tak samo

0: możemy zrobić z obrazem, jak obrócimy głowę, to tam też będzie coś innego.
1: Jeśli tak, no tak, jeśli jest duży na tyle, żeby można zobaczyć coś w lewej i w prawej. Ale mówię o tym, że rzeczywiście jest to jakiś inny rodzaj obcowania, dlatego że my mamy jakiś wybór. Nie? Że właśnie jeśli oglądamy film, to on jest oczywiście, może być sztuką, ale jest dwuwymiarowy, a jeśli to jest VR, to możemy obejrzeć ten kawałek, a kto inny w tym samym dziele zobaczy co innego, bo obróci głowę właśnie w dobrym momencie.
2: To są najlepsze z najlepszych w czwórce. Goście, rozmowy, ciekawostki. Nie zdążyłeś posłuchać? Zajrzyj na czwórka.online.

0: Autopromocja.
1: Dzisiejszą audycję poświęcimy Idols i zespołowi Sztylety.
2: Nie ma opcji, stary. Tupac i Pusha T.
1: To może chociaż Kate Bush?
2: Max, co mogę dla ciebie zrobić, to Eryka Badu.
1: Papier, kamień, nożyce, skoro tak?
2: Raz, dwa, trzy.
1: Remis.
2: No, to ja już z tobą nie robię.
1: No dobrze, dobrze, to zróbmy na zmianę. Raz ty, raz ja.
2: Okej, od 18 do 20, co sobotę audycja u chłopaków.
1: Zaprasza albo Adam Smolarek,
2: albo Del M.
0: Autopromocja. Tak jak my, nie gra nikt.
3: Cześć, z tej strony Bartek Królik, słuchacie Czwórki.

0: czwórka. To słychać.
1: Ale

0: momenci. Nie wiem, czy to dobrze, ale nadal mnie kręcisz. Fej bije w tysiąca, to w głowie się nie zmieści. Jak powiesz mi, że owszem, to tyczą cię te treści.
1: Tu Czwórka Polskie Radio, słuchasz Czwórki. Czwórka Polskie Radio.
2: Gramy.
3: Gramy.

własne pieści później o tym, kim ja jestem. Mówię, że wrócę i nie wracam, wrócę smutne pieści później o tym. Mówię, oddzwonię, nie odzwaniam, nie odbieram nawet. Swoim własnym przepraszam, mógłbym usłać drogę na jedną z planet. Kim ja jestem? Pytam siebie coraz częściej, żeby stwierdzić znów, że prawdopodobnie jest mnie dwóch. Z pierwszym chętnie się utożsamiam, kiedy naprawię wszystkie błędy drugiego, zaciera po nim puste zdania. Kim ja jestem? Pytam siebie coraz częściej, żeby stwierdzić znów, że prawdopodobnie jest mnie dwóch. Z pierwszym chętnie się utożsamiam, kiedy naprawię wszystkie błędy drugiego, zaciera po nim puste zdania. Z jednej strony spełniać chcę marzenia takie jak poznawanie ludzi, koncertować chcę i zwiedzać świat, zarobić tyle, by pewnego dnia rozsypać wszystko z najwyższego budynku w mieście, przechodniom radość dać. Z drugiej strony niepohamowana chęć, by unikać w życiu doczesnych trosk.

Że prawdopodobnie jest nie dwóch. Z pierwszą chętnie się utożsamiam, kiedy

będzie. One są stamtąd, skąd jestem ja. Dachy i szare mury, tynk ze ściany. Odpadał mokra, ja w oczy dnia spoglądałem wielkimi oczami. I miło tak z nimi posiedzieć, choć mówi się o nich, że to szczury są ze skrzydłami. A ja mówię pani, że tu wszystko gra i nie ma aż takich różnic między

0: budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz.
1: Zmieniam stan skupienia, teraz widzę więcej.

0: Czwórka. Polskie Radio.
1: Gramy.
2: Gramy.
3: Gramy w czwórce.
4: Yo, generalnie, survival vol 1, loża masoża,
5: psychotrap,
4: fundacja

Też wam. Na pewno wygram, mamo, pokonałem zło. Każą płacić mi cło za mir i szóz. Nie zmieściły to walizki siena, wracając z Tokio. Pieniądze mi nie dały nigdy szczęścia. Uchwnęłem na koncie cztery banie, gdy skakałem przez okno. Ksiądz mi mówił na spowiedzi, że to demon mój. Podpowiedział mi to i żebym już odstawił alkohol. Powiedział, synu, tylko w życiu miłość czuj. Zgubi filozofia ciebie, ząb za ząb, oko za oko. Ostatni rok był spoko, ale chcemy więcej. Mam z przyjaciół mi wytwórnie, choć to dużo więcej.

dzisiaj płaczę se sam po kryjomu. Czwartego dnia wyjeżdżam Ferrari prosto przez szybę z salonu. Samemu się bawić, już tęsknię tu nawet do wrogów. Jak mogli mnie tak wszyscy zostawić, że znowu to wina nałogów? Z szampanem prowadzę se tramwaj, ja rano wybiegam se goły z Bristolu.

Kurwa, miechy już śmigam jak dzikus. Kolejny radiowóz w basenie. Zgubiłem się już na liczniku, codziennie odhaczam kolejne marzenie. Brakuje kolegów, kelnerów, DJ-ów, dealerów i bardzo brakuje mi ciebie. I nagle wynurza się para z tunelu, jak straciłem całą nadzieję.

0: drugi, chyba trzy.
1: Mnie nie licz, są odklejeni od ramy. Takiego Adama i Ewy Bareja nie skleiłby nawet na ćpany. Po pierwszym tygodniu wymiękam, myślałem, że sam nie wiem wiele o świecie. A oni mnie mają za mędrca i za mną się ciągną po pustej planecie.

Mijają kolejne tygodnie, on chyba okazał się ciepły, bo nosi tu jakieś getry, co niby meczują mu do saszetki. Ona już chodzi bez majtek, on woli oglądać metki. Ja bym ją szarpnął, ale jak tylko coś powie, to robię się miękki. Poświęcę się w imię ludzkości, biorę niebieskie tabletki. I coś mnie ruszyło, że ponoć po mamie dziedziczysz gen inteligencji. Nie mogę więc podjąć ryzyka,

i smutni, wracam do domu. Moja dziewczyna kochana jest zła, że wróciłem tak wcześnie. Biorę szampana, zaczynam jej opowiadać, jak zbawiłem świat przed nieszczęściem. Ona zakłada mi bana, daje mi smycz i każe wyjść z pieskiem. Tak już jest, ludzkość niewdzięczna jest zrana i nie zna się na bohaterstwie.

0: get mad at.
1: Yeah.
0: Yeah. Hey, okay.

Jem chipsy i grubne, stuletni stulejarz. 0502 aż do zera. Mylę wibracje telefonu z drżeniem serca. Jestem skończony oszczerstwa. Od życia chcę nie dużo, lecz kategorycznie.

wąsia buzi i milczę, w środku naciśnięto zły guzik. Flaki i szczęki zacięte wewnątrz nieskończonej pętli.

0: Na full stopie.
1: Czwórka.
2: Czwórka. To słychać.
1: To słychać.
3: Will I ever be loved? Is love real?